Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

mi siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: SK Ostrzeszów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Jagoda Mośpan, czas na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Zaczęło się od jednej harcerskiej wyprawy. Dziś Monte Cassino stało się ich drugim domem. Teraz w naszym eskowym magazynie ostrzeszowianie Robert Bacik i Sławomir Dębny, którzy zdradzają, dlaczego od lat wracają na cmentarz polskich bohaterów.
2: Zaczęło się dawno, kilkanaście lat temu, od tego, że mój przyjaciel Robert usilnie za mną chodził, żebym pojechał z nim i z drużyną harcerską, której wówczas służyły nasze dzieci. I taki pomysł mu się zrodził. Pierwsze podejście przegrał. Nie pojechał. Pojechał sam. U niego już to było mocno zakorzenione, a ja ciągle czekałem na jakiś palec Boży, który mnie popchnie. I już w następnym roku poddałem się namowom Roberta i pojechaliśmy wspólnie. Również z harcerzami. Wzięliśmy piątkę druhów z tejże drużyny, o której wspomniałem. Trzeciej drużyny harcerzy imienia generała Władysława Andersa w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dla mnie to był przełom. W momencie, kiedy pierwszy raz się tam znalazłem, to już wówczas we mnie takie postanowienie, jeszcze takie nieśmiałe oczywiście, się zrodziło. I jeszcze ostatni z tego pierwszego wyjazdu wątek, zanim Robert coś powie w tym temacie, bo są tam różne miejsca, pewnie za chwilę będziemy do nich wracać, ale kiedy znaleźliśmy się na wzgórzu 575, to jest wzgórze, o które walczyła 5. Kresowa Dywizja, to wówczas, już nie pamiętam jak to było, czy niezależnie od siebie obaj takie postanowienie w sobie odkryliśmy. Ja wiem, że dla mnie już było jasne, że póki sił i środków starczy, chcę być tam co roku. I już wówczas przekazaliśmy pod tym krzyżem to w testamencie naszym dzieciom, że jak nam braknie sił i środków, to oni tę pałeczkę muszą przejąć. Jednym z tych harcerzy był też doskonale pani znany dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, Michał Szmaj.
3: Tak naprawdę zaczęło się to bardzo, bardzo dawno temu. Styczeń 82 rok, stan wojenny, zimowisko z druhem komendantem stawskim. Dwie drużyny w Polsce wtedy tylko wyjechały na zimowisko. My pojechaliśmy do Parzynowa, już byliśmy wtedy 16-17-letnimi chłopcami i jedno z zadań mieliśmy odwiedzić żołnierza drugiego korpusu, który walczył pod Monte Cassino, pana Józefa Potyrały. 82 rok, to pani nie pamięta. To były bardzo, bardzo trudne czasy i bardzo dawno temu. I odwiedziliśmy tego pana, wtedy z zastępem. W ogóle z nami nie chciał rozmawiać. Przestraszony usłyszał, że Monte Cassino, harcerze cokolwiek chcą, pozamykał nam drzwi, okna. I wtedy się zrodziło we mnie coś takiego, żeby się dowiedzieć, pamiętać o tych ludziach. Liceum, praca, wszystkie inne rzeczy. No i dzięki Bogu, że powstała ta drużyna Andersa w Ostrzeszowie. I tak powolutku myślałem o tym, jak tutaj zrobić, żeby pojechać na Monte Cassino, żeby oddać hołd Andersowi i jego chłopcom. I tak to poszło. Ja później poznałem Sławka i wspaniałych kilkadziesiąt wyjazdów, można powiedzieć, wspólnych. Poznawanie terenu walki, poznawanie kombatantów, przede wszystkim masę znajomych. Ja to już powtarzałem kilka razy, że w 1984 roku na dole kasino przemaszerowało 3,5 tysiąca żołnierzy Andersa, a 5 lat później, w 2009, było już ich tylko 220. I tak później co rok mniej. Ostatni wyjazd rok temu było ich tylko 3, w tym jeden stuletni pan, już wypadło mi teraz nazwisko, odtąd Halicki się nazywał. A poznaliśmy, mało tego, zaprzyjaźniliśmy się z wieloma żołnierzami, z którymi mało się poznaliśmy, korespondowaliśmy, rozmawialiśmy, odwiedzaliśmy, nawet nam się udało ich gdzieś tam w świecie odwiedzić. I to są wrażenia, których już nam nikt nie weźmie, a drugie zostaną w naszych sercach na zawsze.
1: A to który, w sensie, który rok jest pierwszy wyjazd?
2: 2008
1: i pan 9 już wspólnie. A jak to wygląda w tych Włoszech?
3: Kto chce zobaczyć? Bo pani, ja, Sławek powiedział, że zakochał się w tym wzgórzu 575, a ja mam swoje miejsce na cmentarzu kasińskim, gdzie mogę sobie usiąść i zamykam oczy i już myślę, kiedy tutaj przyjadę następny raz, czy za miesiąc, czy zimą, czy dopiero w maju. Udaje nam się nie tylko jeździć na obchody, ale też w ciągu roku wyjeżdżamy na Monte Cassino. Coś nas tam ciągnie. Właśnie to są takie miejsca, że my nie potrzebujemy uroczystości. Nie, bardzo fajnie jest, to są piękne, takie państwowe uroczystości, ale bardzo często jesteśmy tam, kiedy się nic nie dzieje, kiedy nie ma ludzi, kiedy trzeba podlewać tuje, jak były sadzone małe i one, była taka susza, więdły i my z butelką 1,5-litrową podlewaliśmy tuje, jedno i po drugiej chodziliśmy do klasztoru po wodę i z powrotem, jakby wymiana była w drodze dojazdowej do cmentarza tui. To jest pasja, ale to też jest no, potrzeba serca, żeby być tam. No, można się zakochać. O.
2: To, co powiedział Robert, jest dla nas taką odskocznią, tak? To są najpiękniejsze chwile, kiedy my na tym cmentarzu jesteśmy we dwójkę. Pusto, bo w taki normalny dzień tam cały czas się ktoś kręci, tak? Ale bywają takie chwile, jak sobie pójdziemy po zmierzchu gdzieś i zostajemy sami. I to jest to, co nas tam ciągnie właśnie, tak? Nie te tłumy, bo tak jak Robert powiedział, to jest potrzebne, jak najbardziej. Zresztą mieliśmy okazję już dwóm prezydentom to powiedzieć, tak? Bo w 2009 roku był obecny pan prezydent Lech Kaczyński i później kilkakrotnie już prezydent Duda. I zawsze, jak tylko mamy możliwość, a takie możliwości się zdarzają, to akcentujemy to i dziękujemy im i również politykom z pierwszego garnituru za ich obecność, bo oni przyciągają następnych, tak? Proszę się cofnąć 10-15 lat do tyłu, ten patriotyzm gdzieś umierał w narodzie. Ostatnie lata zostały pewne sprawy ożywione i to jest bardzo ważne. Uczestnictwo ważnych ludzi przeszkadza tym szarym czasem, tak? Bo oni nie dostąpią, że tak powiem, zaszczytu. Natomiast z drugiej strony pokazują, że to są miejsca, w których trzeba być. Dlatego my, oprócz tych wydarzeń głównych, na które staramy się jednak być, tak? Wybieramy też takie momenty ciszy, wyciszenia i to jest cudowne. Ja nawiążę do tego, co Robert powiedział o tych kombatantach, których poznaliśmy, tak? To jest wartość dodana. To są chwile, których już nam nikt nie odbierze. To jest wiedza, której nie ma w książkach. I to jest z drugiej strony też testament ich w stosunku do nas. Jak nas zabraknie, kultywujcie naszą pamięć. Oni to wprost mówią. Osobiście, ale też na tych wydarzeniach. Co 5 lat było już przekazywanie sztandarów do młodzieży, zaszczepianie tego patriotyzmu i pamięci o tym, że to, że dzisiaj żyjemy w wolnym państwie, w wolnym kraju, w zintegrowanej, no, do niedawna bez wojny Europie, to w dużej mierze jest zasługą tych ludzi.
3: Ja ciągle wracam do tego, że ci ludzie byli zapomnieni. Oni mieszkali na emigracji bardzo dużej większości w biedzie. Trafili z Anglii, musieli opuścić Anglię, czyli trafili do Argentyny, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Australii, do Nowej Zelandii, po całym świecie. Część została we Włoszech. Garstka ich wróciła do Polski, zwłaszcza ci, którzy byli tutaj w połowie właśnie wielkopolskich, ale wszyscy, którzy byli kresowiacy, nie wrócili, bo już Polski nie było.
2: Nie mieli gdzie wracać.
3: I oni przez, wie pani, no, przez 50 lat, 40 do 89 roku o tych ludziach nikt nie wiedział. Organizował im Kaczorowski, Anders do 60, do swojej śmierci organizował im tam uroczystości, a potem już tego nie było. Oni przyjeżdżali sami, ale z Polski nie przyjeżdżała żadna delegacja. Do tego stopnia, że w 87 roku Jaruzelski minął grup, jak był na Monte Cassino, ominął grup Andersa ostentacyjnie. Bardzo to się nie spodobało kombatantom, bo Anders przecież nie miał obywatelstwa polskiego, miał odebrane. Dopiero za Nowej Rzeczypospolitej został mu wrócony. I teraz ci ludzie, którzy spotykają nas przez wiele, wiele lat, widzą, że jesteśmy, a zaznajomili się z nami, a drugie chcieli jak najwięcej nam przekazać tych swoich emocji z życia, ale nie tylko w drugim korpusie, z Syberii, z wygnania, z drogi z Andersem przez Persję, Włochy do Anglii. Oni nam opowiadali swoje całe życiorysy, a to takie życiorysy, których się, to musiała pani zrobić specjalną audycję, to, tego się nie da opowiedzieć. To, co oni przeszli w 99%, bo pani do Andersa trafiła tylko część Brygady Karpackiej z Afryki, a wszyscy to byli ludzie zesłańcy sybiracy. On ich przeprowadził. Także emocje potężne, te rozmowy z nimi nieraz kończyły się łzami i ich, i w naszych oczach. Także to jest też ten moment, który nas tam jeszcze musimy w przyszłym roku pojechać, tak sobie mówiliśmy, jak będą, bo jeszcze się spytamy o to i o to, prawda? I potem i tak ciągnęliśmy to, cały czas ciągnęliśmy. A w ciągu roku wjeżdżamy głównie w teren walk, gdzieś tam góry kasyńskie wokół klasztoru na widma, na tam, gdzie się toczyły walki, żeby no, zwiedzić, zobaczyć i poznać te tereny.
2: Tak, no bo góra klasztorna jako tako to tylko taki symbol, tak? Tych wzgórz jest kilka, o które toczyły się zaciekłe boje. Ale Robert tutaj podjął bardzo ważną kwestię i ja jeszcze się do tego też odniosę, co powiedział o tym, że nie było możliwości, czy jak gdyby, że był przemilczany fakt tego, że drugi korpus w ogóle istniał. było dużo gorzej. Oni byli non-stop zniesławiani, tak? Czyli jeżeli byliby, jeżeli już mówiło się o drugim korpusie, to tylko i wyłącznie źle. Anders był jako zdrajca, uznany jako zdrajca. Był uznany jako szpieg, dlatego został pozbawiony obywatelstwa polskiego bez prawa powrotu do kraju. Po rozwiązaniu już jednostki wojskowej, drugiego korpusu, tak? Alianci się też zachowali bardzo źle w stosunku do naszych żołnierzy. Dopóki Anders miał pod sobą ponad 100 tysięcy ludzi, Churchill się go bał. Ale w momencie, kiedy jednostki zostały rozwiązane, oni zostali rozwiezieni po różnych obozach takich przygotowawczych, zaczęła się tragedia. Proszę sobie wyobrazić, że polscy generałowie musieli dorabiać na zmywak.
3: To jest niesamowite. Na zachodzie, nie?
2: Tak, nie tylko drugi korpus, generał Maczek, tak, te środowiska były upokorzone. Zostały upokorzone po prostu przez naszych aliantów, tak, bo zostali bez pensji, bez środków do życia. Nie mogli wrócić do kraju, bo nie mieli gdzie. Nawet jeśli generalicja była z Polski, to wiadomo było, że nie mają tu powrotu, bo mogło się zdarzyć, że nawet kara śmierci ich tutaj czekała. Żołnierze ci z Kresów nie mieli gdzie wrócić, bo tam już Polski nie było. Więc cały ten dramat, w momencie, kiedy spotyka się ludzi, którzy przez to przeszli, oni to wszystko chcą powiedzieć w jednej chwili, opowiedzieć to wszystko. I mieliśmy takie sytuacje, czy Robert, jak poznał kapitana Podsiadło, czy w momencie, kiedy razem poznaliśmy państwa Knapczyków, że był w momencie poznania w niecodziennych okolicznościach, też już nie będę opowiadał, żeby tego nie wydłużać. Mieliśmy 15 minut podróży maleńkim samochodem Lancią Y, jechaliśmy w szóstkę, bo nas było czwórka z Ostrzeszowa i wzięliśmy dwoje kombatantów, bo trzeba było ich zawieźć na górę na uroczystości, tak. Proszę sobie wyobrazić, to był nasz pierwszy z nimi taki kontakt dłuższy, gdzie mogliśmy porozmawiać, że oni oboje równocześnie, jedno siedząc na przednim siedzeniu, a drugie siedząc u któregoś z nas na kolanach, bo no, autko małe, 6 osób, opowiadali swoje życie i myśmy wszyscy nie płakali, wyli po prostu. I takich chwil jest mnóstwo. W ubiegłym roku była taka sytuacja, Robert wspomniał tutaj Ottona Halickiego, on miał wówczas prawie 102 lata i no, mamy takie cudowne zdjęcia, jak odjeżdża busem spod klasztoru, jeszcze się samochód zatrzymuje, kiwa do nas, do zobaczenia.

0: jak byli wystrzelani, jak byli zaopatrzeni, jak potrafili się przemieszczać. Masę książek powstało właśnie na temat niemieckich spadochroniarzy, czego oni to nie dokonali. No, tam była rzeź, 70 tysięcy ludzi zginęło na tych wzgórzach. Nie mówiąc już o osłach, kilkadziesiąt tysięcy, no, masakra. I tu tak polski żołnierz w tydzień zdobywa i otwiera drogę na Rzym. 25 maja, jak pada Piedimonte San Germano, czyli na linii Hitlera, za dwa tygodnie, 4 jest defilada w Rzymie. To, czego dokonał polski żołnierz, nie zostało opisane. Teraz się troszeczkę zmienia. No dobrze, że ten film powstał, ale są historycy amerykańscy, chyba jakiś australijski, którzy teraz zaczynają wreszcie pisać i doceniać to, co zrobili Polacy, co nie udało się wszystkim nacjom od 19 stycznia 1944 roku do nas przejść linii Gustawa i linii Hitlera. I to też nas potęguje, że my powinniśmy być z tego dumni. Nie uczyliśmy się o tym. Potem po 1989 roku i do dziś jeszcze to my, a po co było to Monte Cassino, prawda? A po co tyle ludzi zginęło? Polaków zginęło 800 paru, a wszystkich zginęło 70 tysięcy, także to są porównania. Że to zupełnie... Andrzej nie miał wyjścia. Prędzej czy później musiał wkroczyć do walki. I tak jak jest w filmie, w tym wreszcie, który powstał, że miał do wyboru. Miał albo Dolinę Liry, gdzie zginęło w ostatnim tygodniu 3,5 tysiąca żołnierzy alianckich, albo zawiesić flagę na szczycie klasztoru i pokazać, że Polak potrafi. No wybrał oczywiście to drugie. I ciągle mamy dylemat z ludźmi, którzy musimy tłumaczyć, no a dlaczego, a po co, a to zupełnie niepotrzebne. Ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, tak będzie mówił. Jest to obraźliwe dla tych ludzi, którzy tam walczyli.
1: Włosi pamiętają o Polakach?
2: Cudownie. Dużo lepiej niż sami Polacy niejednokrotnie. To, czego doświadczamy tam, ale to już nie można mówić tylko o kasino, bo to jest od samego południa aż po Bolonię, szlak drugiego korpusu, gdzie no w zasadzie tylko ciepło się mówi o Polakach. To nie tylko jest tak, że my Polacy jesteśmy dumni z tego, że wyswobodziliśmy Włochy. Oni są nam wdzięczni. Wdzięczni za to, że daliśmy im wolność.
3: W tym roku obchodzimy 82. rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.
4: Esko Ostrzeszów radzi.
3: Teraz będzie coś dla pań. Na co dzień pracuje w ostrzeszowskim samorządzie. Po godzinach pomaga kobietom uwierzyć w siebie i ruszyć ze zmianą. Jak znaleźć odwagę, docenić swoje osiągnięcia i nie poddać się po pierwszej porażce? O tym rozmawiamy dziś z coachem z Ostrzeszowa, Anetą Pawlarczyk-Świtoń.
5: Jestem generalnie do 15, tak jak wszyscy wiedzą, urzędniczką samorządową, ale po 15 realizuję swoje pasje. Jedną z nich jest pomaganie kobietom. To się zrodziło jakieś lata temu, znaczy to kwitnęło u mnie gdzieś tam, tak? Było gdzieś w środku we mnie, ale z różnych przyczyn, wiadomo, małe dzieci, dużo pracy, jeszcze człowiek nie był taki ustabilizowany. To wszystko to musiało się po prostu zadziać, tak, że te 3 lata temu byłam na to gotowa i odpowiedziałam sobie jako kobiecie tak i podjęłam taką decyzję, że pójdę w tą pasję i będę próbowała ją przerodzić w coś większego, w coś dobrego i no i tak sobie działam od 3 lat.
6: To było trudno, żeby powiedzieć sobie, znaleźć w sobie odwagę i siłę, żeby powiedzieć sobie, teraz jest mój czas?
5: Tak naprawdę to nigdy nie jest proste, dlatego, że to się łączy ze zmianą. A zmiana, jak wiemy, jest dla nas już w samej nazwy raczej taka, to kojarzy nam się właśnie z czymś, czego nie znamy. Bardzo często pojawia się wtedy strach i blokady, które są w nas. One bardzo często, tak jak w moim przypadku na przykład, mój strach mnie blokował bardzo długo. Okazało się, że nic, czego się bałam, się nie stało. I to jest jakby temat na inną rozmowę. A o tym, co się dzieje w naszych głowach właśnie. I zmiany tak, jakieś zmiany generalnie kojarzą nam się właśnie z takim straceniem poczucia bezpieczeństwa. To jest tak zwane teraz bardzo często powtarzane wyjście ze swojej strefy komfortu, tak? Mamy pewną stabilizację, robimy coś, czasem to bardzo lubimy, czasem tego bardzo nie lubimy, ale jednak jest to jakaś stabilizacja i tkwimy w tym, tak? No bo właśnie ten strach, ta blokada, ta niepewność, czasem wstyd, czasem taka obawa przed tym, że co oni powiedzą, albo a czasem taka obawa przed sukcesem, bo to jest też temat, o którym się rzadko mówi, ale on się bardzo często pojawia w głowach, dlatego że no jak będzie sukces, to będzie ta zmiana, tak? Czyli będzie trzeba to jakby wziąć na barki, że jednak, nie wiem, gdzie indziej pracuję, co innego robię, innych ludzi spotykam. Często to się łączy z tym, że się zmieniają znajomi. Także to jest dużo takich czynników, które jakby trzeba też wziąć pod uwagę, planując to swoje drugie ja, tak? To dążenie do tego powiedzenia sobie tak, ale ja uważam, że warto. Ja zawsze uważam, że warto spróbować i powiedzieć sobie, dobra, może to jednak nie była ta ścieżka, a niż żyć w takim poczuciu, że kurde, no nie spróbowałam.
6: Co pani wtedy najbardziej pomogło, żeby wyjść z tej strefy komfortu?
5: Myślę, że takie założenie swojego celu, tak? Czyli to, co ja sobie...

0: to też było bardziej skomplikowane, bo ja i swój proces sobie przeszłam, tak? Czyli przy te wszystkie blokady przepracowałam i tak dalej ze specjalistami. To też nie było tak, że ja się obudziłam rano i powiedziałam sobie, dobra, teraz, teraz będę inną anetą, tak? To generalnie cały czas trwa, bo wszyscy jesteśmy w jakimś tam procesie. Więc to też nie przyszło z dnia na dzień. I do teraz gdzieś tam się czasem jeszcze pojawiają te stare cienie, więc tylko ja już wiem, jak z nimi po prostu pracować, albo mam swojego mentora, swojego coacha i zaraz jest telefon i sobie tam przerabiam, tak? Więc jakby mam też wsparcie z zewnątrz. Ale myślę, że bardziej tu chodzi o to, że jest taka fajna książka Dlaczego i ja się na niej bardzo często opieram. Dlatego, że jak wiesz swoje dlaczego, to wiesz po co to robisz, tak? I te wszystkie cienie, one cię dopadają, ale możesz sobie powiedzieć, kurczę, poczekaj, ja wiem po co ja chcę to robić, tak? Ja chcę coś osiągnąć, chcę, żeby... To mogą być różne rzeczy, tak? Bo mogę chcieć być malarką, mogę chcieć być, nie wiem, modelką, świetną nauczycielką przy szkole i tak dalej, tak? Ale wiesz dlaczego i to jest takie tak silne, że po prostu że te cienie są wtedy trochę mniejsze i one albo się akceptuje i się z nimi po prostu na zasadzie takiej, dobra, bądźcie sobie, ale ja i tak swoje, albo po prostu albo się tego nie robi, ale tak jak mówię, to ta silność taka, wydaje mi się, że ta taka potrzeba tego osiągnięcia tego, co sobie zaplanowałam, jest chyba najważniejsza. I taka wiara też w to, nie? Że to się uda. Generalnie moją misją jest dotarcie do kobiet, tak? I ja się skupiam na niej, dlatego, że my mamy jednak coś takiego w sobie, że nas uczono, że nam nie wolno, my musimy być grzeczne, ciche i pokorne. Mówienie o sobie dobrze to zaraz przekładało się na to, że jesteś zadufana w sobie, że lepiej to nie mówić, że odniosłaś sukces, tak? Jak na przykład ja prowadzę takie warsztaty z wydobywania swoich kompetencji, tak? Bo przygotowuję dziewczyny na przykład do rozmów rekrutacyjnych. No i ja się pytam często to, co umiesz, a ona mówi, w sumie to chyba nic, nie? Ja mówię, no ale dobra, masz CV tam, nie wiem, 10 lat przepracowanych, no coś musiałeś nauczyć, tak? No tak, ale to wiesz, to tak po prostu umiałam, nie? Ja mówię, nie, po prostu się tego nauczyłaś. Zresztą ja też długo walczyłam, to też przerabiałam na jednej z sesji swoich coachingowych, często mówiłam, że się udało. Nie udało się, to po prostu zrobiłam. Poświęciłam swój czas, swoją energię, swoją wiedzę i tak dalej, tak? Żeby to osiągnąć, więc mała rzecz, tak? Bo tu się udało, no teoretycznie to znaczy to samo, ale jednak wydźwięk dla nas jest inaczej. Każdy mężczyzna ci powie, ja to zrobiłam, jestem bohaterem. A my kobiety jednak mówimy, no to się udało, albo wiesz, jeszcze najlepiej, jakby mi ktoś pomógł, w ogóle jest tysiące innych do sukcesu, a ja tylko jestem, docenianie nam się kojarzy właśnie z takim, że zaraz wszyscy ocenią, że jesteś po prostu zadufany w sobie, jesteś, nie wiem, egoistką, jesteś, nie wiem, zrozumiała, on tego słowa brakowało, nie? A to jest bardzo ważne, żeby się doceniać, bo tak naprawdę, no po coś też to wszystko robimy, tak? I to nie chodzi o to, żeby takie puste słowa sobie mówić, dobra, jestem doskonała, idealna i tak dalej, tylko żeby docenić coś, co wykonaliśmy z trudem, albo wykonaliśmy swoją barierę. I dlaczego nie mogę sobie powiedzieć, że dla mnie to jest sukces? Też nie namawiam teraz wszystkich, żeby wyszły z domu i byli niezależnymi kobietami, bo jeśli ktoś niesamowicie się czuje dobrze w roli takiej kobiety w domu i ona się spełnia w roli matki, żony i pracuje sobie w domu i tam jest jej jakby świat, to super, tak? Każda ma jakby swoje role i każda czuje się w tych rolach lepiej albo gorzej. No ja nigdy jakby nie czułam się w roli matki Polki, takiej typowo, którą gdzieś tam właśnie schemat próbowano mi narzucić i chyba też to właśnie wyszło, tak? I teraz się staram po prostu dzielić te role, żeby każda była zaopiekowana, ale już raczej na zasadzie balansu niż dysproporcji.
1: A ciężko jest być niezależną kobietą?
0: Musiałbyśmy sobie zdefiniować słowo niezależność tak naprawdę, bo u nas niestety kojarzy się niezależność z feminizmem, a co jest nie do końca prawdą w moim odczuciu. Dla mnie niezależność to jest wtedy, kiedy ja mogę powiedzieć, co myślę i co czuję. I to tak naprawdę ta niezależność nawet nie wynika z otoczenia, tak? Tylko z tym, czy ja jestem wobec siebie fair. Czyli jak mam tą odwagę powiedzenia sobie, dobra, nie wiem, dzisiaj jestem zmęczona i nic nie robię, to znaczy, że jestem już niezależna, tak? Bo ja sobie mogę wtedy pozwolić być ze sobą okej i dać swojemu organizmowi na przykład odpocząć. Z drugiej strony, jak wiem, że na czymś mi zależy, to mogę poświęcić inną rzecz. I ta niezależność to jest też skomplikowany generalnie bardzo wyraz i bardzo, bardzo szeroki, dlatego że on wybrzmiewa też w moich rozmowach z kobietami, bo ja uczę też zarządzania finansami. I tam mam takie hasło niezależna finansowa. Ale ono wynika z kolei z doświadczenia i z takiej wiedzy, którą mam gdzieś tam pracując z fundacją, która działa na rzecz kobiet, głównie po rozwodzie. I one bardzo często są właśnie uzależnione od mężczyzn finansowo. Nawet pojawia się takie hasło jak przemoc finansowa. I ono, ta wtedy niezależność ma zupełnie inny wydźwięk. I dlatego właśnie tutaj chcę podkreślić, że Ta niezależność ma bardzo, bardzo szeroką definicję i tutaj musiałybyśmy sobie to dobrze zdefiniować. Ale mi zależy tylko na tym, żeby kobiety miały odwagę po prostu powiedzieć sobie tak, tak? Żeby one w ogóle chciały się poznać, a żeby wiedziały, że mogą, tak? I to jest już duży krok niezależność.
2: Czego można się nauczyć?
0: Powiem tak, no można, bo ja jestem tego przykładem, tak? I takich kobiet mogę wskazać w okolicy i w Polsce przynajmniej kilkadziesiąt. Tylko po pierwsze musi się coś zadziać, co spowoduje, że my chcemy do tego dojść, tak? A po drugie to wynika też z poczucia wartości. Dlatego, że bardzo często ja pracuję z kobietami, one przychodzą do mnie zupełnie z czymś innym, a i tak wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego poczucia własnej wartości. I jeśli to poczucie wartości jest bardzo niskie, no to ona nigdy nie będzie niezależna.
2: Czy jest szansa, w Pani opinii, żeby to szczęście znaleźć w sobie, to kobiecość, to szczęście, to takie właśnie poczucie spełnienia własnej wartości, tą niezależność szeroko rozumianą, żeby... I jaki jest pierwszy krok, żeby zacząć szukać tego w sobie?
0: To się tak jakby wypracować, ale to musi być proces i musimy sobie znaleźć taki zapłon, taki element, że gdzieś się pojawia takie światełko i musi zabłysnąć, tak? I powiedzieć sobie, kurde, no coś jest nie tak, o co chodzi? I często on się pojawia, tylko my albo go katalizujemy, albo się boimy i nic z tym nie robimy, albo po prostu podejmujemy ryzyko, tak? Jak ja na przykład. Więc to jest też bardzo indywidualne. Ja uważam, że warto. Uważam, że warto sobie poświęcić tą taką chwilę zadumy i zapytać siebie, gdzie jest jestem, po co jestem i czy to, co jest wokół mnie, jest już dla mnie okej, czy chcę czegoś więcej. I to niezależnie od tego, ile się ma lat, jakiś ma status materialny i tak dalej, jak się wygląda, to już wygląda. Tylko to po prostu to, co mówiliśmy na samym początku. Taka otwartość na siebie i takie powiedzenie sobie tak. I to jest taka najprostsza definicja tego wszystkiego.
2: Padło w pewnym momencie, że kobiet coś tam nie jest ładny obrazek z Instagrama. To nie jest.
0: Każdy sobie będzie to interpretował po swojemu i to jest właśnie najfajniejsze, żebyśmy też odnalazli swoją kobiecość, tak? I swoją definicję kobiecości, bo to jest najważniejsze. No, dla mnie to jest przede wszystkim właśnie to pierwsze poczucie wartości siebie, ale też nie znowu taka pewność siebie bezczelna, jak ja to mówię, tylko takie poczucie wartości, że jakby właśnie opinia innych nie jest tam nieważna, albo nie uzależniam swojego szczęścia od tej opinii. To po pierwsze. Po drugie, umiejętność cieszenia się z tego, co się ma, wdzięczność za to, co się osiągnęło. Generalnie właśnie też jakby takie poczucie, że mam swoje życie w swoich rękach. To jest też takie poczucie kobiecości, tak? Bo ja wiem, że jestem swoim sternikiem i ja wiem, że jakby też wzięcie odpowiedzialności trochę. Chciałam się do kobiecości nawiązać, żeby też podkreślić taką miłość do siebie, taką, jaką jesteś. Bo też nie wymagamy, nie chodzi o to, żeby wymagać od siebie właśnie bycia inną. Bycia, nie wiem, blondynką, bo jest teraz trendna bycie blond, tak? Nie wiem, noszenia sztucznych rzęs, bo wszyscy noszą. Czy bycia właśnie, nie wiem, bizneswoman, bo nie wiem, bo teraz jest trend na bizneswoman, albo bycia właśnie niezależną, to też już o tym mówiliśmy, żeby po prostu, żeby znaleźć siebie, akceptację. To jest taka miłość do siebie, nie? Miłość do tego, żeby zobaczyć też jakby swoje zasoby i swoje słabości, bo to też jest sztuką zaakceptować swoje słabości, tak? I z nimi żyć, bo czasami jest tak, że możemy je przepracować, czasami możemy je polepszyć, jakby w sensie zminimalizować je, ale czasami się ich nie da, po prostu, tak? Z różnych względów. Więc chodzi o to, żeby się zaakceptować i pokochać taką, jaką jesteś. I to jest jakby najprostsza recepta. Bo wtedy, jak sobie to pozwolisz, to już później ta zmiana idzie jakby dużo łatwiej. No bo jak będę wiedzieć, że ja jestem dla siebie ważna, to każda decyzja, ja już będę wiedziała, tak? Że to jest moja odpowiedzialność, to są moje decyzje, to ja muszę wziąć na barki, jak mi nie wyjdzie, tak? Jakaś ewentualnie porażka, a zawsze się pojawiają porażki, tak? Największe gwiazdy, największe, nie wiem, osoby, którym ja się też na przykład inspirowałam, opisują w swoich biografiach nie jeden upadek, tak? Nie jedną porażkę, nie jedno bankructwo, nie jeden rozwód, nie wiem, różne rzeczy się zadziały w tych choroby na przykład, takie ciężkie, bo to jest życie, tak? Nie ma się tak, że usłonimy sobie różowymi opłatkami i będzie już cudownie, bo ja sobie podjęłam decyzję, że teraz będzie mi się cudownie żyło. Fajnie, fajnie, że sobie podjęłaś taką decyzję, ale przygotuj się na to, że będą niektórych czasami ryczysz w połówkę, tak? Takie jest życie i czasem zaskakuje, da się dużo zaplanować, ale nie zaplanujesz wszystkiego, więc jakby taka otwartość, akceptacja właśnie siebie i tego wszystkiego, co się może zadziać, no i odwaga, nie? Odwaga, żeby powiedzieć sobie tak, ja to tak często to piszę i to podkreślam, bo to jest taki pierwszy krok, myślę, wydaje do tego, żeby żeby zacząć.
2: Nawiązujemy do pierwszego kroku. W teorii wszystko wiemy, bo w teorii brzmi to fajnie i tak dalej.
0: I prosto.
2: Ale jednak no, żyjemy w realnym życiu, mamy do czynienia z różnymi sytuacjami. Może nie tyle jak zacząć, ale jeżeli wyznaczymy sobie ten cel, bo o tym już powiedziałyśmy, że to jest proces, to jest wyznaczenie swojego celu. Jak go realizować? Jak się podnosić, kiedy to nie zawsze będziemy na tej górze?
0: Moja metoda jest taka, że sobie przypominam to, co to robię, czyli to mój cel, tak naprawdę. I zawsze jak mam jakiś spadek energii i faktycznie wypokuję się i sobie myślę, po co mi to wszystko, bo przecież mogę sobie normalnie żyć w ciszy i spokoju, a nie to już jeszcze chcę tego, tamtego, no to sobie myślę, no nie, bo po coś to robisz, tak? Chcesz to zrobić, masz swoją misję, masz swoją wizję, masz swój cel, trzeba się wypokać, ale się trzeba ruszyć. I to jest taka samodyscyplina, samomotywacja tak naprawdę. No ja też się wspieram jakby ekspertami i swoimi, tak, mentorem i swoim coachem, więc jest mi prościej, bo mam po prostu wsparcie, ale no to zależy od tej naszej silnej woli, jak bardzo tego chcemy. No można się poddać po pierwszej porażce, a można po prostu odhaczyć to jako porażkę i startować od nowa, ale też, bo to też opowiadałam właśnie teraz, trzeba być też otwartym na to, że jak jest faktycznie taki spadek energii, to trzeba go przyjąć i po prostu przeczekać, bo praca, daj, tacie, dom, dzieci, jeszcze jakiś biznes, jakieś warsztaty, jakieś coś tam, to jest dużo energii. I ja się przekonałam, że po prostu sama się zajechałam i musiałam odpuścić, ale po prostu wiedziałam, że muszę odpuścić. I po prostu robiłam minimum, bo wiedziałam, że to za chwilę zacznie procentować z tym, że będę miała dużą energię, no bo zajechać się to jest łatwe. A czasem kobiety tak mają właśnie też, no ja na początku też tak oczywiście miałam, dopiero potem do tego dojrzałam, że myślę, nie, trzeba więcej, trzeba częściej. Wszystko naraz. Ja to właśnie jak wchodziłam w sociale ze swoją firmą, no to też mówię, to tu muszę mieć ten profil, tu jakieś newslettery, tu jakieś coś tam i po prostu mówię, o nie. I doszłam do ściany i powiedziałam, nie, stara, albo coś wybierzesz i się na czymś skupisz, albo to nie ma sensu.
3: SK Ostrzeszów.
4: Na parkiecie muszą sobie ufać i poruszać się jak jedna osoba. Poza nim zdarzają się spóźnienia, kłótnie i stres przed kolejnym startem. Piotr Niżniowski i Maja Motyl z Krotoszyna od kilku lat tworzą taneczną parę, a dziś reprezentują Polskę na międzynarodowych parkietach. Jak zaczęła się ich wspólna przygoda? Posłuchajcie, mówią Piotr i Maja.
5: Nie mogę nie zapytać w ogóle o to, jak to się zaczęło, że zacząłeś tańczyć.
6: W podstawówce po prostu przyszła nasza pani trener, zaczęła prowadzić zajęcia. Stwierdziłem, że jak wszyscy będą tańczyć, ja też chcę. Potem jak będą imprezy, to nie będę chciał stać pod ścianą. Po prostu chciałem tańczyć.
5: A spodziewałeś się, że to aż tak mocno kliknie u ciebie, czy nie do końca?
6: Nie spodziewałem się.
7: Przyszła pani trener do szkoły. Ja już w przedszkolu miałam z nią zajęcia, ale się nie spodziewałam, że przyjdzie też do naszej podstawówki. I no jak już zobaczyłam w tej szkole, to powiedziałam mamie, że chcę tańczyć dalej i że mam mnie zapisać na zajęcie do pani Jagody.
5: A co ci się najbardziej w tym tańcu wtedy podobało, pamiętasz?
7: Nie.
5: Okej. Okay. A ile lat w ogóle już tańczycie, każdy z osobna?
6: U mnie to będzie 8 lat, myślę, że to z przerwami, ale 8 lat.
7: No ja 9 w tym roku.
5: A jak to się wydarzyło, że zaczęliście tańczyć razem?
6: Ja miałem partnerkę, jedną przed Mają, ale tam nie do końca się dogadywaliśmy i ona też przestała tańczyć. No i akurat się stało, że ja tańczyłem samemu, Maja tańczyła samemu, no i trenerzy nas tak sparowali.
5: A pamiętacie swój pierwszy wspólny trening?
6: Tak.
5: To jak to było?
6: Dziwnie.
5: Okej, okay. Czyli była ta synchronizacja od początku, czy niekoniecznie?
6: Nie, zupełnie nie. Pierwszy turniej jeszcze, na który pojechaliśmy razem, to najgorsza rzecz, którą kiedykolwiek wspominam. Nic nam nie wyszło po prostu, zajęliśmy ostatnie miejsce.
5: Dużo czasu wam w ogóle zajęło, żebyście fajnie się ze sobą poczuli i pewniej tego drugiego człowieka na tym parkiecie.
6: No, trochę czasu to nam zajęło.
5: Ale mówimy tu o tygodniach, miesiącach?
6: Miesiące.
5: To teraz zapytam was o te wasze osiągnięcia. Sporo ich na koncie macie. Z czego jesteście najbardziej dumni? Czym najbardziej chcielibyście się pochwalić?
6: Chyba mistrzostwem Polski, na które pojechaliśmy tak naprawdę po kilku miesięcznych przygotowaniach po nowych układach i no tak naprawdę zupełnie nowym rozdziale w naszym tańcu. No i zajęliśmy
7: 25
6: miejsce.
5: Na ile startujących par?
7: 44?
6: No, co około 40.
5: My widzimy zazwyczaj te kilka minut na parkiecie. Ile czasu w ogóle zajmuje wam, żeby do takiego występu się przygotować?
6: No to zazwyczaj przyjeżdżamy wcześniej rano, bo na przykład Maja musi być uczesana, musi być umalowana, ja też muszę być uczesany. No także zazwyczaj przyjeżdżamy te 3-4, jak nie więcej godzin przed startem. No i już wtedy zaczyna się nasze przygotowanie, jesteśmy uczesani. Zaczynamy się już rozgrzewać, ustawiać sobie ten mental, że zaraz będziemy tańczyć i już się skupiamy tylko na tym tańcu.
5: A macie jakieś takie swoje rytuały przed wejściem?
6: Chyba nie. Jest coś, zawsze podskoczę kilka razy tylko, tak żeby się przebudzić.
5: Kwestie strojów, wspominasz też o nich. One są zawsze bardzo widowiskowe. Jak to jest? To wy je sobie sami wybieracie? Czy ktoś wam je wybiera? Jak to wygląda pod kątem takiego doboru stroju?
7: U mnie z sukienkami jest tak, że po prostu trenerka mi wybiera sukienkę i mówi, że taką mam mieć i taką mam.
5: Nie masz tu nic do powiedzenia?
7: Nie.
5: Okej, okay. A u ciebie?
6: Ja mam trudniejszy wybór, bo frak wiadomo, jest raczej teoretycznie taki sam, ale też zawsze trzeba wszystko dogadać z trenerami, żeby po prostu wszystko pasowało.
5: A do takiego turnieju, bo wspominacie o tym, jak mniej więcej wygląda ten dzień na przykład przed rozpoczęciem zawodu w turnieju. A ile wy się musicie przygotowywać pod kątem ćwiczenia układu i takich przygotowań fizycznych? Jak to wygląda?
6: No myślę, że my cały czas się przygotowujemy po prostu do turnieju. Czy ten turniej jest, czy nie, no to cały czas tańczymy, chodzimy na te treningi, żeby na najbliższy turniej, na który pojedziemy, było najlepiej.
5: Ile par butów w sezonie taki tancerz zużywa?
6: No to u mnie... No, sporo. U mnie nie jest aż... No ja myślę, że dwie pary, ale mają zdecydowanie więcej.
7: No, pięć par butów.
5: Z czego to wynika? Z tego, że jesteś większą perfekcjonistką, czy...?
7: Nie, tylko po prostu nasze buty się szybciej niszczą.
5: Okej.
7: Okay. Niż buty mężczyzn.
5: Wrócę do tych waszych wspólnych treningów, tego, że działacie razem. To są zawsze dwie osoby, więc wiadomo, że różne charaktery i tak dalej. Co w tych wspólnych treningach jest dla was takiego najtrudniejszego?
6: No, żeby przyjść na te treningi.
5: Okej, okay, czyli mamy tutaj kogoś, kto się w ogóle spóźnia? Ktoś z was jest
6: spóźniony? Ja czasami się spóźnię, no.
5: A kto jest tym większym perfekcjonistą?
7: Ja.
5: Maja. Okej.
6: Okay.
5: Zdarza się wam pokłócić?
6: Tak.
5: Kto pierwszy wyciąga rękę na zgodę wtedy?
6: Chyba nikt. Po prostu tak zaczyna. Tak musimy tańczyć potem, no to tańczymy po prostu.
5: Czyli to taniec te emocje rozładowuje?
6: No, można tak powiedzieć.
5: Tańczycie taniec towarzyski. Jak to się wydarzyło, że akurat ten rodzaj?
6: Chyba nie było wyboru na początku. Pani Goda prowadziła tylko taniec towarzyski, no to tak został tam.
5: To który z tych tańców jest waszym ulubionym, a który według was jest tym najtrudniejszym?
6: Moim ulubionym? No chyba będzie walc angielski albo slow fox.
7: Moim tak samo.
5: Czyli tu jesteście jednogłośni.
6: Tak. A najtrudniejszy? Najtrudniejszy będzie tango. Po prostu tak nie lubię go. Nie pasuje do mnie.
5: Dla ciebie też?
7: Tak.
5: Wróćmy do waszych występów. To jeszcze w zasadzie przed w sumie włączeniem dyktafonu. Wspominaliście, że praktycznie nie ma tygodnia, żebyście gdzieś nie byli. No to jak wygląda wasz ten taki rozkład, jeżeli chodzi o rok szkolny przede wszystkim, bo jesteście oboje uczniami, jak mniemam. Tak. Więc jak udaje wam się to wszystko pogodzić?
6: No, w roku szkolnym, no szkoła. Ja raczej nie miałem nigdy problemu ze szkołą, także ze szkołą sobie radzę. No, na treningi dojeżdżamy najczęściej pociągami i po południu zawsze znajdujemy czas na to.
5: Ile czasu zajmują wam treningi tygodniowo?
6: Tak z 8-9 będzie na sali, na samej sali.
5: Trenujecie we Wrocławiu?
6: Tak, dojeżdżamy do Wrocławia raz w tygodniu, czasami więcej też, ale zazwyczaj jak taki normalny tydzień szkolny, to dojeżdżamy raz w tygodniu.
5: Poświęcacie na to masę czasu z tego, co słyszę. A kiedy przyszedł, czy w ogóle przyszedł u was taki moment, że nie wiem, stanęliście na podium, byliście na jakimś wymarzonym turnieju, może poznaliście swoich idoli i powiedzieliście sobie, było warto. Był taki moment?
6: No, po tych mistrzostwach polskich na pewno był moment, że poczułem, że jest warto, że mogę dalej tańczyć, że mnie to napędza. Idoli tak naprawdę oglądamy cały czas na turniejach. Jeździmy na te turnieje i widzimy te lepsze pary. No i również w klubie mamy też lepszych kolegów, którzy tańczą dużo lepiej od nas i też możemy to nawet z nich czerpać.
5: A zastanawialiście się kiedyś, gdyby nie taniec, to jaka inna dyscyplina?
6: Ja myślę, że albo bym pływał jeszcze, albo biegał.
7: Ja bym grała w tenisa, albo na piłkę.
5: Czyli też artystycznie dobra. A jeżeli chodzi o same występy, co czujecie przed wejściem na scenę, na parkiet?
7: Stres.
6: No ale też czasami to jest takie fajne emocje, takie nabuzowanie, że cieszę się, że zaraz mogę zatańczyć i się chcę pokazać jak najwięcej.
5: Zawsze czujecie, że daliście z siebie 110%?
6: Nie, często czuć takie, że nie czuję się spełniony.
5: To jak takie turnieje wyglądają? O, bo ja na przykład nie wiem, jestem laikiem, nigdy nie byłam, nie wiem jak to wygląda.
6: No to wiadomo, przyjeżdżamy, przygotowujemy się. No i zazwyczaj turniej jest podzielony na blok, czyli że pierwszy blok tam tańczą jakieś młodsze pary, i potem starsze, no generalnie coraz lepsze, z każdym rokiem coraz lepsze. No i my przyjeżdżamy przed tym blokiem, przygotowujemy się, no i mamy, no i czekamy ten start. I jeżeli jest więcej par, to jest, może się okazać, że mamy kilka startów, czyli na przykład jedną czwartą, półfinał i finał i musimy przechodzić, tak jakby sędziowie muszą nas wybrać, czy przechodzimy do następnej rundy. No, no i bardzo często zdarza się, że na przykład pierwsza runda nam nie do końca wyjdzie tak jak chcemy, ale uda nam się przejść dalej i potem w tej drugiej rundzie, na przykład w półfinale, możemy już zatańczyć dużo lepiej, bo jesteśmy rozgrzani tak naprawdę, już tacy poczuliśmy ten parkiet i wiemy co poprawić, no i w półfinale może się zdarzyć, że na przykład zatańczymy lepiej i już będziemy bardziej zadowoleni. No jak się uda wejść do finału, to już są takie emocje, że...
5: Nie mogę nie zapytać o jakieś takie taneczne wpadki. Czy zdarzało wam się, nie wiem, pomylić kroki, jak z takich sytuacji jesteście w stanie wybrnąć?
7: No, zdarzały się wpadki, myliliśmy kroki często, albo się wywracaliśmy na parkiecie, bo często bardzo ślisko. No ale jak się pomyliliśmy, to później wracaliśmy do naszych kroków i...
6: Była moja rola w sumie.
7: Że właśnie partner decyduje, co jakby ja mam też zrobić i partner mnie musi poprowadzić, żebym stańczyła to samo, co...
5: Okej, okay. To zawsze jest tak, że to w ogóle facet prowadzi w tańcu?
6: Tak, generalnie tak. Tak powinno być.
5: Okej, okay. Muszę cię dopytać, łatwo ci było się z tym pogodzić?
7: Nie.
5: Okej, okay. Walczysz do tej pory?
6: Tak.
7: Czasami tak. Okej.
5: Okay. Wspominałaś też o tym, że jest często ślisko, więc zdarzają się upadki. Czy nabawiliście się jakichś na przykład poważniejszych, mniej poważnych kontuzji przez waszą pasję?
7: Jeszcze nie.
6: No czasami się naciągnie jakaś noga, jakiś mięsień, ale tak, takich bardzo poważnych nie.
5: A jakie są wasze najbliższe cele, plany, marzenia? Co w tym roku, co w następnych latach może?
7: No mistrzostwa Europy, świata, no.
3: SK Ostrzeszów.
4: Grafik i rysownik urodzony w Kaliszu. Mowa o Tadeuszu Kulisiewiczu. Teraz w naszym magazynie krótki życiorys artysty.
8: Tadeusz Kulisiewicz. Jaki to był artysta?
9: To był artysta wielki i wybitny i nie tylko moim skromnym zdaniem, ale też w uznaniu publiczności i krytyków. Kulisiewicz już jako dwudziestokilkulatek uzyskał rozgłos dzięki swojemu talentowi. W młodości i podczas studiów rozwijał się w kierunku grafiki, dokładnie drzeworytu. I działał w takiej najbardziej wybitnej polskiej grupie artystycznej, która nosiła nazwę RYT. I to Stowarzyszenie Artystów Grafików RYT było promowane przez ówczesną II Rzeczpospolitą, przez władzę na tak dużą skalę, że prace RYT-u, w tym właśnie drzeworyty Tadeusza Kulisiewicza, były wystawiane w różnych krańcach świata, między innymi w Buenos Aires, w São Paulo, w Tokio, we Florencji, w Madrycie, w Nowym Jorku, w Chicago i w wielu, wielu innych miastach właśnie na przestrzeni lat 20. i 30. już te prace Kulisiewicza, które pływały transatlantykami do różnych państw świata, już one były rozpropagowane na skalę międzynarodową, międzykontynentalną. A później już po II wojnie światowej Kulisiewicz zyskał sławę także jako pedagog, jako profesor Akademii Sztuk Pięknych. Cieszył się tam bardzo dużym uznaniem. Pracownia, którą prowadził, należała do takich najbardziej prestiżowych na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był uznanym pedagogiem i był też uznanym artystą. Po II wojnie światowej przede wszystkim jako rysownik również wystawiał na całym świecie właściwie, bo jego sztuka również wtedy w czasach PRL-u była promowana i propagowana za granicami kraju.
8: Czym się charakteryzują jego prace?
9: Wczesne prace, które do II wojny wykonywał, to przede wszystkim grafiki i ten jego oryginalny styl drzeworytów graficzny charakteryzuje się taką ekspresją. Kulisiewicz przedstawiał ludzi, bo przede wszystkim robił portrety w tym pierwszym czasie swojej twórczości. Przedstawiał strudzonych życiem, biednych, głodujących, pozbawionych wszelkich dóbr materialnych ludzi. Przede wszystkim z takiej góralskiej wioski Szlembark, gdzie panował nieurodzaj, panował głód. I te portrety niosą w sobie wiele smutku, emocji i są postacie są troszkę zniekształcone na kształt niemieckiego ekspresjonizmu początku XX wieku. Natomiast te rysunki powojenne charakteryzują się trochę znowu graficznością jakąś w tych pracach. Tutaj rysunki tworzył przede wszystkim piórem, ale tym piórem tak ostro ciął kontur w przestrzeni, tak jakby to była nadal rzeźbiona w drewnie grafika. I jego rysunki cały czas dążą do syntezy, kreska jest delikatna, bardzo powściągliwa, te rysunki są linearne. No i Kulisiewicz nadal w swojej tematyce podejmuje przede wszystkim temat kobiety, temat człowieka, ale przede wszystkim kobiety, temat macierzyństwa, no i pejzaże. Przede wszystkim lubi pejzaże morskie, a ta miłość do wody, do morza zrodziła się u niego w dzieciństwie, kiedy jako chłopiec hasał sobie nad Prosną, naszą Kaliską, która głęboko w jego sercu pozostała do końca życia.
8: Wiadomo, ile pracy udało mu się stworzyć?
9: O, i tego zupełnie nie wiemy. W momencie swojej śmierci, w swoim mieszkaniu, w swojej pracowni, Kulisiewicz miał około 2000 prac, które były zamknięte w teczkach, w szufladach. To są prace, z którymi się nie rozstał, których nie sprzedał. I one zostały przekazane wraz z całym wyposażeniem pracowni tutaj do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej na mocy testamentu Kulisiewicza. Duża część prac jest w zbiorach instytucji państwowych, takich jak Muzeum Narodowe w Warszawie czy Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. Duża część prac jest w rękach prywatnych kolekcjonerów. No i co najważniejsze, w czasie II wojny światowej, w czasie Powstania Warszawskiego spłonęła cała pracownia Kulisiewicza, którą miał przy ulicy Wiejskiej. Kulisiewicz miał wtedy 45 lat, więc już za sobą ogromny dorobek artystyczny, który w dużej części po prostu utracił na zawsze. Także nie jesteśmy w stanie teraz oszacować, ile tych prac w swoim życiu stworzył. Jeśli chodzi o rysunki, jest to technika, którą można tworzyć kolejne prace dosyć szybko, bo to nie jest malarstwo, gdzie trzeba wielu zabiegów. Tutaj rysunek to jest taka prostsza pod względem technicznym technika. Wystarczy, nie trzeba mieć wielu farb, nie trzeba mieć tak bogatego wyposażenia, ono jest ograniczone. Także też mógł sobie pozwolić czasowo na wykonywanie większej ilości prac.
4: Mówi nam Sylwia Szydłowska z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Imię Tadeusza Kulisiewicza nosi między innymi Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu.
3: SK Ostrzeszów.
4: To jeden z najbardziej reprezentacyjnych gmachów w Kaliszu. Mowa o budynku starostwa powiatowego, który kiedyś był pałacem gubernatorskim. O tym teraz opowie nam przewodnik PTTK Andrzej Matysiak.
10: Należy sięgnąć do XIII wieku, dlatego że herb starostwa powiatowego i flaga, która tutaj widnieje, i godło, którym się posługują, możemy powiedzieć, związane jest z państwowością polską, z Królestwem Polskim. I dotyczy to czasów Przemysła II, króla Polski, później Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Jagiellonów, aż do państwa, można powiedzieć, pierwszej Rzeczypospolitej, obojga narodów. I dlatego warto tutaj wspomnieć o wizerunku tego herbu. Jak on wygląda, jaką ma barwę, jaką ma kolorystykę i na jaki wizerunek, kogo znajduje się na tym herbie. Przede wszystkim biało-czerwona szachownica. Na tym tle czarna głowa tura ze złotą koroną na głowie, złotym kolczykiem w nozdrzach. I ten herb obowiązuje, można powiedzieć, do dnia dzisiejszego. Z drobnymi poprawkami, ale widnieje. I gdzie ten herb możemy zobaczyć? To jest bardzo ciekawe. Pierwsza rzecz to jest Kraków, druga historyczna stolica Polski, i sukiennice. Później zamek królewski na Wawelu. Dalej w herbach Rzeczpospolitej króla polskiego, mianowicie Jagiellonów. Ponieważ czy on się składał z 4 pól czy z 8, to w każdym jednym z tych pól, czy to 4 czy 8, znajdował się herb ziemi kaliskiej jako herb jednostki administracyjnej, dużej jednostki administracyjnej państwa polskiego. I ten herb możemy zobaczyć we Wilnie, możemy zobaczyć w Trokach, przede wszystkim w pieczęciach. Pieczęciach majestatycznych, królewskich, bo tam się znajdują odciski z XIV i XV i XVI wieku. Natomiast widzimy to w Kwidzynie, widzimy to w innych częściach, czy to będą Polski, czy w różnych zakątkach, bo na przykład w grobie, na grobie sarkofagu Władysława Jagieły na Wawelu, jednym z herbów jest właśnie herb ziemi kaliskiej. Później na symbolicznym grobie na Wawelu Władysława Warniczyka. Na początku XVI wieku mamy mszał jasnogórski i tam jest też herb ziemi kaliskiej. Widzimy go w Watykanie na jednym z witraży, który znajduje się i przedstawia wszystkie herby ziem Rzeczypospolitej Polskiej. I kolejną taką ciekawą rzeczą jest też wizerunek w filmotece, czy we filmie nakręconym w kinie polskim, czy teraz w telewizji, bo najnowsza produkcja Korona Królów, gdzie widzimy herb ziemi kaliskiej na podstawie flagi, którą posługuje się czy to Władysław Łokietek, czy to Kazimierz Wielki, widzimy w bitwie pod Grunwaldem Aleksandra Forda, gdzie to król polski Władysław Jagiełło wzywa chorągiew kaliską i siracką, żeby udzieliła pomoc rycerstwu polskiemu. No i podczas tej właśnie fragment, ułamek sekundy, widzimy herb ziemi kaliskiej. Ale jeszcze ciekawsza rzecz, zanim rozpoczyna się pieśń bojowa rycerstwa polskiego i rycerstwo polskie wyjeżdża z lasu, to właśnie na pierwszym planie jest herb ziemi kaliskiej. Na to w ogóle nie zwracamy uwagi. I tyle możemy powiedzieć tak pokrótce o herbie samym, bo on widnieje i w Warszawie, w Zamku Królewskim, i w katedrze. Miejsc jest sporo, bo tam, gdzie byli władcy Polski, tam się pieczętowali swoimi herbami i dlatego on tam się będzie umiejscowiony i można go porównać, zobaczyć. Kolejną rzeczą to należy przywołać okres końca XVI i początku XVII wieku, gdzie tutaj, gdzie mamy siedzibę kościoła jezuitów, to od wieku, można powiedzieć, XII-XIII istniał jeszcze między kościołem świętego Józefa a kościołem jezuitów istniał pałac arcybiskupów gnieźnieńskich. I tutaj odbywały się posiedzenia, tutaj odbywały się zjazdy duchowieństwa i tutaj zapadały decyzje ważne dla duchowieństwa całego Królestwa Polskiego. Ten pałac został rozebrany w końcu wieku XVIII. W części tego, można powiedzieć, lokacji dzisiaj znajduje się jedna z części budynku starostwa powiatowego. Druga rzecz to jezuici sprowadzeni do Polski pod koniec XVI wieku budują tutaj klasztor z kościołem. I ten obiekt słynie, zasłynął jako nie tylko z pięknych kazań w walce z reformacją, ale przede wszystkim są to piękne obiekty pod względem architektonicznym. To, co tam się znajduje w tych budynkach, albo co tam było tworzone, co było badane. I po raz pierwszy na ziemiach Rzeczpospolitej jest zastosowana luneta, która pozwala badać plamy na słońcu. I to są nazwiska uczonych i z zagranicy, i tutaj wykształconych Polaków, Sylwius, Malapert. To są chyba takie dwa nazwiska najbardziej znane, popularne. Ich nazwy widnieją w nazewnictwie do dnia dzisiejszego w astronomii. Tutaj uczelnia, która kształci jednych z głównych naukowców, ale między innymi tutaj w tej uczelni uczy się Augustyn Kordecki, przeor Jasnej Góry, nam znany chyba najbardziej z trylogii Henryka Sienkiewicza z Potopu, gdzie mamy przeora, obrońcę Jasnej Góry. No i później z filmu Jerzego Hoffmana o tym samym tytule Potop. Kolejną rzeczą to są przedstawienia za czasów Zygmunta III Wazy, Władysława IV, które tutaj właśnie się odbywały i ostatnie prace renowacyjne pozwalają odkryć m.in. freski Madonny na Rydwanie i inne rzeczy, pochówki na terenie kościoła, klasztoru, a jedna z wież bliżej nam od starostwa dzisiejszego, no to właśnie to jest to miejsce, które naukowcy przypisują właśnie tym naukowcom naukowym osiągnięciom z dziedziny matematyki i astronomii. I taka byłaby pokrótce historia przed pobudowaniem tego miejsca jako starostwa powiatowego, bo pierwsza Rzeczpospolita upada, trzy rozbiory Polski i po okresie wojen napoleońskich Kalisz trafia do zaboru rosyjskiego. Przez kilkanaście lat był w zaborze pruskim. Prusacy cofnęli nas, można powiedzieć, w swoim postępowaniem o kilkanaście lat, przede wszystkim niwecząc naszą strukturę handlu, wymiany, bo to nas bogaciło. Natomiast na prośbę cara Rosji Polacy Kalisz z tego terenu trafiają w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Tutaj rozpoczyna się historia 1823-24 rok, kiedy to jeden z projektantów właśnie Franciszek Rheinstein projektuje i pod jego wykonawstwem powstaje budynek obecnego starostwa, a na jednym z części mamy tympanonu, mamy datę w cyfrach rzymskich 1824 rok. To tutaj właśnie siedzibę mają swojego urzędu gubernatorowie, czy to Rybnikow, czy to pochowany w Kaliszu, czy to Paweł Daragan. Daragan i jego dzieci, dwie córki pochowane są na cmentarzu na Rogatce, natomiast sam urzędnik jest polonofilem, nauczył się języka polskiego, no i w teatrze. Przeszło do historii, że jak wchodzi gubernator, grają hymn Rosji, ale przed tym jeszcze pozwala na odśpiewanie utworów nam związanych z tradycją polską, czy to Boże coś Polskę, czy innych. Natomiast sam Daragan, to właśnie można powiedzieć, dzięki niemu mamy doprowadzoną kolej do Kalisza, z tego względu, że pojechał do Petersburga i tam przy użyciu odpowiednich argumentów finansowych przekonał cara Rosji i tenże wyraził zgodę na doprowadzenie kolei. Pierwsza wojna światowa, Rosja przegrywa na terenie kraju prowincjańskiego, Niemcy zajmują Warszawę, idą dalej, a tutaj rządy rozpoczynają się gubernatora niemieckiego, ale zanim jeszcze to nastąpiło, w sierpniu 1914 roku Kalisz płonie. Ponad 95% substancji miejskiej, czyli spłonęło, a ocalało tylko 5%. Jakie obiekty ocalały? Między innymi właśnie starostwo kaliskie. Ocalały część kamienic, część dzielnicy żydowskiej i kościoły. Jedynym kościołem, któremu dostało się przez przypadek, to jest kościół na Rogatce, natomiast obiekty sakralne w całości zostały zachowane. Natomiast reszta miasta niestety poniosła niepowetowane szkody, straty. Ludność miasta 70 tysięcy bez mała do 5 tysięcy w 1916 roku. No i tutaj między innymi była też pielgrzymka z kościoła, procesja w Kaliszu, gdzie późniejszy papież szedł od kościoła na Rogatce do kościoła świętego Józefa, czyli blisko, można powiedzieć, tutaj starostwa. Tutaj też w 1918 roku, 11 listopada, nasz porucznik z tajnej organizacji wojskowej wchodzi do gabinetu i daje ultimatum niemieckiemu generałowi, gubernatorowi Sontag: albo się podda, albo polegnie na polu chwały. Decyzja mogła być tylko jedna wtedy, tegoż generała. Niemcy podpisują akt kapitulacji, zawieszenie broni i tak się stało. Odrodziło się państwo polskie, między innymi tutaj w Kaliszu. Natomiast jeszcze za granicą, w Szczypiornie, w Nowych Skarmierzycach dzisiejszych, mamy państwo niemieckie. Cesarstwo upada, rodzi się Republika Weimarska, ale dopiero zryw niepodległościowy, powstanie wielkopolskie spowodowały, że w 1919 roku ta część armii polskiej mogła wejść w skład, ta część, dzielnica tutaj mogła wejść w skład odrodzonego państwa polskiego. Z takich wydarzeń historycznych, upamiętnionych w nocach i dniach, to warto wspomnieć. Cofnijmy się o 100 lat. 1835 rok. Zjazd monarchów. I na czarnym balkonie, dzisiaj nad siedzibą prokuratury rejonowej w Kaliszu, stoją car Rosji, cesarz niemiecki i odbierają defiladę. Kilkadziesiąt lat później, po powstaniu styczniowym, powstaje obelisk. Obelisk zjazdu monarchów. I on stoi właśnie na placu świętego Józefa. I tutaj Maria Dąbrowska pisze, żeby napić się najlepszej wody w Kalińcu, trzeba iść po wodę pod pomnik. No to właśnie pod pomnik, który jest przy starostwie. Kolejna rzecz, tutaj można powiedzieć jednostka wojskowa, batalion pograniczny, stąd przysięga jest przed starostwem, wyrusza w walkę w powstaniu wielkopolskim i takie dwa elementy, można powiedzieć, charakterystyczne walki o polskość tutaj też rozpoczynają się. Wiemy, że miasto Kalisz jest zniszczone. Po 1914 roku trzeba to miasto odbudować. I są zachowane zdjęcia, które przedstawiają odbudowujące się miasto, ale przy użyciu taboru kolejowego. Ale jakiego? Kolejki wąskotorowej. I szyny biegną przez plac Świętego Józefa obok starostwa. Dzisiaj nie mamy parkanu, czyli tych metalowych ogrodzeń przed starostwem, a w XIX, na początku XX wieku są zdjęcia, które właśnie przedstawiają ten parkan skutym żelazem. Co ciekawego, obelisk, który przedstawiał zjazd monarchów, w czasie II wojny światowej Niemcy rozebrali i wysadzili, można powiedzieć, w powietrze, ale w szczypiornie. Natomiast tutaj pomnik legionistów na placu został zniszczony, gruz wrzucony do dziury pod dawnym pedetem, tak byśmy to dzisiaj określili, ale noce i dnie Marii Dąbrowskiej zapisane są ta saga rodzinna i między innymi ten budynek starostwa cały czas gdzieś się przewija, bo i kościół placu Józefów i idzie na Dziadowe Przedmieście, idzie w Aleję Józefiny, czyli musi przechodzić Agnieszka Niechcic, czyli Maria Dąbrowska musi przechodzić koło starostwa. No i ta historia gdzieś tutaj jest też związana z murami obronnymi miasta Kalisza. My wiemy dzisiaj, żeby mógł powstać kościół jezuitów w XVII wieku, to król polski wydawał dwukrotnie zgodę na przesunięcie murów obronnych miasta Kalisza. I dzisiaj jedna z części budynków w starostwie w podziemiach, pod podziemiami, w piwnicach, na pewno ten budynek stoi na fundamentach murów obronnych, te, które ocalały właśnie z XVII wieku. Druga wojna światowa, jak rozpoczyna się, to tutaj między innymi defilada zwycięzców, czyli armii niemieckiej, przyjeżdża jeden z generałów, tutaj są zdjęcia zachowane z tegoż pobytu wyższego dowódcy armii niemieckiej, ale przede wszystkim warto wspomnieć tutaj księdza Pawłowskiego, ten, który spoczywa na cmentarzu w Tyńcu, a pochodził, był z Chocza. Tam aresztowany po tym, jak znaleziono wciśniętą mu w sutannę w kieszeń naboje jako dywersantowi, tutaj przyprowadzony w październiku i tutaj rozstrzelany na placu Świętego Józefa. I co się okazuje? Że zdjęcia z tej egzekucji, jak prowadzą księdza, jak staje pod płotem, ogrodzeniem, jak padają strzały, jak leży już ciało martwe, oryginały znajdują się w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. I to jest właśnie ta historia nam mało znana, ale taka gdzieś tam przewijająca się przez te wszystkie lata. Od 1945 roku do 1989 roku mamy Urząd Wojewódzki. Najpierw było powiat, później jak powstały województwa, Urząd Wojewódzki. W latach 60. jest to 1965 rok. Mamy wpis do rejestru zabytków. Dlatego widnieje ta charakterystyczna tabliczka biało-niebieska na tym obiekcie. I do 1999 roku, do reformy administracyjnej państwa polskiego, tutaj mamy władze terenowe województwa kalisza. Natomiast po zmianach administracyjnych do dnia dzisiejszego przez te 20 parę lat mamy już budynek starostwa powiatowego.
3: SK Ostrzeszów News.
4: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Nie tylko dyrektor szkoły, ale też modelarz z krwi i kości. Z pasją, precyzją i ogromnym szacunkiem do historii. Zaglądamy teraz do świata miniaturowych samolotów, gdzie każdy detal ma znaczenie, a klej często łączy coś więcej niż tylko plastik. O swojej pasji modelarstwie mówi dyrektor pierwszego ELO w Ostrzeszowie, Michał Buch.
2: Czy pamięta pan swój pierwszy sklejony model?
11: Tak, nawet przez jakiś czas go przechowywałem. Pewnie gdzieś jeszcze jest w moim poprzednim domu, gdzie tam mam swoją, przepraszam, w cudzysłowie graciarnię troszeczkę, tak? Pasja, myślę, że każdy młody człowiek, a szczególnie tutaj, to jest chyba dosyć spersonalizowane, jeżeli chodzi o płeć, głównie chłopcy, jak są mali, sklejają modele. Tak mi się wydaje i z tego, co wielu moich znajomych, kolegów próbowało i szybko przestało. Natomiast mnie ta pasja pasja nie przeszła. Bo mam też paru znajomych, no chyba najbardziej tutaj z jednym się koleguję, który tą pasją jest jeszcze bardziej zarażony niż ja.
5: Jak dobrze dotarłam do informacji, to chyba pojawiła się jakaś przerwa, tak?
11: Tak. Kiedy zostałem dyrektorem szkoły, usłyszałem od mojego szanownego poprzednika, pana dyrektora Kaliny, fajnie, że ma pan pasję, bo ma pan gdzie uciec od tych codziennych obowiązków. I przyznam szczerze, że z dzisiejszego punktu widzenia podpisuję się obydwoma rękami pod tym stwierdzeniem, aczkolwiek ten natłok odpowiedzialności, obowiązków, jakkolwiek to nie nazwiemy, sprawił chyba, że miałem długą przerwę, ponad ośmioletnią chyba od modelarstwa. No to ona się już zaczęła trochę wcześniej, nawet zanim zostałem dyrektorem, ale to chyba spowodowane było jakąś takim po prostu chęcią spróbowania innych rzeczy. Natomiast przez dużo, 8 chyba lat bycia dyrektorem, jakoś nie mogłem wrócić do tej pasji, ale cieszę się, że wróciłem.
5: To co było tym impulsem? Jakieś zdarzenie, właśnie może słowa?
11: Fakt, że byłem już psychicznie bardzo poobijany i stwierdziłem, że faktycznie taki sposób bardzo mi pomoże. I to było na początku bardzo takie nieśmiałe podejście, bo na początku myślałem, że będę potrafił sklejać tak jak te lata temu. I powiem szczerze, efekty były marne.
5: To czego zabrakło?
11: Umiejętności, bo to nie jest tak jak jazda na rowerze. Pewne rzeczy się zapomina. Szczególnie jeżeli człowiek chce te modele ulepszać sobie tak jak to kiedyś robił i nagle się okazuje, że nie ma takich umiejętności, to trochę ginie. Trochę człowiek zapomina.
5: A na przestrzeni chyba, jak dobrze rozumiem, mówimy o kilkudziesięciu w zasadzie z przerwą latach pasji. To czy coś się w tym modelarskim świecie pozmieniało? Może jakieś techniki i tak dalej?
11: Oj tak. Kiedy ja rozpoczynałem swoją przygodę, a właściwie nawet kiedy ja ją przerywałem, to ja wiem, właściwie swoją wiedzę czerpałem głównie z książek, tak naprawdę z jednej, która była dostępna w obrocie, którą dało mi się wtedy dostać. I to było już, niestety trochę do tyłu w porównaniu z tym, co się pojawiało wtedy, mianowicie zupełnie nowe modele na rynku. Ja pamiętam, kiedy ja zdobywałem te modele, niezależnie od tego, jakie chciałem sklejać, jakie skale, jakich producentów, to niestety nie miałem wyboru. Natomiast kiedy robiłem sobie tą przerwę, to nagle okazało się, że rynek jest zawalony modelami i tych różnych producentów, nowych technik, jest multum i człowiek po prostu jakby musiał się uczyć tego, tak? I to wszystko wchodziło. Wchodziły elementy fototrawione, wchodziły elementy żywiczne. Tego było bardzo dużo, i koszty też niebagatelne.
5: Właśnie chciałam zapytać, czy jest to drogie hobby? Już pan w zasadzie na to trochę odpowiedział. A co w tym jest takiego fajnego? Co panu daje taką największą frajdę?
11: Mogę się skupić, oderwać od właśnie tych nerwów związanych z pracą, bo kiedy człowiek się zaszywa w swoim pokoju, przy swoim biurku, to fajnie, że zapomina trochę o tym, że jednak przed chwilą miał trudną rozmowę jedną, drugą, czy tu jakieś dokumenty, ta odpowiedzialność za podpisywanie jakichś umów, jakichś innych pism. Zapomina człowiek, że jutro będzie to samo i może się trochę oderwać. Taki, jak to ładnie określiła moja koleżanka, wentyl bezpieczeństwa.
5: Mówimy o miniaturkach?
11: Tak, to jest modelarstwo redukcyjne, tak to się nazywa. Ja właściwie skupiłem się na dwóch jakby rzeczach. Na początku chciałem sklejać, tak jak mówiłem, jak leci. Potem stwierdziłem, że to jednak jest troszeczkę bardziej złożona sprawa i miałem ambicje sklejać niemieckie samoloty z okresu II wojny światowej w skali 1,72, która chyba jest jeszcze ciągle najbardziej popularną skalą, czyli 72 razy pomniejszony oryginał, oczywiście z plastiku. I potem wpadłem na pomysł, że chciałbym coś większego spróbować i ponieważ zafascynował mnie japoński atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941, stwierdziłem, że chciałbym zrobić taki swój własny projekt, jak sobie to nazwałem The Day of Infamy, tak nazwał to Roosevelt ten dzień, czyli taki dzień infamii, można chyba nawet nie trzeba tego przetłumaczać. Chciałem zrobić wszystkie same modele wszystkich samolotów, które 7 grudnia 1941 latały nad Pearl Harbor. Okazało się, że wcale z nich nie mało. Około 10 z samych japońskich samolotów jest 4 i o ile pamiętam dobrze, ja to policzyłem, ale przyznam, że z głowy nie wiem, natomiast trzy mi zostały do zrobienia na pewno na tę chwilę jeszcze.
5: Jak długo zajmuje odtworzenie takiego jednego samolotu? Skąd w ogóle wziąć materiały? Czy to wszystko jest takie ogólnie dostępne i jak to wygląda?
11: Znaczy oczywiście podstawą jest model, który kupujemy w sklepie, najczęściej internetowym, ale też jak jestem gdzieś w jakimś fajnym miejscu, to też no, nie wypada nie kupić. Natomiast podstawą jest na pewno taka wypraska, którą kupujemy w kartoniku. Ona jest mniej lub bardziej zaawansowana, to zależy. W skali 48 to już jest dość duży model. No i co? I to jest baza. I ja wtedy patrzę, czy ten model spełnia moje oczekiwania. On musi być dokładnie w tej wersji, która latała na Pearl Harbor, więc to nie jest wcale takie proste, bo się nagle okazuje, że sklejam wersję C, a była to wersja A na przykład, więc ona się trochę różniła, na przykład silnikami się różniła, jakimiś tam dodatkowymi elementami, czasami wyposażeniem wnętrza, którego właściwie nie widać, tak, jeżeli się ogląda model z zewnątrz, bo to wszystko się niestety chowa, najwyżej zostaje na zdjęciach. Można dokupić też, są na rynku ogólnodostępne elementy fototrawione, czyli takie tak zwane blaszki, no to już bardzo takie malutkie elementy czasami. Można dokupić elementy metalowe, można dokupić elementy żywiczne. Generalnie czasami się zdarza, że te elementy są droższe od samego modelu.
5: Jak długo zajmuje skompletowanie, stworzenie, zmontowanie takiego jednego modelu? Wspomina Pan, że już z 7 ma Pan gotowych, tak?
11: Tak. No zrobienie zajmowało mi, ostatni model zajął mi pół roku. Oczywiście to nie jest tak, że ja robię go codziennie i to po parę godzin. Czasami zajmuje mi to kilka minut, no kilkanaście, może kilka to przesada. A czasami siedzę 2-3 godziny nad wieczorem nad modelem. To suma sumarum pewnie średnio wyjdzie tak gdzieś pół godziny do godziny dziennie.
5: To co w tym wszystkim jest najtrudniejsze? Który etap pracy jest najtrudniejszy dla Pana?
11: Każdy sprawia frajdę. Nie wiem, czy trudny, no to tak, no te elementy, o których mówiłem, dodatkowe, te fototrawione, to są elementy faktycznie trudne, bo trzeba odpowiednio wygiąć, dopasować. Stara zasada modelarska mówi 3 razy przymierz, raz przyklej. Nie zawsze się to nie stosuje, ale chyba tak właśnie to powinno wyglądać. Fajne, bardzo mnie wciąga to, że kiedy kupuję model właśnie i już wiem, że będę go musiał to zmienić, bo on jest troszeczkę inaczej. Rzadko kiedy kupujemy model, który jest dokładnie tą wersją Pearl Harbor. Podam przykład, ostatnim modelem z tego projektu, który sobie założyłem, to będzie bardzo duży samolot B-17, latająca forteca. Na rynku jest tylko on w wersji, która latała nad Europą, w wersji G, no w Stanach też oczywiście, czy na wyspach Pacyfiku, natomiast generalnie można go kupić tylko w wersji G. Na Pearl Harbor była wersja C, która jest diametralnie różna, tak na pierwszy rzut oka od razu różni się na przykład statecznikiem pionowym, który był zupełnie inny, ale ponieważ miałem ambicję, żeby ten model zrobić, no bo nie chciałem, żeby jeden był bez. Udało mi się za pomocą znajomych dostać konwersję, czyli zamianę jakby elementów wersji G na C, czyli mam oprócz tego modelu wersji G, mam dokupione jeszcze elementy, które pomogą mi ją zmienić na wersję C. Nie wiem, być może, ale z tego co widzę na forach różnych internetowych, bo oczywiście modelarskie takie fora też są, wydaje mi się, że będę jedynym właścicielem tego modelu w skali 48 w Polsce, dlatego, że on jest ciężko osiągalna, ta konwersja.
5: Daje Pan sobie jakiś deadline na ukończenie tego projektu, czy...
11: Nie. Taki pośpiech by mnie tylko dobijał. Ja po to robię te modele, żeby się odstresować. Aczkolwiek one stresują. Oczywiście, jeżeli coś nie wychodzi i człowiek się denerwuje, to ten stres też jest. Tylko to jest taki stres chyba bardziej motywujący, żeby jednak sobie udowodnić, że potrafi.
5: Okej, zakładam, że wszystko się udało. Ma Pan wszystkie modele sklejone. Czy one ozdobią po prostu Pana wnętrze, czy może gdzieś wypuści Pan je w świat? Co się z nimi wydarzy? Myślał Pan, że to?
11: No oczywiście, jako dyrektorowi szkoły przychodzi mi pierwsze do głowy, żeby to zrobić w szkole, taką wystawę, czy muzeum regionalnym w Ostrzeszowie i powiem szczerze, ja właśnie ze wspomnianym kolegą taką wystawę kiedyś zrobiłem. No lat temu, pewnie z 15, zrobiliśmy wystawę swoich modeli, która się cieszyła dosyć dużym zainteresowaniem. Chyba przez miesiąc, może dłużej, była wystawa w naszym muzeum regionalnym. No kiedyś rozmawiałem z panią dyrektor i jeżeli będzie taka chęć, jeżeli będzie taka możliwość, to być może znowu z kolegą, bo jednak jest dla mnie, on jest pewnym wzorcem. No być może znowu zrobimy wystawę, a w szkole też chętnie to zrobię, ale tutaj mam zawsze obawy przed zniszczeniem. Człowiek, który pracuje nad modelem pół roku, no nie chciałby, żeby ktoś go dotykał, podnosił, etc. Raczej on jest do oglądania w gablotce, jeżeli możliwości techniczne i chęć uczniów i rodziców i nauczycieli, bo ja nie chciałbym na siłę kogoś uszczęśliwiać. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to ja nie widzę problemu, to nie musi być w szkole absolutnie. Natomiast wydaje mi się, że przy okazji omawiania na przykład walk na Pacyfiku coś takiego fajnie by było pokazać uczniom.
5: Ile w takim razie modeli ma Pani już u siebie w domu? Czy to jest jakieś takie, można śmiało powiedzieć, że już prawie taka mini wystawa, mini muzeum?
11: Tak, aczkolwiek przy przenosieniach z domu do domu 9 lat temu na sporo modeli, że tak powiem, miało problem z tymi przenosinami. Część została jeszcze w poprzednim domu, część jest u mnie. Tak, ja nie mam może takiego jakiegoś wielkiego miejsca do ekspozycji tych modeli, no niemniej jednak sporo ich jest. Ja myślę, że z 50-60 to może nie jest jakaś dużo. No, modelarze, których znam, mają kilkasetek. No niemniej jednak ja to robię dla własnej przyjemności, a nie dlatego, żeby to gdzieś tam wystawiać czy publikować, ale nie ukrywam, że cieszą mnie pozytywne komentarze.
5: Czy samo modelarstwo na przykład może być fajną formą edukacji, na przykład, nie wiem, jakimś takim narzędziem do nauki historii, chociażby historii?
11: Jak najbardziej. Ja myślę, że tak, bo jednak jak widzę ten model, to też mam jakieś wyobrażenie. Ostatnio skleiłem model Kataliny właśnie, która latała nad Pearl Harbor i miałem porównanie z choćby z samolotami japońskimi, które atakowały ten port i widziałem różnice w wielkości. One są w tej samej skali. Samoloty japońskie są gdzieś 3-4 razy mniejsze od tej Kataliny, ale też inne przeznaczenie jest tego samolotu, więc myślę, że taki uczeń, który zobaczy różne rodzaje tychże samolotów. Co ciekawe, ja myślę, że w takiej powszechnej opinii atak na Pearl Harbor to było parę japońskich samolotów, typów oczywiście, które zaatakowały port, zniszczyły co chciały i poleciały z powrotem. To tak do końca nie było. I ja myślę, że zobaczyć takie samoloty, zobaczyć ile tego typów było w powietrzu, to jest coś ciekawego, co warto sobie uzmysłowić. I zawsze chyba tą historię przez obraz, przez jakieś tam inne multimedia, bardziej przez

0: wyniki mojej pracy, bo po prostu no, to jest też ich działka. Natomiast wykorzystałem ostatnio czata GPT do dłuższej rozmowy, naprawdę bardzo dla mnie interesującej. Upierałem się, żeby tak jak w instrukcji i wszelkich innych publikacjach, malować bomby samolotu na czarno, z jakimiś tam dodatkami barwnymi. Natomiast czat, ja poprosiłem go oczywiście o źródło, bo tak bez źródła to nie chciałem też nie rozmawiać. I on mi udowodnił, że bomby były zupełnie jasne. Więc miały żółte wstawki, co więcej. No nie, podesłał mi tutaj wszystkie namiary. Ja się jeszcze upewniłem w innym źródle. Okazało się, że to czat miał rację.
1: Wspominamy też o tym Pearl Harbor i tak dalej. Wspominał pan, że się pan tym zainteresował, ale dlaczego akurat na zasadzie to konkretne wydarzenie historyczne stało się tak naprawdę przedmiotem pana pasji, zainteresowania większego? Dlaczego akurat to a nie inne wydarzenie?
0: Prosta odpowiedź mi nie wiem. Natomiast być może to impulsem jakimś był film, słynny film kiedyś, Tora, Tora, Tora, który obejrzałem w dzieciństwie, zrealizowany, nie wiem, w latach 60., 70., gdzie bardzo dużo było naprawdę fajnych informacji. To nie był film, nie wiem, przygodowy, to nie był film jakiś fabularny. Tam było bardzo dużo historii w tym filmie i chyba to mnie tak zafascynowało. Dodatkowo jeszcze miałem okazję wiele lat temu, będąc w Nowym Jorku, zobaczyć parę na przykład modeli z tego filmu. Byłem w paru miejscach, w paru muzeach, gdzie mogłem zobaczyć jakieś ciekawe rzeczy. Niekoniecznie akurat z Pearl Harbor, ale jakoś chyba ten temat bardziej mnie przekonał. Chociaż moim drugim takim zainteresowaniem i pewnie następnym projektem to jest Bitwa Anglii, więc może to kiedyś wróci. Ale czemu sam akurat na noc 7 grudnia? Nie wiem, ale to mi się spodobało. Czasami po prostu taki impuls chyba.
1: Na pana przykładzie, modelarz, rzemieślnik, artysta, historyk, połączenie?
0: No, ja bym nazwał siebie nawet jeszcze prostym rzemieślnikiem, może jakimś aspirującym do tego miana artystą. To dla mnie jest mój kolega, który robi modele na zamówienie i no, widziałem jego modele i jego poziom to ja boję się, że nigdy nie osiągnę, aczkolwiek to nie jest jakaś taka zazdrość, zawiść, raczej podziw dla jego osiągnięć i mówię tak, jak się cieszę, kiedy on mówi, pisze mi, że model jest okej, przecież wymieniamy jeszcze prywatne wiadomości, jak dużo informacji, to naprawdę ja się cieszę, aczkolwiek wiem, że też troszeczkę mówi to z brzydkości.
1: Czyli jak dobrze rozumiem, pedagog staje w roli ucznia, trochę odwrócone też sytuacje. To jak to jest znaleźć się po tej drugiej stronie?
0: Ale bardzo fajnie, ja nie mam z tym problemu i bardzo się cieszę, że się czegoś mogę nowego nauczyć, no ale też to daje mi jakiś do moich pasji historycznych rozwój, bo historia II wojny, szczególnie właśnie w powietrzu, na morzu, no, zawsze mnie fascynowała. Moja pani od historii w liceum, fantastyczna, mówiła, że ona na lekcji na temat II wojny ze mną nie będzie polemizowała, absolutnie, jeżeli mówię tak, to tak jest. Pamiętam kiedyś lekcję historii w czwartej klasie, kiedy właśnie omawiana była wojna na Pacyfiku. Mieliśmy praktykanta historii i pamiętam, jak cała klasa miała ubaw z nas, dlatego że dyskutowaliśmy przez kilka dobrych minut na temat kalibru dział japońskich pancerników, gdzie generalnie, umówmy się, w większości to nie interesowało, a myśmy mieli z tego naprawdę przyjemność, żeśmy rozmawiali.
1: To teraz w zasadzie już praktycznie trochę podsumowując, jakby mógł pan powiedzieć osobom, które na przykład dopiero chciałyby zacząć, które chciałyby spróbować, od czego powinny zacząć?
0: Kupić sobie coś prostego, fajnego, który z czasu, który interesuje. Jednego będzie interesowały początki lotnictwa, aczkolwiek nie polecam robienia samolotów, dlatego że tych linek, choćby z początku lotnictwa, jest multum. Samolot braci Wright to jest jakiś kosmos dla mnie. Aczkolwiek naprawdę do zrobienia. Widziałem modele. Ewentualnie współczesne lotnictwo, przecież no, czy czasów zimnej wojny. Natomiast ja bym radził kupić model, który po prostu się podoba. Z jakichś tam względów, na przykład estetycznych, choćby, czy z jakiegoś zainteresowania jakimś odcinkiem historii. Kupić sobie, nie musi on być skomplikowany. Często na modelach jest podana skala trudności, nie zawsze, no to dla tych początkujących właśnie jest. I warto sobie coś takiego kupić. Mój syn skleił model bez farbek i też był zadowolony, więc nie malował. Do malowania to jest jeszcze osobna sprawa, pędzelkiem bądź aerografem. Oczywiście ci bardziej zaawansowani aerografem, ci trochę mniej pędzelkiem, aczkolwiek jest też grupa na internecie, gdzie po prostu wymieniają się doświadczeniami ludzie, którzy lubią pędzelkiem malować i też oczywiście, jeżeli to sprawia im przyjemność, to jest najważniejsze. Ale mówię, skleić sobie nawet bez malowania, po prostu zobaczyć, czy to pasuje, ewentualnie krok po kroczku, coraz trudniej.
1: A czy, żeby w ogóle rozpocząć pracę nad danym, czy trzeba mieć jakoś dobrze wyposażony warsztat, jakoś dużo przestrzeni, czy wystarczy po prostu sam ten

0: model i nic więcej nie jest potrzebne, kawałek stołu i można działać.
1: No, ja radziłbym zaczynać od modelu, który ma rozpięty skrzydeł samochodu, na przykład pół metra, bo to nie za bardzo, raczej mniejsza rzecz, ale nie jakieś podstawowe elementy typu nawet zacząć można od zwykłych małych nożyczek do paznokci. Zresztą taki zestaw do paznokci jest fantastyczny, bo jest tam i pilniczek jakiś i można jakimiś tam drobnymi rzeczami sobie wyrównać elementy. No oczywiście jakiś klej do plastiku, czy nawet cyjanoakrylowy. Wielu modelarzy używa cyjanoakrylowego. To są takie proste rzeczy. Jeżeli nie potrzebujemy malować, trochę miejsca na półce to wszystko.
0: Wspominał Pan, że ten konkretny cel jest. Pojawiły się już kolejne. Czyli jak rozumiem, że tak powiem, kolejne samoloty będą Pana półkę wzbogacać.
1: Modelarze mają to do siebie, że bardzo często już kupuję modele na zapas, więc ja te samoloty z Bitwy Anglii to już mam w większości skompletowane. Jeżeli zdrowie, etc. pozwolą, to jeszcze chciałbym kiedyś zrobić taki projekt samolotów z września 1939 roku.
0: To tego Panu życzę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Esko Ostrzeszów radzi.
3: Ponad 13 tysięcy mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów to kobiety. I teraz coś specjalnie dla Was. Rozmawiamy dziś z coachem Anetą Pawlarczyk-Świto. Nie będzie o pieniądzach, ale na luzie. Jak ogarnąć domowy budżet, nie zwariować i nawet polubić finanse bez stresu, za to z konkretem. Posłuchajcie.
4: Zawsze zaczynam, kiedy rozmawiam o budżecie domowym z kobietami, to zaczynam w ogóle od stwierdzenia faktu, że my też potrafimy się nim zajmować. Ponieważ w naszym kraju jakoś tak pokutuje trochę taki trend, że to mężczyźni zarabiają, że oni lepiej zarządzają finansami, że oni mają te ścisłe umysły matematyczne itd. tak dalej, a ja uważam, że my jesteśmy całkiem niezłe w te klocki i tak naprawdę właśnie trochę wiedzy, trochę umiejętności, trochę nawyków, trochę ćwiczenia takiego, że tak powiem, na żywym organizmie, daje już nam podstawy do tego, żeby naprawdę dobrze zarządzać własnymi finansami. I od tego bym zaczęła, że trzeba sobie zadać w ogóle pytanie w głowie, tak? Czy ja chcę zarządzać swoimi finansami, czy ja mam otwartość na to, żeby tego spróbować i też czy mam głęboko gdzieś przekonania, które mnie blokują. To jest takie pytanie dosyć trudne dla siebie samej, ale jeśli chcemy naprawdę zarządzać swoimi finansami, a coraz częściej kobiety muszą zarządzać same własnymi finansami, ponieważ no, coraz częściej zostają same z różnych powodów, czy to jakieś śmierci, czy wypadków, czy rozwodów, czy po prostu żyją w partnerstwie i potem po prostu się to jakoś rozchodzi i zostaje kobieta najczęściej sama, jeszcze z dziećmi, no to wtedy faktycznie ta wiedza jest jej niezbędna i wtedy najszybciej się jej uczymy. To tak trochę na przekór, no ale tak to wygląda, że jak człowiek jest zmuszony do nauki czegokolwiek, no to wtedy musi się jej tego nauczyć, więc przychodzi to jakby trochę łatwiej. Ja zachęcam do tego, żeby nauczyć się tego dużo szybciej, nie czekać na jakieś takie dramatyczne wydarzenia, bo po co? Samo zarządzanie finansami własnymi to jest duża frajda i tak naprawdę nie jest to aż takie trudne, żeby tego w jakiś sposób nie ogarnąć. Wracając do Twojego pytania, co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest zadać sobie też pytanie, ile ja w ogóle zarabiam. Bardzo często kobiety nie rozróżniają. Mężczyźni też, ale no mówimy tutaj dzisiaj o tym, że to skierowane będzie dla kobiet, więc pozwolisz, że będę mówić też dla kobiet. Ale to nie jest tak, że generalizujemy. Po prostu mężczyźni też czasem mają z tym problem. Często jest tak, że po prostu ta wypłata wpływa na konto i nie zastanawiamy się, ile tak naprawdę nam zabierają tych składek. I to jest pierwsze, tak? Dowiedzieć się samej dla siebie, ile ja zarabiam, jakie właśnie są odprowadzane składki, czy są odprowadzane składki na przykład jakiegoś dodatkowego, znaczy czy mogę sobie odkładać jakieś składki dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, czy jakieś zabezpieczenia w państwowych funduszach jakichś inwestycyjnych itd., itd. Dwa, no to jest przyjrzenie się temu budżetowi, tak? Czyli tak naprawdę praca własna i to taka dobre 3 miesiące trwająca, to jest praca nad tym, żeby naprawdę zainteresować się tym, gdzie uciekają nasze pieniądze. Bo często tylko słyszymy, Boże, dopiero była wypłata, już nie mam, tak? Albo gdzie one są, te pieniądze? To są najczęstsze pytania, tak? No, życie nasze jest coraz droższe, nie oszukujmy się, to chyba wszyscy zauważają i wszyscy to powtarzamy w kółko i słychać to gdzieś tam rozmawiając w towarzystwie, że takie zwykłe potrzeby codziennego dnia, no, gdzieś tam rosną. Więc tym bardziej dobrze jest zarządzać, zainteresować się tym swoim finansami i nimi dobrze zarządzać. Dlatego taka prawdziwa 3-miesięczna praca przeglądanie każdego wydatku. Najlepiej zbierać paragony. Są aplikacje do tego. W banku też najczęściej w bankach są już te takie, nie wiem czy to jest aplikacja, ale jest taka funkcja w banku, że można sobie samemu podzielić wydatki. Tak? Wpisuje się od 1 do 30 kwietnia, tak? I on pokazuje, że na zakupy tyle, tyle, na jakieś rozrywki tyle, tyle i tak dalej. To może zrobić dla nas właśnie taka funkcja, ale dobrze jest też fajnie, dobrze jest to zrobić samemu, dlatego że jak się samemu coś zrobi, samemu się to napisze, samemu się to przeczyta, samemu się na to spojrzy, tak trochę obiektywnie, to no to tak do nas dociera wtedy, nie? I sobie i się zastanawiamy, czy ta 10 kawa na mieście była nam potrzebna, czy możemy sobie kupić kubek termiczny za 60 zł, czy za 100 zł, taki już bardzo wypasiony i po prostu te kawy nam się zwrócą tak po którymś tygodniu. Więc ja zachęcam do własnoręcznej pracy, no bo ona jakby też współgra z nami, tak? My wtedy też widzimy, czy te zakupy były konieczne, czy mogliśmy inaczej sobie zaplanować zakupy i tak dalej. No i to jest taka naprawdę bardzo, może nie trudna, ale taka angażująca praca. Tak jak wspomniałam, te paragony, to jest też fajne. Można sobie po prostu, my często płacimy kartą, tak? Najczęściej teraz ludzie płacą kartą, więc bardzo często nie zwracamy uwagi na co idą te pieniądze. Więc jeśli mamy paragon, zbieramy do jakiegoś słoiczka, pudełeczka, czegokolwiek i wtedy na koniec miesiąca siadamy, robimy sobie randkę z naszymi finansami i przeglądamy dokładnie tak samo jak właśnie te funkcje w banku, tak? Rozkładam sobie wydatki na spożywcze, wydatki na rozrywkę, wydatki na jakieś kształcenie dzieci dodatkowe, tak? Typu korepetycje, zajęcia sportowe i tak dalej, własne pasje, bo to też jest ważne. No i te obowiązkowe opłaty, tak? Które wszyscy mamy. I to wtedy nam daje obraz. No i wtedy trzeba się zastanowić, nie? Czy to, co robimy i to, co widzimy na tych kartkach, czy w tych funkcjach, w tej funkcjonalności w banku nam odpowiada. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, to jest okej. Okay. Ale jeśli nie, jeśli się z tym nie zgadzamy i chcemy coś zmienić, no to wtedy trzeba zrobić ten pierwszy krok, tak? No i zacząć coś zmieniać. Najłatwiej jest właśnie zredukować te tak zwane małe wydatki. One się tak ładnie nazywają właśnie wydatki na kawę, dlatego że to są takie 10 zł na kawę, 10 zł na ciastko, 15 zł na coś tam i to takie 10, 10, 10, 10, a za chwilę to wychodzi, tak? Ja nie mówię, żeby sobie tego odmawiać, bo to nie o to chodzi, tak? Pamiętajmy też, że to jest też takie przekonanie, które często musimy sobie przepracować, że my zarabiamy po to, żeby się cieszyć z tych pieniędzy. Wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, że dobra, ja tylko zarabiam tyle, żeby przeżyć, bo są takie sytuacje. Ja się z tym zgadzam i też jakby no, nie mamy na to często wpływu, chociaż no, jest też tak, że możemy się zastanowić, czy możemy, nie wiem, zmienić pracę, czy możemy dodatkową pracę mieć, czy możemy, nie wiem, sprzedawać na przykład swoje ubrania, żeby jakieś drobne finanse zdobyć dodatkowo. No nie wiem, no, w dzisiejszych czasach jest tych możliwości sporo, co nie znaczy, że nie ma takich sytuacji, że faktycznie ludzie żyją od pierwszego do pierwszego. Jest ich sporo, więc więc tutaj nie mamy też jakby pola do popisu, żeby na przykład odłożyć cokolwiek, bo to chciałam do tego przejść za chwilę, jeśli chodzi o jakieś tam odkładanie finansów. No i tak, no to jesteśmy na tym etapie, że powiedzmy, że nas to trochę nam się nie podoba ten nasz budżet i chcielibyśmy jednak coś zmienić. No to co możemy zrobić? No to tak jak powiedziałam, zaczynamy od małych kroczków, czyli od wyeliminowania tych małych przyjemności. Po drugie, tak naprawdę też powinniśmy sobie zacząć planować swój budżet, tak? Czyli jest taka metoda, która dzieli budżet na 6 części i to jest tak, że się dzieli właśnie na pierwsze to jest w ogóle ta wielka, największa pula, która jest przeznaczona na tak zwane życie, czyli wszelkie opłaty, czy poczynsze, podatki, ZUS-y, telefony, paliwo i no, rzeczy, których po prostu musimy, za które musimy zapłacić. Chociaż paliwo jest też takim fajnym przykładem na to, że można też zaoszczędzić wydatki na paliwo, dlatego że często my po prostu wsiadamy w samochód z nawyku i z wygody, a możemy przejść się kawałek do sklepu, dla zdrowia choćby, możemy przejechać rowerem, możemy, nie wiem, no po prostu możemy ten samochód zamienić jednak na jakiś inny środek transportu, co może nam sprawić też właśnie radochę, bo można, nie wiem, przejechać się do innego miasta pociągiem i dziecko będzie widziało, że jest w ogóle pociąg, bo często teraz, to jest tak rzadki teraz środek transportu w niektórych przypadkach, że naprawdę jest frajdą dla dzieci, więc można się też zastanowić, tak, czy faktycznie to paliwo jest takim bardzo niezbędnym. Nie mówimy tutaj tutaj o przypadkach, gdzie trzeba dojechać ileś kilometrów do pracy i to jest niezbędne, to oczywiście nie ma w ogóle dyskusji. No ale często sama jestem takim przykładem, że mam 5 minut, a też jeżdżę samochodem, no też bym mogła zaoszczędzić, więc trochę muszę siebie też zmobilizować tutaj. Ale to tak, no ja jestem takim właśnie przykładem, więc myślę, że takich jest też tysiące. No to są właśnie takie małe rzeczy, które warto też jakby przy samym planowaniu już i rozpisywaniu tych, no bo wiadomo, no ale właściwie przy wszystkich możemy się zastanowić, bo teraz tak sobie pomyślałam, że kredyt jest takim stałym, ale też warto na przykład pójść, jeśli mamy wysokie kredyty, albo hipoteczny jeden, albo więcej takich jeszcze tam, można też pójść do doradcy finansowego do banku i zapytać na przykład o jakieś konsolidacyjne, o jakieś rozłożenie tego. Nie znam się do tym do końca, więc nie będę tutaj też rzucała jakiś haseł, żeby nie zrobić, nie wiadomo, znaczy, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, ale wiem, że są takie możliwości. Posłyszałam już o tym w wielu przypadkach, więc też warto się zainteresować, czy coś z moim kredytem w ogóle mogę zrobić. Więc tak naprawdę z każdym takim punktem naszego budżetu możemy się chwilę zastanowić, czy da się coś zmienić.
5: Czyli tak naprawdę umiejętne zarządzanie swoim budżetem to często po prostu zmiana nawyku?
4: Najczęściej tak, dlatego że zakładamy, że nam się nie podoba, co to teraz widzimy po naszej analizie, tak? Po takim naszym wewnętrznym audycie. Więc żeby było lepiej, no to musimy coś zmienić, tak? A żeby coś zmienić, no to zmieniamy to, co do tej pory robiliśmy złego, tak? Czyli właśnie tak jak mówię, ta przysłowiowa kawa na mieście, ten transport ciągle samochodowy, tak? To są jakieś wydatki typu, to tutaj jest jeszcze głębsze podłoże, dlaczego tak robimy, ale te zakupy takie na poprawę humoru, a to sobie kupię nową torebeczkę, to pewnie jutro będę się czuła lepiej, gwarantuję, że nie. Czujemy się chwilę, 5 minut dobrze, ale na drugi dzień już mamy podwójne złe samopoczucie, ponieważ wydałyśmy kasę, której na przykład nie była przeznaczona na torebkę, a nie wiem, mieliśmy ją odłożoną, mieliśmy składać na wczasy, tak? I nie poprawił nam się humor z tego powodu, który był wcześniej, tak? Czyli, nie wiem, zła atmosfera w pracy, tak? Jakiś tam natłok obowiązków, albo nie wiem, ktoś, pokłóciłam się z przyjaciółką, tak? To ja sobie teraz pójdę i kupię fajną sukienkę, bo to mi poprawi humor. Spoko, jak poprawia, ale najczęściej jednak nie. I tak jak mówię, to się potem kumuluje, bo znowu mam wyrzuty, że jednak wydałam kasę, której nie mam. To też trzeba się zastanowić, dlaczego ja w ten sposób reaguję, poprawiając sobie humor. Stąd wynika to, że na przykład spacer nie poprawi mi humoru, a zakup mi poprawi humor. No ale to już tam głębsze tematy, nie będziemy w to wnikać. A jeśli chodzi o nawyki, to tak jak mówiłam, to właśnie i to jest jeden z nawyków, czyli trzeba się zastanowić, czy ja te impulsywne kupowanie tak zwane, to jest właśnie wynikające z tego, że ja nie potrafię sobie inaczej ze stresem poradzić, albo ze smutkiem, tak, ze złością, więc trzeba po prostu cała praca nad tym wszystkim, to cała praca nad sobą tak naprawdę. Przyglądanie się temu, dlaczego ja wydaję pieniądze, których nie muszę, bo niestety konsumpcjonizm jest mega rozwinięty, coraz częściej ludzie dochodzą do tego, że to jednak nie jest nic dobrego i są takie przebłyski, że wracamy jednak do prostoty i do takiego prostszego życia i cieszenia się z mniejszych rzeczy, małych rzeczy, z mniejszej ilości tych rzeczy. Są też takie teorie, które mówią, że to kupowanie takich pereli, za przeproszeniem, do domu, ono sprawia nas w jeszcze gorszy nastrój niż posiadanie 4 fajnych rzeczy, które są, nie wiem, związane z jakimś sentymentalnym, mamy do nich jakiś związek, tak? Kupione na jakiejś fajnej podróży albo przypominają nam jakieś fajne wydarzenia albo coś takiego, niż na przykład kupowanie za 10 zł, 10 tysięcy rzeczy, które stoją i tak naprawdę zbierają kurz. Więc no to są już takie rzeczy, które każdy powinien sobie dopasować i się też jakby wczuć w klimat, nie? No ale mamy coś takiego jak taki pęd do tego konsumpcjonizmu, nakręcają nas te wszystkie reklamy i tak dalej, i tak dalej. I to nie mówię tego, że ja się nie daję nabrać, bo też wydaję tak pieniądze, więc nie to, że ja jestem taka mądra. Po prostu staram się po prostu chociaż zwrócić uwagę na to, czy faktycznie idąc ze sklepu, zastanawiam się, czy faktycznie to potrzebuję, nie? I dlaczego to potrzebuję.
5: Okej, okay, ale w zasadzie jesteśmy w sytuacji, że sobie sprawdzamy na przykład pod koniec miesiąca te paragony i widzimy, że no kurczę, jednak na te pierdoły z różnych sklepów wychodzi nam za dużo kasy, ale później przychodzi kolejny miesiąc, jest wypłata na koncie i nagle się okazuje, że jest całkiem fajnie i w pędzie dnia codziennego idziemy do sklepu i się nawet nie zatrzymujemy. Znowu kupujemy i znowu mamy pod koniec miesiąca dokładnie taką samą sytuację. Co zrobić, żeby tak nie było?
4: No powiedziałabym, że myśleć, nie? Ale pojadę trochę grubo. Ale no myśleć, tak? Bo to jest tylko to, tak? Bo trzeba się po prostu po pierwsze, fajnym sposobem na to, żeby nie wydawać pieniędzy bez sensu jest ustalenie sobie celu finansowego. Nie wiem, chcę pojechać w podróż dookoła świata, potrzebuję paruset tysięcy, no to mam cel. Chcę sobie kupić, nie wiem, świetny rower, mam cel. chcę sobie zmienić mieszkanie, mam cel. Chcę sobie, nie wiem, zmienić pracę na przykład i potrzebuję poduszkę finansową, która mi zabezpieczy na przykład 6 miesięcy. Taka jest teoria, jedna z teorii, która mówi, że przygotowując się do zmiany pracy, dobrze mieć poduszkę finansową na 6 miesięcy takich, żeby przeżyć, czyli też tak analizujemy wcześniejsze wydatki, tak? Wiemy, że tyle i tyle mieliśmy, więc tyle i tyle powinniśmy mieć na poduszce finansowej, żeby to przez te 6 miesięcy pozwolić sobie na szukanie pracy, tak? Także po prostu, tak? Cel finansowy, wtedy nasze zachowania są skierowane tylko ku temu i wtedy się nie wydaje tych pieniędzy bez sensu, nie? To jest pierwsze, a drugie to jest robienie listy zakupów. Chodzenie do sklepu nie dla zabicia czasu, tylko no ja też polecam małe sklepiki, nie? Jednak mniej się wydaje, to są też teorie, które gdzieś tam w badaniach wychodzą, że jednak robienie zakupów w mniejszych sklepikach no pozwala zaoszczędzić, bo jednak jest mniej pokus, że tak powiem. W każdym razie lista zakupów jest świetnym, łatwym, tanim sposobem. Można sobie napisać coś naprawdę niezbędne, tak? Zanim zrobimy listę zakupów, to już tak bardzo spożywczo, że tak powiem, to jest też dobrze przejrzeć lodówkę, co mamy, nie? To już tak wchodzimy też tu w drugą, jakby drugi aspekt tego oszczędzania. Bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że wyrzucając jedzenie, które jest w lodówce i się marnuje, marnujemy nasze pieniądze. Bardzo często nam się w ogóle się na tym nie zastanawiamy tak naprawdę. No wydaliśmy, okej, okay, dobra, tak? Powiedzmy za stówkę mam z produkty w lodówce, to już nie liczę, że ta stówka, którą ja wyrzucę, to jest 100 zł, które ja wyrzuciłam. Ja po prostu no, wyrzucam jedzenie, które zmarnowałam, idę po następne. Ale już zastanawiając się, że to jest stówka w miesiącu, druga stówka w miesiącu, to już mamy 200 na nasz cel finansowy.
5: Czyli trochę taka ekologia też się włącza.
4: To jest właśnie aspekt ekologii, czyli tak zwanego zero waste. I to możemy odnieść też do jakby ubrań, tak? Właśnie w kontekście tego konsumpcjonizmu. Też trzeba się zastanowić, czy naprawdę ta 10. sukienka jest nam niezbędna, nie? I też powtórzę, bo sama mam ich dużo, więc ja tak tylko mówię, a wcale nie jestem aż taka mądra, żeby się nie dać skusić na kolejną różową sukienkę, więc też chciałam, żeby to zabrzmiało, to o czym dzisiaj rozmawiamy, że to ma być nasza zabawa i to jest nasze życie i jeśli mamy ochotę na tą różową sukienkę 10., to sobie ją kupmy, tak? Też nie jest tak, że to wszystko musi być znowu obowiązkiem, znowu takim nawykiem, który nas blokuje, znowu takim nie idę do sklepu, bo jestem taka słaba, że na pewno się na coś kuszę. No nie, idź i się skuś, jeśli masz taką potrzebę, tak? I też nie chodzi o to, żeby mieć potem wyrzuty sumienia, tak? Bo każdy ma prawo do słabości, każdy ma prawo ocierać łzy lodami z szarlotką, tak? Dobrym obiadem z rodziną, bo nie chcę im się w niedzielę gotować, tak? Bo cały tydzień gotuję, cały tydzień pracuję, więc idę w niedzielę na ten obiad z rodziną i też wydaję na to pieniądze, tak? Więc żyjmy, to o to chodzi, żeby właśnie żyć, ale zarządzanie własnymi finansami daje nam poczucie stabilności, bezpieczeństwa. Możemy spokojnie spać, bo wiemy, że mamy powiedzmy założony cel finansowy, coś tam sobie odkładamy. Celem finansowym może być równie dobrze nasza przyszłość, tak? Emerytura. Wszyscy wiemy, że będą, jeśli będą w ogóle, to będą śmieszne, więc może być takim celem, na przykład nie wiem, możemy mieć taki cel, że faktycznie w wieku 60 lat kończę pracę i chcę potem podróżować, no to trochę trzeba nazbierać, tak? To może być przyszłość naszych dzieci, więc jakby też mając na uwadze to wszystko, warto zastanowić się, co my już dzisiaj możemy zrobić, a naprawdę odkładanie nawet, nie wiem, 10, 20, 50 zł co miesiąc, to zawsze to jest 50 zł miesięcznie, tak? Fajne są teraz też te rozwiązania, jakieś skarbonki, coś tam. Wiem, że ludzie zbierają, tak? Po 5 zł codziennie albo coś takiego. To się, tak jak z przysłowie polskie mówi, grosz do grosza będzie kokosza, więc skąd się to bierze? Więc trzeba brać przykłady z tych starszych jakby pokoleń mądrości, no bo to się też skądś wzięło, tak? To nie jest tak, że to są wymyślane rzeczy dzisiaj, tylko kiedyś się po prostu miało na to czas, mam wrażenie, teraz tak mnie naszła taka refleksja, że my takim pędzie żyjemy, że my nie zwracamy na pewne rzeczy uwagi. A kiedyś to chyba mi się wydaje, że to życie było takie trochę wolniejsze i można było się zastanowić, nie? Czy te wczasy będziemy mieli, czy nie, czy pojedziemy, czy będzie pieniądze, czy jakiś samochód kupić, nie? Teraz coś wyjeżdża do pomysłu od wyboru do koloru, tak teraz mi tak jakoś naszło.
5: Wbrew pozorom nie jest trochę tak, dlatego że teraz po prostu mamy więcej i jesteśmy trochę rozpieszczeni, bo są oczywiście sytuacje, kiedy liczymy od pierwszego do pierwszego i są one bardzo częste, ale z drugiej strony też...
4: No, żyje nam się lepiej, nie?
5: Żyje nam się lepiej.
4: To prawda i to też są głośne, o tym się mówi, że przez to też także jakby pokolenie jest słabsze, tak ogólnie mówiąc, i zaradnie, może w tej zaradności jesteśmy słabsi, tak? Bo nie musimy myśleć właśnie o przyszłości, bo cały czas nam się wydaje, że wszystko mamy. No i tak jest prawda, tak? Jeśli mamy zdrowie, mamy jakiekolwiek finanse na to, żeby sobie kupić nowe ubrania, jedzenie, wyjechać raz w roku, tak? Choćby raz w roku. Nie wiem, dzieci nasze chodzą na jakieś zajęcia dodatkowe, my się rozwijamy, jakieś pasy, tak? Uprawiamy jakieś sporty albo, nie wiem, uczymy się gry, tak? Czy języków? No to znaczy, że mamy wszystko tak naprawdę, nie?
5: A czy umiejętne zarządzanie swoim budżetem to nie tylko kwestia spokoju finansowego, ale też wpływa to nie tylko na to, ale też wpływa na całe nasze życie?
4: No, jak zarządzasz finansami, to zarządzasz też sobą, nie? Więc ja myślę, że w ogóle to wracamy do punktu pierwszego, o którym zaczęłam. To jest cała praca nad sobą, czyli też trzeba się zastanowić, dlaczego właśnie do tej pory nie zarządzałam swoimi finansami. Czy to znaczyło, że ja w ogóle, nie wiem, ktoś mi kiedyś mówił, miałam takie przekonania o sobie, że ja po prostu nie umiem sobą zarządzać? No, bo to jest trochę taki atrybut władzy, bym powiedziała. Może trochę za grubo, ale to coś w tym jest, tak? Czasem zadać pytanie, czy te pieniądze rządzą mną, czy ja nimi? I jeśli ja chcę zarządzać swoimi finansami, no to zrobię wszystko, żeby zarządzać nimi, a nie one mną. Bo tak naprawdę, to wtedy my jesteśmy trochę niewolnikami tych, nie wiem, wyliczonych pieniędzy, które w miesiącu mogę sobie wydać na przykład na przyjemność. A ja wolę czuć, że mam przeznaczone jakąś kwotę i mogę sobie pójść, nie wiem, na dobry koncert, tak? Na właśnie w niedzielne obiady, czy na cokolwiek, co sprawia mi typową przyjemność egoistyczną, taką po prostu tylko dla mnie albo dla mojej rodziny.
5: Jak znaleźć w sobie ten moment, znaleźć tą chwilę, żeby w ogóle dotarło do nas, kobiet, że my możemy, że to też jest nasze prawo najzwyczajniej w świecie. Jak się wyrwać z tego manipulacyjnego po prostu
4: to
5: takiego kręgu?
4: To jest
5: trochę
4: bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest bardzo indywidualna odpowiedź. To tak jak powiedziałam na początku, że najczęściej zmuszana do tego życia, pod różnym względem, tak? Bo nawet, nie wiem, utrata pracy, tak? Zmusza nas do tego, że musimy przejrzeć te finanse i zobaczyć, co możemy z tym zrobić, ile mamy czasu, żeby szukać pracy itd., itd. Więc to zakładamy, że zawsze jest jakiś... I to w każdej zmianie, w każdym jakby elementach rozwoju człowieka, czy czymkolwiek życiu, te drastyczne takie już bardzo, one bardzo wpływają na nas i my się szybko spinamy. I to jest ten plus tej zmiany takiej nagłej, że chcąc, nie chcąc, no musimy się wziąć w garść i wziąć swoje życie w swoje ręce i wtedy potrafimy, tak mówiąc kolokwialnie. A jeśli chodzi o ten moment, kiedy sami byśmy chciały, tak, same byśmy chciały to zrobić, no to tak jak mówię, to jest tak indywidualne, że czasem to przychodzi właśnie w takich momentach takiej refleksji nad samą sobą. Powiedziałam, że około 40, no bo tak trochę jest, że na początku się, chociaż teraz to pokolenie jest trochę inne niż moje, bo dziewczyny już wiedzą, ta młode dziewczyny, takie 20-30-latki, one już wiedzą, że one mają prawa do różnych rzeczy i one jakby walczą też o to, no w sensie cudzysłowie, walczą w takim sensie, że one, nie wiem, są związki partnerskie teraz bardzo często, tak, nieformalizowane, więc oni mają swoje życie finansowe, więc tutaj te kobiety chcąc nie chcąc same zarządzają tymi finansami, mają jakieś tam wytyczone swoje zobowiązania wspólne, ale najczęściej same tym zarządzają, więc jakoś sobie tam radzą. Ale to jest też tak, że to co powiedziałaś wcześniej, że nam się teraz dobrze żyje i jakby nie chcemy myśleć o tym, że za 10 lat może być gorzej, tak? Nie chcemy myśleć o tym, że za 30 lat będziemy na emeryturze. Wszyscy mówią, no dobra, nie dożyję. No ale jak dożyjesz, to co? To będziesz żyła za tą minimalną emeryturę? Zakładając, że żyjesz dwójkę jako emeryt, to jeszcze jakoś da się żyć godnie, tak bym powiedziała. Ale jeśli zostaniesz sama, a pamiętajmy, że kobiety mają jakieś procenty, bodajże nie wiem, czy nie 20, ale nie wiem, czy nie przesadziłam. To by trzeba sprawdzić. Ale mamy jakieś tam procent mniejsze te emerytury niż mężczyźni. Jeśli zostaniemy same, no to tam, wiem, że tam jest też taka możliwość, że można wziąć emeryturę męża i tak dalej, ale to też są pewne warunki. To też nie jest tak, że to jest dla każdej kobiety. Więc też dobrze się... No i też pytanie, jak ja chcę być, jak ja chcę żyć na tej emeryturze? Czy ja chcę być po prostu emerytką, która liczy każdą złotówkę od 1 do 30? Czy ja chcę po prostu, nie wiem, sobie jechać do sanatorium 2 razy w rok i nie patrzeć na NFZ, tylko po prostu jechać sobie do fajnego spa i sobie spędzić fajny czas? Albo, nie wiem, spełnić swoje marzenia o podróży, której do tej pory nie zrobiłam, no bo praca, bo dzieci, bo rodzina i tak dalej, i tak dalej. Więc to to są, i to jest znowu powrót do tego, co powiedziałaś, że to jest praca nad sobą i to jest tak naprawdę, wszystko się zaczyna w nas, tak? Więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co mi jest zarządzanie finansami? Jeśli ja chcę czuć poczucie bezpieczeństwa, chcę spać spokojnie, bo wiem, że mam odłożone na przyszłość, mam odłożone na jakąś chorobę. Ja mówię o przyszłości w takim kontekście, że coś, co się wydarzy, tak? Bo to może być nagła choroba, na przykład nowotworowa, tak? Czy jakaś inna, która wymaga niemałej kasy, nie? W dzisiejszych czasach. Więc po prostu taka poduszka, to się tak dokładnie nazywa poduszka finansowa, tak? Takie poczucie bezpieczeństwa typowe. Czy ja chcę wiedzieć, że nie wiem, mogę sobie jechać na wakacje raz w roku, ale dwa razy w roku na przykład na weekend, tak? Czy mnie stać na to, żebym mogła sobie rozwijać swoją pasję na przykład? Albo, nie wiem, zmniejszyć sobie etat na 3/4 i sobie robić coś dodatkowego, nie wiem, we własnej firmie. To wszystko musi wyjść od nas, nie? Jeśli my wiemy, że jest jakiś nasz cel rodzinny, czy partnerski, czy dla samej siebie i wiemy, że to chcemy osiągnąć, no to my nauczymy się tych nowych nawyków, nie? Będziemy chciały popracować nad tym, żeby nawet taki mały, znaczy to jest jeden z aspektów, ale czy mały, to bym powiedziała raczej duży aspekt finansowy, tak? Do przeanalizowania i do zmiany.
5: Z drugiej strony, jak uchronić się przed tym, żeby to się nie stało naszym nałogiem, to zarządzanie, żeby to się nie stało naszym nałogiem i żebyśmy my nagle nie zaczęły po prostu oszczędzać absolutnie na wszystkim i przestać czerpać z tych małych rzeczy, które po prostu dają nam radochę.
4: To powtórzę to, co powiedziałam wcześniej, że życie to jest radocha, tak? To jest frajda, to jest po to jesteśmy na tym świecie, żeby przeżyć, a nie żyć, więc żyjmy tak, jak chcemy, tak? Więc jeśli to tak jak mówisz, żeby to nie było tam, bo tak, że każdą złotówkę 10 tysięcy razy oglądam, nie, to nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, że żeby żyć sobie na tyle, że to, co wydaje, nadal pozwala mi żyć bezpiecznie. I mam to poczucie, tak, że to nie jest tak, że ja sobie, nie wiem, zaplanuję super wakacje w Chorwacji, ale na przykład mam świadomość tego, że we wrześniu nie będę mogła zapłacić za korepetycję dziecka. Bo to ani to fajne wakacje, bo cały czas o tym myślę, że jednak wydałam pieniądze, których nie powinnam, ani to nie sprawi frajdy tak naprawdę, bo te wakacje takie będą właśnie, że ciągle będzie to myślenie, tak? Jak ja odpracuję te pieniądze? Chyba, że mam świadomość, że we wrześniu, nie wiem, dostaję premię, tak? I już sobie jakby zbilansuje mi się to, tak? Dlatego to trzeba sobie zacząć od audytu tego wszystkiego, co robimy. A? Z głową, wszystko z głową, tak. Tak jak mówię, życie jest naprawdę krótkie, więc trzeba się z niego cieszyć każdego dnia i trzeba, jeśli naprawdę ta sukienka różowa sprawi ci radochę, idź ją kup, ale może sprzedaj na Vinted jakieś dwie inne, które albo w których nie wchodzisz, a są w szafie, bo jak to u wszystkich, nie? Albo po prostu już ci się znudziły i teraz możesz sobie kupić tamtą, nie? Da się tym bawić, tak naprawdę. Właśnie chodzi o to, żeby to nie był nauk, nie był obowiązek, nie była taki nóż na gardle, że Jezus, to muszę tak zrobić, tak? Tylko żeby to była zabawa, żebyśmy czuły, że to jest dla mnie fajne i dla mnie to robię, dla samej siebie to robię, tak? Że ja to chcę zrobić. Też tak, że się po prostu upada i trzeba się pozbierać od nowa. Czasem to trwa tydzień, czasami miesiąc, czasami pół roku, bo to często też jest tak, że właśnie robi, potem jest fajnie, potem się zapomina, że trzeba by znowu trochę dyscypliny. Później się na przykład tworzy nowy cel, tak, bo się pojawia jakaś okazja fajna, coś tam sobie wymyśliłam, na przykład studia podyplomowe, nie, ten, no to wtedy znowu zaczynam, mówię, o kurde, tak mi nie stać, żeby sobie po prostu wziąć, no to trzeba się zastanowić. Więc to takie z życia tak naprawdę wszystko wychodzi, nie? Ale tak, żeby podsumować, to po pierwsze to zastanowiłabym się, czy ja chcę w ogóle zarządzać swoimi finansami, czy to jest mi potrzebne, tak? To jest pierwszy punkt. Drugi, przejrzenie, taki audyt wewnętrzny naprawdę i siebie, swoich przekonań co do tego, bo czasami jest też takie przekonanie, że ja sobie nie dam rady i dlatego kobiety w ogóle nie podchodzą do tego tematu, nie? Więc trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ja myślę, że sobie nie poradzę, nie? To jest drugie, tak? Takie nasze przekonania. Trzecie, no to jest audyt taki, który finansowy już, tak? Typowego przejrzenia trzymiesięcznego, przynajmniej trzymiesięcznego wydatków. No i później pytanie, czy to mi się podoba, czy chcę coś zmienić. Jak się chce coś zmienić, szukam rozwiązań, tak? Szukam tego, czego co mogę zmienić? Małymi kroczkami, tak? Tak jak każdy nawyk zmieniamy małymi kroczkami. Bo znowu jest tak, że jak chcemy zrobić wielki krok od razu i wszystko zmienić, no to najczęściej po tygodniu dajemy sobie spokój, no bo to nie wychodzi, tak? Więc małymi kroczkami i jeszcze bym dodała małą celebrację tych kroczków. Jeśli mi się na przykład uda przez 2 tygodnie nie wypić kawy na mieście, idę sobie i kupuję tą kawę i sobie mówię, dobra, teraz sobie zaoszczędziłam 2 tygodnie, mogę sobie dzisiaj ją spokojnie wypić, tak? Więc też jakby to cały czas ta zabawa, cały czas ta radość z tego, że daje radę, to jest takie motywujące dla samej siebie. Można też, jak ktoś prowadzi dziennik wdzięczności, a też poleca, to też może sobie od razu odhaczyć, że jestem wdzięczna za to, że jestem, że umiem się opiekować swoimi pieniędzmi. Tak naprawdę to powinnam zacząć od hasła, że masz pokochać swoje pieniądze. Bo u nas jest też, teraz mi się tak przypomniało, bo ja mam takie hasło gdzieś w głowie, bo u nas jest też trochę taki periodatywny wydźwięk pieniądza. U nas się nie rozmawiało w dzieciństwie, w naszych domach się, rzadko teraz zresztą, dzisiaj się zresztą nie rozmawia o pieniądzach. I taki jest zawsze, nie? Taki jest trochę wydźwięk pieniędzy, bo to, bo tam. Taki negatywny bardzo. Więc też właśnie polubmy, pokochajmy te pieniądze, bo one, no my zarabiamy je po to, żeby je wydawać, nie? Tak naprawdę. No bo przyszliśmy, takie ładne jest hasło, nie? Przyszliśmy nadze odchodzimy. Więc spoko, fajnie mieć, nazbierać trochę, zostawić dzieciom, żeby miały lepszą przyszłość, tak dalej, ale tak naprawdę to teraz jest nasze życie. Kiedy mamy z tych pieniędzy korzystać?
2: Esko z Trzeszów radzi.
3: To działanie mające na celu jak najszybsze zatamowanie krwawienia i zminimalizowanie zagrożenia życia poszkodowanego. Pierwsze pomocy w przypadku krwotoków. Jak jej udzielać? Jakie mamy rodzaje krwotoków? O tym teraz Błażej Piękny, ratownik medyczny ze szpitala w Kaliszu.
6: Krwotoki to jest bardzo szeroki temat. Mamy krwotoki wewnętrzne, zewnętrzne, krwotoki po amputacji, krwotoki z nosa, różnego rodzaju rozcięcia. No, dosyć szeroki temat to jest.
7: Jeżeli mówimy o krwotokach zewnętrznych, jak powinniśmy się zachować, jak udzielić pierwszej pomocy, no i dlaczego właśnie tak ważne są te pierwsze minuty?
6: Pierwsze minuty są ważne dlatego, że krew jest dosyć istotna w naszym organizmie i każdy jej brak bardzo negatywnie wpływa na pracę tego organizmu, więc czym szybciej uda nam się zatamować taki krwotok, tym lepiej. Większe znaczenie to oczywiście ma u małych dzieci z prozaicznej przyczyny, że one po prostu tej krwi mają mniej. Więc takim podstawowym celem oczywiście jest zatamowanie krwawienia. Pierwszymi krokami, jakie podejmujemy, to jest uniesienie ewentualnie kończyny krwawiącej do góry i uciśnięcie takiego krwawienia. Z mojej perspektywy takiego ratownika pracującego w karetce najczęstszymi krwawieniami są jednak takie krwawienia z nosa czy krwawienia z pękniętego żylaka i one się zdarzają najczęściej. Ja zdaję sobie sprawę, że taki przeciętny obywatel to wyobraża sobie, że najczęściej będzie to jakaś amputacja czy jakieś mocne krwawienie tętnicze. No zdarzają się one rzadziej, natomiast najczęstszymi takimi krwawieniami tętniczymi są krwawienia z tętnicy promieniowej wynikające z tego, że na przykład jakaś pijana młodzież wybija rękoma szyby, no i wybijanie szyb gołymi rękami nigdy nie może się skończyć dobrze i dosyć często w takich sytuacjach dochodzi właśnie do przecięcia tętnicy promieniowej. No, w każdym z tych przypadków działanie będzie trochę inne, postaram się omówić to po kolei. Na początek zaczniemy właśnie od krwawienia z tętnicy promieniowej. Naszym podstawowym działaniem powinno być uniesienie kończyny do góry, ucisk w miejsce krwawienia, wepchnięcie tam dosyć dużej ilości opatrunku gazy jałowej najlepiej. Jeżeli nie mamy takiej gazy jałowej, najlepiej użyć elementu odzieży osoby poszkodowanej, unosimy kończynę do góry i wdychamy w taką krwawiącą ranę. Jeżeli rana jest taka, że no nie jesteśmy w stanie jej w ten sposób zabezpieczyć, powinniśmy ucisnąć tętnicę ramieniową. Każdy z nas może sobie ją znaleźć, mówiąc brzydko, wymacać. Jak przyłożymy rękę do wewnętrznej strony ramienia, to czuć jej pulsowanie. Jak w tym miejscu uciśniemy, to krwawienie powinno istotnie się zmniejszyć. Można również w sytuacjach, kiedy mamy takie mocne krwawienie nie do zatamowania, użyć opaski zaciskowej. Jednak tutaj musimy przestrzegać odpowiednich reguł, czyli opaska taka powinna mieć przynajmniej 3 do 5 cm szerokości, powinna być zakładana w przypadku udzielania pierwszej pomocy na kościach pojedynczych, czyli kości ramieniowej czy kości udowej. Musimy też pamiętać, żeby nie zakładać takich opasek na stawach czy w pobliżu stawu łokciowego czy kolanowego, bo to może zaszkodzić pacjentowi. Raz założona opaska powinna być zaopatrzona dopiero w szpitalu chirurgicznie do upłynięcia 2 godzin. Unikamy sytuacji, no niestety te sytuacje z mojej perspektywy perspektywy dosyć często się zdarzają, gdzie świadkowie zdarzenia używają na przykład sznurka czy druta do założenia takiej opaski. To jest bardzo niebezpieczne dla pacjenta, bo przy takim cienkim sznurku czy cienkim drucie może dojść do uszkodzenia w miejscu, w którym ta blokada jest zakładana. No nie? Także najlepiej użyć do tego dedykowanych opasek dwuciskowych. One są teraz dostępne, dosyć popularne w sklepach różnego rodzaju internetowych, czy takich, które zaopatrują właśnie służby ratownicze. I to jeżeli chodzi o takie krwawienia, gdzie taką opaskę zaciskową musimy założyć. Natomiast przy takich częstych zdarzeniach, jak na przykład krwawienie z pękniętego żylaka, to dosyć często się zdarza w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobą starszą, która przez całe życie pracowała na stojąco. Też są krwawienia, które są dosyć mocno nasilone. Do tego część z tych osób przyjmuje różnego rodzaju leki przeciwzakrzepowe, które utrudniają tamowanie też i mogą nasilić to krwawienie. W takiej sytuacji należy kończynę, no najczęściej będzie to kończyna dolna, unieść do góry i punktowo w miejsce krwawienia zrobić ucisk przy pomocy właśnie gazy, albo nawet przycisnąć tą gazę i przytrzymać kciukiem. Najważniejsze jest jednak, żeby tą osobę najlepiej położyć i unieść kończynę do góry. Jeżeli nie mamy możliwości położenia tej osoby, bo to jest na przykład miejsce publiczne i ta osoba ma opory przed położeniem, to chociaż ułożyć w pozycji siedzącej tą nogę, podnieść jak najwyżej na krześle czy stołku i w miejscu krwawienia ucisnąć. Przywiązać bandażem, ewentualnie wezwać zespół ratownictwa medycznego, no i w ten sposób takie krwawienie zabezpieczamy. Nie? Kolejną kategorią krwawień będą krwawienia z nosa. One zdarzają się dosyć często w różnych przedziałach wiekowych. Są powodowane różnego rodzaju czynnikami, takimi jak na przykład predyspozycje danego człowieka do nasilenia takich krwawień. Może być to też spowodowane, jak to brzydko powiem, grzebaniem palcem w nosie i stworzeniem tej rany przy pomocy paznokcia. Jak również mamy pacjentów, którzy mają predyspozycje do krwawienia, może te krwawienia występować z przyczyn alergicznych. U starszych osób będą to krwawienia, które mogą być spowodowane nadciśnieniem lub przyjmowaniem i przedawkowaniem leków rozrzedzających krew. No i teraz to krwawienie tamujemy w ten sposób, że powinniśmy przechylić taką osobę głowę do przodu. Ja wiem, że kiedyś się mówiło o odchyleniu głowy do tyłu, natomiast może to spowodować przeciekanie tej krwi do żołądka i powodować wymioty, czyli przechylamy głowę do przodu, ściskamy, przedmuchujemy nos, ściskamy płatki nosa. Ten ucisk powinniśmy przytrzymać przynajmniej 5 minut i z reguły po tych 5 minutach, szczególnie u osób młodszych, to krwawienie się zatrzymuje. Może się zdarzyć, że mimo ucisku na płatki nosa ta osoba zaczyna odkrztuszać krew i się dławić jakby tą krwią. Świadczy to o tym, że to krwawienie występuje w głębszej partii nosa i ten ucisk niewiele nam pomoże. Wtedy po prostu puszczamy nos, podkładamy jakąś miskę, materiał, gazę i pozwalamy swobodnie tej krwi wypływać. No i generalnie, jeżeli to krwawienie się utrzymuje przez dłuższy czas, no to powinniśmy się zgłosić z takim pacjentem do szpitala. Jednak najczęściej, szczególnie u osób młodych, ten ucisk na płatki nosa przynosi efekt w postaci zatrzymania krwawienia. No takie mniejsze zranienia, takie na przykład jak przecięcie palca w kuchni podczas takich prac zwykłych, generalnie powinniśmy podnieść rękę do góry. Jeżeli byście Państwo kiedyś się skaleczyli w kuchni nożem, zobaczyli, że z palca cieknie krew, no to takie proste doświadczenie, że podnosimy rękę powyżej poziomu serca, podnosimy ponad głowę rękę, no to znacząco to krwawienie ustaje, a w niektórych przypadkach w ogóle przestaje krwawić. No i zakładamy zwykły plaster z opatrunkiem, dosyć mocno warto go ściągnąć. Są również tak zwane stripy, które są dostępne w aptekach. Warto swoją domową apteczkę zabezpieczyć w takie jakby sztuczne szwy i w przypadku różnego rodzaju przecięć na kolanie, nodze, na palcu, w różnych częściach ciała można ściągnąć tą ranę przy pomocy właśnie takich naklejek, które ściągają nam tą ranę i one są bardzo wygodne i bardzo fajne, szczególnie w jakichś ranach u dzieci. Nie? Także w ten sposób możemy działać. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś otarciami, ranami, najlepiej przemywać to albo solą fizjologiczną, albo jeżeli takiej soli nie mamy, bo najczęściej jej nie będziemy mieć, najlepiej przemywać to bieżącą wodą, no i później osuszyć najlepiej gazą jałową i wtedy opatrunek na taką ranę zakładamy, nie?
7: A jeżeli mamy osobę po wypadku na przykład komunikacyjnym i ona może mieć krwotok wewnętrzny, jak to rozpoznać?
6: Z perspektywy takiego świadka zdarzenia ocena takiego pacjenta jest dosyć trudna. Jeżeli mamy wypadek komunikacyjny i widzimy, że z pacjentem jest coś nie tak, to jak zawsze powinniśmy przede wszystkim zabezpieczyć siebie. Takie podchodzenie do wypadku bezrefleksyjne może spowodować, że tych poszkodowanych po prostu będzie więcej o osoby, która w ferworze walki nie zauważyła, że nadjeżdża jakiś samochód, więc przede wszystkim powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Oczywiście wcześniej wezwać odpowiednie służby, jeżeli to zdarzenie rzeczywiście tego wymaga. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ocenić stan pacjenta i ewentualnie, jeżeli to jest krwawienie zewnętrzne, to je zatamować. W przypadku krwawień wewnętrznych ich nasilenie też może być różne. Są pacjenci, którzy momentalnie mogą się wykrwawić przy jakimś takim ciężkim obrażeniu brzuchy wewnątrzotrzewnej czy w przypadku obrażeń miednicy, a są pacjenci, którzy to krwawienie będzie na przykład przy różnego rodzaju też obrażeniach wewnętrznych mniej nasilone i będzie to dłużej trwać. Natomiast z perspektywy osoby niedoświadczonej, bez doświadczenia klinicznego, zlokalizować takie krwawienie jest dosyć trudno, bo po prostu tej krwi nie widać. Oczywiście patrząc na pacjenta można zobaczyć, że on może mieć krwawienie wewnętrzne. Są to takie zmiany jak na przykład blada skóra, spocona, zaburzenia świadomości, które się poprawiają przy ułożeniu na płasko. No natomiast tutaj albo osoba udzielająca pierwszej pomocy musi mieć wyjątkowe predyspozycje, albo doświadczenie w tej materii. Większość laików będzie miała problem z oceną taką, jeżeli tej krwi rzeczywiście nie będzie widać. Oczywiście w zdarzeniach takich dosyć duże i istotne znaczenie ma mechanizm urazu, czyli jak doszło do tego urazu, czyli osoba, która jakby jest pierwsza i ocenia to miejsce zdarzenia, patrzy, w jaki sposób doszło do urazu i to też może z tego wywnioskować, no nie? Czyli ten mechanizm urazu to będzie wysokość, siła uderzenia, jeżeli to będzie wysokość upadku, czy siła uderzenia, jeżeli to będzie pierwszy potrącony na pasach. No musimy zobaczyć, co się stało i na bazie tego, co się stało, możemy już wnioskować, jakie mogą być dolegliwości i obrażenia, ale to tak jak mówię, wymaga jakiegoś doświadczenia, chociaż są osoby, które mają takie predyspozycje, że przychodzi im to łatwiej niż innym, no nie? Jak zresztą w każdej dziedzinie, no nie? Są osoby dysponowane do wykonywania danego zawodu, takie, które muszą się tego wyuczyć. No i są oczywiście osoby takie, które zobaczą krew, od razu mdleją. No i też takie osoby nie będą w stanie udzielić pomocy, bo trudno wymagać od osoby, która na widok krwi traci przytomność, czy mdleje, że ona będzie skutecznie pomagać innym, no nie? Także każdy człowiek jest inny, każdy ma swój zawód. Z takich jeszcze ciekawostek, dorosła osoba ma od 70 do 80 ml krwi i już utrata około 30% tej ilości może doprowadzić do śmiertelnego ryzyka, do śmiertelnego zagrożenia u takiej osoby. Z takich ciekawostek, przy urazie kości udowej, gdzie zdarza się, że odłamy tej kości udowej mogą przeciąć tętnicę udową, do jednego uda może się dostać około 2 litrów krwi. Przy urazie kości ramiennej, gdzie przy tej kości przebiega tętnica ramienna, może dojść do przecięcia tej tętnicy i takie ramię osoby dorosłej może przyjąć około 750 ml krwi. Oczywiście powiększa swój obrys takie ramię i od razu można zobaczyć, że coś tam jest nie tak, a przy urazach miednicy, które są częste na przykład przy upadkach z wysokości, przy potrąceniach, do miednicy dorosłego człowieka może się przedostać nawet około 5 litrów krwi, więc prawie cała krew krążąca w zależności od masy takiej osoby może spowodować, że osoba poszkodowana po prostu nie przeżyje takiego urazu. Więc możemy mieć osoby, u których dochodzi do takich krwawień wewnętrznych. My na zewnątrz nie zobaczymy ani jednej kropli krwi albo znikomą ilość, a pacjent po prostu się wykrwawi do swojego wnętrza, nie?
3: A numer alarmowy to 112.
2: Ostrzeszów News.
3: Jagoda Mosman, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Zabieram Was na leśną wycieczkę, bo z lasu można korzystać przez cały rok, a nie tylko jesienią, kiedy to napełniamy nasze koszyki grzybami. Co las oferuje nam w poszczególnych miesiącach? O tym teraz leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska.
8: Tak naprawdę w związku z tym, że z lasu powinniśmy korzystać w sposób taki zrównoważony, czyli taki, żebyśmy go w taki sposób zostawiali, jak go zastajemy, to proponuję zawsze z tych dóbr skorzystać z umiarem. Czyli jakby jeśli zbieramy grzyby, to zbierajmy tyle grzybów, które jesteśmy w stanie przerobić, żebyśmy ich nie wyrzucali. Albo jeżeli przynosimy, nie wiem, sok z brzozy, o którym zaraz powiem, bo to bardzo ważne w jaki sposób i bo jakby nie można go pozyskać w lesie legalnie, ale można zapytać lokalnego leśniczego i on wskaże miejsce, z której brzozy można byłoby ten sok pobrać właśnie na przykład wczesną wiosną, to ten leśniczy pokaże, my sobie ten sok zbierzemy, ale zbierzmy go tyle, żebyśmy byli w stanie go wypić, a nie wylewać i go marnować. Więc jakby to jest taka złota zasada, o której ja zawsze mówię, żeby zbierać tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść, przerobić, żebyśmy tego nie wyrzucali i nie marnowali.
5: Zanim rozpoczniemy, skoro my możemy korzystać z lasu, to czy my, przy abstrahując od tego, że powinniśmy zostawić go w takim stanie, w jakim go zostajemy, czy my też możemy coś dla lasu podczas tych naszych zakupy, to złe słowo, pod tych naszych poszukiwań, czy my też możemy coś dla tego lasu wtedy zrobić na przykład?
8: Oczywiście, z każdą wizytą, i tu zachęcam, można pójść do lasu z jakimś plecakiem, z jakąś torbą, i jeśli idziemy w jakimś celu, nie wiem, bo zbieramy na przykład właśnie grzyby, bo idziemy na spacer, to możemy zabrać, nie wiem, 3 śmieci z lasu, prawda? I wtedy zrobimy niesamowitą rzecz dla tego lasu, bo zabierzemy te śmieci, które wiadomo straszą, zatruwają, powodują, że jakby mamy ten charakter lasu taki bardzo zmieniony, taki widać, że człowiek jakby funkcjonuje w tym lesie niestety i to, co złe zostawia w lesie, czyli śmieci. Więc zabierzmy je do domu, posegregujmy je i za każdym razem, jeśli będziemy takie rzeczy robili, też nie będziemy się tym denerwować. Ja widzę, że jak, nie wiem, przechodzę jakąś ścieżką i zbiorę te śmieci, to następny raz już nie mam tego poziomu irytacji idąc tą ścieżką, bo tych śmieci już tam po prostu nie ma.
5: Zacznijmy zatem od początku. Czym charakteryzuje się styczeń w lesie i co takiego ten miesiąc nam daje, jeżeli chodzi o przyrodę?
8: No styczeń to tak naprawdę taki środek zimy. Co prawda te zimy w naszym kraju są ostatnio bardzo takie ubogie i kiepskie, to nie są prawdziwe zimy, ale jeżeli nam się zdarzy taki śnieg, no to przede wszystkim możemy pójść do lasu i poszukać tropów zwierzyny. Bo mówi się, że po takim świeżym śniegu, jak przejdzie na przykład sarna, to mówimy, że ona, że po tej ponowie, czyli na nowo świat się zrobił, czyli spadł śnieg, i jak ona przejdzie, no to będzie pięknie te tropy na tym śniegu zostawiała. Więc jakby, no to jest taki moment, w którym ta obserwacja zwierzyny może być wyjątkowa. Las zimą jest bogaty, uwaga, to taka dziwna sprawa, ale w zimowe grzyby. Czyli są takie grzyby, które rosną na przykład w naszym kraju tylko i wyłącznie zimą. I to są niesamowite grzyby. Na przykład bocznia kostrykowaty. Można go kupić w sklepie, różnego rodzaju supermarketach. On jest wtedy hodowany, wiadomo, sztucznie przez człowieka, ale można go znaleźć w lesie. I on zupełnie inaczej pachnie. Przepięknie pachnie, zresztą, no wiadomo, no w styczniu znaleźć grzyby to też niesamowita sprawa. Na tak zwanej leżaninie, czyli na takim martwym drewnie leżącym, albo na takim gutwiejącym drewnie, będzie rósł, będzie miał kształt ostrygi. Bocznika ostrygowatego można pomylić tylko i wyłącznie z łucznikiem buźnym. Natomiast jeśli pójdziemy z kimś, kto te grzyby zna, kto nam pokaże cechy różnicujące, dobry przewodnik taki po grzybach, albo stacja sanepidu jest nam w stanie rozpoznać te dwa grzyby. Nie jest to grzyb trujący, więc jakby nie zrobi nam krzywdy, natomiast no preferujmy te grzyby, które znamy, i zbierajmy te grzyby, które znamy, więc jak już znamy te cechy, no to wtedy jesteśmy pewni, co zbieramy. A z bocznika można zrobić przepyszną jajecznicę, można zrobić flaki, takie wege boczniakowe, bardzo polecam, bardzo smaczne. No i ja uwielbiam bocznika dlatego, że on przepięknie pachnie i wyśmienicie smakuje.
5: A czy te boczniaki występują też tutaj w naszych okolicznych lasach?
8: Tak, tak. Ja je zbieram w okolicznych lasach. Najbardziej chyba je preferujemy jednak z jajecznicą. No przepyszna sprawa, bardzo taki charakterystyczny smak. No i te przyniesione z lasu, tak jak mówiłam, dużo piękniej pachną, bardzo dobrze smakują, także to jest taki dobry moment. Innymi grzybami takimi, które w styczniu można spotkać, a to są grzyby, które są całoroczne. To są tak zwane uszaki bzowe. To też jest niesamowita historia z uszakami, dlatego, że mówi się na nie albo ucho umarlaka, albo ucho judaszowe. To jest grzyb, który wygląda jak ucho nieboszczyka. On jak jest wilgotny na dworze, to wtedy jest taki fajny, giętki. Natomiast jeśli robi się sucho, no to wtedy się obkurcza i wysusza. Jest taki bardzo reagujący na tą wilgotność otoczenia. I to jest grzyb, którego można stosować do potraw różnego rodzaju chińskich, zamiast grzybków mon. No i możemy nazbierać też w styczniu takich grzybów. One rosną na bzie czarnym. Jak nazbieramy takich grzybów, możemy je spokojnie wysuszyć i schować. Możemy je zużyć na bieżąco, jeśli mają ten odpowiedni turgor. A jeśli wysuszone nazbieramy, bo jest sucho, to wystarczy je wrzucić do wody i one piękne się robią, takie galaretowate i o takiej konsystencji, jakiej powinny być.
5: Myślałam, że do grzybów przejdziemy bardziej w okolicach jesieni, ale skoro jesteśmy już trochę w tym temacie, to czy pomijając to, o czym już Pani wspominała, mianowicie to, że jedną z zasad jest to, że tylko zbieramy te grzyby, które znamy, czy są jakieś inne zasady, które obowiązują nas, grzybiarzy? Co zrobić, żeby to nasze grzybobranie było bezpieczne?
8: No przede wszystkim trzeba wiedzieć, do jakiego lasu pójść na grzyby. No i warto też pamiętać o tym, że no, są ludzie, którzy się w lesie gubią, tak? I to jest ważne, żeby pójść na te grzyby bezpiecznie, żebyśmy my się czuli bezpiecznie, bo to żadna frajda chodzić po lesie, żadna przyjemność czerpania z czerpa nas z tego takiego czasu w zgodzie z przyrodą, jeśli będziemy się denerwować i stresować, że się zgubimy. Więc jeśli mamy problemy z tą orientacją i mamy tego świadomość, to pójdźmy z kimś, kto jest bardziej doświadczony. Skorzystajmy z aplikacji Mobilny Bank Danych o Lasach, którą można bezpośrednio pobrać ze sklepów za darmo, która nam też ułatwi orientację w terenie.
9: W co najlepiej zbierać grzyby?
8: Oczywiście, że w koszyk. Raz, że pięknie wyglądają w tym koszyku i warto te koszyki odkurzać na grzybobranie, ale przede wszystkim no, nie są one z tworzyw sztucznych, tak? W żadnych reklamówkach nie zbierajmy grzybów w plastikowych wiaderkach. No też się zbiera, oczywiście, ale ten koszyk jest takim pięknym naczyniem, pięknym narzędziem, które możemy wykorzystać do tego, żeby grzyby zbierać w koszyk. Ja uwielbiam grzyby zbierać w koszyki, bo koszyki są przepiękne, ładnie się potem dają fotografować te grzyby w tym koszyku, no i nie zgniatają się też, tak? To też jest ważne, bo są takie gatunki, które się zgniatają, kruszą, no i w tym koszyku one dobrze poukładane, nic się z nimi nie dzieje.
9: A jeżeli już zbieramy grzyby, wykręcamy je, wycinamy, ten odpad zostawiamy w lesie, zabieramy do domu, jak robić to prawidłowo?
8: To jak z kurą i z jajkiem, co było pierwsze, czy jajko, czy kura, tak zawsze sobie żartuję w tym temacie. Natomiast chodzi o to, że jedna i druga technika jest dozwolona, czyli można i wykręcać, i wycinać. I przyznaję, że ja stosuję ją w zależności od gatunku. Dlatego, że no borowik szlachetny to ten prawdziwek, ten nasz najpiękniejszy, najsmaczniejszy, najbardziej taki dostojny grzyb. Jeżeli znajdę takiego borowika, on ma zawsze taką przepiękną nóżkę, taką mięsistą i grubą tą nóżkę ma, więc jak ja bym go miała wyciąć i pół nóżki zostawić, to by mi się serducho krajało. Więc wykręcam delikatnie. Delikatnie go sobie oczyszczam oczywiście jakimś, można pędzelkiem, można ładnie nożykiem oczyścić. Najważniejsze jest to, żeby tą ściołę z powrotem przykryć, żeby ta grzybnia była przykryta i nie wysychała.
9: Czyli w zasadzie styczeń i temat grzybowy trochę mam już przerobiony. Co w kolejnym miesiącu oferuje nam nas?
8: Luty kojarzy mi. Idzie luty, więc zbieramy zrzuty. Co to takiego zrzuty? Zrzuty to poroże jeleniowatych. W naszym kraju mamy 4 gatunki jeleniowatych. Sarnę, daniela, jelenia i łosia. Łoś największy, wymieniłam od najmniejszego do największego. Tu uwaga, sarna nie jest żoną jelenia. To jest taki potencjalny błąd fruwający wśród ludzi, którzy nie odróżniają tych gatunków. Sarna to ten najmniejszy gatunek jeleniowatych, a jeleń to ten prawie największy. No i nie da rady, żeby sarna była żoną jelenia. Samica sarny to koza, kozioł to samiec sarny, natomiast jeleń dużo, dużo większy od tej sarny. Nawet można byłoby powiedzieć, że 5-krotnie czy 6-krotnie większy od sarny, więc jakby, no jeleń to zupełnie inny gatunek. Jeleniowate mają to do siebie, tym się różnią od na przykład muflona czy krowy, że krowa i muflon mają rogi, a jeleniowate mają poroże. To są dwa zupełnie różne twory. Muflon i krowa, jak róg pozyskamy, no to on jest pusty w środku i ten róg rośnie przez całe życie. On cały czas przyrasta. On jest takim wytworem skóry właściwej jak paznokcie, czyli cały czas nam rośnie. No i zarówno muflon, jak i krowa tego rogu nie zrzucają. On przyrasta przez całe życie. Natomiast jeśli chodzi o jeleniowate, to jakby zupełnie inna struktura, inne pochodzenie tego poroża, które one zrzucają co roku. Sarna zrzuca je mniej więcej te swoje parostki, bo tak nazywamy poroże sarny w listopadzie. Jeleń zrzuca je powiedzmy od lutego do kwietnia. Starsze osobniki na początku, te młodsze trochę później. Daniel zrzuca je powiedzmy tak od kwietnia, marca, kwietnia do maja. W zależności też oczywiście od siedliska, od tego w jakim jest wieku, od klimatu, no bo to też jest od tego uzależnione. I teraz uwaga. Poroże jest wytworem takim jak kości, czyli jest pełne w środku. Ono też przerasta co roku jakieś centymetr, 2-3, ale co roku jest zrzucane. Czyli, tak jak mówiłam, sarna w listopadzie zrzuca parostki i ona jest w takiej najtrudniejszej życiowej sytuacji, dlatego że ona nakłada nowe poroże na głowę, bo tak się mówi, na łeb, w najtrudniejszych miesiącach roku. Czyli zrzuca je w listopadzie, a zaczyna nakładać od razu w grudniu, w styczniu i w lutym. Wtedy, kiedy ta baza żarowa jest najmniej dostępna i wtedy, kiedy jest bardzo zimno. W związku z tym bardzo często to poroże ulega właśnie deformacji. Natomiast jelenie zrzucają je od tego lutego do kwietnia. No i one jak zrzucą, również nakładają to poroże na swoją głowę na nowo. Jak to poroże wyrasta, to ono jest zawsze trochę bardziej rozwinięte co roku i pokryte jest tak zwanym scypułem. To jest taki meszek, który jest na porożu, który później jest wycierany i on z takiej chrzęstnej postaci robi się taką postacią kostną.
9: Wracając, skoro mamy poroże, to mamy też miłośników poroża. Czy to poroże można zbierać?
8: Można zbierać, tylko trzeba to znowu robić z głową, trzeba to robić bardzo mądrze. Miłośnicy poroża to ludzie, którzy albo zbierają dla pasji, bo zbierają dla siebie, bo zbierają i lubią to robić, ale często jest tak, że nie je sprzedają. Po co się zbiera poroże i po co się je sprzedaje? Ponieważ są takie firmy, które robią z niego wszelkiego rodzaju galanterie, robią stoliki, robią świeczniki, robią żyrandole, guziki. Jakby to jest taka przepiękna sprawa dla miłośników i fascynatów tego typu mebli czy tego typu ozdób. Natomiast trzeba pamiętać, że poroże, jeśli znajdziemy, to możemy je oczywiście jak najbardziej ze sobą zabrać, tak jak możemy zabrać grzyby, ale gdybyśmy je znaleźli wraz z czaszką, to wtedy jest to niemożliwe. Wtedy musimy zgłosić to lokalnym leśnikom, bo jakby w związku z przepisami prawa obowiązującymi w naszym kraju, to poroże nie należy wtedy do nas z tą czaszką razem. Tylko jest właścicielem jego jest zarządca tego lasu.
9: A czy w związku ze zrzutem poroży my musimy bardziej uważać, bo te zwierzęta są na przykład bardziej niebezpieczne, bardziej pobudzone? Jak to wygląda?
8: Jeśli ktoś nieetycznie zbiera to poroże, przegania chmary, czyli takie stada z jeleni, to może spowodować, że te jelenie będą doprowadzały do wypadków komunikacyjnych, bo na przykład wtargnie duża chmara na jezdnię i spowoduje taki wypadek. O konsekwencjach wypadków komunikacyjnych ze zwierzyną leśną z jeleniowatymi, no to nie trzeba dużo mówić. Przypuszczone zwierzęta mogą być niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla siebie, tak, no bo one też będą działały w takim amoku, bo będą się bały. Kilka lat temu na jezioro Ińskie wtargnęła duża chmara jeleni. To jezioro było wtedy pokryte lodem i niestety pod wpływem tego, jak te jelenie wpadły na tą taflę, złamał się ten lód pod nimi i utopiły się. I to jakby takie techniki, czyli przeganianie tych chmar, stosowanie jakichś petard, właśnie doprowadzenie do tego typu sytuacji. Zbierać możemy generalnie w lesie gospodarczym, zbierać możemy poroże prawie wszędzie. Nie powinniśmy zbierać w rezerwatach, w parkach narodowych, o stojach zwierzyny właśnie po to, żeby nie zakłócać spokoju tej zwierzynie i nie wchodzimy do upraw i młodników, czyli tylko najmłodszego pokolenia lasu.
9: A czy w tym miesiącu znajdziemy też coś do jedzenia w lesie?
8: W lutym? Mhm. A w lutym możemy znaleźć, znowu przez cały rok, możemy znaleźć szczawika zajęczego. To jest taka roślina przypominająca swoim kształtem koniczynę. Możemy ją dodawać do sałatek, możemy jeść na surowo. Gwiazdnicę pospolitą również. To też jest taki tak naprawdę kwas, którego można też w ogródku spotkać, ale w lesie możemy

0: wzmacniać się po tej zimie, ponieważ ma niesamowite właściwości uodparniające nas na różnego rodzaju choroby, wzmacniające na układ pokarmowy, na układ moczowy. Niestety tego soku nie możemy pozyskiwać z lasu bezpośrednio z drzew, dlatego że żeby go pozyskać, trzeba to drzewo niestety zranić. I problem jest taki, że my nie możemy tego robić w każdym miejscu, no bo to nie byłoby jakby pod żadną kontrolą. W związku z czym proponuję albo zrobić to na własnych, prywatnych działkach, jakichś ogródkach, gdzie ta brzoza sobie rośnie. No generalnie nic się z nią złego nie dzieje, bo ona co roku może być eksploatowana przez nas. Tylko ważne jest to, żeby jak już nawiercimy, podłączymy tą rurkę i ten sok z brzozy spuścimy, to ważne jest to, żeby zakleić z powrotem ten okrót, czy jakąś gumą dorzucić, jakąś plasteliną, żeby z tego się nie sączyła z tego drzewa nadal ten sok z brzozy. W lesie proponuję zapytać lokalnego leśniczego, czy zna takie miejsce, czy zgodzi się na to. Myślę, że nie będzie robił problemu.
1: A jakie właściwości ma sok z brzozy? Na co jest dobry i czy można go wypić bezpośrednio po spuszczeniu z drzewa? Czy musimy go poddać, nie wiem, obróbce termicznej? Jak to wygląda?
0: Sok z brzozy najlepiej wypić od razu na świeżo. Nawet lepiej go wypić na świeżo, niż gdzieś tam przechowywać w lodówce. Można taki gotowy sok kupić w sklepie jakimś z naturalnymi produktami. Można go na pewno pasteryzować. Tego nigdy nie próbowałam robić. Natomiast no, ja go piję na świeżo. Ma działanie moczopędne, oczyszczające, wspiera nerki, wątrobę, układ limfatyczny. Ma taki lekko słodkawy smak, dlatego że brzoza ma w sobie ksylitol, więc ta woda ma taki, ten sok ma taki delikatnie słodkawy smak. Bardzo dobry, w ogóle nie ma problemu z tym, żeby jakoś pokonać to, że on jest na surowo na przykład przez nas wypijany.
1: Czy to jest, czy brzoza jest jedyne drzewo, z którego my możemy pozyskać ten sok w tym okresie?
0: Tak naprawdę no, ta brzoza jest takim sztampowym przykładem i z niego pozyskujemy. Jakby nie znam przykładów na inne soki, na pozyskiwanie soków z innych drzew, może tak.
1: Czy warunki pogodowe mają wpływ na to, co w danym miesiącu znajdziemy w lesie?
0: Ale rzeczywiście, to tak nie da się tak generalizować i to właśnie dlatego ta przyroda jest taka wyjątkowa, dlatego że musimy ją obserwować i to nie jest tak, że ja Państwu podam dzisiaj rozwiązanie, że o 1 kwietnia będzie można pójść i tą oskołę z drzewa brzozowego pozyskać. Pamiętajmy, że w ogródkach nie robimy tego w lesie bez wiedzy i zgody zarządcy tego lasu. Zawsze to jest tak, że to reguluje jednak długość zimy. Znaczy generalnie przyroda jakby opiera się na tym, ta flora i fauna opiera się na długości dnia, stosunku długości dnia do długości nocy. I jakby po tym zwierzęta i rośliny rozpoznają, że kończy się zima, ponieważ wydłuża się ten okres insolacji, czyli ten dzień jest dłuższy i przyroda sobie właśnie na tej podstawie układa to, że idzie wiosna, tak? Że robi się cieplej, to jedno, ale przede wszystkim, że tego światła jest więcej. Teraz my, jeśli będziemy dobrze obserwować tą przyrodę, to sami zauważymy, że nie wiem, że no w ubiegłym roku, ja często tak mam, że mam zdjęcia z ubiegłego roku, że nie wiem, wawrzynek wilczełyko zakwitł już tam 5 lutego, a 2 lata temu zakwitł 25 lutego, tak? Czy śnieżyca wiosenna zakwitła pod koniec lutego? No a w tym roku mamy jakieś tam opóźnienie, bo trochę dłużej ta zima trzymała, więc na przykład nieco później, tak? Więc to wszystko zależy od tego, jak to się w przyrodzie poukłada, jak to zauważymy i wtedy możemy korzystać z niej dowolnie. Każda pora roku, każdy miesiąc ma swoje jakieś inne dary, inne możliwości. My możemy w inny sposób tą przyrodę i las wykorzystać, więc jakby żyjemy w takim ciągłym, okrągłym biegu czasu, który się rządzi swoimi prawami.
1: Przypomnę naszym słuchaczom, że słuchają Radia SK Ostrzeszów, a my płynnie przechodzimy do kolejnego miesiąca, jakim jest kwiecień. Co las oferuje nam w kwietniu?
0: W kwietniu mogą się zacząć w lesie nowaliki. Może się zacząć chociaż majowa pokrzywa. Mówi się, że jest taka najbardziej zdrowa, mająca najwięcej żelaza, najwięcej witamin. Ale myślę, że kwiecień to już jest taki moment, w którym możemy tą pokrzywę gdzieś tam sobie nazbierać, przyrządzić jak szpinak, obgotować i wrzucić na patelnię wraz z czosnkiem. Jest ta niesamowita dawka witamin i takiej rzeźkości, którą dostajemy, takiej bomby witaminowej, którą dostajemy po tej trudnej zimie w sumie, tak? Która jest gdzieś tam wyczerpująca dla naszego organizmu. Także tak, kwiecień to już jest taki moment, w którym możemy zdziałać. W kwietniu też odnawiamy, w kwietniu sadzimy. Sadzimy drzewa, więc też tej przyrodzie możemy coś takiego nowego i wyjątkowego dać. Możemy posadzić drzewka wokół naszych domów, drzewka owocowe. To jest dobry moment, kiedy ta wegetacja zaczyna ruszać i kiedy możemy to zrobić. I co daje nam jeszcze kwiecień? Kwiecień daje nam jeszcze zrzuty takie Daniela. Daniel co prawda to nie jest gatunek nasz rodzinny, tylko gatunek ob,

0: kiedyś tam przywiezione do naszego kraju, ale świetnie się u nas w kraju spisujący, no to jest moment, w którym te łopaty możemy Daniela znaleźć. Tak się nazywa pojedyncza odnoga jakby poroże Daniela.
1: Czy działa to tak samo jak w przypadku poroży jeleni? Też możemy je zabrać do domu?
0: Dokładnie tak. Także jakby zasada jest taka sama. Zbierajmy mądrze i rozsądnie. I dokładnie tak samo możemy z nimi zrobić.
1: A co w maju?
0: W maju to w ogóle, szanowni Państwo, jest taki moment w lesie, że ptaki mają swój czas wydawania na świat potomstwa, gdzie ten ptasi śpiew i jest coś tak niesamowitego, wyjątkowego, że warto do tego lasu chodzić i wcześniej rano wtedy, no, te majowe poranki są takie też dość rzeźkie i podsłuchiwać te ptaki, co się tam w tej przyrodzie dzieje, bo to jest niesamowite. Gdzieś tam możemy podejrzeć, podsłuchać i nacieszyć się tą taką już cieplejszą wiosną, bo maj już jest taki wyjątkowo ciepły. W maju są zawsze konwalie majowe, więc to jest taki moment, kiedy ta roślinność jest taka bujna, mocno zielona, mocno, taka bardzo, bardzo intensywnych barwach i ta zieleń, jeżeli w maju pada deszcz, to ta zieleń jest niesamowita. To można po prostu, te nasze oczy muszą się i mogą się tą zielenią nacieszyć. To jest dobry moment na wszelkiego rodzaju spacery, na to, żeby tego czasu w maju w lesie spędzać jak najwięcej.
1: Jeżeli już zdecydujemy się na tą taką bardzo wczesną pobudkę, żeby do tego lasu podejść i podejrzeć te ptaki, jak powinniśmy się zachowywać, żeby ich nie spłoszyć, żeby im nie przeszkodzić?
0: Pamiętajmy, że to my jesteśmy gośćmi w lesie, że to my idziemy do tego lasu. Zachowujmy się tak, żeby nie być, nie wiem, rozkrzyczanym, rozwrzeszczanym, tylko po

0: podziankami, takim przyjemnym obserwowaniem i podglądaniem przyrody, które właściwie samo w sobie jest niezwykłym prezentem.
1: A te konwalie możemy zrywać?
0: Tak, jeśli chodzi o konwalie, to ja może, bo jestem takim zwolennikiem, żeby tych kwiatów nie zrywać, tylko je fotografować, a jeśli chodzi o konwalię majową, to niesamowita sprawa, dlatego że to jest roślina, uwaga, szanowni państwo, niezwykle trująca. I uwaga na wodę z konwali, dlatego że jeśli byśmy zostawili bukiecik konwali w wazoniku i potem, nie wiem, ten bukiet gdzieś wynieśli, to nie zachęcam do próbowania. To jest naprawdę bardzo, bardzo trująca roślina, która właśnie tę swoją truciznę potrafi w tej wodzie zostawić. Czyli to taki czas, kiedy zaczynają się wakacje pod koniec czerwca, kiedy dzieciaki wędrują po świadectwo i koniec czerwca zawsze nam się kojarzy z jagodami, z owocami borówki, czernicy. Niesamowicie zdrowe i niesamowicie smaczne owoce lasu, runa leśnego. Jagody proponuję zbierać w takich miejscach mniej dostępnych jakby człowiekowi, czyli odsunąć się może od tej szosy, choćby ze względu na tą ciszę i spokój, z jakiej możemy w lesie korzystać. A mówi się, że zbieranie jagód bardzo relaksuje i na pewno powoduje, że ćwiczymy swoją cierpliwość i to jest taka niewiarygodna. Ja sama jakby zbierając te jagody powolutku, skupiam się na tych pojedynczych jagódkach i łapię taki spokój w sobie, prawda? Bo ten świat nam zwalnia, bo my się skupiamy na tym tu i teraz. Oczywiście zajadamy te jagody z krzaczka, choć nie powinniśmy tego robić, bo bąblownica, uwaga, dobrze byłoby te jagody i wszelkie dary lasu przepłukać pod strumieniem wody, zimnej wody wystarczy. Czerwiec to też poziomki. To też bardzo smaczne owoce, które bardzo lubimy, które można w domu przyrządzić na przykład z goframi, z bitą śmietaną, które też są takim bardzo dobrym, jakby ja zawsze się śmieję, że poziomki i truskawki, które mamy w ogrodach, a poziomki dużo lepiej smakują te z lasu, są takimi łapaczami promieni słonecznych, bo one im więcej złapią, tym są słodsze. Więc poziomki to jest czerwcowy dar lasu. W czerwcu też mogą się pojawić pierwsze grzyby, mogą się pojawić pieprzniki jadalne, czyli tak zwana kurka. Wyśmienity grzyb. Jeśli jest wilgotny czerwiec, a jeśli mamy takie miejsca, najlepsi grzybiarze takie mają, to tak, to pieprznik jadalny w czerwcu polecam. Oczywiście zbieramy to, co znamy i to, co rozpoznajemy i tyle, ile zjemy.
1: A w okolicach, w pobliżu jakich drzew tego pieprznika możemy znaleźć?
0: One bywają w pobliżu brzóz, bywają w pobliżu sosen. Ja to najczęściej spotykam na leśnej ścieżce, także, ale lubią taką pieszczystą glebę. Kurki lubią taką pieszczystą glebę. To są też takie grzyby, których bym w życiu nie wycinała, tylko delikatnie podkręciła i z tego piasku oczyściła i skrętnie schowała do koszyczka. Obgotowujemy przepyszna jajecznica, na nich wychodzi różnego rodzaju sosy. No kurka to tak, to jest cudowny i smaczny grzyb.
2: SK Ostrzeszów.
1: Z lasu możemy przynieść nie tylko dobro, ale też to, co jest dla nas niebezpieczne. Mówię tu o wszelkiego rodzaju kleszczach, owadach. Kiedy to się rozpoczyna? Kiedy my musimy też najbardziej uważać i jak się przed tym uchronić? I czy to są tylko kleszcze, czy jeszcze na coś należy zwrócić uwagę?
0: W lesie tak naprawdę najgroźniejsze są te najmniejsze. Przynajmniej ja jako leśnik, który pracuje w terenie, najbardziej boi się tych najmniejszych kleszczy, dlatego że one przenoszą choroby, tak? Choroby, które są tak naprawdę chorobami nieuleczalnymi, bo nie ma na nich ani szczepień, ani leków, które da się tą chorobę przyleczyć, ale one zawsze gdzieś tam w nas te przeciwciała zostają. Kleszcze możemy przynieść już tak naprawdę wczesną wiosną. Możemy stosować różnego rodzaju repelenty, ale ta ich skuteczność jest różna i to są zawsze środki chemiczne, więc no pewnie jak możemy się trochę zabezpieczyć, to stosujmy. Natomiast polecam przeglądanie się po każdym spacerze i uwaga, no kleszcze to nie tylko las. Kleszcze to park, kleszcze to błysko trawiaste. One zimują w glebie i jak przyzimują, no to wychodzą, wiadomo, po tej trawie i w związku z tym my możemy i nasi czworonożni przyjaciele przynieść takiego kleszcza ze sobą. Trzeba go umiejętnie wyjąć. Są różnego rodzaju kleszczołapki, radełka, lasa. To wszystko jest dostępne w aptekach i proponuję takim specjalistycznym sprzętem te kleszcze wyjmować. Warto jakimś środkiem odkażającym później to miejsce iniekcji przemyć, ale też warto się obserwować, no bo może wystąpić rumień, w sytuacji, kiedy ten rumień występuje, oczywiście leczenie antybiotykami. Badania wykazują, że podobno jasne ciuchy są mniej niebezpieczne, ale myślę, że to też wynika z tego, że łatwiej na nich zobaczyć te kleszcze. Ale przede wszystkim dobre, odpowiednie ubranie, dostosowane do tego miejsca, w które idziemy. Czyli jeżeli idziemy do lasu, no to nie lepiej, żebyśmy nie chodzili w sandałach i gołych stopach latem, tylko ubierali wysokie skarpety, ubierali długie spodnie, ubierali długie rękawy, jakieś nakrycie głowy, komin gdzieś tam na szyję. No po to, żeby te kleszcze nie miały możliwości przedostania się do naszego ciała. One uwielbiają ciepłe miejsca, pachwiny. No i to są te miejsca najbardziej narażone na to, żeby kleszcze się tam gdzieś dostały i, no i wbiły w nasze ciało, bo to pasożyty.
1: Tylko kleszcze, czy coś jeszcze?
0: Przede wszystkim kleszcze, bo tak naprawdę no żmija zygzakowata też jest oczywiście, też ją można spotkać. Wiem, że jad żmii może być takim niebezpieczną, taką niebezpieczną sprawą dla człowieka. Natomiast no, przypadki ukąszenia przez żmiję są bardzo rzadkie. No i tutaj też odpowiednie ubranie, odpowiednie obuwie. To obuwie musi być wysokie, takie, które będzie chroniło kostkę, no bo jeżeli ją nadepniemy, to się zestresuje ta żmija, no i będzie nas próbowała wtedy ukąsić. Jeśli będziemy mieć wysoki but, no to ona nie będzie w stanie nam dorwać się do tej nogi, prawda? Więc no wszystko naprawdę zdroworozsądkowo i spokojnie, ale też zachęcam przystać z tego lasu, nie bać się tego, bo to nie jest tak, że kleszcze na nas wszystkie czyhają i że wchodzimy do lasu i wszystkie na nas zaraz zaskakują. Absolutnie tak nie jest, nie wchodzą na nas od razu, ale ważne jest to, żeby z takim stoickim spokojem później te ciuchy wrzucić do prania, żeby je przeprać, no bo w tych ubraniach też mogą być kleszcze i całe nasze ciało dokładnie obejrzeć.
1: To wrócę do tych dobrych rzeczy. Byliśmy w czerwcu i to miesiąc, w którym pojawiają się pierwsze w sumie grzyby kojarzone bardziej już z jesienią i z grzybobraniem. Jak to wygląda w lipcu? Czy pojawiają się nowe gatunki, czy może las obdarowuje nas czymś innym, inną rośliną?
0: A tak naprawdę te jagody, które zaczęliśmy zbierać w czerwcu, są też w lipcu, prawda? W lipcu pojawiają się, no mogą się pojawiać pierwsze grzyby, mogą się pojawiać pierwsze maliny, bo to jest ten moment, w którym one zaczną się czerwienić i dożywać. Może się pojawić czeremcha pospolita. Co prawda to jest czeremcha pospolita i czeremcha amerykańska. Amerykańska to taka ta niedobra dla leśników. To jest gatunek obcy, bardzo inwazyjny, wybierający naszą rodzimą czeremchę pospolitą, ale z jej owoców można, dojrzałych owoców, takich granatowych, można zrobić wszelkiego rodzaju mikstury, które będą miały bardzo dużo pektyn, można zrobić galaretki, które będą smaczne, zdrowe i takim wyjątkowym i niepowtarzalnym smaku, tak bym to powiedziała. Także to jest taki moment, w którym można nadal korzystać z tego wszystkiego, co daje nam z tych wszystkich owoców lasu, no bo jakby tych owoców w lesie w ciągu lata jest jakby najwięcej. Lata i jesienią, prawda?
1: Rozmawiamy też i cały czas powtarza się to, że zbieramy tylko tyle, ile wykorzystamy, to co znamy, ale czy my bezkarnie, czy my nie musimy obawiać się roślin, które zbieramy? Chodzi mi o to, że na przykład, nie wiem, będzie jakiś oprysk, nie daj Bóg. Wiem, że to raczej, czy nie wiem, nie wiemy, czy na przykład nie jest zarażona ta roślina, czy coś takiego, czy my możemy po prostu śmiało iść do lasu i wiedząc, że to jest malina, możemy sobie tą malinę wziąć, czy powinniśmy mieć z tyłu głowy, że może jednak warto uważać?
0: Jeśli chodzi o te wszystkie owoce, które rosną nisko, te krzewinki, czyli te mrówki, poziomki, maliny, już trochę mniej, bo one trochę wyżej rosną i jeżyny, ale one są na pewno narażone na to, że będą na nich jaja tasiemca. Może tak się zdarzyć. W związku z czym jakby od wielu lat mówimy o tym jako leśnicy, żeby te owoce oczywiście zbierać, nie bać się tego, ale żeby je przepłukać wodą, bieżącą wodą, zimną wodą w domu i to spowoduje, że te jaja zostaną po prostu zmyte.
1: Czyli nie bezpośrednio z krzaczka, a jednak w domu po odpowiednich zabiegach.
0: Tak proponuję. Lipiec jeszcze, to zapomniano, najważniejszym. Ostatnie lata to już w czerwcu, ale tak naprawdę lipa kwitnie i stąd się bierze nazwa lipiec, prawda? Więc kwitnąca lipa, szanowni państwo, to jest nie lada rarytas, który można sobie pozbierać, wysuszyć i zostawić potem na herbatki lipowe, na takie chłodne, zimowe wieczory, okraszone, nie wiem, jakimiś malinami, żurawiną, dosłodzone miodą, mogą spowodować, że będziemy dużo bardziej odporni, a że ta lipa nas, ona też ma działanie na układ moczowy bardzo dobre, na układ immunologiczny, no jest świetna na wszelkiego rodzaju przeziębienia.
1: Kto sierpień?
0: Sierpień to już jest taki czas, kiedy zaczynają dojrzewać jeżyny, które uwielbiam. Fakt, że jeżyny mają pestki i bardzo trudno się je zbiera, ale to bardzo, bardzo dobre owoce na sól. Pojawia się już jarzębina, bo ona też w zależności od roku, już w sierpniu może dojrzeć, w zależności od stanowiska, od tego, czy ma dużo światła, promieni słonecznych. Jarzębina na surowo jest trująca, po przerobieniu, przemrożeniu, przesuszeniu jest już wszystko w porządku, jakby pozbywa się tych trujących właściwości. Z jarzębiny możemy zrobić dżem, możemy ją właśnie ususzyć i potem znowu zimową porą wykorzystywać do herbaty. Ja uwielbiam ciasto z jarzębiną. Oczywiście nie z samą, bo ona jest bardzo cierpka i gorzka i ma taki nietypowy smak dla twardzieli, ale jeśli zrobimy, nie wiem, szarlotkę i dodamy odrobinę tej jarzębiny przerobionej tam w jakimś dżemie, no to rarytas.
1: A czy leśnik ma swój sprawdzony, sekretny przepis z wykorzystaniem jednego z letnich na przykład darów lasu?
0: Jagodzianki. Jagodzianki to jest coś, co w sezonie można piec tak naprawdę co kilka dni i chyba nie jestem w stanie się nimi najeść.
1: Dobrze. Czyli wrzesień. Czy ty już mamy taki wysyp grzybów? To już jest ten moment?
0: Tak. W zależności od tego oczywiście, ile mamy opadów, jak to się kształtuje w ciągu roku, to tak, wrzesień to już jest czas na grzyby. To jest ten moment, kiedy Polacy przypominają sobie o takiej najważniejszej dla nich dyscyplinie olimpijskiej, czyli grzybobraniu, kiedy każdy marzy o tym, żeby zabrać te kosze i przynieść pełne z tego lasu. No i co? No nic, tylko czekać na sygnał, że te grzyby się pojawiły, że te grzyby są, zbierać je mądrze i rozsądnie i tylko te, które znamy. No i wykorzystywać je oczywiście wszystkie, tak żebyśmy nie zbierali, nie wiem, nie niszczyli grzybów trujących, no bo one są pokarmem dla zwierząt, żebyśmy nie zabierali tych grzybów, których nie znamy, no bo takie wyrzucimy, chyba że nam ktoś pomoże je rozpoznać. No ale bardzo ważne, jakby, aby zbierać to, co znamy, to, czego jesteśmy pewni, żeby nie narażać nikogo na jakieś problemy zdrowotne.
1: A czy grzyby, które są nieprzerobione w żaden sposób, tylko surowe, takie zebrane, czy one mają jakąś datę ważności? Czy jest czas, okres, w którym my powinniśmy coś z nimi zrobić, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie ich nie zmarnować?
0: No, oczywiście dobrze, żeby nie stały 3 doby, bo wiadomo, że z tymi grzybami jest też piasek, jest ziemia, są jakieś fragmenty runa leśnego, jakieś liście zbutwiałe, mech i tak dalej. Wiadomo, że no też staramy się je oczyścić w lesie, no ale też bywa, że są robaczywe, tak, że gdzieś nam coś umknie w tym lesie, w tym ferworze zbiorów, a jakieś robaczywe grzyby zabierzemy ze sobą do domu, więc jeśli one będą stały dobę, dwie, to rany. Nie, róbmy je, jeżeli je przywieziemy, no to wiadomo, że są tacy ludzie, którzy uwielbiają je zbierać, a potem żony je przerabiają w tych domach, tacy panowie, którzy je zbierają, przynoszą i te żony potem całymi wieczorami siedzą i te grzyby przerabiają. Ale ważne jest, żeby tak, żeby jak najszybciej je przerobić, żeby nie stały, przede wszystkim też w dobrych warunkach były przechowywane, tak, żeby nie stały gdzieś zapomniane, no to wtedy też się nie marnują, tak? Nie narażamy siebie i innych na jakieś zatrucia. Jest jeden grzyb, którego można jeść na surowo, który wyśmienicie smakuje na surowo, to jest prawdziwek. Prawdziwka można zjeść na surowo.
1: A jakie grzyby najczęściej spotykamy w naszych okolicznych lasach? Jakie gatunki, rodzaje grzybów?
0: No przede wszystkim podgrzybki, tak? Tak zwane czarnołebki, bo w lasach sosnowych takie czarnołebki rosną. No jak jest wysyp borowików, no to wszyscy mają chęć znaleźć te prawdziwki, no bo one są niezwykłym rarytasem. Kanieczubajki są bardzo dobrymi kotletami wege i różnie ludzie je suszą, puszkują, potem dają do zup, bo one też jako taki zagęszczacz później służą. Też trzeba uważać, żeby zbierać je i być pewnym, że to kaniaczubajka, tak? Bo te grzyby bywają mylone niestety i to bardzo takie są sromotne pomyłki i trzeba być takim czujnym, rzeczywiście zbierać tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni.
1: Mamy wrzesień, początek jesieni. Czy to jest już ostatni moment, kiedy las nam coś daje? Czy wraz z początkiem tej jesieni coś jeszcze możemy w tym lesie znaleźć? No i jak żegnamy lato, a witamy jesień, to też babie lato. To wrzesień?
0: To wrzesień. Babie lato to wrzesień, ale wrzesień to też rykowisko. Jeden z najpiękniejszych spektakli w przyrodzie, który się odbywa. Kiedy jelenie mają okres godowy, kiedy byki toczą ze sobą boje i walki o te najciekawsze łanie, kiedy to byki swoim głosem jakby zaczynają, próbują się przestraszyć, próbują pokazać, kto jest dominantem, kto jest tym najsilniejszym i takim najniższym tonie głosu samcem. Także to jest niesamowity czas na to, żeby słuchać, żeby podejrzeć, oczywiście z pełnym szacunkiem i ze zdrowym rozsądkiem.
1: Tak samo zapytam jak przy okazji zrzutu poroża. Czy my musimy też szczególnie uważać na te zwierzęta w tym okresie?
0: Tak, dlatego że to jest okres godowy, wtedy tak naprawdę jeleniami rządzą hormony, a więc to jest taki moment, w którym one trochę kulpieją na punkcie szukania tej miłości, więc tak, to jest taki moment, w którym trzeba uważać, trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą o każdej porze roku trzeba być ostrożnym, trzeba mądrze korzystać z tego lasu i trzeba nie można wchodzić w drogę zwierzęta, bo jakiekolwiek to zwierzę by nie było, czy to będzie samica dzika, czy to będzie wilk, czy to będzie lis, czy to będzie właśnie jeleń, trzeba być niezwykle ostrożnym.
1: To jak zachować się w sytuacji, kiedy spotkamy takie zwierzę, jeden z gatunków, które Pani wymieniła, na swojej drodze? Jak mam się zachować, żeby sobie nie zaszkodzić?
0: A przede wszystkim trzeba zachować spokój, nie można jakby wyjmować komórki, nie można, nie wiem, reagować krzykiem, jakimś takim chaotycznym zachowaniem, tylko najlepiej jest się po prostu w taki bardzo spokojny sposób odwrócić i zejść z drogi.
1: I wtedy powinniśmy być bezpieczni.
0: Tak.
1: To w zasadzie wrócimy do pytania wcześniejszego, mianowicie, czy rozpoczęcie jesieni jest ostatnim momentem, kiedy las nam coś może ofiarować?
0: Nie, tak naprawdę dary lasu i to, co las nam daje, to właściwie przez ten rok. Ja zawsze mówię, że w każdym miesiącu, w każdej porze roku możemy coś dla siebie znaleźć i coś dla siebie wyjąć. Październik to jest taki miesiąc jeszcze trochę brzydowy. To jest miesiąc, kiedy możemy pójść pozbierać sobie żołędzi, zrobić ludziki, kiedy możemy pozbierać pięknych, kolorowych liści w lesie, kiedy dalej możemy podglądać tą przyrodę, co się z nią dzieje i jakie zmiany w niej funkcjonują. Aż dojdziemy do listopada, a listopad to jest moment, w którym kozły, czyli samce sarny, zrzucają swoje poroże, więc w listopadzie możemy znaleźć na przykład parostki w lesie, czyli poroże sarny. W listopadzie możemy znaleźć już zimowe grzyby znowu, prawda? Także jakby w każdym miesiącu możemy coś dla siebie z tego lasu wyjąć. Czy pójdziemy na spacer i skorzystamy z tego takiego dobrego czasu w lesie spędzonego w każdym miesiącu tak naprawdę przez cały okrągły rok. Czy pójdziemy uprawiać jakąś aktywność fizyczną, to korzystamy często przez cały rok z tego uroku lasu, z tego, że nie biegamy po asfalcie, tylko po leśnych duktach, leśnych dróżkach, co na pewno oszczędza nasze stawy. Mamy świeższe i zdecydowanie bardziej czyste powietrze, więc łatwiej nam się tą aktywność ruchową uprawia, bo po prostu jakby uprawiamy ją w zdrowszych i lepszych dla nas warunkach. Także to jest jakby każdy miesiąc roku jest dla nas darem i możemy coś z tego lasu wyciągnąć. W grudniu proponowałabym na przykład pójść, nie wiem, po jemiołę przed świętami. Nie jest to zabronione, natomiast z jemiołą jest inny problem taki, że ona rośnie bardzo wysoko i trudno będzie ją zdjąć. Ale często jest tak, że jakieś pozyskanie drewna zimą prowadzą leśnicy i te drzewa, oczywiście nie wchodzimy tam, gdzie są znaki pozyskanie drewna i tak dalej, bo to są prace niebezpieczne. Ale znowu w uzgodnieniu z leśniczym lokalnym możemy go zapytać, czy możemy, on nam na pewno pomoże. Pokaże i podpowie.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Zapobieganie samobójstwom i wsparcie osób w kryzysie psychicznym jest bardzo ważne. O tym, gdzie osoby w kryzysie mogą szukać pomocy, jakie sygnały powinny nas zaniepokoić i jak wspierać ludzi w kryzysie psychicznym, rozmawiamy z psycholog Bibianną Muszyńską-Czerewkiewicz z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
4: Gdzie młodzi ludzie, nawet nie tylko młodzi ludzie, w kryzysie samobójczym mogą szukać pomocy.
5: Najlepiej w Jeśli jest taka możliwość, mogą udać się osobiście do psychologa czy do Centrum Interwencji Kryzysowej. Czasem to nawet lepszy wybór niż własny psycholog czy własny psychoterapeuta, dlatego że psychoterapia nie jest tym samym, co pomoc wtedy, kiedy jest taki ostry kryzys, zwłaszcza kryzys samobójczy. To jest jakby zupełnie odwrotna praca, ale bardzo często dobrym wyborem są rozmaitego rodzaju telefony zaufania czy telefony przeznaczone dla osób w kryzysie psychicznym, ponieważ mamy gwarancję, że tam po drugiej stronie siedzi osoba, która jest specjalistą, która wie, jak rozmawiać, która rozumie, zna tego rodzaju problem. Są konkretne infolinie. Jest na przykład telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej i w informacji co do tej linii jest zaznaczone także w kryzysie samobójczym. I to jest numer, który działa, zresztą wszystkie te, które podam, to są numery telefonów, które działają całodobowo we wszystkie dni tygodnia, co jest niezwykle istotne, dlatego że często takie kryzysy pogłębiają się w godzinach wieczornych, nocnych czy w wolne dni. Wyraźniej je czuć. I ten numer to jest numer 514 202 619. Inny numer, który łatwo zapamiętać, 512 200 200, to jest całodobowy numer dla dorosłych osób w kryzysie samobójczym. Natomiast są też telefony kryzysowe, telefony zaufania i osobny jest dla dorosłych, osobny jest dla dzieci i młodzieży. 1-116-123 to jest ten dla dorosłych, natomiast wart zapamiętania i bardzo ważny numer telefonu 116-111 to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
4: Jakie są sygnały świadczące o tym, że osoba na przykład w naszym otoczeniu może być w takim kryzysie?
5: Z tym jest dość trudno, dlatego że są mity, że na przykład jeśli ktoś mówi o samobójstwie, to że go nie popełni. To nie jest prawda. Może być tak, że ktoś mówi i to jest jego wołanie o pomoc, ale może też być tak, że ktoś nic nie mówi i nie zapowiada swojego samobójstwa w sposób, który może być identyfikowany przez otoczenie, może być jasny dla otoczenia, natomiast wykonuje pewne ruchy, które pokazują, że porządkuje swoje życie i domyka pewne sprawy. Zresztą to może być czas, w którym wyraźnie lepiej funkcjonuje psychicznie. Planuje albo zapowiada opiekę nad zwierzętami, rozdaje jakieś swoje rzeczy, mnóstwo tego rodzaju ruchów, które później umiemy odczytać i umiemy zrozumieć wtedy, kiedy tego kogoś już z nami nie ma, albo kiedy nieudanej próby dokonał. Natomiast wtedy, kiedy się to dzieje, to po prostu nie bardzo rozumiemy. Nie takie jakieś dziwne rozmowy o tym, kto weźmie mojego kota, no dlaczego niby i po co. Ale tak, to mogą być tego rodzaju rzeczy i robienie tego przynosi tak wyraźną ulgę, że może po prostu poprawiać nastrój komuś, kto wcześniej był depresyjny, smutny albo drażliwy.
4: To jak zareagować? Jak pomóc takiej osobie?
5: Nie lekceważyć tego. Jeśli to możliwe, to pomagać w dotarciu do specjalisty, dlatego że dla nas to może być zbyt ciężkie. Nie musimy umieć w tym momencie radzić, ale na pewno nie mówić rzeczy, które mogłyby sugerować lekceważenie tego, czy umniejszanie problemu.
4: Jakich słów najlepiej
5: nie używać? Myślę, że dobrze byłoby nie mówić czegoś w stylu przestań, taki problem to nie problem. A ty sobie popatrz na ludzi wokół siebie, zobacz w jakiej są sytuacji, a ty tutaj z jakiegoś swojego życia, o co ci chodzi, wszystko masz. Jeśli to jest na przykład kryzys samobójczy po nieudanym związku, to a po kim ty niby płaczesz, co ta osoba była warta? Znajdziesz sobie nową pracę, nowe życie, nową, nie wiem, żonę, męża. Albo właśnie przywoływanie jakichś osób chorych, na przykład, które są w pozornie gorszej sytuacji, lub przekierowanie rozmowy na siebie. Czemu tak? Po co? Zobacz, ja kiedyś było mi źle i zacząłem biegać, zacząłem uprawiać sport, nie wiem, zrobiłem coś tam. To nie chodzi o to, że to są złe pomysły, bo one mogą być nawet wyśmienite. Ale mnóstwo zależy od tonu i tego, w jaki sposób to mówimy, ponieważ ważne jest, żeby ktoś czuł się rozumiany. Bardzo często te słowa, które mają być pocieszeniem, właściwie są wypowiadane w sposób albo przy użyciu słów, który oddala i który powoduje, że ten ktoś, kto jest w kryzysie i kto chciałby się podzielić, bo właściwie większość osób, które są w kryzysie samobójczym, bardzo chciałyby się z kimś podzielić i gdzieś w głębi duszy, może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale gdzieś w głębi duszy poszukują sposobu albo osoby, której pewność, że można się nie zabijać, będą na tyle przekonujące, żeby rzeczywiście nie musieć tego robić. Natomiast no niestety takie lekceważenie czy umniejszanie może te osoby oddalać i zniechęcać do dzielenia się z nami.
4: Czyli po prostu czasami dobrym sposobem też jest wysłuchanie osoby.
5: Wysłuchanie, bycie, zapewnienie, że możemy pomóc w dotarciu do specjalisty. Ja mogę z tobą być, mogę ci zrobić herbatę, mogę z tobą przesiedzieć całą noc, ale nie wiem, jak mogę ci pomóc, żebyś nie popełnił samobójstwa, jak poprowadzić z tobą rozmowę. Nie znam się na tym. Boję się razem z tobą o twoje życie. Jest mi źle razem z tobą. Jeśli jesteśmy empatyczni, to tak jest. Współodczuwamy z drugim człowiekiem, więc kierowanie do specjalisty może być najlepszym, co możemy zrobić.
3: 10 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.
2: SK Ostrzeszów.
3: Słowiańsko, tajemniczo i trochę strasznie. W takim klimacie utrzymana jest 7. książka ostrowianki Ani Musiałowicz. To historia o demonie, zarazy i rodzinie, która wpada w sam środek dziwnych wydarzeń. Posłuchajcie, mówi autorka.
6: Łachytka jest słowiańskim demonem, który występował u nas w rejonie w Wielkopolsce. Nazwa jest wielu osobom nieznana, natomiast myślę, że częściej Państwo słyszeli o morowej pannie. Łachytka jest demonem zarazy, demonem, który siadał na domach, czasem przedstawiany jako panna młoda, czasem przedstawiany jako postać w czarnej płachcie, czasem przedstawiany jako gęś. Te gęsi chodzą za mną, nie ukrywam, bo wyrzuciła ją rzeka, też mamy gęś. W każdym razie tutaj mamy historię współczesną. Ewa przeprowadza się do miasta, gdzie spotyka swoją dawną znajomą, przyjaciółkę swojej mamy i odnawiają ten kontakt. Ewa jest narratorką powieści, ale poznajemy również męża pani Marysi, właśnie tej przyjaciółki, który tak naprawdę jest główną postacią i nagle on dostrzega coś, co pamięta z przeszłości, coś bardzo, bardzo, bardzo złego i na początku nie może uwierzyć, ale musi sprawdzić, by pewne rzeczy nie wydarzyły się jeszcze raz, by historia nie zatoczyła koła. Czy to się mu uda, czy mu się nie uda, to już czytelnicy niech sprawdzą sami. Zachęcam do lektury.
1: Czy ta historia długo za tobą chodziła, czy to jest finalnie po prostu twój najnowszy projekt, pomysł?
6: Ta historia, znaczy ja bardzo długo piszę, ja bardzo powoli piszę, bo lubię zwracać uwagę na szczegóły. Natomiast pomysł był i wiedziałam, co chcę napisać. Ta płachytka w ogóle pojawiła się u mnie dlatego, znaczy od momentu, kiedy bodajże 2 lata temu podczas jednego z festiwali literackich miałam prelekcję i właśnie rozmawialiśmy o słowiańskich demonach i opowiedziałam o płachytce. Wydawało mi się, że wszystkich będzie interesować bardziej to, co znane, bo najczęściej lubimy wracać do tego, co znamy, a jednak pytania dotyczyły głównie tego, czym jest ta płachytka, taki ten domon właśnie wielkopolski, też na Kujawach się pojawiał, totalnie gdzieś zaginiony w pamięci naszej tutaj, więc postanowiłam troszeczkę wskrzesić.
1: Abstrahując od tytułowej płachytki, jesteś mieszkanką Ostrowa Wielkopolskiego i w książkach niejednokrotnie przemycałaś miejsca, fragmenty rzeczywistości, którą my znamy. Na razie nie pytam o ludzi. Czy tym razem także wnikliwi czytelnicy będą mogli znaleźć okolice, które znają mniej bądź bardziej?
6: Znajdą. Oczywiście, że znajdą. Myślę, że tutaj najbardziej z premedytacją wręcz prowadziłam tymi naszymi ostrowskimi ścieżkami moich bohaterów. Natomiast jak zwykle nie ma tutaj nigdzie wymienionych konkretnych nazw, ponieważ chcę, żeby każdy, bez względu na to, gdzie w Polsce mieszka, miał możliwość odnalezienia tych wszystkich miejsc u siebie w rejonie, ponieważ tak naprawdę zawsze znajdziemy podobne krajobrazy wokół siebie. Czasem mniej, czasem czasem bardziej, ale dobrze chodzić ścieżkami, po których chadzali bohaterowie, z którymi się w jakiś sposób identyfikujemy.
1: A czy bohaterowie, którzy występują w tej książce, czy mają...
6: swoje odpowiedniki?
1: Tak, mają swoje odpowiedniki.
6: Nie, nie mają swoich odpowiedników, aczkolwiek pojedyncze cechy danych osób mogą komuś się z kimś skojarzyć, natomiast postaci są absolutnie wymyślone i tutaj nie ma takiej opcji, że ktoś po prostu znajdzie, będzie mógł powiedzieć, a tego to chyba o tym, czy o tamtej pisała. Nie, postaci są całkowicie wymyślone, natomiast ich zachowania mogą, pewne zachowania ludzi w ogóle są dla wszystkich podobnymi schematami się kierujemy w życiu, podobne mechanizmy nami rządzą, więc to właśnie o to chodzi, żeby każdy z nas mógł powiedzieć, a znałem kogoś podobnego, bo wtedy nam łatwiej się przyswaja literaturę.
1: Jako autorka, masz tak, że każda kolejna książka jest twoją nową książką ulubioną, czy może w drugą stronę, w każdej kolejnej na początku przynajmniej chciałabyś coś poprawić? Jak ty do tego podchodzisz?
6: Każda książka jest moją, nie wiem czy ulubioną, czy nie, dlatego, że ten moment, w którym książka zostaje opublikowana, kiedy mamy tę premierę, jest dla mnie taki dosyć ekscytujący i trudny jednocześnie, ponieważ czekam na opinię czytelników. Sam proces, ten tworzenie wygląda w ten sposób, że kiedy już ta książka jest gotowa, to ja w pierwszym momencie stwierdzam, że ona jest beznadziejna, potem stwierdzam, że jest prześwietna, potem stwierdzam znowu, że jest okropna, potem stwierdzam, że nie, no nawet mi się udała. I te moje odczucia są bardzo ambiwalentne i bardzo zależy mi na opinii innych osób, stąd jakaś liczba beta czytaczy, którzy mówią mi, czy warto w ogóle tę książkę pokazywać wydawnictwu, czy nie. Znaczy na szczęście jeszcze ani razu się nie okazało, że mi powiedzieli, że mam sobie dać spokój. Czy jest ulubiona ta? Dzisiaj przeczytałam jedną taką krótką opinię, że to jest jednej czytelniczki. Według mnie jest to jej Musiałowicz numer jeden, więc od tego momentu tak, jest to moja ulubiona książka. Wiadomo, jest to specyficzny gatunek, specyficzna konwencja, więc nie każdemu przypasuje, aczkolwiek fani takiej literatury myślę, że powinni być zadowoleni. Ja lubię tę książkę, ja po prostu ją lubię. Lubię pana Skowronka, głównego bohatera, lubię Ewę, która jest bardzo taką typową kobietą, wręcz stereotypową, jeżeli chodzi o takie życie nasze, codzienne. No i oczywiście jest płachetka, którą lubię trochę mniej, bo nie jest niczym dobrym, ale historia myślę, że się broni. Przede wszystkim lubię ja osobiście, bardzo dobrze mi się pisało sceny, które działy się w przeszłości.
1: Dobrze bawisz się, jeżeli można to tak w ogóle ująć, przy pisaniu, przy tworzeniu nowej historii, książki, powieści, opowiadania?
6: Oj tak, wiesz, to jest tak, że na jakiś moment mogę kontrolować sobie, jestem takim sobie, wiesz, kreatorem, jestem sobie takim demiurgiem i wkładam, prowadzę te moje postaci, wkładam im usta słowa, to jest niesamowite, móc stworzyć coś, móc stworzyć, ulepić jakąś postać i nadać jej chociażby to literackie, ale jednak życie. Uwielbiam moment, w którym nagle się okazuje, że ja miałam coś zaplanowanego, a ta postać zaczyna żyć po swojemu i gdzieś spod tego mojego pióra chce się wymknąć. Wtedy staje się naprawdę taka autentyczna i uwielbiam tworzyć i uwielbiam w ogóle wszystko, co wokół tego procesu się dzieje. Fajna jest premiera, ale tak naprawdę ta premiera trwa chwilę i ten, jakby to powiedzieć, ten szał wokół książki trwa tylko kilka momentów, a no, proces to jest to, co jest, myślę, dla mnie jako pisarki najważniejsze.
1: Wrócę na chwilę do procesu tworzenia, gdyż mnie to troszkę zaintrygowało. Czyli co, na pewnym etapie po części oddajesz kontrolę swoim bohaterom?
6: Oj tak, oni potrafią być nieusłuchani. Jak oni potrafią po prostu mi zrobić niespodzianki. Wiesz, kiedy ja mam jakąś taką, mam wizję danego bohatera i on idzie tymi, kroczy moimi ścieżkami, mówi, robi dokładnie to, co ja chciałam, żeby zrobił, mówi to, co ja mu kazałam powiedzieć i nagle się okazuje, że to jest za proste, za łatwe i w pewnym momencie, kiedy do mojego mózgu gdzieś się, nie wiem, przedostaje jakaś taka myśl, że hej, nie tędy droga i ten bohater zaczyna do mnie przemawiać, że no wiesz co, no tak to by się nikt nie zachował w takiej sytuacji, albo nawet jeżeli by się zachował, to zakręćmy troszeczkę tutaj, pokombinujmy, bądźmy inni niż wszyscy, to dopiero w tym momencie ta historia, jakby to nabiera takiego koloru, nabiera takiego życia, po prostu życia. Ja uwielbiam, jejku, jak ja lubię tych moich bohaterów, w ogóle lubię ich męczyć, lubię im dawać dobre rzeczy i lubię patrzeć, jak reagują, bo to odzwierciedla naprawdę nie tylko jakieś moje myśli, ale zachowania ludzi, którymi się otaczą, bądź ludzi, o których słyszałam i sama czasem sprawdzam, jak dana osoba mogłaby w jakiejś sytuacji się zachować i czy to zachowanie w ogóle, to co mi się wydaje, jest właściwe, a moi bohaterowie mają czasem inne zdanie. Oczywiście, że cały czas ja ich kontroluję, że to ja ich tworzę, ale lubię się z nimi tak pokłócić. Lubię po prostu wejść w te rejony, które mogą w zupełnie niespodziewany czasem dla mnie sposób się napisać, narysować.
1: Poznajmy trochę Anię Musiałowicz od kuchni. Czy zdradzisz naszym słuchaczom, jak wygląda ten twój proces tworzenia? Od czego to wszystko się zaczyna? I czy wtedy lepiej po prostu do ciebie może nie podchodzić, bo tak silne emocje tobą targają?
6: Wiesz co, lepiej do mnie nie podchodzić, dlatego że ja lubię tworzyć w takim całkowitym skupieniu. Natomiast proces tworzenia to nie tylko pisania, to nie tylko ten moment, kiedy mam komputer czy zeszyt przed sobą, bo ja bardzo w ogóle lubię pisać cały czas ręcznie. I mam swój zeszyt z czarnym kotem. Teraz mam jeszcze kilka, bo dostałam kilka w prezencie, bo znajomi wiedzą, co lubię na prezenty. Więc zaczyna się w ogóle od pomysłu i ten pomysł czasem jest takim momentem, który męczy mnie w jakiś sposób, dlatego że zanim usiądę do pisania, on mi w głowie krąży, wymyślam, przemyślam i w ogóle robię różne dziwne rzeczy, które nie pozwalają mi tak naprawdę usiąść do tego komputera, ponieważ wszystko w głowie mi się musi najpierw poukładać. Potem przychodzi moment, kiedy zaczynam pisać. I oczywiście gdzieś mam taki ogólny zarys. Częściej jest to ogólny niż szczegółowy. Szczegółowe konspekty również się zdarzają, ale zazwyczaj mam taki bardzo ogólny konspekt, że wiem, co chcę napisać. Znam punkt A, znam punkt Z, a cały środek po prostu bywa zupełnie szalony. Aczkolwiek nawet jeżeli mam dokładnie rozplanowane, to często się okazuje, że do trzeciego punktu tego konspektu idzie wszystko zgodnie z planem, a później znowu samowolka, więc zaczynam pisać. I dla mnie jest bardzo ważna rutyna, to żeby nie odrywać się od danej historii. I o ile na przykład w opowiadaniach jest możliwość taka, że zakładając usiądę w sobotę i nie śpię, nie jem, nie piję i w niedzielę mam opowiadanie skończone, wiadomo, przy powieści tak nie może być. Więc codziennie, bez względu na to, co mam do zrobienia, siadam chociażby po to, żeby napisać 3 zdania, ale nie oderwać się od tej powieści. Więc znaczy, dla mnie jest takim bardzo ważnym, ja sobie zrobiłam takie postanowienie, że to musi być minimum 1000 znaków dziennie. To jest naprawdę niewiele, to jest dosłownie akapit. Natomiast jeżeli ja napiszę ten akapit, to czasem się okazuje, że z tego akapitu wychodzi 5 stron. Te 1000 stron, żeby od tej opowieści się nie odrywać. I ta rutynka. Koniecznie rutyna i koniecznie to, żeby się cały czas, jak to powiedzieć, mobilizować do tego, żeby nie uciekać. Cisza. Koniecznie cisza, żadnej muzyki, najlepiej żebym była sama w domu, żeby nikt się do mnie nie odzywał. Teraz odkąd mam kota, jest ciekawie, ponieważ kiedy on mruczy, to tak czasem on jest ważniejszy, więc też staram się mimo wszystko jakoś tak to poukładać, żeby mieć ten czas tylko i wyłącznie dla siebie, tę godzinkę chociaż dziennie i wtedy pisać. No i powieść rośnie powolutku, raz napiszę więcej, raz mniej. Potem czytam jeden raz. Znaczy, jak napiszę, to w ogóle daję sobie miesiąc na to, żeby ta historia odleżała. I potem czytam jeden raz, poprawiam drugi raz, poprawiam trzeci raz, poprawiam, kiedy uważam, że jest na tyle poprawiona, że mogę pokazać innym. Wysyłam do moich zaufanych przyjaciół, beta czytaczy, którzy mi powiedzą, czy faktycznie warto dalej nad tym pracować, czy nie warto. A jeżeli potem kiedy jeden, drugi, trzeci, piąty raz poprawię. Znaczy, ja naprawdę mam problem z tym poprawianiem, dlatego że ja zawsze uważam, że można coś zrobić lepiej i gdyby mi ktoś nie powiedział stop, już teraz musisz wysyłać, bądź gdyby się jakiejś, nie wiem, nie miałabym jakiegoś deadline'u, to prawdopodobnie moja powieść żadna by nigdy nie wyszła, bo bym cały czas ją w jakiś sposób starała się udoskonalać. No, potem trafia do wydawnictwa, a wtedy praca redaktora, redakcyjna, okładka.
0: Jesteś perfekcjonistką, prawda?
6: Tak. To czasem pomaga, czasem przeszkadza.
2: Muzyką się żyje. Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mabel, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mabel i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring Mabel z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który jak sami stwierdzili pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
7: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
2: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie, kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Matifu czuło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na jaskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Demo, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek. Ale teraz wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring Mobile, H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry. Ja w statusie miadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Radio SK. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5 tysięcy agentów w Polsce.
8: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na 0,5 miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za 0,5 miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: A wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
8: Marta Rajewska, dzień dobry. W niedzielę czas na garść ciaskowych podpowiedzi. Na początek wpadamy z wizytą do ostrzeszowskiego kina Piast. Sprawdzamy, co dziś w repertuarze i są takie filmy jak Mistyczka, Niebo nad Normandią albo Gwiazdozbiór psa. Szczegółowy program i godziny seansów dostępne są na stronie Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. Do usłyszenia.
9: Muzyką się żyje.
10: Legenda powróciła na scenę. Céline Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Céline Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Céline Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
11: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
10: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Włączamy niskie ceny.
16: I po reklamie. Esko.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin Van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy SK Live Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social mediach SK. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z SK, że ten rok był dla niej przełomowy.
13: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
12: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy. I co, mogę tak wymieniać dalej? Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Puczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońty i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo, a Sońta i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadła gruszka do fartuszka!
8: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
7: To zawieziemy je do tłoczni soków.
9: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
10: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
11: Ostrzeszów na czasie.
12: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. Już dziś kosmiczny mecz serce w Pleszewie. Zagrają w kosza. Na parkiecie pojawią się przedstawiciele fundacji Breath of Life oraz gwiazdy, a to wszystko po to, by zebrać się pieniądze na leczenie Ani Mrówczyńskiej z Kalisza i Ani Laudowicz z Pleszewa. Warto wpaść i pokibicować. To wszystko odbędzie się w hali sportowej przy Krzywoustego. Start o 16.
13: Muzyką się żyje.
14: Oskar Tymms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
15: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
14: Całą rozmowę z Oskarem Tymmsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gips. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
15: Potrzebuję.
14: A i to nie to. Już.
16: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym, po prostu jestem tak zajawiony tym, że masakra, jakby to, no nie?
14: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
16: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
14: Gips był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kygo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK, tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W SC 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Aż twarz się
1: śmieje. Głośniki same się pogłaśniają.
0: Twarz? Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie są, wszystkie.
0: Dobrze, dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę dać.
1: Możesz
0: sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, my body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie,
0: no
1: na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a ja zostaję, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, o, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Słuchaj, Marian, no. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, aha, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
12: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
11: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem Eska. Przed nami Eska Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio Eska. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A Eska w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Duńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK już różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: Wartowuja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie. Eska.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
11: Marta Rajewska, dzień dobry ponownie. Gotowi na kolejne eskowe podpowiedzi? Ostrzeszów znów stanie się stolicą pasztetu. Przed nami ogólnopolski festiwal pasztetników i potraw z gęsi. Wydarzenie odbędzie się 27 września. W programie m.in. konkursy kulinarne, degustacje, konkursy sportowe czy występy artystyczne. Warto się wybrać, a szczegóły dostępne są w necie.
12: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
13: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
12: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
14: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
15: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
14: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób naładowania baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć, Eska. Mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w Radiu SK. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem SK za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: SK.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Wpadła gruszka do fartuszka!
6: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
5: To zawieziemy je do tłoczni soków!
7: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
13: Minęła 15, czas na SK News. Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
14: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
13: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1C i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
15: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
16: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
13: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
17: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
16: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
17: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata i nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. Chyba sąsiedzi nam pozazdrościli, no dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: I po reklamie.

Sobi Romeo. Gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na antenie Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
14: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
15: Poleca Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Ostrzeszów na czasie.
22: Martrajewska, czas na kolejne eskowe podpowiedzi. Maryla Rodowicz pojawi się w Ostrowie Wielkopolskim. Koncert odbędzie się 26 września w 3MK Arenie. A obok Maryli na scenie pojawi się także Natalia Schroeder i Ralf Kamiński. Początek występu o godzinie 19. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej, to szczegółów szukajcie w necie.
8: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
20: Nasz
8: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
21: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
8: A patronem imprezy było Radio SK.
23: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje. To jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem. O, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow.
12: Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day!
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
16: Kawka się ceni.
17: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
18: Polecam. Cezary Pazura.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
19: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.
22: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
23: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
22: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
0: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
22: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
1: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła nie jednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację na fakturę, poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
5: To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
22: I po reklamie.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
25: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
24: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
26: I po reklamie.
27: Ostrzeszów na czasie.
28: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dziesiątkowe podpowiedzi. Będą biegać. Przed nami 45. Międzynarodowy Uliczny Bieg Ptolemeusza w Kaliszu. Już 4 października. Trasa biegu to 10 km i będzie wiodła ulicami miasta. A oprócz tego będą też biegi dla dzieci. Bieg główny rozpocznie się w samo południe. Imprezę poleca Radio SK.
29: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
30: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
29: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
4: Jagodzianka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.
6: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: I po reklamie.

Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: Taco. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
9: I po reklamie.
10: SK Ostrzeszów News.
11: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Na co dzień rządzi w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Ostrzeszowie, ale po godzinach zamienia się w prawdziwą zaklinaczkę natury. Katarzyna Kokoszko-Chodyjas. Jej pasja do ziół trwa od 20 lat i zaczęła się od walki o zdrowie syna. Dziś mieszka w lesie pod Ostrzeszowem, żyjąc w pełnej zgodzie z przyrodą.
12: Na sam początek chciałabym poprosić Cię, byś przedstawiła się, ponieważ większości osób znana jesteś jako dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ostrzeszowie, a dziś spotykamy się w zupełnie innym temacie i też jakbyś mogła kilka słów na początek opowiedzieć na temat tego, czym się zajmujesz, żebym nic nie przekręciła.
13: Myślę, że bardzo czym się zajmuję, bardziej pasjonuję, może jest to zawsze takie, że tak powiem, moja druga noga. Od mniej więcej 20 lat pasjonuje mnie naturoterapia. Wszystko zaczęło się od choroby mojego starszego syna, która była tak naprawdę chorobą alergiczną, ale ponieważ była troszeczkę źle leczona. Zaczęły mu spadać parametry krwi i zaczęły się rozwijać choroby, które już wymagały wprowadzenia u dwuletniego dziecka bardzo intensywnych leków, sterydów, wziewów i tak naprawdę trafiliśmy do pani doktor Mieszczak-Woszczyny w Ostrowie Wielkopolskim, która uświadomiła i mi, mojemu mężowi, że no właściwie jak przyjdzie atak porządny, atak astmy, bądź coś większego się może zadziać, no to już nie mamy co podawać naszemu synowi. I zdecydowaliśmy się wtedy na prowadzenie mu diety pod okiem właśnie lekarza oraz leczenie ziołami, które tak naprawdę trwało wtedy 2,5 roku. To była bardzo restrykcyjna dieta i to było bardzo dużo podawania przeróżnych ziół, o których ja wtedy nie miałam pojęcia. Ja byłam bardzo taka nastawiona na taką mamę. W domu miało być sterylnie, dziecko miało być chowane według książeczki i wytycznych, które dostawałam od lekarza. Tak miała być rozpisana dieta dziecka, tak jak mówiły tabelki wszelkiego rodzaju. Wszystkie szczepienia miały iść za tym. Takim bardzo dużej ufności do medycyny zachodniej. No, okazało się, że tak naprawdę dieta i niekonwencjonalne leczenie sprawiły, że mój dzisiaj już dorosły syn po prostu nie choruje. Jedyne, co mu się może tam przydarza raz na jakiś czas, to jest jakiś katar. I to wszystko. Tak po mniej więcej 2 latach tego leczenia coraz więcej zaczęłam sobie zadawać pytań. Dlaczego to wszystko działa? Dlaczego w domu musiałam zmienić detergenty? Zacząć używać tego, co jest przyjazne naturze, a tak naprawdę najczęściej to sprawdzał się ocet i soda, bo po wszystkim innym syn się dusił. Dlaczego nie potrzebujemy tyle, co moi znajomi z dziećmi, które miały tyle samo lat, na przykład leków przeciwgorączkowych, a działają zupełnie inne rzeczy, typu czasami tak naprawdę nawet plaster cytryny włożony w skarpetę. Ja po prostu nie znałam odpowiedzi na to i wtedy pani doktor powiedziała, to zacznij się tego uczyć. Zacznij szukać, zacznij zadawać te pytania, bo cię to interesuje. I też tak zrobiłam. I pierwszy kurs taki potężny, na który trafiłam, to było ziołolecznictwo i naturoterapia pod okiem doktora Henryka Różańskiego. Jest to taka postać no, bardzo ważna w świecie naturoterapii i ziołolecznictwa w Polsce. Jest to taka postać, no nie chciałabym, może bym chciała użyć słowa kultowa, sportowe, natomiast no, jest bardzo ważna dla mnie. Jest bardzo ważnym dla mnie naukowcem, który otwiera oczy na zioła, na to, jak je stosować, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne i robi to też przez pokazywanie, jakie są badania na temat ziół, najnowsze, obalając mity, no i też często w sprzeczności do tego, co mówi medycyna zachodnia. Więc to były moje pierwsze kroki, ziołolecznictwo i tym się zajęłam dla rodziny, dla siebie, dla rodziny, ale tak naprawdę się zmienił wtedy mój światopogląd, to trwało oczywiście, to był proces wieloletni, ale ten światopogląd się zmienił, zmieniło się patrzenie na to, co potrzeba, od takich prostych rzeczy typu farbowanie włosów, stosowanie lakierów hybrydowych, poprzez to, co jemy, poprzez to, czym się otaczamy i nawet gdzie mieszkamy, bo w efekcie nawet wyprowadziliśmy się na wieś, mieszkamy w środku lasu, na łące, czyli jak najbliżej natury się da. I to były takie początki, a potem zaczęło się to rozwijać przez pierwsze próby masaży, przez chirudoterapię, czyli terapię pijawkami. Następne kroki to było rozwijanie się w kierunku ajurwedy, obecnie medycyny chińskiej, akupunktury i klasycznego masażu.
12: To chciałabym przejść trochę tak naprawdę do końca w sumie takiego bloku, który sobie podzieliłam, jak sobie to mniej więcej rozpisywałam. Mianowicie medycyna i ziołolecznictwo. Czy zioła wchodzą w ogóle w interakcję z lekami? Czy my na przykład powinniśmy uważać, nie każde zioło faktycznie z każdym lekiem powinno się razem brać, suplementować, ja nie wiem jak to fachowo nazwać?
13: To jest bardzo ważne pytanie, bo ja obserwuję kilka takich trendów. Przede wszystkim zioła są cudowne, ale nie są nieobojętne dla nas. Czyli jeżeli one wpływają na nasze ciało od najmniejszej komórki, mogą wpływać na nasze zachowanie, mogą nas leczyć, mogą również nam szkodzić tak naprawdę. Możemy mieć reakcje alergiczne i jak najbardziej mogą zioła wchodzić w interakcje z lekami, takimi typowymi farmaceutycznymi, które przepisują nam lekarze. Dlatego nigdy nie możemy tak naprawdę ukrywać przed lekarzem, że spożywamy zioła. Takim zawsze moim przykładem, kiedy rozmawiam z ludźmi na temat ziół, jest na przykład skrzyp polny, który często ludzie kupują sobie po prostu jako herbatkę, bo chcą mieć ładne paznokcie, włosy, tak popularnie używany. A on jest naturalną antywitaminą dla witamin z grupy B. I może się okazać, że czasami szukamy przyczyn neurologicznych jakichś naszych problemów, a tak naprawdę możemy mieć niski poziom witamin B, dlatego że nadużywamy skrzypu. Więc to są czasami takie banalne rzeczy, ale jeżeli z lekarzem się nie podzielimy, że stosujemy jakieś zioła, mięty, pokrzywę na co dzień, czyli takie codziennego użytku w polskim domu, to możemy szukać i szukać niektórych naszych trudności zdrowotnych tak naprawdę. Więc oddzielną rzeczą jest to, czy lekarz, z którym będziemy rozmawiać, zna te interakcje, ponieważ no niestety dzisiejsza edukacja lekarzy troszeczkę ogranicza to ziołolecznictwo. Jest to bardzo mała tematyka, ograniczona i tak naprawdę, jeżeli któryś lekarz sam poszukuje tej drogi, no to ma tą wiedzę, ale myślę, że po studiach medycznych ona jest dosyć okrojona, taka do podstawowej takiej wiedzy. Wydaje mi się, że chyba szybciej tą wiedzę mają rozbudowaną farmaceuci, ponieważ tam ziołolecznictwo jest mocno rozbudowane na studiach farmaceutycznych.
12: A kiedy na przykład wystarcza ziołolecznictwo, a kiedy już koniecznie trzeba udać się do lekarza po inne farmaceutyki? Czy są jakieś takie momenty, w których już zioło nam nie pomoże?
13: Ja w ogóle jestem zdania, że ziołolecznictwo i naturoterapia i medycyna zachodnia, konwencjonalna, cały czas powinny iść w parze ze sobą. Nigdy nie powinniśmy tego rozdzielać, dlatego że pewne rzeczy w ziołolecznictwie, takie osoby jak ja, które zajmują się naturoterapią, nie jesteśmy diagnostami, tak? My wielu rzeczy nie będziemy wiedzieć, możemy wiele doczytać, ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, tak naprawdę potrzebna jest bardzo dobra diagnoza medyczna. I nie powinniśmy uciekać przed współczesną medycyną i tak samo właśnie nie powinniśmy ukrywać przed lekarzami, że stosujemy zabiegi z medycyny niekonwencjonalnej. Tak, możemy wszystko, co się dzieje z naszym organizmem, leczyć tym, co daje nam rozwój technologii, rozwój wiedzy i rozwój ludzkości z tym, co jest tradycyjne.
12: Najłatwiej będzie mi cały czas mimo wszystko to porównywać, myślę, takie najbardziej obrazowe jest porównanie do leków. Wiemy, że leki, niektóre, bądź może wszystkie, leki w każdym razie możemy przedawkować. A czy zioła też możemy przedawkować?
13: I jak najbardziej. Zioła możemy przedawkować. I to nawet te popularne zioła. Myślę sobie też o pokrzywie, tak? Którą bardzo łatwo przedawkować. Często ją stosujemy dla efektu takiego oczyszczenia organizmu, dla uzupełnienia minerałów, ale ona też może rozrzedzać krew, więc no już wiemy, że nie będzie dla każdego, tak? Myślę, że takich ziół imbir, jest takim, ponieważ zioła mamy przeróżne, a imbir też jest ziołem, no i teraz jeżeli mamy wrzody żołądka, pijemy herbatkę zimową nagminnie, bo jest modna, bo jest w restauracjach, w kawiarniach i znajomi szykują i sami ją uwielbiamy, to możemy te wrzody i ten żołądek cały czas podrażniać. Bardzo łatwo przedawkować.
12: I jak to zrobić, żeby sobie pomóc, a nie zaszkodzić?
13: Pierwsza rzecz jest taka, i tu się odzywa mój pedagogiczny głos, edukacja. Uczmy się, czytajmy, poszukujmy. Nie do końca może szukajmy w źródłach internetowych, a jeżeli tak, to u sprawdzonych osób, które naprawdę nie powielają tekstów naukowców, tylko same badają te zioła. I takich osób jest bardzo dużo, nawet tutaj się odwołuję do Henryka Różańskiego, do pani Ani Bobert na przykład. To są osoby, które badają zioła, robią metaanalizy badań, które są publikowane chociażby na PubMedzie i są to takie wiarygodne źródła. Natomiast ziołolecznictwo też jest modne, więc jest teraz dochodem i tych informacji jest mnóstwo. Ja mimo wszystko odwoływałabym się do tradycyjnych książek, do Ojca Klimuszko, do Marii Trabent. To są takie proste teksty na temat ziołolecznictwa, na temat dawkowania. Stare książki, stare wydania, cały czas dostępne, wznawiane, ale bezpieczne.
12: Jednym w zasadzie już z zagadnień, które poruszyłyśmy, było to, że te zioła jednak mogą być niebezpieczne, nieumiejętnie, że tak powiem.
13: Nieumiejętnie stosowane.
12: Nieumiejętnie stosowane. A czy miejsce, z którego my te zioła zbieramy, ma znaczenie?
13: Jak najbardziej. Zioła, tak samo zresztą jak w ogóle rośliny, wszelkie rośliny i ludzie mamy taką możliwość też absorbowania na przykład chociaż metali ciężkich. Czyli podstawowa zasada jest taka, że nie zbieramy ziół blisko ulic, blisko miast i w miejscach, które mogą być w jakikolwiek sposób skażone. Czyli jakiś, nawet jeżeli jesteśmy na wsi, ale jest koło konkretnego miejsca, z którego chcemy pozyskać zioło, fabryka, to też nie powinniśmy tam zbierać. Więc to jest pierwsza zasada taka. Na pewno też nie powinniśmy zbierać w miejscach, które są chronione ze względu na ekosystem. To jest absolutnie. Taka złota zasada wszystkich zielarzy jest taka, że nie zbieramy nigdy wszystkich ziół z danego terenu. Czyli jeżeli ja poszłabym sobie teraz na łąkę i znalazłabym stanowisko pruszczyka kurdybanka, to nie wycinam wszystkiego w pień, bo chcę ususzyć i zrobić z tego różne przetwory ziołowe, tylko maksymalnie mogę pozyskać do 1/3 z tego stanowiska tych ziół. To są takie trzy złote zasady, czyli co do miejsc.
10: SK Ostrzeszów radzi.
11: Lekcje z prokuratorem w szkołach w Ostrzeszowie i okolicy dotyczą przede wszystkim zagrożeń, jakie niesie ze sobą internet, który daje mnóstwo możliwości, ale też nie mniej pokus i niebezpieczeństw. W ramach profilaktyki prawnej można z takiej nauki skorzystać. A czego można się dowiedzieć? O tym rozmawiamy z prokuratorem Krzysztofem Dębskim, który te zajęcia prowadzi.
3: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Dębski, jestem prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Osłowie Wielkopolskim, Wydział Pierwszy Śledczy. Działalność taką, że tak powiem, szkoleniową, uświadamiającą dla młodzieży podjąłem, już można powiedzieć, ponad 16 lat temu, nawet nie pracując tutaj na terenie Kalisza, w innej części kraju tam, że tak powiem, zacząłem chodzić po tak zwanych prelekcjach dla dzieci i młodzieży. Uważałem po różnych sprawach karnych, które prowadziłem, że jednak trzeba tą młodzież uświadamiać i w miarę upływu czasu to uświadamianie uważam jest coraz bardziej konieczne z uwagi na to, że jest coraz więcej zachowań niezgodnych z prawem wśród młodzieży i to tej najmłodszej, czy dzieci nawet w szkołach podstawowych, a ma to przede wszystkim związek z rozwojem tych nowoczesnych technologii, a w szczególności internetu. Więc ja chodząc po tych spotkaniach z uczniami, chociaż nie tylko, bo również przeprowadzam poza godzinami pracy spotkania z rodzicami uczniów, z nauczycielami, staram się przekazać w tak zwanej pigułce, bo zawsze też jest to ograniczone czasowo, jak największą taką ilość informacji i sytuacji, kiedy osoby mogą być albo pokrzywdzonymi, albo sprawcami. Zawsze na takich spotkaniach, mówiąc krótko, zaczynam od tego, określając, kto odpowiada po kończeniu jakiego wieku. Więc zgodnie z przepisami, które obowiązują u nas w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jest to ustawa z 2022 roku, już osoba, która kończyła 10 lat, może odpowiadać za tak zwaną demoralizację przed sądem dla nieletnich. Między z kolei 13 a 17 rokiem życia odpowiada jako osoba nieletnia za popełniane przestępstwa, wykroczenia, czy też również demoralizację. A cóż to ta demoralizacja, bo to takie słowo się pojawia. To są zachowania naganne w szkole, poza szkołą, brak dobrych wyników w nauce, uchylanie się od obowiązku szkolnego. To jest demoralizacja, przebywanie w złych środowiskach, kontakty z alkoholem, z narkotykami. Tu również sąd rodziny może podejmować określone na przykład działania wychowawcze. Tak wspomniałem, między 13 a 17 rokiem życia to osoba odpowiada jako osoba nieletnia. Po ukończeniu lat 17, jak to ładnie się mówi, wpada już w ręce prokuratora.
13: Chociaż... No właśnie, bo wcześniej taką rolę pełni sąd rodzinny, taką prokuratorską.
3: Sąd rodzinny przede wszystkim kieruje się tym, żeby młodego sprawcę wychować. Już w skrajnych przypadkach, jeżeli są przestępstwa, sąd orzeka umieszczenie w poprawczaku, który może być też orzekany, że ktoś może iść do niego siedzieć, może być orzekany w zawieszeniu, ale przede wszystkim sąd stosuje środki wychowawcze, kieruje się tym, żeby młodych ludzi wychować. Tak już powiedziałem, 17 lat już wkracza prokurator, ale po ukończeniu 15 roku życia za najcięższe przestępstwa, w tym między innymi zabójstwa w typie podstawowym, zgwałcenia, rozboju, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, już osoba odpowiada jako osoba dorosła. A po ostatnich nowelizacji z października 2023 roku, po ukończeniu między 14 a 15 rokiem życia, już osoba może odpowiadać za zabójstwo kwalifikowane, czy między innymi ze szczególnym okrucieństwem. No tu przykładem było, jak jakiś czas temu w Polsce młodzi ludzie podpalili dla zabawy bezdomnego. To akurat taki przykład. Więc już w tych okolicznościach młodzi ludzie odpowiadają. Sąd rodzinny przede wszystkim, jak powiedziałem, kieruje się tym, żeby wychować młode osoby. Co może zrobić? Może czasami w ogóle nie wszczynać postępowania. Może udzielić upomnienia, ustanowić nadzór rodziców. Może ustanowić, tu jak często młodzież odpowiada, bo ktoś, kolega czy koleżanka ma nadzór kuratora. Może umieścić w młodzieżowym czy okręgowym ośrodku wychowawczym. Później są oczywiście środki jeszcze lecznicze, no i oczywiście środki poprawcze, jako te najbardziej surowe. Jeżeli natomiast chodzi już tu o odpowiedzialność karną, to tu, no i też jeżeli chodzi o zachowania w ogóle, nawet nieletnich, to przede wszystkim koncentruje się tutaj na tych wszystkich przestępstwach związanych z cyberprzemocą internetem. Cały czas borykamy się oczywiście z szeroko pojętym pojęciem hejtu. Młodzi ludzie co robią? No ja powiem tak, coraz to są nowe zachowania i na tych swoich spotkaniach coraz to nowe tematy poruszamy. No przede wszystkim związane z internetem. Włamują się na konta na portalach społecznościowych w ten czy inny sposób. Usuwają zawartość konta. Rozsyłają do wszystkich znajomych kogoś na tym profilu różne brzydkie sformułowania, treści znieważające, zniesławiające, poprzerabiane zdjęcia często o charakterze erotycznym. No i niestety jest to kolejne przestępstwo i kolejne przestępstwa, bo po pierwsze mamy włamanie na konto czyjeś, bardzo często dochodzi do usunięcia zawartości tego konta, jest to kolejne przestępstwo. No i oczywiście treści znieważające, zniesławiające. Kwestia kolejna, młodzi ludzie włamują się też na konta w grach sieciowych. Ja w swojej karierze już, że tak powiem, prokuratorskiej szukałem rycerza z gry Metin 2, szukałem statku z gry Sea Fighta, to jest nic innego, jak też się ktoś włamuje, zabiera tą postać, jej atrybuty czy statek, no i to jest zapis danych informatycznych, za to ponosimy odpowiedzialność karną, zawsze to wywołuje uśmiech w szkole, gdy o tym opowiadam. Kwestia kolejna związana z internetem, to kwestia szeroko pojętego stalkingu. Czyli stalkingu się dopuszcza ktoś, kto w określonym okresie czasu uporczywie powoduje w jakiś sposób osobę nęka, powoduje w niej poczucie poniżenia, udręczenia, zagrożenia lub w sposób istotny narusza prywatność tej osoby. Jest to dzisiaj w tym chwili zagrożono karą 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W skrajnych przypadkach, gdzie jest tych kwalifikowany, kończy się też nawet tym, że młoda osoba, która znajduje się pod wpływem takiego stalkingu, popełnia na przykład samobójstwo. A przykładem był zawsze młodzież, opowiadają o tym filmie z 11 roku, pierwsza część Sala samobójców, gdzie tam było doskonale pokazane, jak można kogoś w szkole zniszczyć w tych mediach, w social mediach. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie, to też są rzeczy, które ostatnio też gdzieś tam usłyszałem, przerabiają przy pomocy AI zdjęcia, dokładają kwestie erotyczne i jest to gdzieś puszczane do sieci. Są to bardzo zachowania później krzywdzące, szczególnie dla kobiet. Oczywiście to, co ostatnio mamy, w cudzysłowie mówię, na topie, no to są te shon patrole, tak, shon, czyli określenie kobiety, która trudni się tym czy innym zawodem, która w kwestiach, wiadomo, dotyczy kwestii erotycznych. Najgorsze jest to, że te osoby są nagrywane, ktoś sobie uzurpuje prawo do tego, żeby ocenić, czy ktoś jest ubrany, tak czy inny sposób, umieszczane to jest na określonych profilach, tam się zdarzają, jak słyszałem, różne komentarze, łącznie z tym, że komuś nawet kwestia jakiegoś linczu i tak dalej, to są bardzo złe zachowania, bardzo negatywnie wpływające, w szczególności na dziewczyny, na dziewczęta. Kwestia kolejna. Niestety młodzi ludzie sami też znowu sprzyjają umieszczaniu pewnych treści w sieci, ponieważ wśród dziewcząt młodych kwitnie zjawisko sextingu, modelingu, czyli młode osoby ubierają się na osoby dorosłe, odsłaniają pewne części ciała, to jest wrzucane do sieci. Jak wiemy, nigdy z sieci to nie ginie, tak? I to później dalej jest przekazywane. Takie oczywiście, bardzo młode zresztą to osoby w wieku 11-12 lat nawet tak robią. Umieszczanie znowu takich zdjęć sprzyja znowu temu, że pojawiają się zagrożenia związane z szeroko pojętą kwestią pedofilii, tak, w sieci. Oprócz tego, że policja oczywiście to monitoruje, to jest cała sieć organizacji pozarządowych, które zajmują się tym, jak Fundacja Dzieci Niczyje, La Strada, inne. dyżur.net, save internet. Bardzo dużo jest tych treści i bardzo dużo za grosze. Nie mogę powiedzieć z praktyki, chociaż ja tego nie prowadziłem, była jakaś taka sytuacja, to nie w Kaliszu, gdzie dorosły mężczyzna na kamerce wówczas gadu-gadu nakłaniał dziewczynki przez internet w wieku 10-11 lat do poddawania się innym czynnościom i nagrywał to. Później było no, wielkie zdziwienie rodziców, gdy przychodziła policja i mówiła: pani córka, państwa córka jest pokrzywdzona w ten sposób. Tak? Kwestia kolejna. Ustawodawca swego czasu wprowadził też takie przestępstwo, które polega na tym, że kto wykorzystuje podstęp lub groźbę w celu utrwalenia wizerunku osoby w trakcie pewnych czynności erotycznych lub osoby nagiej. No i niestety, co się dzieje w szkole, z kolei podstępem są nagrywane dzieci, gdzie idą do ubikacji się przebierają na bułę. I to jest później rozpowszechniane. Jako przykład też taki z tym związany, to przykład, który dowiedziałem się jakiś czas na jednej ze szkół, gdzie młodzi ludzie numer telefonu koleżanki i jej imię porozrzucali na ulotkach, że świadczy pewnego rodzaju usługi. No także można sobie wyobrazić, jaka później była reakcja w szkole i w ogóle. Telefony i tak dalej. Kwestia kolejna, jak powiedziałem o tych kwestiach pedofilskich, to kwestia właśnie nawiązywania kontaktów w sieci przez osoby dorosłe z osobami małoletnimi. I teraz kiedyś tam pewnie, no pamiętamy wszyscy, była taka kampania, gdzie siedział taki gruby facet przy klawiaturze i mówił: ja też na imię Wojtek, mam 15 lat. Ponieważ osoby dorosłe wykorzystują brak wiedzy, też mówią, znaczy podają ten wiek tak, jak próbują z kimś rozmawiać. I ustawodawca dlatego wprowadził przepisy karne, które mówią, że o tym, że kto w celu doprowadzenia między innymi osoby do innej czynności seksualnej, już nie mówię o zgwałceniu, nawiązuje, wprowadza w błąd osobę, że osobę poniżej 15 roku życia, że też jest osobą właśnie, można powiedzieć, jest osobą nieletnią. Również osobnym przestępstwem po tych zachowaniach, tak, gdzie było dużo takich, ktoś się z kimś umówił, dochodziło do innych czynności, zgwałcenia, pobicia, różnych rzeczy. Również gdy ktoś składa taką propozycję już samego i osobie poniżej 15 roku życia w sieci, już podlega odpowiedzialności karnej. No niestety młodzi ludzie wchodzą też, o czym mówię, na strony, które wchodzić nie mogą. Klikają sobie gdzieś tam we Francji, próbuje się już to, jakieś przepisy są, że trzeba mieć skan dowodu, ograniczenie. No u nas tylko wiadomo, akceptuję, czy tam mam skończone 18 lat. I teraz osoby wchodzą na różne no brzydkie strony, a w szczególności niestety na strony z tak zwaną twardą pornografią, czyli z udziałem małoletnich, z posługiwaniem się zwierzęciem czy przemocą. I samo po spóźni, gdy takie treści, też były przypadki, zostały w jakiś sposób ściągnięte na komputer, te treści gdzieś tam są mimo wszystko monitorowane, czy w ramach europejskich tych akcji policji różnych, mających na celu zwalczanie pedofilii. No i później się okazuje, puk-puk, policja, pana syn, pana córka ściągnęła film za samo posiadanie takiego filmu, że jest wysoka odpowiedzialność karna. Kwestia kolejna związana z internetem, o czym mówię młodym ludziom, to przestępstwo, kwestia przestępstwa sharingu. Oznacza dzielenie sygnału telewizyjnego. A mianowicie, no młodzi ludzie, gdzieś tam mamo, tato, będziemy oglądać za 50 zł wszystkie kanały telewizyjne, tak? No i nawiązują kontakt, ktoś udostępnia link, płatność blikiem, bitcoinem w różny sposób, przelewem na konto, konto założone na kogoś, no i oglądamy. Za jakiś czas, puk, puk, pan jest tak zwanym odbiorcą nielegalnie dystrybuowanego sygnału telewizyjnego. No i ponosimy za to odpowiedzialność karną i zawsze, jak młodym ludziom mówię, wasz ukochany laptop, telewizor, przypadek z mocy prawa i trzeba naprawić szkodę na rzecz dostarczyciela tej czy innej telewizji. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze młodym ludziom mówię, to kwestia ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych, czyli kwestia rozpowszechniania programów komputerowych, gier, muzyki, filmów i czerpania też z tego korzyści. Tłumaczę, że nie wolno nawet za darmo komuś skopiować oryginalnej płyty, oddać. Natomiast kwestia pojawia się taka, o czym też im mówię, że były takie sytuacje, gdzie był na przykład namierzony w sieci człowiek, który uczynił sobie stałe źródło dochodu i kopiował kilkaset czy kilka tysięcy płyt, sprzedawał to i na przykład później w skali kraju 600-700 osób były przeszukane za tym nielegalnie nabytymi nośnikami. U młodych ludzi później mówię, co znajdujemy na komputerze. Powołuję biegłego zakresu informatyka, po takim przeszukaniu zabezpieczyłem płytę, inne nośniki i się okazuje, że tak, program operacyjny nielegalny, ileś nielegalnych gier, ileś nielegalnych programów, ściągniętych plików muzycznych, filmowych, a się okazuje, że młodzi ludzie też bardzo często ściągają programy na przykład do diagnostyki samochodowej, które kosztują bardzo dużo pieniędzy. No i niestety później trzeba też naprawić tą szkodę na rzecz tego autora programu, gry i tak dalej. Z internetem wiąże się też kolejna kwestia i z tej ustawy wynikająca paserstwa programu komputerowego. Też młody człowiek przychodzi, mamo, tato, jest nowa FIFA na przykład. Mamo, tato, za 50 zł kupujemy. No kupujemy. Za jakiś czas przychodzi policja, pani dopuściła się paserstwa programu, bo albo wiedzieliśmy, że jest nielegalny, albo mogliśmy przypuszczać na podstawie ceny. Kwestia kolejna z internetem związana to jest kwestia kupowania i sprzedawania, tak. No zawsze tłumaczę młodym ludziom, że to jeżeli cokolwiek sprzedają, też już tu po kończeniu określonych lat i tak dalej, to mają to mieć, to ma tak wyglądać. No, oczywiście, no tych oszustw internetowych to są w skali kraju tysiące, tak? My sobie często ustalimy konto, na kogo jest założone, ale niestety pieniądze są gdzieś przelewane. Bardzo ciężko będzie to odzyskać. Niestety młodzi ludzie bardzo często również kupują coś na tym czy innym portalu, żeby nie robić reklamy, z pominięciem, nie kupujemy oficjalnie. Dogadujemy się, ja ci zrobię tanie, kupujemy bez, poza, żeby tamten nie płacił podatku. Jak nie ma programu ochrony kupujących, to już też nie odzyskamy, a tak to ten czy inny portal aukcyjny bierze to na siebie. Tak? No i tłumaczę, że właśnie przy przestępstwie oszustwa, czyli na przykład coś, otrzymam od kogoś pieniądze, nie wysyłam tej rzeczy,

oszustwa. Tu akurat jest tak, że możemy kogoś oszukać na grosz i to już jest przestępstwo. Natomiast pewne przestępstwa przeciwko mieniu zaczynają się powyżej 800 zł. Kiedyś to było 250, stopniowo rosło. Czyli kradzież na przykład będzie wykroczeniem do 800 zł, powyżej przestępstwa. Młodzi ludzie, jak idą do sklepu, a ludzie też już doświadczeni, próbują sobie liczyć, żeby nie przekroczyć 800 zł, no ale są takie możliwości, że w krótkim czasie możemy parę takich zachowań połączyć razem i zrobić z tego przestępstwo. Bardzo często się również zdarzało, iż młodzi ludzie dopuszczali się takiej tak zwanej kradzieży zuchwałej w sklepie, a generalnie ta kradzież zuchwała była powiązana z tak zwaną wyrwą, czyli z wyrwaniem kobiecie torebki, że wtedy przemoc nie jest ukierunkowana na osobę i zabieramy coś, bo powiem, to jest rozbój, tylko tu było wyrywana była torebka. I długi czas, w starym kodeksie karnym to było, później tego długi czas nie było, teraz jest to wprowadzone, jest to zagrożone karą 6 miesięcy do 8 lat, niezależnie od wartości mienia. I bardzo często to dochodziło również do takich zuchwałych kradzieży, gdzie sam to byłem świadkiem, jednej z sieci marketów, gdzie ktoś wbiegał, zabierał towar z półki i wybiegł. To właśnie po to zostało między nimi stworzone. Z przestępstwem przeciwko mieniu młodzież, no generalnie, czy młodzi ludzie wiedzą, co to jest kradzież, tak? Że zabieram coś, co nie jest moje. Ale już wiele ludzi nie wie, no i niestety kiedyś się trafiły osoby dorosłe i to wykonujące poważne zawody, które dopuściły się przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Tu akurat też jest wartość do 800, powyżej 800 zł. Najczęściej chodzi o telefony. Najczęściej chodzi o telefony, bo możemy je po numerze e-mail bardzo łatwo, zwracając się do operatorów, zlokalizować. Bardzo często też młodym ludziom mówię o przestępstwie kradzieży z włamania. No, niektórzy wiedzą, od początku nie wiedzą, co to jest. No to mówię kradzież samochodu na przykład, ale niestety w różnych spotkaniach na podwórkach, na boiskach, często przy pomocy w cudzysłowie doświadczonych kolegów, a choć pójdziemy, tam jest taka piwnica, wyrwiemy kłódkę, stary skobel i zabierzemy słoik z kompotem. No jest wielkie zdziwienie, gdy mówię, że ten słoik z kompotem grozi od roku do lat 10. Kwestia kolejna, kwestia rozboju, to już tu mówiłem dzisiaj też, że po ukończeniu 15 roku życia już za rozbój możemy odpowiadać jako osoba dorosła. Niestety młodzi ludzie bardzo często się też tego dopuszczają. Ja to jak mówię, bo nie, no co to rozmów, napad na bank, no ale tam trzeba wszystko ustalić, zaplanować. A tu siedzimy na boisku gdzieś, ktoś idzie, choć zabierzemy mu coś, tak? I rozbój wtedy podbiegają, kopią, wsikają gazem, szczują psem, biją, grożą natychmiastowym życiem przemocy i mogą zabrać nawet złotówkę. To już jest rozbój. I startujemy od 2 lat, jak to mówię kolokwialnie, do 12, a gdyby było niebezpieczny przedmiot, to od 3 lat jest tak zwana zbrodnia i najczęściej oczywiście wniosek o tymczasowe aresztowanie. Bardzo też takim niebezpiecznym zachowaniem z przestępstwem przeciwko mieniu jest przestępstwo wymuszeń rozbójniczych. No to też młodzi ludzie patrzą, po sobie mówią, no haracze, no ale haracze gdzie? Przed szkołą. Bardzo ciemna strona, bo boją się ludzie powiedzieć. Stoją grupka pod szkołą, jak nam jutro nie przyniesiesz złotówki, to dostaniesz, mówiąc delikatnie, lanie, tak? No znam przypadki z opowieści nauczycieli, gdzie uczniowie przez tydzień nie przychodzi do szkoły, bo się bawi. Zaczyna się od złotówki, kanapki, później uczniowie mówią, że zgubili telefon, a telefon został im w ten sposób zabrany. Zagrożenie też tu nie ma znaczenia, wartość może być złotówki od roku do lat 10. Z przestępstw również przeciwko mieniu zwracam uwagę młodym ludziom na kwestię uszkodzenia czy zniszczenia mienia. To też jest ta kwestia, do 800 zł wykroczenie powyżej przestępstw. Co to jest? To są pourywane lusterka w autach, połamane ławki, ale w jednej ze szkół to nie było, w Kaliszu młodzi ludzie sobie powbijali, jak są nowoczesne budynki ocieplone, powbijali sobie w styropian przez ten tynk szlachetny butelki. No i koszty, młodzi ludzie, rodzice, no ogromne koszty. Tak. To jest ta kwestia kolejna. Dalej przechodząc, mówię młodym ludziom o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. Po pierwsze, z takich bardzo podstawowych, naruszenie tkanki cielesnej. Czyli nie tylko, że ja kogoś celowo kopnę, uderzę bez obrażeń, ale również opluję. I to jest generalnie, zgłasza się to na policję, prokuratora, tam teoretycznie nie ma. Ale jeżeli będzie to osoba nieporadna, młodsza, czy starsza, jakaś taka właśnie nieporadna osoba, prokurator może dobrać ścigania z urzędu. Kwestia kolejna, no to uszkodzenia ciała. No bo młodzi ludzie mówią, że on go pobił. Pobicie to jest zastrzeżone do innego zachowania. Gdy jest jeden na jeden. Gdy są obrażenia poniżej dni 7, to jest to też ściganie skarżenia prywatnego, ale w analogicznej sytuacji, jak przy naruszeniu tkalności, prokurator to może objąć ściganie z urzędu. Ale są sytuacje, gdy już są obrażenia powyżej dni 7, uszkodzenie, ktoś komuś na przykład złamał nos, przeniesienie kości nosa, to już jest przestępstwo ścigane z urzędu. Bardzo ciężkim przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu jest przestępstwo właśnie spodowania też po kończeniu 15 roku życia. Młodzi ludzie odpowiadają ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. No i to pytanie, co w szkole może się wydarzyć? No w szkole może się wydarzyć, że ktoś komuś odstawi krzesło i ktoś usiądzie i znów dojdzie na przykład do złamania kręgosłupa, uderzenia się tyłem głowy o rand ławki i tak dalej. No tu są zagrożenia bardzo duże i to są młodzi ludzie też bardzo często w różny sposób mogą spowodować komuś utratę oka, jednego, dwóch. No to są już takie najpoważniejsze zdarzenia. Kwestia kolejna, to co też młodzi ludzie niestety nagrywają, później widzimy w mediach, udział w pobiciu. Czyli co najmniej 2 osoby biją jedno, oczywiście więcej osób może być pokrzywdzonych, więcej atakujących. Najgorsze jest to, że młodzi ludzie stoją wokoło, jeszcze krzyczą często, tak, kopnij go, uderz, mogą odpowiadać za podżeganie, a tamte osoby odpowiadają za udział w pobiciu. Kwestią kolejną jest udział w bójce, czyli ustawce, tak. Tutaj, gdy się umówi określona grupa osób, że będziemy sobie zadawać uderzenia i kopać, wystarczy, ktoś tam się znajdzie.

0: tej grupie, tak? Odpowiada za działanie wspólnie w porozumieniu, odpowiada za udział w bójce. Kolejną kwestią, o której młodym ludziom zawsze staram się opowiadać, to przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentu. Cóż to młodych ludzi może dotyczyć? No w wielu szkołach są legitymacje elektroniczne, ale wielu są również są legitymacje tradycyjne. No i na przykład wyjeżdżamy na wakacje, na ferie zimowe, no i się okazuje, że legitymacja jest nieopieczętowana. No i wtedy się zaczynają kombinacje. Przerabiamy datę ważności, zdjęcie wklejamy do kolegi i tak dalej. Za samo to grozi między innymi kara pozbawienia wolności do lat 5, tak? I będzie i ten, jak będziemy się posługiwać, tłumaczę młodym ludziom, w pociągu czy autobusie, dokument stanie zatrzymany i będziemy odpowiadać za posługiwanie się przerobionym dokumentem. Jeżeli nam w ogóle przysługuje ulga, jeżeli nam ulga nie przysługuje, to jeszcze oszustwo, na przykład na szkodę kolei czy jakiejś linii autobusowej. Kwestia kolejna, no to bardzo często, ale to w sprawach, na których bardzo często to słyszałem, kwestia podrobienia podpisu. No ale ja się podpisałem, bo on mi kazał. Nie ma podpisania. Tylko swoim imieniem i nazwiskiem tłumaczę młodym ludziom, bo za to też teoretycznie, tam są jeszcze wypadki mniejszej wagi, można iść na 5 lat do więzienia. Tak? Też często w tych przypadkach młodym ludziom mówię, że później w życiu dorosłym, jak już niektórzy się, że tak powiem, w związkach stałych rozchodzą, to się nagle komuś przypomina, a mąż i żona to się podpisali kiedyś za mnie, na przykład na zeznaniu podatkowym. No i biegły, no i wiemy, kto to podpisał. Tak? Kwestia kolejna, bardzo ważna dla młodych ludzi, to kwestia wszelkich przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komunikacji. Związana i ze stanem nietrzeźwości, ze stanem po użyciu alkoholu, ze stanem po spożyciu środków odżywiających, po użyciu środków odżywiających i pod wpływem. Jaka jest różnica? Gdy policja nas zatrzymuje, używa tych podstawowych urządzeń, jesteśmy, że tak powiem, badani na trzeźwość, dmuchając w miligramach na decymetr sześcienny. 0,25 mg na decymetr sześcienny to jest 0,5 promila we krwi. I tu jest wykroczenie. Powyżej 0,25 i powyżej 0,5 promila to już jest przestępstwo. Oczywiście tłumaczę młodym ludziom, że oprócz kary pozbawienia wolności jest tu kwestia zakazu podprowadzenia pojazdów, cofnięcia uprawnień. Później, jeżeli w tym okresie zakazu będziemy jechać, znowu popełnia kolejne przestępstwo. Natomiast najgorsze jest to, że niestety bardzo dużo młodych ludzi, czy po stanie trzeźwości, po użyciu alkoholu, czy pod wpływem środków odżywiających lub po ich użyciu, tam jest, nie ma takiej kategorycznej granicy jak tu przy alkoholu, tylko zawsze biegły się powołuje i biegły ustala, czy ten stwierdzone stężenie we krwi, tak, tych czy innych środków powoduje stan takich, że można powiedzieć stanie trzeźwości, czy stan po użyciu alkoholu podobnie działając. Jak dochodzi do wypadków, tak? I to jest tragedia. Tłumaczę młodym ludziom, że nigdy nie wsiadamy, bo wracają z różnych imprez. No i kto z reguły kieruje? Kieruje z reguły ten, kto tak, albo najmniej potrafi jeździć, jeżeli pół biedy nie pił, albo ten, który najmniej wypił. A z tych wypadków niestety kto ginie? Giną z reguły pasażerowie wszyscy, a kierowca przeżyje, tak? I po ostatnich zmianach przepisów za samo spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu już startujemy od 3 lat, a gdy zginie chociażby jedna osoba, to już mamy 5 lat. Startujemy od 5 lat. A niestety to bardzo wielu młodych ludzi spotyka, jak wielokrotnie przecież media piszą, jak tam gdzieś ten przypadek, gdzie jechali Toyotą, Avensis i w bagażniku było 2, no i 2 18-latków nie żyje, tak? Również ostrzegam ich przed jazdą pod wpływem alkoholu, w stanie trzeźwości czy środków na rowerze. No dzisiaj nie ma już za to zatrzymanego prawa jazdy, jest to wykroczenie. No ale takich różnych kolarzy w tym stanie mamy bardzo dużo. Więc też można spowodować, jadąc nawet rowerem, taki czy inny wypadek. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze mówię, to kwestia narkotyków. Bardzo dużo takich spraw mamy, prowadzę, ja osobiście prowadzę, natomiast młodzi ludzie, no coraz mniejszy jest wiek młodych ludzi sięgających po te środki. Dzisiaj na topie mamy środki, praktycznie w większości substancje psychotropowe, jak klofedron, klefedron, mefedron. To są bardzo proste środki do wyprodukowania i to jest tanie i to bardzo dużo młodych ludzi zażywa, nie mówiąc o tradycyjnych narkotykach. Więc tłumaczę, że zgodnie z ustawą, bo młodzi ludzie tam często zadawali pytania, ale przecież można podać niewielką ilość. Mówię, nie wolno. Jest owszem taki przepis, że łaskawie prokurator lub sąd, jeżeli ktoś ma super opinię, był złapany z niedużą ilością narkotyku, może to postępowanie umorzyć, tak? Ale generalnie za posiadanie nawet 0,5 grama, czy tutaj części setnej grama i w tej czy innej kwalifikacji już ponosimy odpowiedzialność karną. Dalej, nie wolno, mówię, uprawiać ziela konopinnych niż włókniste. No niestety młodzi ludzie sobie uprawiają i to w różny sposób. Natomiast jeżeli jest jeszcze to sama uprawa i to nie jest znaczna ilość, to jest jeszcze mniejsze zagrożenie, bodajże do 3 lat, ale młodzi ludzie produkują, w sensie uprawiają, suszą i wytwarzają. Wtedy można trafić do więzienia od 3 lat, bo jest to tak zwana zbrodnia. Kwestia kolejna, bardzo niebezpieczna, to udzielania w co, czyli dealowanie, czyli w celu korzyści majątkowej. I jeżeli się okaże, że ktoś sprzeda narkotyk osobie poniżej 18 roku życia, to startujemy od 3 lat. To już jest tak zwana zbrodnia. Dalej, udzielenie w celu za darmo, dopalenia, to jest również przestępstwo i gdy udzielimy małoletniemu, jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Młodzi ludzie, no bo zupełnie sobie z tego nie zdają sprawy. I kwestia kolejna z narkotykami, to kwestia, to co się pojawia bardzo często, gdy młodzi ludzie, mówię, w tym wieku czy późniejszym, jedziecie gdzieś za granicę, na przykład do Holandii, tam pewne narkotyki, wiadomo, można palić, ale to sobie mówią, przywieziemy sobie. No i na przykład takie 15 gram na przykład marihuany, jak oceni biegły, może być uznane za znaczną ilość, jest to wewnątrzwspólnotowy przewóz i to jest również zbrodnia. I tu również startujemy od 3 lat. Kwestia kolejna, jeżeli chodzi o narkotyki, to kwestia może wszelkiego rodzaju środków też około narkotycznych, w tym w szczególności GHB, czyli pigułka gwałtu. To jest w skrócie kwas gamma hydroksymasłowy, kiedyś jak czytałem w Stanach Zjednoczonych w jakichś latach służył do znieczulania przy operacjach. Osoba, której to podaje się do napoju, nie pamięta nic, bo to jest bez smaku, bez zapachu. Dlatego cały czas tłumaczę młodym ludziom, nie zostawiamy napoju otwartego. Nawet jeżeli ktoś powie, że nam przyniesie z barku jakiś napój, też nie pozwalamy. A już broń Boże wrócić do napoju, który został na stoliku. A najnowszy sposób, o którym też dowiedziałem się de facto z mediów, to jest osobom tańczącym, no wiadomo, często dorosłym i w ogóle, często też po alkoholu, podaje się strzykawką. Delikatne ukłucie, podaje się GHB. No i później się robi takie, wiadomo, a nie inne rzeczy. Jeżeli chodzi o tą ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, to mówię, to jest posiadanie tych wszystkich, no bardzo dużo jest tych nowych substancji psychoaktywnych, więc mówię, posiadanie, udzielanie, to są wszystko przestępstwa. Kwestia kolejna, o której też młodym ludziom mówię, tak zawsze jak w telegraficznym skrócie, to jest kwestia podrabiania pieniędzy. To jest przestępstwo, między innymi podrabianie pieniędzy, artykuł 310 mówi, stan się startuje od 5 lat. I był przykład, gdzie młodzi ludzie w wieku 13-14 lat, czy jak skończyli się 17, był jeszcze większy problem, na drukarce kolorowej u rodziców sobie skopiowali palę banknotów i puścili je w obieg. No i był straszny problem, jak później, jaką karę, no bo startujemy od 5 lat. I zawsze wracam do sprawy ochrony nauczycieli. Też pamiętamy, jaka była sytuacja, nie wiem, to był 6-7 rok w szkole w Toruniu, jak założono nauczycielowi podczas lekcji kosz na głowę, przy aplauzie oczywiście klasy i tak dalej. Ci uczniowie, jak później czytałem, zostali z tej szkoły wyrzuceni, były zadośćuczynienia na rzecz nauczyciela, ale wtedy zmieniła się ustawa Karta Nauczyciela, że nauczycielowi podczas lub w związku z pełnieniem funkcji przysługuje taka ochrona, na przykład jak policjantowi czy prokuratorowi. Więc mówię, tłumaczę młodym ludziom, nie tylko szkoła, ale wycieczka szkolna, wycieczka klasowa, czy nawet nieodpowiednie komentarze, jakie się pojawiają właśnie w internecie, powodują, że nauczyciel na szczęście korzysta z takiej pomocy, no bo bardzo często się zdarzało, gdzie były nie tylko groźby, ale na przykład naruszenie tkalności cielesnej, czy opluwanie nawet nauczyciela.
1: A co młodzi ludzie na to? Czy oni wiedzą, czy otwierają oczy ze zdumienia, czy sobie podchodzą, tam nic mi nie będzie, kolega dostał dozór kuratora, tam kurator.
0: No więc nauczyciele mówią, że w jednej ze szkół, na przykład po spotkaniu z rodzicami, to rodzice chcieli dzieciom komputery zabierać, jak usłyszeli, co tam może być. Uczniowie, reakcje są różne. Nauczyciele na przykład znają uczniów z klasy i wiedzą, kto może być z kimś, czymś związany. To mówią, że bardzo są później żywe tam jakieś dyskusje na ten temat. Uczniowie w wielu przypadkach, zakładam, o wielu rzeczach nie wiedzą, tak? Dlatego uważam, że cały czas, no inny sposób, chyba z tym też nie ujedziemy, uważam, że te spotkania są nieodzowne i jak najwięcej trzeba tą świadomość im, no jakąś prawną szerzyć, no bo mówię, no przy takich różnych spotkaniach, gdzie ktoś namówi kogoś starszego na coś, to później konsekwencje są straszne, tak? Takie czy inne. No i oczywiście to, co też młodzieży zawsze mówię, kwestia ich karalności. W danym momencie będziecie mieli, wasze dane będą w karcie karnej, tak? Będziecie chcieli iść do pracy, do jakiejś dobrej szkoły. Oczywiście to nie są dane, które są na całe życie w karcie karnej. Już tu nie będę zanudzał szczegółami, po pewnym czasie pewne są usuwane. Ale w tym momencie, gdzie mówię młodzieży, będziecie chcieli iść do dobrej pracy, dobrej szkoły, no nikt was nie przyjmie, jeżeli zobaczycie w karcie karnej pracodawca, że jesteście karani za kradzież, tak? Czy nie mówiąc o pracy w policji, w straży granicznej, czy w innych służbach i tak dalej. To jest tak ważne, mówię, żeby nie być osobą karaną.
1: No życie też pokazuje, że łatwo stać się przestępcą, ale też łatwo stać się ofiarą. I to nie jest kwestia może tyle naiwności, co właśnie takiego bezmyślnego podchodzenia do wielu tematów.
0: Moim zdaniem to bezmyślne podchodzenie często wynika z tego, że młodzież nie ma świadomości. No gdzieś tam ogólnie się mówi, słyszą, że tego nie wolno, tego nie mówią, ale już o wielu zachowaniach nie wiedzą. Tak zawsze są zdziwieni, że za to, że mam program komputerowy, czy za tą grę, którą skopiowałem, ja mogę iść teoretycznie do więzienia, tak? I trzeba jeszcze naprawić szkody i tak dalej.
1: I jeszcze pojawia się złość, że ojejku, koledzy od dawna tak mieli, a ja akurat wpadłem.
0: No i tak jest z reguły, ponieważ bardzo często młodzi ludzie, którzy nie mają do czynienia z takimi, bo niektóre osoby bardzo, no że tak powiem, już zawodowo się pewnymi rzeczami zajmują, kogoś namówią na to i akurat ta młoda osoba wpadnie, tak? To tak jak przy przewozie narkotyków przez granicę zawsze jedzie tak zwane muły, jak przewożą, no to na lotnisku się wskazuje na tego, który ma tam i tracimy te parę kilo towaru, na przykład kokainy, a tam idzie inny transport, tak? Ale bardzo często właśnie młodzi ludzie, którzy no naprawdę pochodzą gdzieś z dobrych domów i tak dalej, nie było z nimi problemu, gdzieś namówieni przez kogoś wchodzą nawet, no właśnie, no teoretycznie nie wiedzą, nieświadomie na drogę przestępstwa, no ale nieznajomość niestety prawa szkodzi, tak? Pierwszą podstawową rzeczą, powiem, są narkotyki, tak? Bo tego jest bardzo dużo. to jest mnóstwo, to od najmłodszych dzieci zaczynają, już 13-latkowie dealują i tak dalej. Natomiast uważam, że to, co jest najbardziej zagrożeniem dla dzieci w szkole i co później, jakie są podejmowane nawet próby samobójcze, to jest kwestia tego szerokiego pojętego hejtu. Bardzo często sięganie przez młodych ludzi do, teraz przy pomocy, a jak powiedziałem dzisiaj, przerabiania jakichś na przykład zdjęć kogoś, dodawanie treści erotycznych i w ogóle nawiązywanie też do różnych właśnie treści erotycznych, gdzieś w jakichś zdjęciach, w jakichś opisach. Uważam, że przez te właśnie portale społecznościowe można naprawdę kogoś zniszczyć, tak? To nie jest tak, kiedyś ktoś w szkole coś powiedział i komuś ktoś przekazał. Teraz to wszystko idzie SMS-ami, idzie mailami, no, na portalach społecznościowych jest rozpowszechniane. Uważam, że największym zagrożeniem dzisiaj są te wszystkie kwestie związane z hejtem, a co później idzie ze stalkingiem i tak dalej.
2: Aby z takiej pomocy i formy zajęć skorzystać, należy umówić się w prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
3: SK Ostrzeszów.
2: To jeden z kilku kościołów, który znajduje się w śródmieściu Kalisza. Mowa o bazylice kolegiackiej w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwany kościołem Świętego Józefa. Teraz w naszym magazynie zapraszamy Was na niecodzienną wędrówkę po świątyni.
4: Kościół Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwany kościołem Świętego Józefa, a tak naprawdę świętej rodziny. Od obrazu słynącego łaskami i cudami, który znajduje się w prawej nawie, i na tym obrazie widzimy postać Chrystusa w otoczeniu Maryi i Józefa, i to tak zwany aspekt ludzki, natomiast nad Chrystusem postać gołębia i Boga Ojca, czyli ten aspekt duchowy. No i widzimy pięć postaci i wszyscy mówią, idę do kościoła Świętego Józefa, a tutaj widzimy pięć postaci związanych z właśnie tą liturgią, z kościołem rzymską, historią kościoła rzymskokatolickiego, no i obraz ufundowany koronami papieskimi. Jest to historia właśnie tegoż, od tej osoby, która była nieuleczalnie chora, mieszkańca ze wsi Szulec. To najczęściej tutaj, jak przyjeżdżają grupy pątników, turystów, to tutaj ksiądz, czy to będzie kleryk, oprowadza i opowiada tą historię związaną z tym kościołem, z tym miejscem. I to wszystko możemy usłyszeć z ust samych duchownych, ale równocześnie złożyć intencje o to, co chcemy. To, co chcemy usłyszeć, to, co chcemy, żeby się zadziało w naszym życiu. No i jak tutaj duchowni oprowadzają, to bardzo często możemy usłyszeć, zastanówcie się, o co chcecie prosić Pana Boga, bo najczęściej jak prosicie u Świętego Józefa, to się spełnia. Natomiast film ostatni w kinach, Opiekun, jest właśnie na bazie tegoż kościoła, tych wydarzeń z Księgi Łaski i Cudów, które prowadzone są od XVII wieku. I można to powiedzieć i humorystycznie, to niektóre sceny, ale przede wszystkim też tragiczne, bo związane z duchownymi z czasem II wojny światowej, ich pobytem w Dachau. No i kaplica księży Dachau, która znajduje się w podziemiach, wyposażona w przedmioty, które ci duchowni wynieśli ze sobą z obozu koncentracyjnego. A jeżeli nawet przetrwali, to ci, co przeżyli, to byli tak zniszczeni pod względem fizycznym na skutek doświadczeń pseudomedycznych, na skutek przeżyć w obozie, że już nigdy nie powrócili do normalnej funkcji zdrowotnej organizmu, natomiast duchowo stali, duchowo twardzi, duchowo rozszerzający kult Świętego Józefa, całego miejsca, i to właśnie w tym filmie możemy zaobserwować. Przy ołtarzu głównym widzimy obraz Matki Bożej od ognia, a przed nim wejście do krypty i napis tablica Stanisław Karkowski 1520-1603 rok, złote drzwi. No i wchodząc do podziemi, odsłaniając drzwi, właśnie trumna z ciałem prymasa Karkowskiego, który został przeniesiony ze świątyni jezuitów tutaj, i dwóch innych, biskupa i księdza, który tutaj między innymi odbudowywał kościół, jak on się zawalił w XVIII wieku. No i ciekawostką jest to, że w ołtarzu bocznym, ale drugim, nie tam, gdzie jest obraz świętej rodziny, widnieje ołtarz mistrza z Gościszowic, XV wiek. I to jest tak zwany tryptyk. I wiemy, że kto jest autorem tegoż ołtarza, z tego względu, że zachowały się dokumenty. No i między innymi tutaj w tej świątyni są też pozostałości ze świątyni jezuickiej, odpowiednie rzeźby, które tutaj stanowią wyposażenie do dnia dzisiejszego. No i tutaj odbywają się przede wszystkim uroczystości związane, odbywały się uroczystości związane z pieszymi pielgrzymkami na Jasną Górę, bo Kościół jest Zniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj mówi się w języku potocznym Kościół Świętego Józefa, a kiedyś szło się od Maryi do Maryi, czyli od Kościoła Maryjnego w Kaliszu szło się do Kościoła Maryjnego na Jasnej Górze, do Częstochowy. I tak te pielgrzymki chodziły. I pierwsza pielgrzymka z państwa polskiego, Rzeczypospolitej, obojga narodów, jest Kalisza, na Jasną Górę. I ta tradycja trwa do dnia dzisiejszego. Zawsze w dwie strony idzie pielgrzymka na nogach. Kiedyś szła 4 dni w jedną stronę, 4 dni w drugą stronę, dzisiaj do 5 dni w jedną stronę i 5 w drugą powrót, wydłużona, razem ponad 160 km. Te etapy były bardzo ciężkie, bo się szło polnymi drogami. W latach, można powiedzieć, 50-tych, 60-tych, jak już drogi asfaltowe powstawały, to i pieszo przede wszystkim, ale po asfalcie, po polnych drogach, po jakimś szlace, czy jakiejś tam utwardzonej ziemi, no ale te odcinki były 30-parokilometrowe, później 62, 30 parę i najgorszy drugi dzień, jak się wychodziło z Kalisza, bo od Głuszyny do Wielunia ponad 60 km. I dzisiaj, można powiedzieć, ten etap skrócono o połowę, ale to w historii przeszło do wyczynu pątniczego i do historii. Wiemy dzisiaj, że z pielgrzymką przebłagalną na Jasną Górę szedł rotmistrz Kłosowski, ten, który związany jest z Licheniem, ponieważ on szedł na Jasną Górę, żeby przebłagać Maryję za to, że nie znalazł obrazu tego, którym wizerunku maryjnego, który pokazał mu się po bitwie pod Lipskiem. No i znalazł go na tej, w trakcie kaliskiej pielgrzymki na Jasnej Górze, właśnie w miejscowości Lgota przed Częstochową, i tamten obraz, można powiedzieć, odkupił od ewangelika, no i przywiózł go do siebie ze sobą. No i on znajduje się dzisiaj w bazylice właśnie w Licheniu. Natomiast tutaj Kalisz, no przede wszystkim słynie z tegoż wizerunku świętej rodziny. I korony papieskie, później ufundowane wota dziękczynne na różnego rodzaju wydarzenia potwierdzają, i księga pamiątek prowadzona, utrzymywana, przechowywana przez tutejszych duchownych daje świadectwo tej historii związanych z tym miejscem. Natomiast chyba najbardziej takimi ciekawymi zabytkami dla państwa polskiego w tym kościele to są dwie rzeczy, ale w oryginale zachowane. Jest to patena, dar Mieszka III Starego dla klasztoru cystersów w Lądzie. I ta patena została umieszczona w obrazie Poczet Królów i Książąt Polskich według Matejki na wizerunku Mieszka III Starego. I to jest właśnie ten złoty przedmiot, który widzimy, możemy zobaczyć w skarbcu tutejszego kościoła, a który Matejka umieścił na poczcie. No i drugim takim przedmiotem to jest złoty kielich Kazimierza Wielkiego, dar dla katedry w Kaliszu. I te dwie rzeczy zachowały się w oryginale z tymi liliami, można powiedzieć, adygaweńskimi, z tymi orłami piastowskimi, ale stanowią najbardziej drogocenne materiały związane z okresem piastowskim. Jak parę lat temu, no bo to 3 lata temu, odbywała się 700-lecie koronacji pamiątka, uroczystości związane z koronacją Władysława Łokietka na króla Polski na Wawelu, to między innymi ta patena stąd, Mieszka III Starego, jak i złoty kielich Kazimierza Wielkiego, na sygnale zajechały na Wawel i przez pół roku tam były eksponowane z innymi rzeczyma, naczyniami liturgicznymi, przedmiotami związanymi ze sztuką gotycką i romańską na Wawelu. I to właśnie jest ta historia, ta ciekawostka. A dlaczego zachowały się tutaj do dnia dzisiejszego? Zachowane, zamurowane w podziemiach kościoła, tu, przez księdza proboszcza z księdzem z pobliskiego kościoła ewangelików. Ani Niemcy ich nie znaleźli, ani Rosjanie. Zaraz po zakończeniu wojny i dlatego do dnia dzisiejszego możemy to w oryginale zobaczyć do dnia dzisiejszego tutaj. Oczywiście w skarbcu kopie są, ale one wiernie przedstawiają cały ten wizerunek. Jeżeli chcemy zobaczyć oryginał, to najlepiej zobaczyć relacje ze mszy. Jak papież Jan Paweł II był tutaj w 1997 roku i Jan Paweł II wtedy podczas nabożeństwa trzymał podczas liturgii oryginały i pateny, i kielicha. I kamera bardzo często najeżdżała na postać i papieża, i na te kielichy, i dlatego można to wszystko było do dnia dzisiejszego gdzieś tam w internecie, czy w telewizji można to zaobserwować. Albo podczas wydarzeń, takich jak na przykład było ostatnimi 3 lata temu na Wawelu. No i kolejna rzecz. Tutaj jak ciekawostką jest to, jak duchowni modlili się podczas pobytu w Dachau, to modlili się o co? Przede wszystkim o ocalenie. Ale w jaki sposób? W jaki sposób i do kogo? Tak? I do serca Jezusowego i do Maryi. I ta nowenna do świętego Józefa spełniła, można powiedzieć, ich oczekiwania. Ale w jaki sposób? Mianowicie na niecałe 3 godziny przed wysadzeniem obozu w powietrze, wymordowaniem więźniów, nie tylko duchownych, ale wszystkich więźniów, patrol amerykański, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, że przez pomyłkę oswobodził ten obóz, chociaż ten patrol amerykański tam trafił przez przypadek i natrafił, idąc po torach kolejowych, na których stały wagony na bocznicy, a w nich ciała, truchła, można powiedzieć, więźniów, gnijących, psujących się ciał, i szli dalej. I nagle wolna przestrzeń, nagle druty kolczaste, teren otoczony, wartownicy niemieccy uzbrojeni po zęby. I zamiast otworzyć do tego niewielkiego patrolu amerykańskiego ogień, to oni uciekli. A Amerykanie otwarli, można powiedzieć, bramy obozowe, no i weszli do obozu i w ten sposób ci duchowni i więźniowie ocaleli, bo obóz nie został wysadzony w powietrze, a więźniowie przeżyli. Natomiast wiemy, że duchowni podczas modlitwy przyrzekli, że jeżeli ocaleją, to będą propagowali kult świętego Józefa na całą Polskę i na cały świat. Będą czcili, konferencje naukowe będą się odbywały i przybędą do świętego Józefa. I dzisiaj wiemy, że wszystkie te przyrzeczenia spełniono, konferencje odbywają się, kult jest propagowany świętego Józefa na całą ziemię i przede wszystkim przybyli duchowni, ci co ocaleli, do świętego Józefa. Przed kościołem padli na kolana i na kolanach przed oblicze obrazu świętego Józefa, żeby podziękować. Nie tak dawno, bo kilka lat temu zmarł ostatni ksiądz Dachowczyk, i Polak, i Niemiec, bo kilka nacji duchownych przybywało właśnie w obozie koncentracyjnym Dachau. A przez to, że te wydarzenia mają tutaj miejsce, to ufundowano w 70-tych latach właśnie duchowni, przywieźli ze sobą pozostałości z obozu, czyli chleb, później różaniec z drutu kolczastego, później czapka, szczotka z napisem Dachau, ręczniki, rysunki przedstawiające kary cielesne przez Niemców, dokumenty obozowe. I ja pamiętam jeszcze jako dziecko, tutaj będąc na ulicach miasta Kalisza, chodząc, właśnie 29 kwietnia przybywali mężczyźni w pasiakach, strojach pełnych czy chustach biało-niebieskich i szli tutaj do świętego Józefa, później przechodzili do katedry, żeby modlić się i uczestniczyć w liturgii dziękczynnej ocalenia właśnie z tegoż miejsca kaźni w czasie II wojny światowej. No i ciekawostką jest też obrazy, które tutaj są widoczne. Na jednym z tych obrazów są intencje, można powiedzieć, szlachty osób, wątników, którzy tutaj przybywają, a są w strojach z XVIII wieku, właśnie na jednym z ołtarzy bocznych. No i ta najbardziej taka interesująca rzecz to kościół ma tylko dwa style architektoniczne dzisiaj, bo w prezbiterium widzimy tylko sklepienie gotyckie. Natomiast z tyłu czy z boku kościoła czy na zewnątrz widzimy w prezbiterium czerwoną cegłę, a wszędzie tutaj w środku widzimy wystrój późny barok, czyli rokoko, piękne ołtarze, piękne zdobienia, natomiast nie ma dwóch pośrednich styli architektonicznych. Dlaczego? Bo kościół zawalił się w XVIII wieku, jak tutaj do kościoła był dobudowany pałac arcybiskupów gnieźnieńskich, no i wtedy ksiądz właśnie Kosowski jeździł po terenie Rzeczypospolitej, zdobywał środki finansowe na odbudowę świątyni. No i udało się zebrać tyle tych środków finansowych, że starczyły na nie tylko odbudowę świątyni, ale jeszcze jej upiększenie. I to, co właśnie widzimy, ten wystrój tej świątyni, to bogactwo, to właśnie pochodzi z tamtego okresu czasu i ta wieża biała. No i ciekawostką jest to, że na zewnątrz, ta świątynia, widzimy białą wieżę, a podczas poprowadzenia jednej z wycieczek po Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie widzę zdjęcia z okresu września i października 1939 roku, a w nim eliminacja elit społeczno-kulturalno-duchowych państwa polskiego, czyli mordowanie osób, które znalazły się na listach proskrypcyjnych zaangażowanych w funkcjonowanie państwa międzywojennego polskiego. I na tych zdjęciach widzę osobę prowadzoną przez Niemców, patron niemiecki, w białej koszuli, w czarnych spodniach i na w tle kościół świętego Józefa. No i na pytanie, czy wiedzą, skąd ten wizerunek jest, to zdjęcie, kogo przedstawia? I pamiętam, wtedy kustosz, był zastępca kustosza tegoż muzeum i mówi, że nie, bo to znaleziono gdzieś w Warszawie. Znaleziono to zdjęcie wśród dokumentów, ktoś to przyniósł, oni to wywołali, ten film, i umieścili właśnie w ekspozycjach tamtejszego muzeum. A ja mówię, że jest to kościół świętego Józefa w Kaliszu. A skąd pan wie? Bo jestem przewodnikiem z tej miejscowości i to jest właśnie ksiądz Pawłowski. To jest osoba, która została aresztowana, właśnie ksiądz proboszcz z parafii w Choczu. I tutaj jest tablica pamiątkowa na placu świętego Józefa, poświęcona tej osobie. I to jest właśnie to wydarzenie. I co się okazało, że już następnym razem byłem tam z wycieczką, to te wydarzenia zostały udokumentowane, opisane. I ciekawostka związana też między innymi z tą świątynią. Ostatnimi czasy tutaj odbywają się nabożeństwa związane z okresem właśnie z liturgią, ze świętym Józefem. Bardzo często tutaj właśnie odbywają się te elementy związane z liturgią, z kościołem i z religią. A msze, które odbywają się właśnie przed cudownym obrazem, słyną właśnie te kazania i przede wszystkim ten wizerunek tej świętej rodziny w tych srebrnych szatach pięknych. Natomiast po drugiej, jednej ze ścian kościoła jest obraz, kopia, ale bez tych szat. Ale można wtedy zobaczyć, jaki jest obraz, jak wygląda w nowoczesnym, albo gdzieś w odświętnym uniformie, albo jak wygląda normalny, zwykły obraz, który został namalowany na płótnie i znajduje się właśnie w kościele. Tak, kilka ciekawostek z tym związanych. Pamiętajmy też, że tutaj zaraz za murami obronnymi, za kościołem, tak, biegły mury obronne miasta, dlatego zaraz tutaj mamy basztę Dorotkę, basztę i dzwonnicę i miejsce związane z legendami, baśniami kaliskimi. No i zaraz za tym rzeka Prosna, no i fragmenty, można powiedzieć, Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej, z tego względu, że Maria Dąbrowska właśnie tutaj przy szkole muzycznej robiła odczyty Maria dla Marii o Marii, czyli Maria Dąbrowska o Marii Konopnickiej, a odczyty były fragmentów właśnie jej literatury Nocy i Dni, niepublikowane albo nieopublikowane właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. No i te wszystkie wydarzenia jako ulica Plac Józefów, jako Aleja Aleksandryjska, jako Dziadowe Przedmieście, jak rzeka Prośna, która tutaj płynęła, to wszystko ma elementy związane z miastem Kaliszem i z naszą literaturą, a pożar Kalińca w Nocach i Dniach, czyli pożar miasta Kalisza w sierpniu 1914 roku wykonanych przez wojska pruskie. Kawałek historii tego miasta, ciekawostek, no i niedaleko stąd też fabryka lalek Schreiera i aktorka kina amerykańskiego, te lalki, piękne Schreierki, które Shirley Temple właśnie miała podczas kręcenia scen z jej udziałem. No i niedaleko stąd też przede wszystkim Stefan Szulc-Rogoziński, badacz, podróżnik, odkrywca, geograf, który jest jednym chyba z największych naszych, po Pawle Strzeleckim czy po innych naszych podróżnikach, jest tą osobą, która badała Czarny Ląd czy inne elementy na globie ziemskim, a która przyczyniła się do rozsławienia naszej kultury, wiedzy, umiejętności, a związana m.in. z miastem Kaliszem.
2: Mówi kaliski przewodnik Andrzej Matysiak. Kościół znajduje się przy placu Świętego Józefa w Kaliszu.
3: SK Ostrzeszów News.
2: Jagoda Moszpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Zabieram Was na leśną wycieczkę, bo z lasu można korzystać przez cały rok, a nie tylko jesienią, kiedy to napełniamy nasze koszyki grzybami. Co las oferuje nam w poszczególnych miesiącach? O tym teraz leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska.
5: Tak naprawdę w związku z tym, że z lasu powinniśmy korzystać w sposób taki zrównoważony, czyli taki, żebyśmy go w taki sposób zostawiali, jak go zostajemy, to proponuję zawsze z tych dóbr skorzystać z umiarem. Czyli jakby, jeśli zbieramy grzyby, to zbierajmy tyle grzybów, które jesteśmy w stanie przerobić, żebyśmy ich nie wyrzucali. Albo jeżeli przynosimy, nie wiem, sok z brzozy, o którym zaraz powiem, bo to bardzo ważne w jaki sposób i bo jakby nie można go pozyskać w lesie legalnie, ale można zapytać lokalnego leśniczego i on wskaże miejsce, z której brzozy można byłoby ten sok pobrać właśnie na przykład wczesną wiosną, to ten leśniczy pokaże, my sobie ten sok zbierzemy, ale zbierzmy go tyle, żebyśmy byli w stanie go wypić, a nie wylewać i go marnować. Więc jakby to jest taka złota zasada, o której ja zawsze mówię, żeby zbierać tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść, przerobić, żebyśmy tego nie wyrzucali i nie marnowali.
1: Zanim rozpoczniemy, skoro my możemy korzystać z lasu, to czy my abstrahując od tego, że powinniśmy zostawić go w takim stanie, w jakim go zostajemy, czy my też możemy coś dla lasu podczas tych naszych zakupy, to złe słowo, pod tych naszych poszukiwań, czy my też możemy coś dla tego lasu wtedy zrobić na przykład?
5: Oczywiście, z każdą wizytą tu zachęcam, można pójść do lasu z jakimś plecakiem, z jakąś torbą i jeśli idziemy w jakimś celu, nie wiem, bo zbieramy na przykład właśnie grzyby, bo idziemy na spacer, to możemy zabrać, nie wiem, 3 śmieci z lasu, prawda? I wtedy zrobimy niesamowitą rzecz dla tego lasu, bo zabierzemy te śmieci, które wiadomo straszą, zatruwają, powodują, że jakby mamy ten charakter lasu taki bardzo zmieniony, taki widać, że człowiek jakby funkcjonuje w tym lesie niestety i to, co złe zostawia w lesie, czyli śmieci. Więc zabierzmy je do domu, posegregujmy je i za każdym razem, jeśli będziemy takie rzeczy robili, też nie będziemy się tym denerwować. Ja widzę, że jak, nie wiem, przechodzę jakąś ścieżką i zbiorę te śmieci, to następny raz już nie mam tego poziomu irytacji idąc tą ścieżką, bo tych śmieci już tam po prostu nie ma.
1: Zacznijmy zatem od początku. Czym charakteryzuje się styczeń w lesie i co takiego ten miesiąc nam daje, jeżeli chodzi o przyrodę?
5: No styczeń to tak naprawdę taki środek zimy. Co prawda te zimy w naszym kraju są ostatnio bardzo takie ubogie i kiepskie, to nie są prawdziwe zimy, ale jeżeli nam się zdarzy taki śnieg, no to przede wszystkim możemy pójść do lasu i poszukać tropów zwierzyny, bo mówi się, że po takim świeżym śniegu, jak przejdzie na przykład sarna, to mówimy, że ona, że po tej ponowie, czyli na nowo świat się zrobił, czyli spadł śnieg i jak ona przejdzie, no to będzie pięknie te tropy na tym śniegu zostawiała. Więc jakby, no to jest taki moment, w którym ta obserwacja zwierzyny może być wyjątkowa. Las zimą jest bogaty, uwaga, to taka dziwna sprawa, ale w zimowe grzyby. Czyli są takie grzyby, które rosną na przykład w naszym kraju tylko i wyłącznie zimą. I to są niesamowite grzyby. Na przykład boczniak ostrygowaty. Można go kupić w sklepie, różnego rodzaju supermarketach. On jest wtedy hodowany, wiadomo, sztucznie przez człowieka, ale można go znaleźć w lesie, i on zupełnie inaczej pachnie. Przepięknie pachnie, zresztą no wiadomo, no w styczniu znaleźć grzyby to też niesamowita sprawa. Na tak zwanej leżaninie, czyli na takim martwym drewnie leżącym albo na takim butwiejącym drewnie będzie rósł, będzie miał kształt ostrygi. Boczniaka ostrygowatego można pomylić tylko i wyłącznie z łycznikiem późnym. Natomiast jeśli pójdziemy z kimś, kto te grzyby zna, kto nam pokaże cechy różnicujące, dobry przewodnik taki po grzybach albo stacja sanepidu jest nam w stanie rozpoznać te dwa grzyby. Nie jest to grzyb trujący, więc jakby nie zrobi nam krzywdy, natomiast no preferujmy te grzyby, które znamy i zbierajmy te grzyby, które znamy, więc jak już znamy te cechy, no to wtedy jesteśmy pewni, co zbieramy. A z boczniaka można zrobić przepyszną jajecznicę, można zrobić flaki, takie wege boczniakowe bardzo polecam, bardzo smaczne. No i ja uwielbiam boczniaka dlatego, że on przepięknie pachnie i wyśmienicie smakuje.
6: A czy te boczniaki występują też tutaj w naszych okolicznych lasach?
5: Tak. Ja je zbieram w okolicznych lasach. Najbardziej chyba je preferujemy jednak z jajecznicą. No przepyszna sprawa, bardzo taki charakterystyczny smak. No i te przyniesione z lasu, tak jak mówiłam, dużo piękniej pachną, bardzo dobrze smakują, także to jest taki dobry moment. Innymi grzybami takimi, które w styczniu można spotkać, ale to są grzyby, które są całoroczne. To są tak zwane uszaki bzowe. To też jest niesamowita historia z uszakami, dlatego, że mówi się na nie albo ucho umarlaka, albo ucho judaszowe. To jest grzyb, który wygląda jak ucho nieboszczyka. On jak jest wilgotny na dworze, to wtedy jest taki fajny, giętki. Natomiast jeśli robi się sucho, no to wtedy się obkurcza i wysusza. Jest taki bardzo reagujący na tą wilgotność otoczenia. I to jest grzyb, którego można stosować do potraw różnego rodzaju chińskich, zamiast grzybków mon. No i możemy zbierać też w styczniu takich grzybów. One rosną na bzie czarnym. Jak nazbieramy takich grzybów, możemy je spokojnie wysuszyć i schować. Możemy je zużyć na bieżąco, jeśli mają ten odpowiedni turgor. A jeśli wysuszone nazbieramy, bo jest sucho, to wystarczy je wrzucić do wody i one piękne się robią. Takie galaretowate o takiej konsystencji, jakiej powinny być.
6: Myślałam, że do grzybów przejdziemy bardziej w okolicach jesieni, ale skoro jesteśmy już trochę w tym temacie, to czy pomijając to, o czym już Pani wspominała, mianowicie to, że jedną z zasad jest to, że tylko zbieramy te grzyby, które znamy, czy są jakieś inne zasady, które obowiązują nas, grzybiarzy? Co zrobić, żeby to nasze grzybobranie było bezpieczne?
5: No przede wszystkim trzeba wiedzieć, do jakiego lasu pójść na grzyby. No i warto też pamiętać o tym, że no są ludzie, którzy się w lesie gubią, tak? I to jest ważne, żeby pójść na te grzyby bezpiecznie, żebyśmy my się czuli bezpiecznie, bo to żadna frajda chodzić po lesie, żadna przyjemność czerpana z tego takiego czasu w zgodzie z przyrodą, jeśli będziemy się denerwować i stresować, że się zgubimy. Więc jeśli mamy problemy z tą orientacją i mamy tego świadomość, to pójdźmy z kimś, kto jest bardziej doświadczony. Skorzystajmy z aplikacji Mobilny Bank Danych o Lasach, którą można bezpośrednio pobrać ze sklepów za darmo, która nam też ułatwi orientację w terenie.
6: W co najlepiej zbierać grzyby?
5: Oczywiście, że w koszyk. Raz, że pięknie wyglądają w tym koszyku i warto te koszyki odkurzać na grzybobranie, ale przede wszystkim nie są one z tworzyw sztucznych, tak? W żadnych reklamówkach nie zbierajmy grzybów w plastikowych wiaderkach. No też się zbiera, oczywiście, ale ten koszyk jest takim pięknym naczyniem, pięknym narzędziem, które możemy wykorzystać do tego, żeby zbierać koszyki. Ja uwielbiam, żeby zbierać koszyki, bo koszyki są przepiękne, ładnie się potem dają fotografować te grzyby w tym koszyku, no i nie zgniatają się też, tak? To też jest ważne, bo są takie gatunki, które się zgniatają, kruszą, no i w tym koszyku one dobrze poukładane, nic się z nimi.
6: A jeżeli już zbieramy grzyby, wykręcamy je, wycinamy, ten odpad zostawiamy w lesie, zabieramy do domu, jak robić to prawidłowo?
5: To jak z kurą i z jajkiem, co było pierwsze, czy jajko, czy kura, tak zawsze sobie żartuję w tym temacie. Natomiast chodzi o to, że jedna i druga technika jest dozwolona, czyli można i wykręcać, i wycinać. I przyznaję, że ja stosuję ją w zależności od gatunku. Dlatego, że no borowik szlachetny to ten prawdziwek, ten nasz najpiękniejszy, najsmaczniejszy, najbardziej taki dostojny grzyb. Jeżeli znajdę takiego borowika, on ma zawsze taką przepiękną nóżkę, taką mięsistą i grubą tą nóżkę ma, więc jak ja bym go miała wyciąć i pół nóżki zostawić, to by mi się serducho krajało. Więc wykręcam delikatnie. Delikatnie go sobie oczyszczam oczywiście jakimś, można pędzelkiem, można ładnie nożykiem oczyścić. Najważniejsze jest to, żeby tą ściołę z powrotem przykryć, żeby ta grzybnia była przykryta i nie wysychała.
6: Czyli w zasadzie styczeń i temat grzyb zimowy trochę mamy już przerobiony. Co w kolejnym miesiącu oferuje nam las?
5: Luty kojarzy mi, idzie luty, więc zbieramy zrzuty. Co to takiego zrzuty? Zrzuty to poroże jeleniowatych. W naszym kraju mamy 4 gatunki jeleniowatych. Sarnę, daniela, jelenia i łosia. Łoś największy zmieniłam od najmniejszego do największego. Tu uwaga, sarna nie jest żoną jelenia. To jest taki potencjalny błąd fruwający wśród ludzi, którzy nie odróżniają tych gatunków. Sarna to ten najmniejszy gatunek jeleniowatych, a jeleń to ten prawie największy. No i nie da rady, żeby sarna była żoną jelenia. Samica sarny to koza, kozioł to samiec sarny, natomiast jeleń dużo, dużo większy od tej sarny. Nawet można byłoby powiedzieć, że 5-krotnie czy 6-krotnie większy od sarny, więc jakby, no jeleń to zupełnie inny gatunek. Jeleniowate mają to do siebie, tym się różnią od na przykład muflona czy krowy, że krowa i muflon mają rogi, a jeleniowate mają poroże. To są dwa zupełnie różne twory. Muflon i krowa, jak róg pozyskamy, no to on jest pusty w środku i ten róg rośnie przez całe życie. On cały czas przyrasta. On jest takim wytworem skóry właściwej jak paznokcie, czyli cały czas nam rośnie. No i zarówno muflon, jak i krowa tego rogu nie zrzucają. On przyrasta przez całe życie. Natomiast jeśli chodzi o jeleniowate, to jakby zupełnie inna struktura, inne pochodzenie tego poroża, które one zrzucają co roku. Sarna zrzuca je mniej więcej te swoje parostki, bo tak nazywane poroże sarny w listopadzie. Jeleń zrzuca je powiedzmy od lutego do kwietnia. Starsze osobniki na początku, te młodsze trochę później. Daniel zrzuca je powiedzmy tak od kwietnia, marca, kwietnia do maja. W zależności też oczywiście od siedliska, od tego w jakim jest wieku, od klimatu, no bo to też jest od tego uzależnione. I teraz uwaga. Poroże jest wytworem takim jak kości, czyli jest pełne w środku. Ono też przerasta co roku jakieś centymetr, 2-3, ale co roku jest zrzucane, czyli tak jak mówiłam, sarna w listopadzie zrzuca parostki i ona jest w takiej najtrudniejszej życiowej sytuacji, dlatego że ona nakłada nowe poroże na głowę, bo tak się mówi, na łeb, w najtrudniejszych miesiącach roku, czyli zrzuca je w listopadzie, a zaczyna nakładać od razu w grudniu, w styczniu i w lutym, wtedy kiedy ta baza żarowa jest najmniej dostępna i wtedy kiedy jest bardzo zimno. W związku z tym bardzo często to poroże ulega właśnie deformacji. Natomiast jelenie zrzucają je od tego lutego do kwietnia. No i one jak zrzucą, również nakładają to poroże na swoją głowę na nowo. Jak to poroże wyrasta, to ono jest zawsze trochę bardziej rozwinięte co roku i pokryte jest tak zwanym scypułem. To jest taki meszek, który jest na porożu, który później jest wycierany i on z takiej chrzęstnej postaci robi się taką postacią kostną.
6: Wracając, skoro mamy poroże, to mamy też miłośników poroże. Czy to poroże można zbierać?
5: Można zbierać, tylko trzeba to znowu robić z głową, trzeba to robić bardzo mądrze. Miłośnicy poroże to ludzie, którzy albo zbierają dla pasji, bo zbierają dla siebie, bo zbierają i lubią to robić, ale często jest tak, że nie je sprzedają. Po co się zbiera poroże i po co się je sprzedaje? Ponieważ są takie firmy, które robią z niego wszelkiego rodzaju galanterie, robią stoliki, robią świeczniki, robią żyrandole, guziki. Jakby to jest taka przepiękna sprawa dla miłośników i fascynatów tego typu mebli czy tego typu ozdób. Natomiast trzeba pamiętać, że poroże, jeśli znajdziemy, to możemy je oczywiście jak najbardziej ze sobą zabrać, tak jak możemy zabrać grzyby, ale gdybyśmy je znaleźli wraz z czaszką, to wtedy jest to niemożliwe. Wtedy musimy zgłosić to lokalnym leśnikom, bo jakby w związku z przepisami prawa obowiązującymi w naszym kraju, to poroże nie należy wtedy do nas z tą czaszką razem. Tylko jest właścicielem jego jest zarządca tego lasu.
6: A czy w związku ze zrzutem poroży my musimy bardziej uważać, bo te zwierzęta są na przykład bardziej niebezpieczne, bardziej pobudzone? Jak to wygląda?
5: Jeśli ktoś nieetycznie zbiera to poroże, przegania chmary, czyli takie stada z jeleni, to może spowodować, że te jelenie będą doprowadzały do wypadków komunikacyjnych, bo na przykład wtargnie duża chmara na jezdnię i spowoduje taki wypadek. O konsekwencjach wypadku komunikacyjnych ze zwierzyną leśną z jeleniowatymi, no to nie trzeba dużo mówić. Przepuszczone zwierzęta mogą być niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla siebie, tak, no bo one też będą działały w takim amoku, bo będą się bały. Kilka lat temu na jezioro Inskie wtargnęła duża chmara jeleni. To jezioro było wtedy pokryte lodem i niestety pod wpływem tego, że te jelenie wpadły na tą taflę, złamał się ten lód pod nimi i utopiły się. I to jakby takie techniki, czyli przeganianie tych chmar, wystosowanie jakichś petard, właśnie doprowadzenie do tego typu sytuacji. Zbierać możemy generalnie w lesie gospodarczym, zbierać może na pororze, prawie wszędzie. Nie powinniśmy zbierać w rezerwatach, w parkach narodowych, ostojach zwierzyny właśnie po to, żeby nie zakłócać spokoju tej zwierzynie. Nie wchodzimy do upraw i młodników, czyli tylko najmłodszego pokolenia lasu.
6: A czy w tym miesiącu znajdziemy też coś do jedzenia w lesie?
5: W lutym? Mhm. A w lutym możemy znaleźć, znowu przez cały rok, możemy znaleźć szczawika zajęczego. To jest taka roślina przypominająca swoim kształtem koniczynę. Możemy ją dodawać do sałatek, możemy jeść na surowo. Gwiazdnicę pospolitą również. To też jest taki tak naprawdę kwast, którego można też w ogródku spotkać, ale w lesie możemy też go znaleźć przez cały rok i też możemy go zjeść, też możemy dodać do sałatek albo do jakichś kanapek na przykład. Jesteśmy w marcu. Marzec to taki czas, kiedy jeszcze drzewa nie wypuściły liści, kiedy kwitną takie rośliny no wyjątkowe, które jakby są bardzo odporne na akurat takie, a nie inne warunki pogodowe. Myślę o bawrzynku wilczołyko, czy o śnieżycy wiosennej, czy o śnieżyczce przebiśnik. Natomiast to jest dobry moment na to, że zanim te drzewa puszczą liście, puszczają swoje soki. I tu chciałabym powiedzieć o soku z brzozy. Sok brzozowy to niesamowity rarytas, tak zwana oskoła. Ludzie od dawien dawna na właśnie takim przedwiośniu upuszczali tego soku brzozowego z drzewa po to, żeby go pić, żeby wzmacniać się po tej zimie, ponieważ ma niesamowite właściwości uodparniające nas na różnego rodzaju choroby, wzmacniające na układ pokarmowy, na układ moczowy. Niestety tego soku nie możemy pozyskiwać z lasu bezpośrednio z drzew, dlatego że żeby go pozyskać, trzeba to drzewo niestety zranić. I problem jest taki, że my nie możemy tego robić w każdym miejscu, no bo to nie byłoby jakby pod żadną kontrolą. W związku z czym proponuję albo zrobić to na własnych prywatnych działkach, jakichś ogródkach, gdzie ta brzoza sobie rośnie. No generalnie nic się z nią złego nie dzieje, bo ona co roku może być eksploatowana przez nas. Tylko ważne jest to, żeby jak już nawiercimy, podłączymy tą rurkę i ten sok z brzozy spuścimy, to ważne jest to, żeby zakleić z powrotem ten otwór, czy jakąś gumą dorzucić, jakąś plasteliną, żeby z tego się nie sączyła z tego drzewa nadal ten sok z brzozy. W lesie proponuję zapytać lokalnego leśniczego, czy zna takie miejsce, czy zgodzi się na to. Myślę, że nie będzie robił problemu.
6: A jakie właściwości ma sok z brzozy? Na co jest dobry? I czy można go wypić bezpośrednio po spuszczeniu z drzewa? Czy musimy go poddać, nie wiem, obróbce termicznej? Jak to wygląda?
5: Sok z brzozy najlepiej wypić od razu na świeżo. Nawet lepiej go wypić na świeżo, niż gdzieś tam przechowywać w lodówce. Można taki gotowy sok kupić w sklepie jakimś z naturalnymi produktami. Można go na pewno pasteryzować. Tego nigdy nie próbowałam robić. Natomiast ja go piję na świeżo. Ma działanie moczopędne, oczyszczające, wspiera nerki, wątrobę, układ limfatyczny. Ma taki lekko słodkawy smak, dlatego że brzoza ma w sobie ksylitol, więc ta woda ma ten sok ma taki delikatnie słodkawy smak. Bardzo dobry, w ogóle nie ma problemu z tym, żeby jakoś pokonać to, że on jest na surowo na przykład przez nas wypijany.
6: Czy brzoza jest jedyne drzewo, z którego my możemy pozyskać ten sok w tym okresie?
5: Tak naprawdę ta brzoza jest takim sztampowym przykładem i z niego pozyskujemy. Jakby nie znam przykładów na inne soki, na pozyskiwanie soków z innych drzew, może tak.
6: Czy warunki pogodowe mają wpływ na to, co w danym miesiącu znajdziemy w lesie?
5: Ale rzeczywiście, to tak nie da się tak generalizować i to właśnie dlatego ta przyroda jest taka wyjątkowa, dlatego że musimy ją obserwować i to nie jest tak, że ja Państwu podam dzisiaj rozwiązanie, że 1 kwietnia będzie można pójść i tą oskołę z drzewa brzozowego pozyskać. Pamiętajmy, że w ogródkach nie robimy tego w lesie bez wiedzy i zgody zarządcy tego lasu. Zawsze to jest tak, że to reguluje jednak długość zimy. Znaczy generalnie przyroda jakby opiera się na tym, ta flora i fauna opiera się na długości dnia, w stosunku długości dnia do długości nocy. I jakby po tym zwierzęta i rośliny rozpoznają, że kończy się zima, ponieważ wydłuża się ten okres insolacji, czyli ten dzień jest dłuższy i przyroda sobie właśnie na tej podstawie układa to, że idzie wiosna, tak? Że robi się cieplej, to jedno, ale przede wszystkim, że tego światła jest więcej. Teraz my, jeśli będziemy dobrze obserwować tą przyrodę, to sami zauważymy, że nie wiem, że w ubiegłym roku, ja często tak mam, że mam zdjęcia z ubiegłego roku, że nie wiem, bawrzynek wilczołyko zakwitł już tam 5 lutego, a 2 lata temu zakwitł 25 lutego, tak? Czy śnieżyca wiosenna zakwitła pod koniec lutego? No a w tym roku mamy jakieś tam opóźnienie, bo trochę dłużej ta zima trzymała, więc na przykład nieco później, tak? Więc to wszystko zależy od tego, jak to się w przyrodzie poukłada, jak to zauważymy i wtedy możemy korzystać z niej dowolnie. Każda pora roku, każdy miesiąc ma swoje jakieś inne dary, inne możliwości. My możemy w inny sposób tą przyrodę i las wykorzystać, więc jakby żyjemy w takim ciągłym, okrągłym biegu czasu, który się rządzi swoimi prawami.
6: Przypomnę naszym słuchaczom, że słuchają Radia SK Ostrzeszów, a my płynnie przechodzimy do kolejnego miesiąca, jakim jest kwiecień. Co raz oferuje nam w kwietniu?
5: W kwietniu mogą się zacząć w lesie nowaliki, może się zacząć chociaż majowa pokrzywa, mówi się, że jest taka najbardziej zdrowa, mająca najwięcej żelaza, najwięcej witamin, ale myślę, że kwiecień to już jest taki moment, w którym możemy tą pokrzywę gdzieś tam sobie nazbierać, przyrządzić jak szpinak, obgotować i wrzucić na patelnię wraz z czosnkiem. Jest tam niesamowita dawka witamin i takich rzeźkości, którą dostajemy, takiej bomby witaminowej, którą dostajemy po tej trudnej zimie w sumie, tak? Która jest gdzieś tam wyczerpująca dla naszego organizmu. Także tak, kwiecień to już jest taki moment, w którym możemy zdziałać. W kwietniu też odnawiamy, w kwietniu sadzimy. Sadzimy drzewa, więc też tej przyrodzie możemy coś takiego nowego i wyjątkowego dać. Możemy posadzić drzewka wokół naszych domów, drzewka owocowe. To jest dobry moment, kiedy ta wegetacja zaczyna ruszać i kiedy możemy to zrobić. I co daje nam jeszcze kwiecień? Kwiecień daje nam jeszcze zrzuty takie Daniela. Daniel co prawda to nie jest gatunek nasz rodzinny, tylko gatunek obcy, kiedyś tam przywieziony do naszego kraju, ale świetnie się u nas w kraju spisujący. No i to jest moment, w którym te łopaty możemy Daniela znaleźć. Tak się nazywa pojedyncza odnoga jakby poroże Daniela.
6: Czy działa to tak samo jak w przypadku poroży jeleni? Też możemy je zabrać do domu?
5: Dokładnie tak. Także to jakby zasada jest taka sama. Zbierajmy mądrze i rozsądnie. I dokładnie tak samo możemy z nimi zrobić.
6: A co w maju?
5: W maju to w ogóle, szanowni Państwo, jest taki moment w lesie, że ptaki mają swój czas wydawania na świat potomstwa, gdzie ten ptasi śpiew i jest coś tak niesamowitego, wyjątkowego, że warto do tego lasu chodzić i wcześnie rano wtedy, bo te majowe poranki są takie też dość rzeźkie i podsłuchiwać te ptaki, co się tam w tej przyrodzie dzieje, bo to jest niesamowite. Gdzieś tam możemy podejrzeć, podsłuchać i nacieszyć się tą taką już cieplejszą wiosną, bo maj już jest taki wyjątkowo ciepły. W maju są zawsze konwalie majowe, więc to jest taki moment, kiedy ta roślinność jest taka bujna, mocno zielona, mocno taka bardzo, bardzo intensywnych barwach i ta zieleń, jeżeli w maju pada deszcz, to ta zieleń jest niesamowita. To można po prostu, te nasze oczy muszą się i mogą się tą zielenią nacieszyć. To jest dobry moment na wszelkiego rodzaju spacery, na to, żeby tego czasu w maju w lesie spędzać jak najwięcej.
6: Jeżeli już zdecydujemy się na tą taką bardzo wczesną pobudkę, żeby do tego lasu podejść i podejrzeć te ptaki. Jak powinniśmy się zachowywać, żeby ich nie spłoszyć, żeby im nie przeszkodzić?
5: Pamiętajmy, że to my jesteśmy gośćmi w lesie, że to my idziemy do tego lasu. Zachowujmy się tak, żeby nie być, nie wiem, rozkrzyczanym, rozwrzeszczanym, tylko po cichutku, powoli podchodzić do różnego rodzaju miejsc, do różnego rodzaju zwierzyny, a las nam na pewno odda to różnego rodzaju niesamowitymi spotkaniami, niespodziankami, takim przyjemnym obserwowaniem i podglądaniem przyrody, które właściwie samo w sobie jest niezwykłym prezentem.
6: A te konwalie możemy zrywać?
5: Tak, jeśli chodzi o konwalie, to ja może, bo jestem takim zwolennikiem, żeby tych kwiatów nie zrywać, tylko je fotografować, a jeśli chodzi o konwalię majową, to niesamowita sprawa, dlatego, że to jest roślina, uwaga, szanowni Państwo, niezwykle trująca. I uwaga na wodę z konwali, dlatego, że jeśli byśmy zostawili bukiecik konwali w wazoniku i potem, nie wiem, ten bukiet gdzieś wynieśli, to nie zachęcam do próbowania. To jest naprawdę bardzo, bardzo trująca roślina, która właśnie tę swoją truciznę potrafi w tej wodzie zostawić. Czyżwiec to taki czas, kiedy zaczynają się wakacje pod koniec czerwca, kiedy dzieciaki wędrują po świadectwo. I koniec czerwca zawsze nam się kojarzy z jagodami, z owocami borówki, czernicy. Niesamowicie zdrowe i niesamowicie smaczne owoce lasu runoleśnego. Jagody proponuję zbierać w takich miejscach mniej dostępnych jakby człowiekowi, czyli odsunąć się może od tej szosy, choćby ze względu na tą ciszę i spokój, z jakiej możemy w lesie korzystać. A mówi się, że zbieranie jagód bardzo relaksuje i na pewno powoduje, że ćwiczymy swoją cierpliwość. I to jest taka niewiarygodna... Ja sama jakby zbierając te jagody powolutku skupiam się na tych pojedynczych jagódkach i łapię taki spokój w sobie, prawda? Bo ten świat nam zwalnia, bo my się skupiamy na tym tu i teraz. Oczywiście zajadamy te jagody z krzaczka, choć nie powinniśmy tego robić, bo bąblownica, uwaga, dobrze byłoby te jagody i wszelkie dary lasu przepłukać pod strumieniem wody, zimnej wody wystarczy. Czerwiec to też poziomki. To też bardzo smaczne owoce, które bardzo lubimy, które można w domu przyrządzić na przykład z goframi, z bitą śmietaną, które też są takim bardzo dobrym, jakby ja zawsze się śmieję, że poziomki i truskawki, które mamy w ogrodach, a poziomki dużo lepiej smakują te z lasu, są takimi łapaczami promieni słonecznych, bo one im więcej złotą, tym są słodsze. Więc poziomki to jest czerwcowy dar lasu. W czerwcu też mogą się pojawić pierwsze grzyby, mogą się pojawić pieprzniki jadalne, czyli tak zwana kurka. Wyśmienity grzyb. Jeśli jest wilgotny czerwiec, a jeśli mamy takie miejsca, najlepsi grzybiarze takie mają, to tak, to pieprznik jadalny w czerwcu polecam. Oczywiście zbieramy to, co znamy i to, co rozpoznajemy i tyle, ile zjemy.
6: A w okolicach, w pobliżu jakich drzew tego pieprznika możemy znaleźć?
5: One bywają w pobliżu brzuchu.

0: kleszczy, dlatego że one przenoszą choroby, tak? Choroby, które są tak naprawdę chorobami nieuleczalnymi, bo nie ma na nich ani szczepień, ani leków, które, no, da się tą chorobę przeleczyć, ale one zawsze gdzieś tam w nas te przeciwciała zostają. Kleszcze możemy przynieść już tak naprawdę wczesną wiosną. Możemy stosować różnego rodzaju repelenty, ale ta ich skuteczność jest różna i to są zawsze środki chemiczne, więc na pewno jak możemy się trochę zabezpieczyć, to stosujmy. Natomiast polecam przeglądanie się po każdym spacerze. I uwaga, no kleszcze to nie tylko las, kleszcze to park, kleszcze to boisko trawiaste. One zimują w glebie i jak przyzimują, no to wychodzą, wiadomo, po tej trawie i w związku z tym my możemy i nasi czworonożni przyjaciele przynieść takiego kleszcza ze sobą. Trzeba go umiejętnie wyjąć. Są różnego rodzaju kleszczołapki, radełka, lasa. To wszystko jest dostępne w aptekach i proponuję takim specjalistycznym sprzętem te kleszcze wyjmować. Warto jakimś środkiem odkażającym później to miejsce iniekcji przemyć, ale też warto się obserwować, no bo może wystąpić rumień, w sytuacji, kiedy ten rumień występuje, oczywiście leczenie antybiotykami. Badania wykazują, że podobno jasne ciuchy są mniej niebezpieczne, ale myślę, że to też wynika z tego, że łatwiej na nich zobaczyć te kleszcze, ale przede wszystkim dobre, odpowiednie ubranie, dostosowane do tego miejsca, w które idziemy. Czyli jeżeli idziemy do lasu, no to lepiej, żebyśmy nie chodzili w sandałach i gołych stopach latem, tylko ubierali wysokie skarpety, ubierali długie spodnie, ubierali długie rękawy, jakieś nakrycie głowy, komin gdzieś tam na szyję, no po to, żeby te kleszcze nie miały możliwości przedostania się do naszego ciała, one uwielbiają ciepło, miejsca, pachwiny. No i to są te miejsca najbardziej narażone na to, żeby kleszcze się tam gdzieś dostały i, no i wbiły w nasze ciało, bo to pasożyty.
1: Tylko kleszcze, czy coś jeszcze?
0: Przede wszystkim kleszcze, bo tak naprawdę no żmija zygzakowata też jest, oczywiście też ją można spotkać. Wiemy, że jad żmii może być takim niebezpieczną, taką niebezpieczną sprawą dla człowieka. Natomiast no, przypadki ukąszenia przez żmiję są bardzo rzadkie. No i tutaj też odpowiednie ubranie, odpowiednie obuwie musi być wysokie, takie, które będzie chroniło kostkę, no bo jeżeli ją nadepniemy, to się zestresuje ta żmija, no i będzie nas próbowała wtedy ukąsić. Jeśli będziemy mieć wysoki but, no to ona nie będzie w stanie nam dorwać się do tej nogi, prawda? Więc no wszystko naprawdę zdroworozsądkowo i spokojnie, ale też zachęcam korzystać z tego lasu, nie bać się tego, bo to nie jest tak, że kleszcze na nas wszystkie czyhają i że wchodzimy do lasu i wszystkie na nas zaraz zeskakują. Absolutnie tak nie jest. Nie wchodzą na nas od razu, ale ważne jest to, żeby z takim stoickim spokojem później te ciuchy wrzucić do prania, żeby je przeprać, no bo w tych ubraniach też mogą być kleszcze i całe nasze ciało dokładnie obejrzeć.
2: To wrócę do tych dobrych rzeczy. Byliśmy w czerwcu i to miesiąc, w którym pojawiają się pierwsze w sumie grzyby kojarzone bardziej już z jesienią i z grzybobraniem. Jak to wygląda w lipcu? Czy pojawiają się nowe gatunki, czy może las obdarowuje nas czymś innym, inną rośliną?
0: A tak naprawdę te jagody, które zaczęliśmy zbierać w czerwcu, są też w lipcu, prawda? W lipcu pojawiają się, no mogą się pojawiać pierwsze grzyby, mogą się pojawiać pierwsze maliny, bo to jest ten moment, w którym one zaczną się czerwienić i dojrzewać. Może się pojawić czeremcha pospolita. Co prawda to jest czeremcha pospolita i czeremcha amerykańska. Amerykańska to taka ta niedobra dla leśników. To jest gatunek obcy, bardzo inwazyjny, wybierający naszą rodzinę.

0: bardzo dużo pektyn, można zrobić galaretki, które będą smaczne, zdrowe i o takim wyjątkowym i niepowtarzalnym smaku, tak bym to powiedziała. Także to jest taki moment, w którym można nadal korzystać z tego wszystkiego, co daje nam z tych wszystkich owoców lasu, no bo jakby tych owoców w lesie w ciągu lata jest jakby najwięcej. Lata i jesienią, prawda?
1: Rozmawiamy też i cały czas powtarza się to, że zbieramy tylko tyle, ile wykorzystamy, to co znamy, ale czy my czy my nie musimy obawiać się roślin, które zbieramy? Chodzi mi o to, że na przykład, nie wiem, będzie jakiś oprysk, nie daj Bóg. Wiem, że to raczej, czy nie wiem, nie wiemy, czy na przykład nie jest zarażona ta roślina, czy coś takiego. Czy my możemy po prostu śmiało iść do lasu i wiedząc, że to jest malina, możemy sobie tą malinę wziąć? Czy powinniśmy mieć z tyłu głowy, że może jednak warto uważać?
0: Jeśli chodzi o te wszystkie owoce, które rosną nisko, te krzewinki, czyli te mrówki, poziomki, maliny już trochę mniej, bo one trochę wyżej rosną i jeżyny, ale one są na pewno narażone na to, że będą na nich jaja tasiemca. Może tak się zdarzyć. W związku z czym jakby od wielu lat mówimy o tym jako leśnicy, żeby te owoce oczywiście zbierać, nie bać się tego, ale żeby je przepłukać wodą, bieżącą wodą, zimną wodą w domu i to spowoduje, że te jaja zostaną po prostu zmyte.
1: Czyli nie bezpośrednio z krzaczka, a jednak w domu po odpowiednich zabiegach.
0: Tak proponuję. Lipiec jeszcze, to zapomniano, najważniejszym. Ostatnie lata to już w czerwcu, ale tak naprawdę lipa kwitnie i stąd się bierze nazwa lipiec, prawda? Więc kwitnąca lipa, szanowni państwo, to jest nie lada rarytas, który można sobie pozbierać, wysuszyć i zostawić potem na herbatki lipowe, na takie chłodne, zimowe wieczory, okraszone, nie wiem, jakimiś malinami, żurawiną, dosłodzone miodą, mogą spowodować, że będziemy dużo bardziej odporni, a że ta lipa ona też ma działanie na układ moczowy bardzo dobre, na układ immunologiczny, no jest świetna na wszelkiego rodzaju przeziębienia.
1: To sierpień
0: to już jest taki czas, kiedy zaczynają dojrzewać jeżyny, które uwielbiam. Fakt, że jeżyny mają pestki i bardzo trudno się je zbiera, ale to bardzo, bardzo dobre owoce lasu. Pojawia się już jarzębina, bo ona też w zależności od roku, już w sierpniu może dojrzeć, w zależności od stanowiska, od tego, czy ma dużo światła, promieni słonecznych. Jarzębina na surowo jest trująca, po przerobieniu, przemrożeniu, przesuszeniu jest już wszystko w porządku, jakby pozbywa się tych trujących właściwości. Z jarzębiny możemy zrobić dżem, możemy ją właśnie ususzyć i potem znowu zimową porą wykorzystywać do herbaty. Ja uwielbiam ciasto z jarzębiną. Oczywiście nie z samą, bo ona jest bardzo cierpka i gorzka i ma taki typowy smak dla twardzieli, ale jeśli zrobimy, nie wiem, szarlotkę i dodamy odrobinę tej jarzębiny przerobionej tam w jakimś dżemie, no to rarytas.
1: A czy leśnik ma swój sprawdzony, sekretny przepis z wykorzystaniem jednego z letnich na przykład darów lasu?
0: Jagodzianki. Jagodzianki to jest coś, co w sezonie można piec tak naprawdę co kilka dni i chyba nie jestem w stanie się nimi najeść.
1: Dobrze. Czyli wrzesień. Czy tu już mamy taki wysyp grzybów? To już jest ten moment?
0: Tak. W zależności od tego oczywiście, ile mamy opadów, jak to się kształtuje w ciągu roku, to tak, wrzesień to już jest czas na grzyby. To jest ten moment, kiedy Polacy przypominają sobie o takiej najważniejszej dla nich dyscyplinie olimpijskiej, czyli grzybobraniu, kiedy każdy marzy o tym, żeby zabrać te kosze i przynieść pełne z tego lasu. No i co? No nic, tylko czekać na sygnał, że te grzyby się pojawiły, że te grzyby są. Zbierać je mądrze i rozsądnie i tylko te, które znamy. No i wykorzystywać je oczywiście wszystkie, tak żebyśmy nie zbierali, nie wiem, nie niszczyli grzybów trujących, no bo one są pokarmem dla zwierząt, żebyśmy nie zabierali tych grzybów, których nie znamy, no bo takie wyrzucimy, takie wyrzucimy, chyba że nam ktoś pomoże je rozpoznać. No ale bardzo ważne, jakby, aby zbierać to, co znamy, to, czego jesteśmy pewni, żeby nie narażać nikogo na jakieś problemy zdrowotne.
1: A czy grzyby, które są nieprzerobione w żaden sposób, tylko surowe, takie zebrane, czy one mają jakąś datę ważności? Czy jest czas, okres, w którym my powinniśmy coś z nimi zrobić, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie ich nie zmarnować?
0: No, oczywiście dobrze, żeby nie stały 3 doby, bo wiadomo, że tymi wyżubami są też, jest też piasek, jest ziemia, są jakieś fragmenty runa leśnego, jakieś liście zbutwiałe, mech i tak dalej. Wiadomo, że no też staramy się je oczyścić w lesie, no ale też bywa, że są robaczywe, tak, że gdzieś nam coś umknie w tym lesie, w tym ferworze zbiorów, jakieś robaczywe grzyby zabierzemy ze sobą do domu, więc jeśli one będą stały dobę, dwie, to rany. Nie, róbmy je, jeżeli je przywieziemy, no to wiadomo, że są tacy ludzie, którzy uwielbiają je zbierać, a potem żony je przerabiają w tych domach, tacy panowie, którzy je zbierają, przynoszą i te żony potem całymi wieczorami siedzą i te grzyby przerabiają, ale ważne jest, żeby tak, żeby jak najszybciej je przerobić, żeby nie stały, nie przede wszystkim też w dobrych warunkach były przechowywane, tak, żeby nie stały gdzieś zapomniane, no bo wtedy też się nie marnują, tak? Nie narażamy siebie i innych na jakieś zatrucia. Jest jeden grzyb, którego można jeść na surowo, który wyśmienicie smakuje na surowo, to jest prawdziwek. Prawdziwka można zjeść na surowo.
1: A jakie grzyby najczęściej spotykamy w naszych okolicznych lasach? Jakie gatunki, rodzaje grzybów?
0: No, przede wszystkim podgrzybki, tak? Tak zwane czarnołebki, bo w lasach sosnowych takie czarnołebki rosną. No jak jest wysyp borowików, no to wszyscy mają chęć znaleźć te prawdziwki, no bo one są niezwykłym rarytasem. Kanieczubajki są bardzo dobrymi kotletami wege i różnie ludzie je suszą, puszkują, potem dają do zup, one też jako taki zagęszczacz później służą. Też trzeba uważać, żeby zbierać je i być pewnym, że to kaniaczubajka, tak? Bo te grzyby bywają mylone niestety i to bardzo takie są sromotne pomyłki i trzeba być takim czujnym, rzeczywiście zbierać tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni.
1: Mamy wrzesień, początek jesieni. Czy to jest już ostatni moment, kiedy las nam coś daje? Czy wraz z początkiem tej jesieni coś jeszcze możemy w tym lesie znaleźć? No i jak żegnamy lato, a witamy jesień, to też babie lato. To wrzesień?
0: To wrzesień. Babie lato to wrzesień, ale wrzesień to też rykowisko. Jeden z najpiękniejszych spektakli w przyrodzie, który się odbywa. Kiedy jelenie mają okres godowy, kiedy byki toczą ze sobą boje i walki o te najciekawsze łanie. Kiedy to byki swoim głosem jakby zaczynają, próbują się przestraszyć, próbują pokazać, kto jest dominantem, kto jest tym najsilniejszym i takim, o takim najniższym tonie głosu samcem. Także to jest niesamowity czas na to, żeby słuchać, żeby podejrzeć, oczywiście z pełnym szacunkiem i ze zdrowym rozsądkiem.
1: Tak samo zapytam jak przy okazji zrzutu poroża. Czy my musimy też szczególnie uważać na te zwierzęta w tym okresie?
0: Tak, dlatego że no, to jest okres godowy, wtedy tak naprawdę jeleniami rządzą hormony, a więc to jest taki moment, w którym one trochę kulpieją na punkcie szukania tej miłości, więc tak, to jest taki moment, w którym trzeba uważać, trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą o każdej porze roku trzeba być ostrożnym, trzeba mądrze korzystać z tego lasu i trzeba i nie można wchodzić w drogę zwierzęta, bo jakiekolwiek to zwierzę by nie było, czy to będzie samica dzika, czy to będzie wilk, czy to będzie lis, czy to będzie właśnie jeleń, trzeba być niezwykle ostrożnym.
1: To jak zachować się w sytuacji, kiedy spotkamy takie zwierzę, jeden z gatunków, które pani wymieniła, na swojej drodze? Jak mam się zachować, żeby sobie nie zaszkodzić?
0: A przede wszystkim trzeba zachować spokój. Nie można jakby wyjmować komórki, nie można, nie wiem, reagować krzykiem, jakimś takim chaotycznym zachowaniem, tylko najlepiej jest się po prostu w taki bardzo spokojny sposób odwrócić i zejść z drogi.
1: I wtedy powinniśmy być bezpieczni.
0: Tak.
1: To w zasadzie wrócimy do pytania wcześniejszego, mianowicie, czy rozpoczęcie jesieni jest ostatnim momentem, kiedy las nam coś może ofiarować?
0: Nie, tak naprawdę no, dary lasu i to, co las nam daje, to właściwie przez cały rok. Ja zawsze mówię, że w każdym miesiącu, w każdej porze roku możemy coś dla siebie znaleźć i coś dla siebie wyjąć. Październik to jest taki miesiąc jeszcze trochę grzybowy. To jest miesiąc, kiedy możemy pójść pozbierać sobie żołędzi, zrobić ludziki, kiedy możemy pozbierać pięknych, kolorowych liści w lesie, kiedy dalej możemy podglądać tą przyrodę, co się z nią dzieje i jakie zmiany w niej funkcjonują. Aż dojdziemy do listopada, a listopad to jest moment, w którym kozły, czyli samce sarny, zrzucają swoje poroże. Więc w listopadzie możemy znaleźć na przykład parostki w lesie, czyli poroże sadny. W listopadzie możemy znaleźć już zimowe grzyby znowu, prawda? Także jakby w każdym miesiącu możemy coś dla siebie z tego lasu wyjąć. Czy pójdziemy na spacer i skorzystamy z tego takiego dobrego czasu w lesie spędzonego w każdym miesiącu tak naprawdę przez cały okrągły rok. Czy pójdziemy uprawiać jakąś aktywność fizyczną, to korzystamy często przez cały rok z tego uroku lasu, z tego, że nie biegamy po asfalcie, tylko po leśnych duktach, leśnych dróżkach, co na pewno oszczędza nasze stawy. Mamy świeższe i zdecydowanie bardziej czyste powietrze, więc łatwiej nam się tą aktywność ruchową uprawia, bo po prostu jakby uprawiamy ją w zdrowszych i lepszych dla nas warunkach. Także to jest jakby każdy miesiąc roku jest dla nas darem i możemy coś z tego lasu wyciągnąć. W grudniu proponowałabym na przykład pójść, nie wiem, pod jemiołę przed świętami. Nie jest to zabronione, natomiast z jemiołą jest inny problem taki, że ona rośnie bardzo wysoko i trudno nam będzie ją zdjąć. Ale często jest tak, że jakieś pozyskanie drewna zimą prowadzą leśnicy i te drzewa, oczywiście nie wchodzimy tam, gdzie są znaki pozyskanie drewna i tak dalej, bo to są prace niebezpieczne. Ale znowu w uzgodnieniu z leśniczym lokalnym możemy go zapytać, czy możemy, on nam na pewno pomoże. Wskaże i podpowie.
2: Esko Strzeszów radzi.
3: Zapobieganie samobójstwom i wsparcie osób w kryzysie psychicznym jest bardzo ważne. O tym, gdzie osoby w kryzysie mogą szukać pomocy, jakie sygnały powinny nas zaniepokoić i jak wspierać ludzi w kryzysie psychicznym, rozmawiamy z psycholog Bibianną Muszyńską-Czerewkiewicz z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
4: Gdzie młodzi ludzie, no nawet nie tylko młodzi ludzie, w kryzysie samobójczym mogą szukać pomocy.
5: Najlepiej jeśli jest taka możliwość, mogą udać się osobiście do psychologa czy do Centrum Interwencji Kryzysowej. Czasem to nawet lepszy wybór niż własny psycholog czy własny psychoterapeuta, dlatego że psychoterapia nie jest tym samym, co pomoc wtedy, kiedy jest taki ostry kryzys, zwłaszcza kryzys samobójczy. To jest jakby zupełnie odwrotna praca, ale bardzo często dobrym wyborem są rozmaitego rodzaju telefony zaufania czy telefony przeznaczone dla osób w kryzysie psychicznym. Ponieważ mamy gwarancję, że tam po drugiej stronie siedzi osoba, która jest specjalistą, która wie jak rozmawiać, która rozumie, zna tego rodzaju problem. Są konkretne infolinie. Jest na przykład telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej i w informacji co do tej linii jest zaznaczone także w kryzysie samobójczym. I to jest numer, który działa, zresztą wszystkie te, które podam, to są numery telefonów, które działają całodobowo we wszystkie dni tygodnia, co jest niezwykle istotne, dlatego że często takie kryzysy pogłębiają się w godzinach wieczornych, nocnych czy w wolne dni. Wyraźniej je czuć. I ten numer to jest numer 514 202 619. Inny numer, który łatwo zapamiętać, 512 200 200, to jest całodobowy numer dla dorosłych osób w kryzysie samobójczym. Natomiast są też telefony kryzysowe, telefony zaufania i osobny jest dla dorosłych, osobny jest dla dzieci i młodzieży. 1-116-123 to jest ten dla dorosłych, natomiast wart zapamiętania i bardzo ważny numer telefonu 116-111 to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
4: Jakie są sygnały świadczące o tym, że osoba na przykład w naszym otoczeniu może być w takim kryzysie?
5: Z tym jest dość trudno, dlatego że są mity, że na przykład jeśli ktoś mówi o samobójstwie, to że go nie popełni. To nie jest prawda. Może być tak, że ktoś mówi i to jest jego wołanie o pomoc, ale może też być tak, że ktoś nic nie mówi i nie zapowiada swojego samobójstwa w sposób, który może być identyfikowany przez otoczenie, może być jasny dla otoczenia, natomiast wykonuje pewne ruchy, które pokazują, że porządkuje swoje życie i domyka pewne sprawy. Zresztą to może być czas, w którym wyraźnie lepiej funkcjonuje psychicznie. Planuje albo zapowiada opiekę nad zwierzętami, rozdaje jakieś swoje rzeczy, mnóstwo tego rodzaju ruchów, które później umiemy odczytać i umiemy zrozumieć wtedy, kiedy tego kogoś już z nami nie ma albo kiedy nieudanej próby dokonał. Natomiast wtedy, kiedy się to dzieje, to po prostu nie bardzo rozumiemy. Nie takie jakieś dziwne rozmowy o tym, kto weźmie mojego kota, no dlaczego niby i po co. Ale tak, to mogą być tego rodzaju rzeczy i robienie tego przynosi tak wyraźną ulgę, że może po prostu poprawiać nastrój komuś, kto wcześniej był depresyjny, smutny albo drażliwy.
4: To jak zareagować? Jak pomóc takiej osobie?
5: Nie lekceważyć tego. Jeśli to możliwe, to pomagać w dotarciu do specjalisty, dlatego że dla nas to może być zbyt ciężkie. Nie musimy umieć w tym momencie radzić, ale na pewno nie mówić rzeczy, które mogłyby sugerować lekceważenie tego, czy umniejszanie problemu.
4: Jakich słów najlepiej
5: nie używać? Myślę, że dobrze byłoby nie mówić czegoś w stylu przestań, taki problem to nie problem, a ty sobie popatrz na ludzi wokół siebie, zobacz w jakiej są sytuacji, a ty tutaj z jakiegoś swojego życia, o co ci chodzi, wszystko masz. Jeśli to jest na przykład kryzys samobójczy po nieudanym związku, to a po kim ty niby płaczesz, co ta osoba była warta. Znajdziesz sobie nową pracę, nowe życie, nową, nie wiem, żonę, męża. Albo właśnie przywoływanie jakichś osób chorych, na przykład, które są w pozornie gorszej sytuacji, lub przekierowanie rozmowy na siebie. Czemu tak? Po co? Zobacz, ja kiedyś było mi źle i zacząłem biegać, zacząłem uprawiać sport, nie wiem, zrobiłem coś tam. To nie chodzi o to, że to są złe pomysły, bo one mogą być nawet wyśmienite, ale mnóstwo zależy od tonu i tego, w jaki sposób to mówimy, ponieważ ważne jest, żeby ktoś czuł się rozumiany. Bardzo często te słowa, które mają być pocieszeniem, właściwie są wypowiadane w sposób albo przy użyciu słów, który oddala i który powoduje, że ten ktoś, kto jest w kryzysie i kto chciałby się podzielić, bo właściwie większość osób, które są w kryzysie samobójczym, bardzo chciałyby się z kimś podzielić i gdzieś w głębi duszy, może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale gdzieś w głębi duszy poszukują sposobu albo osoby, której pewność, że można się nie zabijać, będą na tyle przekonujące, żeby rzeczywiście nie musieć tego robić. Natomiast no niestety takie lekceważenie czy umniejszanie może te osoby oddalać i zniechęcać do dzielenia się z nami.
4: Czyli po prostu czasami dobrym sposobem też jest wysłuchanie osoby.
5: Wysłuchanie, bycie, zapewnienie, że możemy pomóc w dotarciu do specjalisty. Ja mogę z tobą być, mogę ci zrobić herbatę, mogę z tobą przesiedzieć całą noc, ale nie wiem, jak mogę ci pomóc, żebyś nie popełnił samobójstwa, jak poprowadzić z tobą rozmowę. Nie znam się na tym. Boję się razem z tobą o twoje życie. Jest mi źle razem z tobą. Jeśli jesteśmy empatyczni, to tak jest. Współodczuwamy z drugim człowiekiem, więc kierowanie do specjalisty to może być najlepszym, co możemy zrobić.
3: 10 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.
2: SK Ostrzeszów.
3: Słowiańsko, tajemniczo i trochę strasznie. W takim klimacie utrzymana jest 7. książka ostrowianki Ani Musiałowicz. To historia o demonie, zarazy i rodzinie, która wpada w sam środek dziwnych wydarzeń. Posłuchajcie, mówi autorka.
6: Łachytka jest słowiańskim demonem, który występował u nas w rejonie w Wielkopolsce. Nazwa jest wielu osobom nieznana, natomiast myślę, że częściej Państwo słyszeli o morowej pannie. Łachytka jest demonem zarazy, demonem, który siadał na domach, czasem przedstawiany jako panna młoda, czasem przedstawiany jako postać w czarnej płachcie, czasem przedstawiany jako gęś. Te gęsi chodzą za mną, nie ukrywam, bo wyrzuciła ją rzeka, też mamy gęś. W każdym razie tutaj mamy historię współczesną. Ewa przeprowadza się do miasta, gdzie spotyka swoją dawną znajomą, przyjaciółkę swojej mamy i odnawiają ten kontakt. Ewa jest narratorką powieści, ale poznajemy również męża pani Marysi, właśnie tej przyjaciółki, który tak naprawdę jest główną postacią i nagle on dostrzega coś, co pamięta z przeszłości, coś bardzo, bardzo, bardzo złego i na początku nie może uwierzyć, ale musi sprawdzić, by pewne rzeczy nie wydarzyły się jeszcze raz, by historia nie zatoczyła koła. Czy to się mu uda, czy mu się nie uda, to już czytelnicy niech sprawdzą sami. Zachęcam do lektury.
1: Czy ta historia długo za tobą chodziła, czy to jest finalnie po prostu twój najnowszy projekt, pomysł?
6: Ta historia, znaczy ja bardzo długo piszę, ja bardzo powoli piszę, bo lubię zwracać uwagę na szczegóły. Natomiast pomysł był i wiedziałam, co chcę napisać. Ta płachetka w ogóle pojawiła się u mnie dlatego, znaczy od momentu, kiedy bodajże 2 lata temu podczas jednego z festiwali literackich miałam prelekcję i właśnie rozmawialiśmy o słowiańskich demonach i opowiedziałam o płachetce. Wydawało mi się, że wszystkich będzie interesować bardziej to, co znane, bo najczęściej lubimy wracać do tego, co znamy, a jednak pytania dotyczyły głównie tego, czym jest ta płachytka, taki ten demon właśnie wielkopolski, też na Kujawach się pojawiał, totalnie gdzieś no, zaginiony w pamięci naszej tutaj, więc postanowiłam troszeczkę wskrzesić.
1: Abstrahując od tytułowej płachytki, jesteś mieszkanką Ostrowa Wielkopolskiego i w książkach niejednokrotnie przemycałaś miejsca, fragmenty rzeczywistości, którą my znamy. Na razie nie pytam o ludzi. Czy tym razem tak, że wnikliwi czytelnicy będą mogli znaleźć okolice, które znają mniej bądź bardziej?
6: Znajdą. Oczywiście, że znajdą. Myślę, że tutaj najbardziej z premedytacją wręcz prowadziłam tymi naszymi ostrowskimi ścieżkami moich bohaterów. Natomiast jak zwykle nie ma tutaj nigdzie wymienionych konkretnych nazw, ponieważ chcę, żeby każdy bez względu na to, gdzie w Polsce mieszka, miał możliwość odnalezienia tych wszystkich miejsc u siebie w rejonie, ponieważ tak naprawdę zawsze znajdziemy podobne krajobrazy wokół siebie. Czasem mniej, czasem bardziej, ale dobrze chodzić ścieżkami, po których chadzali bohaterowie, z którymi się w jakiś sposób identyfikujemy.
1: A czy bohaterowie, którzy występują w tej książce, czy mają
6: swoje odpowiedniki?
1: Tak, mają swoje odpowiedniki.
6: Nie mają swoich odpowiedników, aczkolwiek pojedyncze cechy danych osób mogą komuś się z kimś skojarzyć, natomiast postaci są absolutnie wymyślone i tutaj nie ma takiej opcji, że ktoś po prostu znajdzie, będzie mógł powiedzieć, a tego to chyba o tym, czy o tamtej pisała. Nie, postaci są całkowicie wymyślone, natomiast ich zachowania mogą, pewne zachowania ludzi w ogóle są dla wszystkich podobnymi schematami się kierujemy w życiu, podobne mechanizmy nami rządzą, więc to właśnie o to chodzi, żeby każdy z nas mógł powiedzieć, a znałem kogoś podobnego, bo wtedy nam łatwiej się przyswaja literaturę.
1: Jako autorka, masz tak, że każda kolejna książka jest twoją nową książką ulubioną? Czy może w drugą stronę, w każdej kolejnej na początku przynajmniej chciałabyś coś poprawić? Jak ty do tego podchodzisz?
6: Każda książka jest moją, nie wiem czy ulubioną, czy nie, dlatego, że ten moment, w którym książka zostaje opublikowana, kiedy mamy tę premierę, jest dla mnie taki dosyć ekscytujący i trudny jednocześnie, ponieważ czekam na opinię czytelników. Sam proces, ten tworzenie wygląda w ten sposób, że kiedy już ta książka jest gotowa, to ja w pierwszym momencie stwierdzam, że ona jest beznadziejna, potem stwierdzam, że jest prześwietna, potem stwierdzam znowu, że jest okropna, potem stwierdzam, że nie, no nawet mi się udała. I te moje odczucia są bardzo ambiwalentne i bardzo zależy mi na opinii innych osób, stąd jakaś liczba beta czytaczy, którzy mówią mi, czy warto w ogóle tę książkę pokazywać wydawnictwu, czy nie. Znaczy na szczęście jeszcze ani razu się nie okazało, że mi powiedzieli, że mam sobie dać spokój. Czy jest ulubiona ta? Dzisiaj przeczytałam jedną taką krótką opinię, że to jest jednej czytelniczki. Według mnie jest to jej Musiałowicz numer 1, więc od tego momentu tak, jest to moja ulubiona książka. Wiadomo, jest to specyficzny gatunek, specyficzna konwencja, więc nie każdemu przypasuje, aczkolwiek fani takiej literatury myślę, że powinni być zadowoleni. Ja lubię tę książkę, ja po prostu ją lubię. Lubię pana Skowronka, głównego bohatera, lubię Ewę, która jest bardzo taką typową kobietą, wręcz stereotypową, jeżeli chodzi o takie życie nasze, codzienne. No i oczywiście jest płachetka, którą lubię trochę mniej, bo nie jest niczym dobrym, ale historia myślę, że się broni. Przede wszystkim lubię ja osobiście, bardzo dobrze mi się pisało sceny, które działy się w przeszłości.
1: Dobrze bawisz się, jeżeli można to tak w ogóle ująć,
7: pomyśleć przy pisaniu, przy tworzeniu nowej historii, książki, powieści, opowiadania?
6: Oj, tak. Wiesz, to jest tak, że na jakiś moment mogę kontrolować sobie, jestem takim sobie, wiesz, kreatorem, jestem sobie takim demiurgiem i wkładam, znaczy prowadzę tych moich postaci, wkładam im usta słowa, wkładam, znaczy to jest niesamowite, móc stworzyć coś, móc stworzyć, ulepić jakąś postać i nadać jej chociażby to literackie, ale jednak życie. Uwielbiam moment, w którym nagle się okazuje, że ja miałam coś zaplanowanego, a ta postać zaczyna żyć po swojemu i gdzieś pod tego mojego pióra chce się wymknąć. Wtedy staje się naprawdę taka autentyczna i uwielbiam tworzyć i uwielbiam w ogóle wszystko, co wokół tego procesu się dzieje. Fajna jest premiera, ale tak naprawdę ta premiera trwa chwilę i ten, jakby to powiedzieć, ten szał wokół książki trwa tylko kilka momentów, a no, proces to jest to, co jest, myślę, dla mnie jako pisarki najważniejsze.
7: Wrócę na chwilę do procesu tworzenia, gdyż mnie to troszkę zaintrygowało. Czyli co, na pewnym etapie po części oddajesz kontrolę swoim bohaterom?
6: Oj tak, o jakie nieco, oni potrafią być nieusłuchani. Jak oni potrafią po prostu mi zrobić niespodzianki. Wiesz, kiedy ja mam jakąś taką, mam wizję danego bohatera i on idzie tymi, kroczy moimi ścieżkami, mówi, robi dokładnie to, co ja chciałam, żeby zrobił, mówi to, co ja mu kazałam powiedzieć i nagle się okazuje, że to jest za proste, za łatwe i w pewnym momencie, kiedy do mojego mózgu gdzieś się, nie wiem, że dostaje jakaś taka myśl, że hej, hej, nie tędy droga i ten mój bohater zaczyna do mnie przemawiać, że no wiesz co, no tak to by się nikt nie zachował w takiej sytuacji, albo nawet jeżeli by się zachował, to zakręćmy troszeczkę tutaj, pokombinujmy, bądźmy inni niż wszyscy, to dopiero w tym momencie ta historia jakby nabiera takiego koloru, nabiera takiego życia, po prostu życia. Ja uwielbiam, jejku, jak ja lubię tych moich bohaterów, w ogóle lubię ich męczyć, lubię im dawać dobre rzeczy i lubię patrzeć, jak reagują, bo no to odzwierciedla naprawdę nie tylko jakieś moje myśli, ale zachowania ludzi, którymi się otaczam, bądź ludzi, o których słyszałam i sama czasem sprawdzam, jak dana osoba mogłaby w jakiejś sytuacji się zachować i czy to zachowanie w ogóle, to co mi się wydaje, jest właściwe, a moi bohaterowie mają czasem inne zdanie. Oczywiście, że cały czas ja ich kontroluję, że to ja ich tworzę, ale lubię się z nimi tak pokłócić. Lubię po prostu wejść w te rejony, które mogą w zupełnie niespodziewany czasem dla mnie sposób się napisać, narysować.
7: Poznajmy trochę Anię Musiałowicz od kuchni. Czy zdradzisz naszym słuchaczom, jak wygląda ten twój proces tworzenia? Od czego to wszystko się zaczyna? I czy wtedy lepiej po prostu do ciebie może nie podchodzić, bo tak silne emocje tobą targają?
6: Wiesz co, lepiej do mnie nie podchodzić, dlatego że ja lubię tworzyć w takim całkowitym skupieniu. Natomiast proces tworzenia to nie tylko pisania, to nie tylko ten moment, kiedy mam komputer czy zeszyt przed sobą, bo ja bardzo w ogóle lubię pisać cały czas ręcznie. I mam swój zeszyt z czarnym kotem. Teraz mam jeszcze kilka, bo dostałam kilka w prezencie, bo znajomi wiedzą, co lubię na prezenty. Więc zaczyna się w ogóle od pomysłu i ten pomysł czasem jest takim momentem, który męczy mnie w jakiś sposób, dlatego że zanim usiądę do pisania, on mi w głowie krąży, wymyślam, przemyślam i w ogóle robię różne dziwne rzeczy, które nie pozwalają mi tak naprawdę usiąść do tego komputera, ponieważ wszystko w głowie mi się musi najpierw poukładać. Potem przychodzi moment, kiedy zaczynam pisać. I oczywiście gdzieś mam ja taki ogólny zarys. Częściej jest to ogólny niż szczegółowe konspekty również się zdarzają, ale zazwyczaj mam taki bardzo ogólny konspekt, że wiem, co chcę napisać, znam punkt A, znam punkt Z, a cały środek po prostu bywa zupełnie szalony. Aczkolwiek nawet jeżeli mam dokładnie rozplanowane, to często się okazuje, że do trzeciego punktu tego konspektu idzie wszystko zgodnie z planem, a później znowuż samowolka, więc zaczynam pisać i dla mnie jest bardzo ważna rutyna to, żeby nie odrywać się od danej historii i o ile na przykład w opowiadaniach jest możliwość taka, że zakładając usiądę w sobotę i nie śpię, nie jem, nie piję i w niedzielę mam opowiadanie skończone, wiadomo, przy powieści tak nie może być, więc codziennie, bez względu na to, co mam do zrobienia, siadam chociażby po to, żeby napisać trzy zdania, ale nie oderwać się od tej powieści. więc znaczy, dla mnie jest takim bardzo ważnym, znaczy ja sobie zrobiłam takie postanowienie, że to musi być minimum 1000 znaków dziennie. To jest naprawdę niewiele, to jest dosłownie akapit. Natomiast jeżeli ja napiszę ten akapit, to czasem się okazuje, że z tego akapitu wychodzi 5 stron. Więc te 1000 stron, żeby od tej opowieści się nie odrywać. I ta rutynka. Koniecznie rutyna i koniecznie to, żeby się cały czas, jak to powiedzieć, mobilizować do tego, żeby nie uciekać. Cisza. Koniecznie cisza, żadnej muzyki, najlepiej, żebym była sama w domu, żeby nikt się do mnie nie odzywał. Teraz, odkąd mam kota, jest ciekawie, ponieważ kiedy on mruczy, to tak czasem on jest ważniejszy, więc też staram się mimo wszystko jakoś tak to poukładać, żeby mieć ten czas tylko i wyłącznie dla siebie, tę godzinkę, chociaż dziennie i wtedy pisać. No i powieść rośnie powolutku, raz napiszę więcej, raz mniej. Potem czytam jeden raz. Znaczy, jak napiszę, to w ogóle daję sobie miesiąc na to, żeby ta historia odleżała. I potem czytam jeden raz, poprawiam, drugi raz poprawiam, trzeci raz poprawiam. Kiedy uważam, że jest na tyle poprawiona, że mogę pokazać innym, wysyłam do moich zaufanych przyjaciół, beta czytaczy, którzy mi powiedzą, czy faktycznie warto dalej nad tym pracować, czy nie warto. A jeżeli potem, kiedy jeden, drugi, trzeci, piąty raz poprawię, znaczy ja naprawdę mam problem z tym poprawianiem, dlatego że ja zawsze uważam, że można coś zrobić lepiej i gdyby mi ktoś nie powiedział, stop, już teraz musisz wysyłać, bądź gdyby się jakiś, nie wiem, nie miałabym jakiegoś deadline'u, to prawdopodobnie moja powieść żadna by nigdy nie wyszła, bo bym cały czas ją w jakiś sposób starała się udoskonalać. No potem trafia do wydawnictwa, a wtedy praca redakcyjna, okładka.
0: Jesteś perfekcjonistką, prawda?
6: Tak. To czasem pomaga, czasem przeszkadza.
2: Radio SK. Radio SK. SK Ostrzeszów News.
3: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Nie tylko dyrektor szkoły, ale też modelarz z krwi i kości. Z pasją, precyzją i ogromnym szacunkiem do historii. Zaglądamy teraz do świata miniaturowych samolotów, gdzie każdy detal ma znaczenie, a klej często łączy coś więcej niż tylko plastik. O swojej pasji modelarstwie mówi dyrektor pierwszego ELO w Ostrzeszowie, Michał Błoch.
1: Czy pamięta pan swój pierwszy sklejony model?
8: Tak, nawet przez jakiś czas go przechowywałem. Pewnie gdzieś jeszcze jest w moim poprzednim domu, gdzie tam mam swoją, przepraszam, w cudzysłowie graciarnię troszeczkę, tak? Pasja, myślę, że każdy młody człowiek, a szczególnie tutaj to jest chyba dosyć spersonalizowane, jeżeli chodzi o płeć, głównie chłopcy, jak są mali, sklejają modele. Tak mi się wydaje i z tego, co wielu moich znajomych, kolegów próbowało i szybko przestało. Natomiast mnie ta pasja nie przeszła. Bo mam też paru znajomych, no chyba najbardziej tutaj z jednym się koleguję, który tą pasją jest jeszcze bardziej zarażony niż ja.
1: Jak dobrze dotarłam do informacji, to chyba pojawiła się jakaś przerwa, tak?
8: Tak. Kiedy zostałem dyrektorem szkoły, usłyszałem od mojego poszanowanego poprzednika, pana dyrektora Kaliny, fajnie, że ma pan pasję, bo ma pan gdzie uciec od tych codziennych obowiązków. I przyznam szczerze, że z dzisiejszego punktu widzenia podpisuję się obydwoma rękami pod tym stwierdzeniem, aczkolwiek ten napływ odpowiedzialności, obowiązków, jakkolwiek to nie nazwiemy, sprawił chyba, że miałem długą przerwę, ponad ośmioletnią chyba od modelarstwa. No to ona się już zaczęła trochę wcześniej, nawet zanim zostałem dyrektorem, ale to chyba spowodowane było jakimś takim po prostu chęcią spróbowania innych rzeczy. Natomiast przez dużo, 8 chyba lat bycia dyrektorem, jakoś nie mogłem wrócić do tej pasji, ale cieszę się, że wróciłem.
1: To co było tym impulsem? Jakieś zdarzenie? Właśnie może słowa?
8: Chyba fakt, że byłem już psychicznie bardzo poobijany i stwierdziłem, że faktycznie taki sposób bardzo mi pomoże. I to było na początku bardzo takie nieśmiałe podejście, bo na początku myślałem, że będę potrafił sklejać tak jak te lata temu. I powiem szczerze, efekty były marne.
1: To czego zabrakło?
8: umiejętności, bo to nie jest tak jak jazda na rowerze. Pewne rzeczy się zapomina. Szczególnie jeżeli człowiek chce no, te modele ulepszać sobie tak, jak to kiedyś robił i nagle się okazuje, że nie ma takich umiejętności, to trochę ginie. Trochę człowiek zapomina.
1: A na przestrzeni dekady, jak dobrze rozumiem, mówimy o kilkudziesięciu w zasadzie sprzed dwóch latach pasji. To czy coś się w tym modelarskim świecie pozmieniało? Może jakieś techniki i tak dalej?
8: Oj tak. Kiedy ja rozpoczynałem swoją przygodę, a właściwie nawet kiedy ja ją przerywałem, to ja wiem, właściwie swoją wiedzę czerpałem głównie z książek, tak naprawdę z jednej, która była dostępna w obrocie, którą dało mi się wtedy dostać. I to było już no niestety trochę do tyłu w porównaniu z tym, co się pojawiało wtedy, mianowicie no, zupełnie nowe modele na rynku. Ja pamiętam, kiedy ja zdobywałem te modele, niezależnie od tego, jakie chciałem sklejać, jakie skale, jakich producentów, no to niestety nie miałem wyboru. Natomiast kiedy no, robiłem sobie tą przerwę, to nagle okazało się, że rynek jest zawalony modelami i tych różnych producentów, nowych technik, no jest multum i człowiek po prostu jakby no, musiał się uczyć tego, tak? I to wszystko wchodziło. Wchodziły elementy fototrawione, wchodziły elementy żywiczne. Tego było bardzo dużo, no i koszty też niebagatelne.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy jest to drogie hobby? Już pan w zasadzie na to trochę odpowiedział. A co w tym jest takiego fajnego? Co pan daje taką największą frajdę?
8: Mogę się skupić, oderwać od właśnie tych nerwów związanych z pracą, bo kiedy człowiek się zaszywa w swoim pokoju, przy swoim biurku, to fajnie, że zapomina trochę o tym, że no jednak przed chwilą miał trudną rozmowę jedną, drugą, czy tu jakieś dokumenty, ta odpowiedzialność za podpisywanie jakichś umów, jakichś innych pism. Zapomina człowiek, że jutro będzie to samo i może się trochę oderwać. Taki, jak to ładnie określiła moja koleżanka, wentyl bezpieczeństwa.
1: Mówimy o miniaturkach?
8: Tak, to jest modelarstwo redukcyjne, tak to się nazywa. Ja właściwie skupiłem się na dwóch jakby rzeczach. Na początku chciałem sklejać, tak jak mówiłem, jak leci. Potem stwierdziłem, że to jednak jest troszeczkę bardziej złożona sprawa i miałem ambicje sklejać niemieckie samoloty z okresu II wojny światowej w skali 1,72, która no, chyba jest jeszcze ciągle najbardziej popularną skalą, czyli 72 razy pomniejszony oryginał, oczywiście z plastiku. I potem wpadłem na pomysł, że chciałbym coś większego spróbować i ponieważ zafascynował mnie japoński atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941, stwierdziłem, że chciałbym zrobić taki swój własny projekt, ja sobie to nazwałem The Day of Infamy, tak nazwał to Roosevelt ten dzień, czyli no, taki dzień infami, można, chyba nawet nie trzeba tego przetłumaczać. Chciałem zrobić wszystkie same modele wszystkich samolotów, które 7 grudnia 1941 latały nad Pearl Harbor. Okazało się, że wcale z nich nie mało. Tak około 10 z samych japońskich samolotów jest 4 i o ile pamiętam dobrze, ja to policzyłem, ale no, przyznam, że z głowy nie wiem, natomiast 3 mi zostały do zrobienia na pewno na tę chwilę jeszcze.
1: Jak długo zajmuje odtworzenie takiego jednego samolotu? Skąd w ogóle wziąć materiały? Czy to wszystko jest takie ogólnie dostępne? I jak to wygląda?
8: Znaczy oczywiście podstawą jest model, który kupujemy w sklepie, najczęściej internetowym, ale też jak jestem gdzieś w jakimś fajnym miejscu, to też no, nie wypada nie kupić. Natomiast podstawą jest na pewno taka wypraska, którą kupujemy w kartoniku. Ona jest mniej lub bardziej zaawansowana, to zależy. W skali 48 to już jest dość duży model. No i co? I to jest baza. I ja wtedy patrzę, czy ten model spełnia moje oczekiwania. On musi być dokładnie w tej wersji, która latała nad Pearl Harbor, więc to nie jest wcale takie proste, bo się nagle okazuje, że sklejam wersję C, a była to wersja A na przykład, więc ona się trochę różniła, na przykład silnikami się różniła, jakimiś tam dodatkowymi elementami, czasami wyposażeniem wnętrza, którego właściwie nie widać, tak? Jeżeli się ogląda model z zewnątrz, bo to wszystko się niestety chowa, najwyżej zostaje na zdjęciach. Można dokupić, też są na rynku ogólnodostępne elementy fototrawione, czyli takie tak zwane blaszki. No to już bardzo takie malutkie elementy czasami. No i można dokupić elementy metalowe, można dokupić elementy żywiczne. Generalnie czasami się zdarza, że te elementy są droższe od samego modelu.
1: Jak długo zajmuje skompletowanie, stworzenie, zmontowanie takiego jednego modelu? Wspomina pan, że już 7 ma pan gotowych, tak?
8: Tak. No, zrobienie zajmowało mi, ostatni model zajął mi pół roku. Oczywiście to nie jest tak, że ja robię go codziennie i to po parę godzin. Czasami zajmuje mi to kilka minut, no kilkanaście, może kilka to przesada. A czasami siedzę 2-3 godziny nad wieczorem nad modelem. No, summa summarum pewnie średnio wyjdzie tak gdzieś pół godziny do godziny dziennie.
1: A co w tym wszystkim jest najtrudniejsze? Który etap pracy jest najtrudniejszy dla pana?
8: Każdy sprawia frajdę. Ja wiem, czy trudny, no to tak, no te elementy, o których mówiłem, dodatkowe, te podotrawione, to są elementy faktycznie trudne, bo trzeba odpowiednio wygiąć, dopasować. Stara zasada modelarska mówi 3 razy przymierz, raz przyklej. Nie zawsze się to nie stosuje, ale chyba tak właśnie to powinno wyglądać. Fajnie, bardzo mnie wciąga to, że kiedy kupuję model właśnie i już wiem, że będę go musiał to zmienić, bo on jest troszeczkę inaczej. Rzadko kiedy kupujemy model, który jest dokładnie tą wersją z Pearl Harbor. Podam przykład. Ostatnim modelem z tego projektu, który sobie założyłem, to będzie bardzo duży samolot B-17, latająca forteca. Na rynku jest tylko on w wersji, która latała nad Europą, w wersji G, no w Stanach też oczywiście, czy na wyspach Pacyfiku, natomiast generalnie można go kupić tylko w wersji G. No, Pearl Harbor była wersja C, która jest diametralnie różna, tak na pierwszy rzut oka od razu różni się na przykład statecznikiem pionowym, który był zupełnie inny, ale ponieważ miałem ambicje, żeby ten model zrobić, no bo nie chciałem, żeby jeden był bez, udało mi się za pomocą znajomych dostać konwersję, czyli zamianę jakby elementów wersji G na C, czyli mam oprócz tego modelu wersji G, mam dokupione jeszcze elementy, które pomogą mi ją zmienić na wersję C. Nie wiem, być może, ale z tego co widzę na forach różnych internetowych, bo oczywiście modelarskie takie fora też są, wydaje mi się, że będę jedynym właścicielem tego modelu w skali 48 w Polsce, dlatego, że on jest ciężko osiągalna ta konwersja.
1: Daje pan sobie jakiś deadline na ukończenie tego projektu, czy...
8: Nie. Taki pośpiech by mnie tylko dobijał. Ja po to robię te modele, żeby się odstresować. Aczkolwiek one stresują. Oczywiście, jeżeli coś nie wychodzi i człowiek się denerwuje, to ten stres też jest. Tylko to jest taki stres chyba bardziej motywujący, żeby jednak sobie udowodnić, że potrafi.
1: Okej, zakładam, że wszystko się udało. Ma pan wszystkie modele sklejone. Czy one ozdobią po prostu pana wnętrze, czy może gdzieś wypuści pan je w świat? Co się z nimi wydarzy? Myślał pan, że to?
8: No oczywiście, jako dyrektor obu szkoły przychodzi mi pierwsze do głowy, żeby to zrobić w szkole, taką wystawę, czy w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie i powiem szczerze, ja właśnie ze wspomnianym kolegą taką wystawę kiedyś zrobiłem. No lat temu, pewnie z 15, zrobiliśmy wystawę swoich modeli, która się cieszyła dosyć dużym zainteresowaniem. Chyba przez miesiąc, może dłużej, była wystawa w naszym Muzeum Regionalnym. No kiedyś rozmawiałem z panią dyrektor i jeżeli będzie taka chęć, jeżeli będzie taka możliwość, to być może znowu z kolegą, bo jednak jest dla mnie, on jest pewnym wzorcem. No być może znowu zrobimy wystawę, a w szkole też chętnie to zrobię, ale tutaj mam zawsze obawy przed zniszczeniem. Człowiek, który pracuje nad modelem pół roku, no nie chciałby, żeby ktoś go dotykał, podnosił, etc. Raczej on jest do oglądania w gablotce. Jeżeli możliwości techniczne i chęć uczniów i rodziców i nauczycieli, bo ja nie chciałbym na siłę kogoś uszczęśliwiać. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to ja nie widzę problemu. To nie musi być w szkole, absolutnie. Natomiast wydaje mi się, że przy okazji omawiania na przykład walk na Pacyfiku coś takiego fajnie by było pokazać uczniom.
1: Ile w takim razie modeli ma pani już u siebie w domu? Czy to jest jakieś takie, można śmiało powiedzieć, że jest prawie taka mini wystawa, mini muzeum?
8: Tak, aczkolwiek przy przenosieniach z domu do domu 9 lat temu na sporo modeli, że tak powiem, miało problem z tymi przenosinami. Część została jeszcze w poprzednim domu, część jest u mnie. Tak, ja nie mam może takiego jakiegoś wielkiego miejsca do ekspozycji tych modeli, no niemniej jednak sporo ich jest. Ja myślę, że z 50-60 to może nie jest jakaś dużo, no modelarze, których znam, mają kilka setek. No niemniej jednak ja to robię dla własnej przyjemności, a nie dlatego, żeby to gdzieś tam wystawiać czy publikować, ale nie ukrywam, że cieszą mnie pozytywne komentarze.
1: Czy samo modelarstwo na przykład może być fajną formą edukacji, na przykład, nie wiem, jakimś takim narzędziem do nauki historii, chociażby historii?
8: Jak najbardziej. Ja myślę, że tak, bo jednak jak widzę ten model, to też mam jakieś wyobrażenie. Ostatnio skleiłem model Kataliny właśnie, która latała nad Pearl Harbor i miałem porównanie z, no, choćby z samolotami japońskimi, które atakowały ten port, i widziałem różnice w wielkości. One są w tej samej skali. Samoloty japońskie są gdzieś 3-4 razy mniejsze od tej Kataliny, ale też inne przeznaczenie jest tego samolotu, więc myślę, że taki uczeń, który zobaczy różne rodzaje tychże samolotów. Co ciekawe, ja myślę, że w takiej powszechnej opinii atak na Pearl Harbor to było parę japońskich samolotów, które, znaczy typów oczywiście, które zaatakowały port, zniszczyły co chciały i poleciały z powrotem. To tak do końca nie było. I ja myślę, że zobaczyć takie samoloty, zobaczyć ile tego typów było w powietrzu, to jest coś ciekawego, co warto sobie uzmysłowić. I zawsze chyba tą historię przez obraz, przez jakieś tam inne multimedia bardziej przyswajamy.
1: A czy właśnie na przykład pan dowiedział się jakichś ciekawych faktów, jakichś nowinek właśnie poprzez chociażby ten najnowszy projekt, próbę jego ukończenia? Czy było coś, co pana na przykład bardzo zaskoczyło historycznie?
8: Znaczy ja kiedyś popełniłem, zanim jeszcze chyba zacząłem ten projekt, to popełniłem taką stronę internetową o ataku na Pearl Harbor, więc tam zawarłem też ciekawostki, ale oczywiście co jakiś czas się dowiaduję jakichś fajnych rzeczy, dla mnie interesujących, niekoniecznie dla takiego ucznia, który po prostu przechodzi na lekcję, ale dla mnie, no, tak jak napisałem pod ostatnim modelem, ja robiąc model konsultuję z osobami, do których mi się uda dotrzeć. Piszę listy czasami mailowo do ludzi, którzy mają coś wspólnego, na przykład do muzeów. I jeżeli mam jakieś wątpliwości, oni mi odpisują, bardzo często chcą zobaczyć wyniki mojej pracy, bo po prostu to jest też ich działka. Natomiast wykorzystałem ostatnio czata GPT do dłuższej rozmowy, naprawdę bardzo dla mnie interesującej. Upierałem się, żeby tak jak w instrukcji i wszelkich innych publikacjach, malować bomby samolotu na czarno, z jakimiś tam dodatkami barwnymi. Natomiast czat, ja poprosiłem go oczywiście o źródło, bo tak bez źródła to nie chciałem też nie rozmawiać. I on mi udowodnił, że bomby były zupełnie jasne, więc miały żółte wstawki, co więcej. Podesłał mi tutaj wszystkie namiary. Ja się jeszcze upewniłem w innym źródle. Okazało się, że to czat miał rację.
1: Wspominamy też o tym Pearl Harbor i tak dalej. Wspominał pan, że się pan tym zainteresował, ale dlaczego akurat w zasadzie to konkretne wydarzenie historyczne stało się tak naprawdę przedmiotem pana pasji, zainteresowania większego? Dlaczego akurat to, a nie inne wydarzenie?
8: Prosta odpowiedź mi nie wiem. Natomiast być może to impulsem jakimś był film, słynny film kiedyś, Tora, Tora, Tora, który obejrzałem w dzieciństwie, zrealizowany, nie wiem, w latach 60., 70., gdzie bardzo dużo było naprawdę fajnych informacji. To nie był film, nie wiem, przygodowy, to nie był film jakiś fabularny. Tam było bardzo dużo historii w tym filmie i chyba to mnie tak zafascynowało. Dodatkowo jeszcze miałem okazję wiele lat temu, będąc w Nowym Jorku, zobaczyć parę na przykład modeli z tego filmu. Byłem w paru miejscach, w paru muzeach, gdzie mogłem zobaczyć jakieś ciekawe rzeczy. Niekoniecznie akurat z Pearl Harbor, ale jakoś chyba ten temat bardziej mnie przekonał. Chociaż moim drugim takim zainteresowaniem i pewnie następnym projektem to jest Bitwa Anglii. Więc może to kiedyś wróci. Ale czemu sam akurat nalot 7 grudnia? Nie wiem, ale to mi się spodobało. Czasami po prostu taki impuls chyba.
1: Na pana przykładzie, modelarz, rzemieślnik, artysta, historyk, połączenie?
8: No, ja bym nazwał siebie nawet jeszcze prostym rzemieślnikiem, może jakimś aspirującym do tego miana artystą. To dla mnie jest mój kolega, który robi modele na zamówienie i no, widziałem jego modele i jego poziom to ja boję się, że nigdy nie osiągnę, aczkolwiek to nie jest jakaś taka zazdrość, zawiść, raczej podziw dla jego osiągnięć. I mówię tak, jak się cieszę, kiedy on mówi, pisze mi, że model jest okej, przez wymieniamy jeszcze prywatne wiadomości, dużo informacji, to naprawdę ja się cieszę, aczkolwiek wiem, że też troszeczkę mówi to z brzydkości.
1: Czyli jak dobrze rozumiem, pedagog staje w roli ucznia, trochę odwrócone też sytuacje. To jak to jest znaleźć się po tej drugiej stronie?
8: Ale bardzo fajnie, ja nie mam z tym problemu i bardzo się cieszę, że się czegoś mogę nowego nauczyć. No ale też to daje mi jakiś do moich pasji historycznych rozwój, bo historia II wojny, szczególnie właśnie w powietrzu, na morzu, no, zawsze mnie fascynowała. Moja pani od historii w liceum, fantastyczna, mówiła, że ona na lekcji na temat II wojny ze mną nie będzie polemizowała absolutnie, jeżeli jeżeli mówię tak, to tak jest. Pamiętam kiedyś lekcję historii w czwartej klasie, kiedy właśnie omawiana była wojna na Pacyfiku. Mieliśmy praktykanta historii i pamiętam, jak cała klasa miała ubaw z nas, dlatego że dyskutowaliśmy przez kilka dobrych minut na temat kalibru dział japońskich pancerników, gdzie generalnie, mówmy się, w większości to nie interesowało, a myśmy mieli z tego naprawdę przyjemność, żeśmy rozmawiali.
1: To teraz w zasadzie już praktycznie trochę podsumowując, jakby mógł Pan powiedzieć osobom, które na przykład dopiero chciałyby zacząć, które chciałyby spróbować, od czego powinny zacząć?
8: Kupić sobie coś prostego, fajnego, który z czasu, który interesuje. Jednego będzie interesowały początki lotnictwa, aczkolwiek nie polecam robienia samolotów, dlatego że tych linek choćby z początku lotnictwa jest multum. Samolot braci Wright to jest jakiś kosmos dla mnie. Aczkolwiek naprawdę do zrobienia. Widziałem modele. Ewentualnie współczesne lotnictwo, przecież no, czy czasów zimnej wojny. Natomiast ja bym radził kupić model, który po prostu się podoba z jakichś tam względów, na przykład estetycznych choćby, czy z jakiegoś zainteresowania jakimś odcinkiem historii. Kupić sobie, nie musi on być skomplikowany. Często na modelach jest podana skala trudności, nie zawsze, dla tych początkujących właśnie jest. I warto sobie coś takiego kupić. Mój syn skleił model bez farbek i też był zadowolony, więc nie malował. Bo malowanie to jest jeszcze osobna sprawa, pędzelkiem bądź aerografem. Oczywiście ci bardziej zaawansowani aerografem, ci trochę mniej pędzelkiem, aczkolwiek jest też grupa na internecie, gdzie po prostu wymieniają się doświadczeniami ludzie, którzy lubią pędzelkiem malować i też oczywiście, jeżeli to sprawia im przyjemność, to jest najważniejsze. Ale mówię, skleić sobie nawet bez malowania, po prostu zobaczyć, czy to pasuje, ewentualnie krok po kroczku, coraz trudniej.
1: A czy, żeby w ogóle rozpocząć pracę nad danym, czy trzeba mieć jakoś dobrze wyposażony warsztat, jakoś dużo przestrzeni, czy wystarczy po prostu sam ten model i nic więcej nie jest potrzebne, kawałek stołu i można działać?
8: Ja radziłbym zaczynać od modelu, który ma rozpiętych skrzydeł samolotu, na przykład pół metra, bo to nie za bardzo, raczej mniejsza rzecz, ale nie jakieś podstawowe elementy typu, nawet zacząć można od zwykłych małych nóżyczek do paznokci. Zresztą taki zestaw do paznokci jest fantastyczny, bo jest tam i pilniczek jakiś i można jakimiś tam drobnymi rzeczami sobie wyrównać elementy. No oczywiście jakiś klej do plastiku czy nawet cyjanoakrylowy. Wielu modelarzy używa cyjanoakrylowego. To są takie proste rzeczy. Jeżeli nie potrzebujemy malować, trochę miejsca na półce do wszystko.
1: Wspominał Pan, że ten konkretny cel jest. Pojawiły się już kolejne, czyli jak rozumiem, że tak powiem, kolejne samoloty będą Pana półkę wzbogacać.
8: Modelarze mają to do siebie, że bardzo często już kupuję modele na zapas, więc ja te samoloty z Bitwy Anglii to już mam w większości skompletowane. Jeżeli zdrowie etc. pozwolą, to jeszcze chciałbym kiedyś zrobić taki projekt samolotów z września 1939 roku.
1: To tego Panu życzę.
8: Bardzo dziękuję.
2: Esko Ostrzeszów radzi.
3: Ponad 13 tysięcy mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów to kobiety. I teraz coś specjalnie dla Was. Rozmawiamy dziś z coachem Anetą Pawlarczyk-Świtoń. Będzie o pieniądzach, ale na luzie. Jak ogarnąć domowy budżet, nie zwariować i nawet polubić finanse bez stresu, za to z konkretem. Posłuchajcie.
9: Zawsze zaczynam, kiedy rozmawiam o budżecie domowym z kobietami, to zaczynam w ogóle od stwierdzenia faktu, że my też potrafimy się nim zajmować. Ponieważ w naszym kraju jakoś tak pokutuje trochę taki trend, że to mężczyźni zarabiają, że oni lepiej zarządzają finansami, że oni mają te ścisłe umysły matematyczne itd., itd. A ja uważam, że my jesteśmy całkiem niezłe w te klocki i tak naprawdę właśnie trochę wiedzy, trochę umiejętności, trochę nawyków, trochę ćwiczenia takiego, że tak powiem, żywym organizmie, daje już nam podstawy do tego, żeby naprawdę dobrze zarządzać własnymi finansami. I od tego bym zaczęła, że trzeba sobie zadać w ogóle pytanie w głowie, tak? Czy ja chcę zarządzać swoimi finansami, czy ja mam otwartość na to, żeby tego spróbować i też czy mam głęboko gdzieś przekonania, które mnie blokują. To jest takie pytanie dosyć trudne dla siebie samej, ale jeśli chcemy naprawdę zarządzać swoimi finansami, a coraz częściej kobiety muszą zarządzać same własnymi finansami, ponieważ no, coraz częściej zostają same z różnych powodów, czy to jakieś śmierci, czy wypadków, czy rozwodów, czy po prostu żyją w partnerstwie i potem po prostu się to jakoś rozchodzi i zostaje kobieta najczęściej sama, jeszcze z dziećmi, no to wtedy faktycznie ta wiedza jest jej niezbędna i wtedy najszybciej się jej uczymy. To tak trochę na przekór, no ale tak to wygląda, że jak człowiek jest zmuszony do nauki czegokolwiek, no to wtedy musi się tego nauczyć, więc przychodzi to jakby trochę łatwiej. Ja zachęcam do tego, żeby nauczyć się tego dużo szybciej, nie czekać na jakieś takie dramatyczne wydarzenia, bo po co? Samo zarządzanie finansami własnymi to jest duża frajda i tak naprawdę nie jest to aż takie trudne, żeby tego w jakiś sposób nie ogarnąć. Wracając do Twojego pytania, co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest zadać sobie też pytanie, ile ja w ogóle zarabiam. Bardzo często kobiety nie rozróżniają. Mężczyźni też, ale no mówimy tutaj dzisiaj o tym, że to skierowane będzie dla kobiet, więc pozwolisz, że będę mówić też dla kobiet. Ale to nie jest tak, że generalizujemy. Po prostu mężczyźni też czasem mają z tym problem. Często jest tak, że po prostu ta wypłata wpływa na konto i nie zastanawiamy się, ile tak naprawdę nam zabierają tych składek. I to jest pierwsze, tak? Dowiedzieć się samej dla siebie, ile ja zarabiam, jakie właśnie są odprowadzane składki, czy są odprowadzane składki na przykład jakiegoś dodatkowego, znaczy czy mogę sobie odkładać jakieś składki dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego, czy jakieś zabezpieczenia w państwowych funduszach jakichś inwestycyjnych i tak dalej, i tak dalej. Dwa, no to jest przyjrzenie się temu budżetowi, tak? Czyli tak naprawdę praca własna i to taka dobre 3 miesiące trwająca, to jest praca nad tym, żeby naprawdę zainteresować się tym, gdzie uciekają nasze pieniądze. Bo często tylko słyszymy, Boże, dopiero była wypłata, już nie mam, tak? Albo gdzie one są te pieniądze? To są najczęstsze pytania, tak? No, życie nasze jest coraz droższe, nie oszukujmy się, to chyba wszyscy zauważają i wszyscy to powtarzamy w kółko i słychać to gdzieś tam rozmawiając w towarzystwie, że takie zwykłe potrzeby codziennego dnia no, gdzieś tam rosną. Więc tym bardziej dobrze jest zarządzać, zainteresować się tym swoim finansami i nimi dobrze zarządzać. Dlatego taka prawdziwa, 3-miesięczna praca, przeglądanie każdego wydatku, najlepiej zbierać paragony. Są aplikacje do tego. W banku też najczęściej w bankach są już te takie, nie wiem czy to jest aplikacja, ale jest taka funkcja w banku, że można sobie samemu podzielić wydatki. Tak? Wpisuje się od 1 do 30 kwietnia, tak? I on pokazuje, że na zakupy tyle, tyle, na jakieś rozrywki tyle, tyle i tak dalej. To może zrobić za nas właśnie taka funkcja, ale dobrze jest też fajnie, dobrze jest to zrobić samemu, dlatego że jak się samemu coś zrobi, samemu się to napisze, samemu się to przeczyta, samemu się na to spojrzy, tak trochę obiektywnie, to tak do nas dociera wtedy, nie? I się zastanawiamy, czy ta 10. kawa na mieście była nam potrzebna, czy możemy sobie kupić kubek termiczny za 60 zł, czy za 100 zł, taki już bardzo wypasiony i po prostu te kawy nam się zwrócą, tak, po którymś tygodniu. Więc ja zachęcam do własnoręcznej pracy, no bo ona jakby też współgra z nami, tak? My wtedy też widzimy, czy te zakupy były konieczne, czy mogliśmy inaczej sobie zaplanować zakupy i tak dalej. No i to jest taka naprawdę bardzo, może nie trudna, ale taka angażująca praca. Tak jak wspomniałam, te paragony, to jest też fajne. Można sobie po prostu, my często płacimy kartą, tak? Najczęściej teraz ludzie płacą kartą, więc bardzo często nie zwracamy uwagi na co idą te pieniądze. Więc jeśli mamy paragon, zbieramy do jakiegoś słoiczka,

0: Jest właśnie zredukować te tak zwane małe wydatki. One się tak ładnie nazywają właśnie wydatki na kawę, dlatego że to są takie 10 zł na kawę, 10 zł na ciastko, 15 zł na coś tam i to takie 10, 10, 10, 10, a za chwilę to wychodzi, tak? Ja nie mówię, żeby sobie tego odmawiać, bo to nie o to chodzi, tak? Pamiętajmy też, że to jest też takie przekonanie, które często musimy sobie przepracować, że my zarabiamy po to, żeby się cieszyć z tych pieniędzy. Wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, że dobra, ja tylko zarabiam tyle, żeby przeżyć, bo są takie sytuacje. Ja się z tym zgadzam i też nie mamy na to często wpływu, chociaż jest też tak, że możemy się zastanowić, czy możemy, nie wiem, zmienić pracę, czy możemy dodatkową pracę mieć, czy możemy, nie wiem, sprzedawać na przykład swoje ubrania, żeby jakieś drobne finanse zdobyć dodatkowo. No nie wiem, w dzisiejszych czasach jest tych możliwości sporo, co nie znaczy, że nie ma takich sytuacji, że faktycznie ludzie żyją od pierwszego do pierwszego. Jest ich sporo, więc tutaj nie mamy też pola do popisu, żeby na przykład odłożyć cokolwiek, bo to chciałam do tego przejść za chwilę, jeśli chodzi o jakieś tam odkładanie finansów. To jesteśmy na tym etapie, że powiedzmy, że nas to trochę nam się nie podoba, ten nasz budżet i chcielibyśmy jednak coś zmienić. No to co możemy zrobić? No to tak jak powiedziałam, zaczynamy od małych kroczków, czyli od wyeliminowania tych małych przyjemności. Po drugie, tak naprawdę też powinniśmy sobie zacząć planować swój budżet, tak? Czyli jest taka metoda, która dzieli budżet na 6 części i to jest tak, że się dzieli właśnie na pierwsze to jest w ogóle ta wielka, największa pula, która jest przeznaczona na tak zwane życie, czyli wszelkie opłaty, typu czynsze, podatki, ZUS-y, telefony, paliwo i jedno rzeczy, których po prostu musimy, za które musimy zapłacić. Chociaż paliwo jest też takim fajnym przykładem na to, że można też zaoszczędzić wydatki na paliwo, dlatego że często my po prostu wsiadamy w samochód z nawyku i z wygody, a możemy przejść kawałek do sklepu, dla zdrowia choćby, możemy przejechać rowerem, możemy, nie wiem, no po prostu możemy ten samochód zamienić jednak na jakiś inny środek transportu, co może nam sprawić też właśnie radochę, bo można, nie wiem, przejechać się do innego miasta pociągiem i dziecko będzie widziało, że jest w ogóle pociąg, bo często teraz, to jest tak rzadki teraz środek transportu w niektórych przypadkach, że naprawdę jest frajdą dla dzieci, więc można się też zastanowić, tak, czy faktycznie to paliwo jest takim bardzo niezbędnym. Nie mówimy tutaj o przypadkach, gdzie trzeba dojechać ileś kilometrów do pracy i to jest niezbędne, to oczywiście nie ma w ogóle dyskusji. No ale często sama jestem takim przykładem, że mam 5 minut, a też jeżdżę samochodem, no też bym mogła zaoszczędzić, więc trochę muszę siebie też zmobilizować tutaj. Ale to tak, ja jestem takim właśnie przykładem, więc myślę, że takich jest też tysiące. To są właśnie takie małe rzeczy, które warto też jakby przy samym planowaniu już i rozpisywaniu tych, ale właściwie przy wszystkich możemy się zastanowić, bo teraz tak sobie pomyślałam, że kredyt jest takim stałym, ale też warto na przykład pójść, jeśli mamy wysokie kredyty, albo hipoteczny jeden, albo więcej takich jeszcze można też pójść do doradcy finansowego do banku i zapytać na przykład o jakieś konsolidacyjne, o jakieś rozłożenie tego. Nie znam się do tym do końca, więc nie będę tutaj też rzucała jakiś haseł, żeby nie zrobić, nie wiadomo, znaczy, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, ale wiem, że są takie możliwości. Posłyszałam już o tym w wielu przypadkach, więc też warto się zainteresować, czy coś z moim kredytem w ogóle mogę zrobić. Więc tak naprawdę z każdym takim punktem naszego budżetu możemy się chwilę zastanowić, czy da się coś zmienić.
1: Czyli tak naprawdę umiejętne zarządzanie swoim budżetem to często po prostu zmiana nawyków?
0: Najczęściej tak, dlatego że zakładamy, że nam się nie podoba, co to teraz widzimy po naszej analizie, tak? Po takim naszym wewnętrznym audycie. Więc żeby było lepiej, to musimy coś zmienić, tak? A żeby coś zmienić, to zmieniamy to, co do tej pory robiliśmy złego, tak? Czyli właśnie tak jak mówię, ta przysłowiowa kawa na mieście, ten transport ciągle samochodowy, tak? To są jakieś wydatki typu, to tutaj jest jeszcze głębsze podłoże, dlaczego tak robimy, ale te zakupy takie na poprawę humoru, a to sobie kupię nową torebeczkę, to pewnie jutro będę się czuła lepiej, gwarantuję, że nie. Czujemy się chwilę, 5 minut dobrze, ale na drugi dzień już mamy podwójne złe samopoczucie, ponieważ wydałyśmy kasę, której na przykład nie była przeznaczona na torebkę, a nie wiem, mieliśmy ją odłożoną, mieliśmy składać na wczasy, tak? I nie poprawił nam się humor z tego powodu, który był wcześniej, tak? Czyli, nie wiem, zła atmosfera w pracy, tak? Jakiś tam natłok obowiązków, albo nie wiem, ktoś, pokłóciłam się z przyjaciółką, tak? To ja sobie teraz pójdę i kupię fajną sukienkę, bo to mi poprawi humor. Spoko, jak poprawia, ale najczęściej jednak nie. I tak jak mówię, to się potem kumuluje, bo znowu mam wyrzuty, że jednak wydałam kasę, której nie mam. To też trzeba się zastanowić, dlaczego ja w ten sposób reaguję, poprawiając sobie humor. Skąd wynika to, że na

0: przykład spacer nie poprawi mi humoru, a zakup mi poprawi humor. No ale to już tam głębsze tematy, nie będziemy w to wnikać. Jeśli chodzi o nawyki, to tak jak mówiłam, to właśnie i to jest jeden z nawyków, czyli trzeba się zastanowić, czy ja te impulsywne kupowania tak zwane, to jest właśnie wynikające z tego, że ja nie potrafię sobie inaczej ze stresem poradzić albo ze smutkiem, tak, ze złością. Więc trzeba po prostu cała praca nad tym wszystkim, to cała praca nad sobą tak naprawdę. Przyglądanie się temu, dlaczego ja wydaję pieniądze, których nie muszę, bo niestety konsumpcjonizm jest mega rozwinięty. Coraz częściej ludzie dochodzą do tego, że to jednak nie jest nic dobrego i są takie przebłyski, że wracamy jednak do prostoty i do takiego prostszego życia i cieszenia się z mniejszych rzeczy, małych rzeczy, z mniejszej ilości tych rzeczy. Są też takie teorie, które mówią, że to kupowanie takich dupereli, za przeproszeniem, do domu, ono sprawia nas w jeszcze gorszy nastrój niż posiadanie czterech fajnych rzeczy, które są, nie wiem, związane z jakimś sentymentalnym, mamy do nich jakiś związek, tak? Kupione na jakieś fajne podróży albo przypominają nam jakieś fajne wydarzenia albo coś takiego, niż na przykład kupowanie za 10 zł, 10 tysięcy rzeczy, które stoją i tak naprawdę zbierają kurz. Więc no, to są już takie rzeczy, które każdy powinien sobie dopasować i się też jakby wczuć w klimat, nie? No, ale mamy coś takiego jak taki pęd do tego konsumpcjonizmu, znowu nakręcają nas te wszystkie reklamy i tak dalej, i to nie mówię tego, że ja się nie daję nabrać, bo też wydaję tak pieniądze, więc nie to, że ja jestem taka mądra, po prostu staram się po prostu chociaż zwrócić uwagę na to, czy faktycznie idąc ze sklepu zastanawiam się, czy faktycznie to potrzebuję, nie? I dlaczego to potrzebuję.
1: Okej, okay, ale w zasadzie jesteśmy w sytuacji, że sobie sprawdzamy na przykład pod koniec miesiąca te paragony i widzimy, że no kurczę, jednak na te pierdoły z różnych sklepów wychodzi nam za dużo kasy, ale później przychodzi kolejny miesiąc, jest wypłata na koncie i nagle się okazuje, że jest całkiem fajnie i w pędzie dnia codziennego idziemy do sklepu i się nawet nie zatrzymujemy. Znowu kupujemy i znowu mamy pod koniec miesiąca dokładnie taką samą sytuację. Co zrobić, żeby tak nie było?
0: No powiedziałabym, że myśleć, nie? Ale pojadę trochę grubo. Ale no myśleć, tak? Bo to jest tylko to, tak? Bo trzeba się po prostu po pierwsze, fajnym sposobem na to, żeby nie wydawać pieniędzy bez sensu jest ustalenie sobie celu finansowego. Nie wiem, chcę pojechać w podróż dookoła świata, potrzebuję paruset tysięcy, no to mam cel. Chcę sobie kupić, nie wiem, świetny rower, mam cel. Chcę sobie zmienić mieszkanie, mam cel. Chcę sobie, nie wiem, zmienić pracę na przykład i potrzebuję poduszkę finansową, która mi zabezpieczy na przykład 6 miesięcy. Taka jest teoria, jedna z teorii, która mówi, że przygotowując się do zmiany pracy dobrze mieć poduszkę finansową na 6 miesięcy takich, żeby przeżyć, czyli też tak analizujemy wcześniejsze wydatki, tak? Wiemy, że tyle i tyle mieliśmy, więc tyle i tyle powinniśmy mieć na poduszce finansowej, żeby to przez te 6 miesięcy pozwolić sobie na szukanie pracy, tak? Także po prostu, tak? Cel finansowy, wtedy nasze zachowania są skierowane tylko ku temu i wtedy się nie wydaje tych pieniędzy bez sensu, nie? To jest pierwsze, a drugie to jest robienie listy zakupów. Chodzenie do sklepu nie dla zabicia czasu, tylko no ja też polecam małe sklepiki, nie? Jednak mniej się wydaje, to są też teorie, które gdzieś tam w badaniach wychodzą, że jednak robienie zakupów w mniejszych sklepikach no pozwala zaoszczędzić, bo jednak jest mniej pokus, że tak powiem. W każdym razie lista zakupów jest świetnym, łatwym, tanim sposobem. Można sobie napisać coś naprawdę niezbędne, tak? Zanim zrobimy listę zakupów, to już tak bardzo spożywczo, że tak powiem, to jest też dobrze przejrzeć lodówkę, co mamy, nie? To już tak wchodzimy też tu w drugą, jakby drugi aspekt tego oszczędzania. Bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że wyrzucając jedzenie, które jest w lodówce i się marnuje, marnujemy nasze pieniądze. Bardzo często nam się w ogóle się nad tym nie zastanawiamy tak naprawdę. No wydaliśmy, okej, dobra, tak? Powiedzmy za stówkę mam z produkty w lodówce, to już nie liczę, że ta stówka, którą ja wyrzucę, to jest 100 zł, które ja wyrzuciłam. Ja po prostu no, wyrzucam jedzenie, które zmarnowałam, idę po następne. Ale już zastanawiając się, że to jest stówka w miesiącu, druga stówka w miesiącu, to już mamy 200 na nasz cel finansowy.
1: Czyli trochę taka ekologia też się włącza.
0: To jest właśnie aspekt ekologii, czyli tak zwanego zero waste. I to możemy odnieść też do jakby ubrań, tak? właśnie w kontekście tego konsumpcjonizmu, też trzeba się zastanowić, czy naprawdę ta 10. sukienka jest nam niezbędna, nie? I też powtórzę, bo sama mam ich dużo, więc ja tak tylko mówię, a wcale nie jestem aż taka mądra, żeby się nie dać skusić na kolejną różową sukienkę, więc też chciałam, żeby to zabrzmiało, to o czym dzisiaj rozmawiamy, że to jest, to ma być nasza zabawa i to jest nasze życie i jeśli mamy ochotę na tą różową sukienkę 10, to sobie ją kupmy, tak? Też nie jest tak, że to wszystko musi być znowu obowiązkiem, znowu takim nawykiem, który nas blokuje, znowu takim nie idę do sklepu, bo nie, bo jestem taka słaba, że na pewno się coś kuszę. No nie, idź i się skuś, jeśli masz taką potrzebę, tak? I też nie chodzi o to, żeby mieć potem wyrzuty sumienia, tak? Bo każdy ma prawo do słabości, każdy ma prawo ocierać łzy lodami z szarlotką, tak? Dobrym obiadem z rodziną, bo nie chcę mi się w niedzielę gotować, tak? Bo cały tydzień gotuję, cały tydzień pracuję, więc idę w niedzielę na ten obiad z rodziną i też wydaję na to pieniądze, tak? Więc żyjmy, to o to chodzi, żeby właśnie żyć, ale zarządzanie własnymi finansami daje nam poczucie stabilności, bezpieczeństwa. Możemy spokojnie spać, bo wiemy, że mamy, powiedzmy, założony cel finansowy, coś tam sobie odkładamy. Celem finansowym może być równie dobrze nasza przyszłość, tak? Emerytura. Wszyscy wiemy, że będą, jeśli będą w ogóle, to będą śmieszne, więc może być takim celem, na przykład, nie wiem, możemy mieć taki cel, że faktycznie w wieku 60 lat kończę pracę i chcę potem podróżować, no to trochę trzeba nazbierać, tak? To może być przyszłość naszych dzieci, więc jakby też mając na uwadze to wszystko, warto zastanowić się, co my już dzisiaj możemy zrobić, a naprawdę odkładanie nawet, nie wiem, 10, 20, 50 zł co miesiąc, to zawsze to jest 50 zł miesięcznie, tak? Fajne są teraz też te rozwiązania, jakieś skarbonki, coś tam. Ludzie, wiem, że ludzie zbierają, tak? Po 5 zł codziennie albo coś takiego. I to tak jak z przysłowie polskie mówi, grosz do grosza będzie kokosza, więc skąd się to bierze? Więc trzeba brać przykłady z tych starszych jakby pokoleń mądrości, no bo to się też skądś wzięło, tak? To nie jest tak, że to są wymyślane rzeczy dzisiaj, tylko kiedyś się po prostu miało na to czas, mam wrażenie, teraz tak mnie naszła taka refleksja, że my takim pędzie żyjemy, że my nie zwracamy na pewne rzeczy uwagi. A kiedyś to chyba mi się wydaje, że to życie było takie trochę wolniejsze i można było się zastanowić, nie? Czy te wczasy będziemy mieli, czy nie, czy pojedziemy, czy będzie pieniądze, czy jakiś samochód kupić, nie? Teraz coś wyjeżdża do komisu od wyboru do koloru, tak teraz mi tak jakoś naszło.
1: Wbrew pozorom nie jest trochę tak, dlatego że teraz po prostu mamy więcej i jesteśmy trochę rozpieszczeni, bo są oczywiście sytuacje, kiedy liczymy od pierwszego do pierwszego i są one bardzo częste, ale z drugiej strony też...
0: No żyje nam się lepiej, nie?
1: Żyje nam się lepiej.
0: To prawda i to też są głośne, o tym się mówi, że przez to też tak, że jakby pokolenie jest słabsze, tak ogólnie mówiąc, i zaradnie, może w tej zaradności jesteśmy słabsi, tak? Bo nie musimy myśleć właśnie o przyszłości, bo cały czas nam się wydaje, że wszystko mamy. No i tak jest prawda, tak? Jeśli mamy zdrowie, mamy jakiekolwiek finanse na to, żeby sobie kupić nowe ubrania, jedzenie, wyjechać raz w roku, tak? Choćby raz w roku. Nie wiem, dzieci nasze chodzą na jakieś zajęcia dodatkowe, my się rozwijamy, jakieś pasy, tak? Uprawiamy jakieś sporty albo, nie wiem, uczymy się gry, tak? Czy języków. No to znaczy, że mamy wszystko tak naprawdę, nie?
1: A czy umiejętne zarządzanie swoim budżetem to nie tylko kwestia spokoju finansowego, ale też wpływa to nie tylko na to, ale też wpływa na całe nasze życie?
0: No, jak zarządzasz finansami, to zarządzasz też sobą, nie? Więc ja myślę, że w ogóle to wracamy do punktu pierwszego, o którym zaczęłam. To jest cała praca nad sobą, czyli też trzeba się zastanowić, dlaczego właśnie do tej pory nie zarządzałam swoimi finansami. Czy to znaczyło, że ja w ogóle, nie wiem, ktoś mi kiedyś mówił, miałam takie przekonanie o sobie, że ja po prostu nie umiem sobą zarządzać? No bo to jest trochę taki atrybut władzy, bym powiedziała. Może trochę za grubo, ale to coś w tym jest, tak? Trzeba sobie zadać pytanie, czy te pieniądze rządzą mną, czy ja nimi? I jeśli ja chcę zarządzać swoimi finansami, no to zrobię wszystko, żeby zarządzać nimi, a nie one mną. Bo tak naprawdę, to wtedy my jesteśmy trochę niewolnikami tych, nie wiem, wyliczonych pieniędzy, które w miesiącu mogę sobie wydać na przykład na przyjemność. A ja wolę czuć, że mam przeznaczone jakąś kwotę i mogę sobie pójść, nie wiem, na dobry koncert, tak? Na właśnie w niedzielne obiady, czy na cokolwiek, co sprawia mi typową przyjemność egoistyczną taką, po prostu tylko dla mnie albo dla mojej rodziny.
1: Jak znaleźć w sobie ten moment, znaleźć tą chwilę, żeby w ogóle dotarło do nas, kobiet, że my możemy, że to też jest nasze prawo najzwyczajniej w świecie? Jak się wyrwać z tego manipulacyjnego po prostu
0: to
1: takiego kręgu?
0: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest bardzo indywidualna odpowiedź. To tak jak powiedziałam na początku, że najczęściej zmuszana do tego życia, pod różnym względem, tak? Bo nawet, nie wiem, utrata pracy, tak? Zmusza nas do tego, że musimy przejrzeć te finanse i zobaczyć, co możemy z tym zrobić, ile mamy czasu, żeby szukać pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to zakładamy, że zawsze jest jakiś, i to w każdej zmianie, w każdym jakby elementach rozwoju człowieka, czy czymkolwiek w życiu, te drastyczne takie już bardzo, one bardzo wpływają na nas i my się szybko spinamy. I to jest ten plus tej zmiany takiej nagłej, że chcąc, nie chcąc, no musimy się wziąć w garść i wziąć swoje życie w swoje ręce i wtedy potrafimy, tak mówiąc kolokwialnie. A jeśli chodzi o ten moment, kiedy sami byśmy chciały, tak, same byśmy chciały to zrobić, no to tak jak mówię, to jest tak indywidualne, że czasem to przychodzi właśnie w takich momentach takiej refleksji nad samą sobą. Powiedziałam, że około 40, no bo tak trochę jest, że na początku się, chociaż teraz to pokolenie jest trochę inne niż moje, bo dziewczyny już wiedzą, ta młode dziewczyny, takie 20-30-latki, one już wiedzą, że one mają prawa do różnych rzeczy i one jakby walczą też o to, no w sensie cudzysłowie, walczą w takim sensie, że one nie wiem, są związki partnerskie teraz bardzo często, tak, nieformalizowane, więc oni mają swoje życie finansowe, więc tutaj te kobiety chcąc nie chcąc same zarządzają tymi finansami, mają jakieś tam wytyczone swoje zobowiązania wspólne, ale najczęściej same tym zarządzają, więc jakoś sobie tam radzą. Ale to jest też tak, że to, co powiedziałaś wcześniej, że nam się teraz dobrze żyje i jakby nie chcemy myśleć o tym, że za 10 lat może być gorzej, tak? Nie chcemy myśleć o tym, że za 30 lat będziemy na emeryturze. Wszyscy mówią, no dobra, nie dożyję. No ale jak dożyjesz, to co? To będziesz żyła za tą minimalną emeryturę? Zakładając, że żyjesz dwójkę jako emeryt, to jeszcze jakoś da się żyć godnie, tak bym powiedziała. Ale jeśli zostaniesz sama, a pamiętajmy, że kobiety mają jakieś procenty, bodajże nie wiem, czy nie 20, ale nie wiem, czy nie przesadziłam. To by trzeba sprawdzić. Ale mamy jakieś tam procent mniejsze te emerytury niż mężczyźni. Jeśli zostaniemy same, no to tam wiem, że tam jest też taka możliwość, że można wziąć emeryturę męża i tak dalej, ale to też są pewne warunki, to też nie jest tak, że to jest dla każdej kobiety, więc też dobrze się, no i też pytanie, jak ja chcę być, jak ja chcę żyć na tej emeryturze, czy ja chcę być po prostu emerytką, która liczy każdą złotówkę od pierwszego do 30, czy ja chcę po prostu, nie wiem, sobie jechać do sanatorium dwa razy w rok i nie patrzeć na NFZ, tylko po prostu jechać sobie do fajnego spa i sobie spędzić fajny czas, albo, nie wiem, spełnić swoje marzenia o podróży, której do tej pory nie zrobiłam, no bo praca, bo dzieci, bo rodzina i tak dalej, i tak dalej, więc to są, i to jest nowy powrót do tego, co powiedziałaś, że to jest praca nad sobą i to jest tak naprawdę, wszystko się zaczyna w nas, tak? Więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co mi jest zarządzanie finansami? Jeśli ja chcę czuć poczucie bezpieczeństwa, chcę spać spokojnie, bo wiem, że mam odłożone na przyszłość, mam odłożone na jakąś chorobę. Ja mówię o przyszłości w takim kontekście, że coś, co się wydarzy, tak? Bo to może być nagła choroba, na przykład nowotworowa, tak? Czy jakaś inna, która wymaga, no, niemałej kasy, nie? W dzisiejszych czasach. Więc po prostu taka poduszka, to się tak dokładnie nazywa poduszka finansowa, tak? Takie poczucie bezpieczeństwa typowe. Czy ja chcę wiedzieć, że nie wiem, mogę sobie jechać na wakacje raz w roku, ale dwa razy w roku na przykład na weekend, tak? Czy mnie stać na to, żebym mogła sobie rozwijać swoją pasję na przykład? Albo, nie wiem, zmniejszyć sobie etat na 3/4 i sobie robić coś dodatkowego, nie wiem, we własnej firmie. To wszystko musi wyjść od nas, nie? Jeśli my wiemy, że jest jakiś nasz cel rodzinny, czy partnerski, czy dla samej siebie i wiemy, że to chcemy osiągnąć, no to my nauczymy się tych nowych nawyków, nie? Będziemy chciały popracować nad tym, żeby nawet taki mały, znaczy to jest jeden z aspektów, ale czy mały, to bym powiedziała raczej duży aspekt finansowy, tak? Do przeanalizowania i do zmiany.
1: Z drugiej strony, jak uchronić się przed tym, żeby to się nie stało naszym nałogiem, to zarządzanie, żeby to się nie stało naszym nałogiem i żebyśmy my nagle nie zaczęły po prostu oszczędzać absolutnie na wszystkim i przestać czerpać z tych małych rzeczy, które po prostu dają nam radochę.
0: To powtórzę to, co powiedziałam wcześniej, że życie to jest radocha, tak? To jest frajda, to jest po to jesteśmy na tym świecie, żeby przeżyć, a nie żyć, więc żyjmy tak, jak chcemy, tak? Więc jeśli to tak jak mówisz, żeby to nie było tam, bo tak, że każdą złotówkę 10 tysięcy razy oglądam, nie, to nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, że żeby żyć sobie na tyle, że to, co wydaję, nadal pozwala mi żyć bezpiecznie. I mam to poczucie, tak, że to nie jest tak, że ja sobie, nie wiem, zaplanuję super wakacje w Chorwacji, ale na przykład mam świadomość tego, że we wrześniu nie będę mogła zapłacić za korepetycję dziecka. Bo to ani to fajne wakacje, bo cały czas o tym myślę, że jednak wydałam pieniądze, których nie powinnam, ani to nie sprawi frajdy tak naprawdę, bo te wakacje takie będą właśnie, że ciągle będzie to myślenie, tak? Jak ja odpracuję te pieniądze? Chyba, że mam świadomość, że we wrześniu, nie wiem, dostaję premię, tak? I już sobie jakby zbilansuje mi się to, tak? I dlatego to trzeba sobie zacząć od audytu z tego wszystkiego, co robimy, nie? Z głową, wszystko z głową, tak? Tak jak mówię, życie jest naprawdę krótkie, więc trzeba się z niego cieszyć każdego dnia i trzeba, jeśli naprawdę ta sukienka różowa sprawi ci radochę, idź i ją kup, ale może sprzedaj na Vinted jakieś dwie inne, które albo w których nie wchodzisz, a są w szafie, bo jak to u wszystkich, nie? Albo po prostu już ci się znudziły i teraz możesz sobie kupić tamtą, nie? Da się tym bawić, tak naprawdę. Właśnie chodzi o to, żeby to nie był nauk, nie był obowiązek, nie była taka, taki nóż na gardle, że Jezu, ja to muszę tak zrobić, tak? Tylko żeby to była zabawa, żebyśmy czuły, że to jest dla mnie fajne i dla mnie to robię, dla samej siebie to robię, tak? Że ja to chcę zrobić. Też tak, że się po prostu upada i trzeba się pozbierać od nowa. Czasem to trwa tydzień, czasami miesiąc, czasami pół roku, bo to często też jest tak, że właśnie robi się, robi, potem jest fajnie, potem się zapomina, że, już jest, że trzeba by znowu trochę dyscypliny. Później się na przykład tworzy nowy cel, tak? Bo się pojawia jakaś okazja fajna, coś tam sobie wymyśliła, na przykład studia podyplomowe, nie? Ten, no to wtedy znowu zaczynam, mówię, o kurde, tak mi nie stać, żeby sobie po prostu wziąć, no to trzeba się zastanowić. Więc to takie z życia tak naprawdę wszystko wychodzi, nie? Ale tak, żeby podsumować, to po pierwsze to zastanowiłabym się, czy ja chcę w ogóle zarządzać swoimi finansami, czy to jest mi potrzebne, tak? To jest pierwszy punkt. Drugi, przejrzenie, taki audyt wewnętrzny naprawdę i siebie, swoich przekonań co do tego, bo czasami jest też takie przekonanie, że ja sobie nie dam rady i dlatego kobiety w ogóle nie podchodzą do tego tematu, nie? Więc trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ja myślę, że sobie nie poradzę, nie? To jest drugie, tak? Takie nasze przekonania. Trzecie, no to jest audyt taki, który finansowy już, tak? Typowego przejrzenia trzymiesięcznego, przynajmniej trzymiesięcznego wydatków. No i później pytanie, czy to mi się podoba, czy chcę coś zmienić. Jak się chcę coś zmienić, szukam rozwiązań, tak? Szukam nowych, szukam tego, czego, co mogę zmienić małymi kroczkami, tak? Tak jak każdy nawyk zmieniamy małymi kroczkami. Bo znowu jest tak, że jak jest, chcemy zrobić wielki krok od razu i wszystko zmienić, no to najczęściej po tygodniu dajemy sobie spokój, no bo to nie wychodzi, tak? Więc małymi kroczkami i jeszcze bym dodała małą celebrację tych kroczków, jeśli mi się na przykład uda przez 2 tygodnie nie wypić kawy na mieście, idę sobie i kupuję tą kawę i sobie mówię, dobra, teraz sobie zaoszczędziłam 2 tygodnie, mogę sobie dzisiaj ją spokojnie wypić, tak? Więc też jakby to cały czas ta zabawa, cały czas ta radość z tego, że daje radę, to jest takie motywujące dla samej siebie. Można też, jak ktoś prowadzi dziennik wdzięczności, a też poleca, to też może sobie od razu odhaczyć, że jestem wdzięczna za to, że jestem, że umiem się opiekować swoimi pieniędzmi. Tak naprawdę to powinnam zacząć od hasła, żeby masz pokochać swoje pieniądze. Bo u nas jest też, teraz mi się tak przypomniałam się, bo ja mam takie hasło gdzieś w głowie, bo u nas jest też trochę taki peryratywny wydźwięk pieniądza. U nas się nie rozmawiało w dzieciństwie, w naszych domach się, rzadko teraz zresztą, dzisiaj się zresztą nie rozmawia o pieniądzach. I taki jest zawsze, nie? Taki jest trochę wydźwięk pieniędzy, bo to taki negatywny bardzo. Więc też właśnie polubmy, pokochajmy te pieniądze, bo one, no my zarabiamy je po to, żeby je wydawać, nie? Tak naprawdę. No bo przyszliśmy, takie ładne jest hasło, nie? Przyszliśmy nadze odchodzimy. Więc spoko, fajnie mieć, nazbierać trochę, zostawić dzieciom, żeby miały lepszą przyszłość, tak dalej, ale tak naprawdę no to teraz jest nasze życie, kiedy mamy z tych pieniędzy korzystać?
2: Esko z Rzeszów radzi.
3: To działanie mające na celu jak najszybsze zatamowanie krwawienia i zminimalizowanie zagrożenia życia poszkodowanego. Pierwsze pomocy w przypadku krwotoków. Jak jej udzielać? Jakie mamy rodzaje krwotoków? O tym teraz Błażej Piękny, ratownik medyczny ze szpitala w Kaliszu.
4: Krwotoki to jest bardzo szeroki temat. Mamy krwotoki wewnętrzne, zewnętrzne, krwotoki po amputacji, krwotoki z nosa, różnego rodzaju rozcięcia. No, dosyć szeroki temat to jest.
5: Jeżeli mówimy o krwotokach zewnętrznych, jak powinniśmy się zachować, jak udzielić pierwszej pomocy, no i dlaczego właśnie tak ważne są te pierwsze minuty?
4: Pierwsze minuty są ważne dlatego, że krew jest dosyć istotna w naszym organizmie i każdy jej brak bardzo negatywnie wpływa na pracę tego organizmu, więc czym szybciej uda nam się zatamować taki krwotok, tym lepiej. Większe znaczenie to oczywiście ma u małych dzieci z prozaicznej przyczyny, że one po prostu tej krwi mają mniej. Więc takim podstawowym celem oczywiście jest zatamowanie krwawienia. Pierwszymi krokami, jakie podejmujemy, to jest uniesienie ewentualnie kończyny krwawiącej do góry i uciśnięcie takiego krwawienia. Z mojej perspektywy takiego ratownika pracującego w karetce najczęstszymi krwawieniami są jednak takie krwawienia z nosa czy krwawienia z pękniętego żylaka. I one się zdarzają najczęściej. Ja zdaję sobie sprawę, że taki przeciętny obywatel to wyobraża sobie, że najczęściej będzie to jakaś amputacja czy jakieś mocne krwawienie tętnicze. No zdarzają się one rzadziej. Natomiast najczęstszymi takimi krwawieniami tętniczymi są krwawienia z tętnicy promieniowej, wynikające z tego, że na przykład jakaś pijana młodzież wybija rękoma szyby, no i wybijanie szyb gołymi rękami nigdy nie może się skończyć dobrze i dosyć często w takich sytuacjach dochodzi właśnie do przecięcia tętnicy promieniowej. No, w każdym z tych przypadków działanie będzie trochę inne, postaram się omówić to po kolei. Na początek zaczniemy właśnie od krwawienia z tętnicy promieniowej. Naszym podstawowym działaniem powinno być uniesienie kończyny do góry, ucisk w miejsce krwawienia, wepchnięcie tam dosyć dużej ilości opatrunku gazy jałowej najlepiej. Jeżeli nie mamy takiej gazy jałowej, najlepiej użyć elementu odzieży osoby poszkodowanej, unosimy kończynę do góry i wychamy w taką krwawiącą ranę. Jeżeli rana jest taka, że no nie jesteśmy w stanie jej w ten sposób zabezpieczyć, powinniśmy ucisnąć tętnicę ramieniową. Każdy z nas może sobie ją znaleźć, mówiąc brzydko, wymacać. Jak przyłożymy rękę do wewnętrznej strony ramienia, to czuć jej pulsowanie. Jak w tym miejscu uciśniemy, to krwawienie powinno istotnie się zmniejszyć. Można również w sytuacjach, kiedy mamy takie mocne krwawienie nie do zatamowania, użyć opaski zaciskowej. Jednak tutaj musimy przestrzegać odpowiednich reguł, czyli opaska taka powinna mieć przynajmniej 3 do 5 cm szerokości, powinna być zakładana w przypadku udzielania pierwszej pomocy na kościach pojedynczych, czyli kości ramieniowej czy kości udowej. Musimy też pamiętać, żeby nie zakładać takich opasek na stawach czy w pobliżu stawu łokciowego czy kolanowego, bo to może zaszkodzić pacjentowi. Raz założona opaska powinna być zaopatrzona dopiero w szpitalu chirurgicznie do upłynięcia 2 godzin. Unikamy sytuacji, no niestety te sytuacje z mojej perspektywy dosyć często się zdarzają, gdzie świadkowie zdarzenia używają na przykład sznurka czy druta do założenia takiej opaski. To jest bardzo niebezpieczne dla pacjenta, bo przy takim cienkim sznurku czy cienkim drucie może dojść do uszkodzenia w miejscu, w którym ta blokada jest zakładana. No nie? Także najlepiej użyć do tego dedykowanych opasek uciskowych. One są teraz dostępne, dosyć popularne w sklepach różnego rodzaju internetowych, czy takich, które zaopatrują właśnie służby ratownicze. I to jeżeli chodzi o takie krwawienia, gdzie taką opaskę zaciskową musimy założyć. Natomiast przy takich częstych zdarzeniach, jak na przykład krwawienie z pękniętego żylaka, to dosyć często się zdarza w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobą starszą, która przez całe życie pracowała na stojąco. Też są krwawienia, które są dosyć mocno nasilone. Do tego część z tych osób przyjmuje różnego rodzaju leki przeciwzakrzepowe, które utrudniają tamowanie też i mogą nasilić to krwawienie. W takiej sytuacji należy kończynę, no najczęściej będzie to kończyna dolna, unieść do góry i punktowo w miejsce krwawienia zrobić ucisk przy pomocy właśnie gazy, albo nawet przycisnąć tą gazę i przytrzymać kciukiem. Najważniejsze jest jednak, żeby tą osobę najlepiej położyć i unieść kończynę do góry. Jeżeli nie mamy możliwości położenia tej osoby, bo to jest na przykład miejsce publiczne i ta osoba ma opory przed położeniem, to chociaż ułożyć w pozycji siedzącej, tą nogę podnieść jak najwyżej na krześle czy stołku i w miejscu krwawienia ucisnąć. Przywiązać bandażem, ewentualnie wezwać zespół ratownictwa medycznego, no i w ten sposób takie krwawienie zabezpieczamy. Nie? Kolejną kategorią krwawień będą krwawienia z nosa. One zdarzają się dosyć często w różnych przedziałach wiekowych. Są powodowane różnego rodzaju czynnikami, takimi jak na przykład predyspozycje danego człowieka do nasilenia takich krwawień. Może być to też spowodowane, jak to brzydko powiem, grzebaniem palcem w nosie i stworzeniem tej rany przy pomocy paznokcia. Jak również mamy pacjentów, którzy mają predyspozycje do krwawienia, mogą te krwawienia występować z przyczyn alergicznych. U starszych osób będą to krwawienia, które mogą być spowodowane nadciśnieniem lub przyjmowaniem i przedawkowaniem leków rozrzedzających krew. No i teraz to krwawienie tamujemy w ten sposób, że powinniśmy przychylić taką osobę głowę do przodu. Ja wiem, że kiedyś się mówiło o odchyleniu głowy do tyłu, natomiast może to spowodować przeciekanie tej krwi do żołądka i powodować wymioty, czyli przechylamy głowę do przodu, ściskamy, przedmuchujemy nos, ściskamy płatki nosa. Ten ucisk powinniśmy przytrzymać przynajmniej 5 minut i z reguły po tych 5 minutach, szczególnie u osób młodszych, to krwawienie się zatrzymuje. Może się zdarzyć, że mimo ucisku na płatki nosa ta osoba zaczyna odkrztuszać krew i się dławić jakby tą krwią. Świadczy to o tym, że to krwawienie występuje w głębszej partii nosa i ten ucisk niewiele nam pomoże. Wtedy po prostu puszczamy nos, podkładamy jakąś miskę, materiał, gazę i pozwalamy swobodnie tej krwi wypływać. No i generalnie, jeżeli to krwawienie się utrzymuje przez dłuższy czas, no to powinniśmy się zgłosić z takim pacjentem do szpitala. Jednak najczęściej, szczególnie u osób młodych, ten ucisk na płatki nosa przynosi efekt w postaci zatrzymania krwawienia. No takie mniejsze zranienia, takie na przykład jak przecięcie palca w kuchni podczas takich prac zwykłych, generalnie powinniśmy podnieść rękę do góry. Jeżeli byście Państwo kiedyś się skaleczyli w kuchni nożem, zobaczyli, że z palca cieknie krew, no to takie proste doświadczenie, że podnosimy rękę powyżej poziomu serca, podnosimy ponad głowę rękę, no to znacząco to krwawienie ustaje, a w niektórych przypadkach w ogóle przestaje krwawić. No i zakładamy zwykły plaster z opatrunkiem, dosyć mocno warto go ściągnąć. Są również tak zwane stripy, które są dostępne w aptekach. Warto swoją domową apteczkę zabezpieczyć w takie jakby sztuczne szwy i w przypadku różnego rodzaju przecięć na kolanie, nodze, na palcu, w różnych częściach ciała można ściągnąć tą ranę przy pomocy właśnie takich naklejek, które ściągają nam tą ranę i one są bardzo wygodne i bardzo fajne, szczególnie w jakichś ranach u dzieci. Nie? Także w ten sposób możemy działać. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś otarciami, ranami, najlepiej przemywać to albo solą fizjologiczną, albo jeżeli takiej soli nie mamy, bo najczęściej jej nie będziemy mieć, najlepiej przemywać to bieżącą wodą, no i później osuszyć najlepiej gazą jałową i wtedy opatrunek na taką ranę zakładamy, nie?
5: A jeżeli mamy osobę po wypadku na przykład komunikacyjnym i ona może mieć krwotok wewnętrzny, jak to rozpoznać?
4: Z perspektywy takiego świadka zdarzenia ocena takiego pacjenta jest dosyć trudna. Jeżeli mamy wypadek komunikacyjny i widzimy, że z pacjentem jest coś nie tak, to jak zawsze powinniśmy przede wszystkim zabezpieczyć siebie. Takie podchodzenie do wypadku bezrefleksyjne może spowodować, że tych poszkodowanych po prostu będzie więcej. Osoby, która w ferworze walki nie zauważyła, że nadjeżdża jakiś samochód, więc przede wszystkim powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Oczywiście wcześniej wezwać odpowiednie służby, jeżeli to zdarzenie rzeczywiście tego wymaga. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ocenić stan pacjenta i ewentualnie, jeżeli to jest krwawienie zewnętrzne, to je zatamować. W przypadku krwawień wewnętrznych ich nasilenie też może być różne. Są pacjenci, którzy momentalnie mogą się wykrwawić przy jakimś takim ciężkim obrażeniu brzuchy wewnątrzotrzewnej czy w przypadku obrażeń miednicy, a są pacjenci, którzy to krwawienie będzie na przykład przy różnego rodzaju też obrażeniach wewnętrznych mniej nasilone i będzie to dłużej trwać. Natomiast z perspektywy osoby niedoświadczonej, bez doświadczenia klinicznego, zlokalizować takie krwawienie jest dosyć trudno, bo po prostu tej krwi nie widać. Oczywiście patrząc na pacjenta można zobaczyć, że on może mieć krwawienie wewnętrzne. Są to takie zmiany jak na przykład blada skóra, spocona, zaburzenia świadomości, które się poprawiają przy ułożeniu na płasko. Natomiast tutaj albo osoba udzielająca pierwszej pomocy musi mieć wyjątkowe predyspozycje, albo doświadczenie w tej materii. Większość laików będzie miała problem z oceną taką, jeżeli tej krwi rzeczywiście nie będzie widać. Oczywiście w zdarzeniach takich dosyć duże i istotne znaczenie ma mechanizm urazu, czyli jak doszło do tego urazu, czyli osoba, która jakby jest pierwsza i ocenia to miejsce zdarzenia, patrzy, w jaki sposób doszło do urazu i to też może z tego wywnioskować, nie? Czyli ten mechanizm urazu to będzie wysokość, siła uderzenia, jeżeli to będzie wysokość upadku, czy siła uderzenia, jeżeli to będzie pierwszy potrącony na pasach. Musimy zobaczyć, co się stało i na bazie tego, co się stało, możemy już wnioskować, jakie mogą być dolegliwości i obrażenia, ale to tak jak mówię, wymaga jakiegoś doświadczenia, chociaż są osoby, które mają takie predyspozycje, że przychodzi im to łatwiej niż innym, Jak zresztą w każdej dziedzinie, są osoby dysponowane do wykonywania danego zawodu, takie, które muszą się tego wyuczyć. No i są oczywiście osoby takie, które zobaczą krew, od razu mdleją. No i też takie osoby nie będą w stanie udzielić pomocy, bo trudno wymagać od osoby, która na widok krwi traci przytomność, czy mdleje, że ona będzie skutecznie pomagać innym, nie? Także każdy człowiek jest inny, każdy ma swój zawód. Z takich jeszcze ciekawostek, dorosła osoba ma od 70 do 80 ml krwi i już utrata około 30% tej ilości może doprowadzić do śmiertelnego zagrożenia u takiej osoby. Z takich ciekawostek, przy urazie kości udowej, gdzie zdarza się, że odłamy tej kości udowej mogą przeciąć tętnicę udową, do jednego uda może się dostać około 2 litrów krwi. Przy urazie kości ramiennej, gdzie przy tej kości przebiega tętnica ramienna, może dojść do przecięcia tej tętnicy i takie ramię osoby dorosłej może przyjąć około 750 ml krwi. Oczywiście powiększa swój obrys takie ramię i od razu można zobaczyć, że coś tam jest nie tak, a przy urazach miednicy, które są częste na przykład przy upadkach z wysokości, przy potrąceniach, do miednicy dorosłego człowieka może się przedostać nawet około 5 litrów krwi, więc prawie cała krew krążąca w zależności od masy takiej osoby może spowodować, że osoba poszkodowana po prostu nie przeżyje takiego urazu. Więc możemy mieć osoby, u których dochodzi do takich krwawień wewnętrznych, my na zewnątrz nie zobaczymy ani jednej kropli krwi albo znikomą ilość, a pacjent po prostu się wykrwawi do swojego wnętrza, nie?
3: A numer alarmowy to 112.
2: SK Ostrzeszów.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?